0: To jest powtórka programu.
1: Szkiełko i oko. Radosław Wilczek, witam Państwa w programie Szkiełko i Oko. Witam Panią dr Dorotę Sikorę-Fernandez z Katedry Zarządzania Miastem i Regionem z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, która to zrobiła ostatnio wspaniałe badania dotyczące akceptacji społecznej smart miasta, a właściwie tego, czy jesteśmy gotowi takie miasto myślące, można powiedzieć, zaakceptować, czy jesteśmy w stanie z nim pracować. Dobrze to zrozumiałem, pani doktor?
2: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Zrobiłam badania związane z akceptacją społeczną do tego, żeby używać sztucznej inteligencji i algorytmów w inteligentnym mieście do podejmowania decyzji. I decyzje tutaj rozumiemy na dwojaki sposób. I jeden sposób to jest wydawanie decyzji administracyjnych, a drugi sposób to jest decyzji, rozumienie decyzji jako decyzji związanych z kierunkami rozwoju miasta.
1: Ale to chodzi o to, że nie będzie miasto zarządzane w ten sposób, że sztuczna inteligencja będzie kierowała gdzieś prąd, zmieniała światła uliczne, tylko urzędnicy, którzy mają podejmować decyzje, będą się wspierali sztuczną inteligencją na przykład, żeby podjąć decyzje dotyczące miasta. Czy dobrze rozumiem?
2: To są dwa scenariusze. Jeden scenariusz mówi o tym, że sztuczna inteligencja sama podejmuje decyzje bez udziału człowieka, bez udziału urzędnika. Natomiast drugi scenariusz to jest scenariusz związany z tym, że sztuczna inteligencja rekomenduje pewne działania i z tych spośród tych rekomendacji człowiek, urzędnik wybiera te najbardziej korzystne.
1: No kiedyś to byli doświadczeni ludzie, rada mędrców, rada starców, rada nadzorcza. Czasem tak nazywamy takich ludzi. To mieli być ludzie tacy mądrzy z doświadczeniem, którzy doradzali. Teraz ma to być sztuczna inteligencja, komputer?
2: No, jest to jakaś tam wizja przyszłości, zwłaszcza, że ten rozwój zaawansowanych technologii, technologii informacyjno-komunikacyjnych, właśnie sztucznej inteligencji jest ogromny, mamy ogromny postęp w tej kwestii i to jest nieuchronne pytanie, w jaki sposób tego typu narzędzia będziemy wykorzystywać. Ja oczywiście nie upieram się, żeby ta technokratyczna, futurystyczna wizja się spełniła. Bardziej byłam ciekawa, co społeczeństwo sądzi o takich narzędziach wykorzystywanych w

0: w zarządzaniu miastem. Natomiast no, wszystko wskazuje na to, że jednak coraz więcej miast będzie podejmowało działania w kierunku wykorzystywania w większy lub mniejszy sposób narzędzi opartych o sztuczną inteligencję. Nie tyle do wydawania decyzji administracyjnych, co do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju.
1: Wiem, że jest kilka definicji, które dotyczą tak zwanego smart miasta, miasta myślącego, nazwijmy to jak chcemy, ale pani stara się stworzyć nowe definicje.
0: Tak, przede wszystkim dlatego, że to tłumaczenie smart city, czyli inteligentne miasto, to jest bardzo niefortunne tłumaczenie w języku polskim, dlatego że smart, tłumacząc bezpośrednio z języka angielskiego, nie oznacza inteligentnego miasta, tylko miasto sprytne, mądre, to fatalnie brzmi w języku polskim, więc przyjęło się, że tłumaczymy smart city jako inteligentne miasto. Staram się nie używać tego pojęcia inteligentne, natomiast jeżeli mówimy o mieście smart, no to rzeczywiście to jest trochę taki worek bez dna, do którego wrzucamy bardzo wiele elementów różnych koncepcji rozwoju miast. Wrzucamy miasta zrównoważone, wrzucamy ekomiasta, miasta, wrzucamy miasta cyfrowe, miasta informacyjne, więc panuje ogromny chaos definicyjny i w zasadzie nawet jeżeli poczytamy sobie fachową literaturę związaną właśnie z pojęciem smart city, to tam nie ma jednej jednoznacznej definicji. Ja kilka lat temu naliczyłam z 50 tych definicji, natomiast dzisiaj pewnie jest ich więcej.
1: No i pani proponuje kolejną.
0: Ja bym chciała, żebyśmy zawęzili to pojęcie w dyskusjach o rozwoju miast do miast wykorzystujących właśnie sztuczną inteligencję, algorytmy i dane do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju, czyli inaczej mówiąc do zarządzania w mieście.
1: No ale przecież mnóstwo osób teraz wybiera studia właśnie organizacja i zarządzanie. Zarządzanie takie, siakie, owakie. No i po tych kierunkach okazuje się, że ludzie nie potrafią rządzić, muszą wspierać się sztuczną inteligencją?
0: Znaczy w sektorze biznesowym, w biznesie to w ogóle te trendy automatyzacji, autonomizacji decyzji, one już od dawna funkcjonują, one się rozwinęły, natomiast w sferze publicznej, w sektorze publicznym jest dużo gorzej. To nie jest tak, że ludzie nie potrafią rządzić, natomiast proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Dzisiaj żyjemy w tak dynamicznym, zmieniającym się świecie. Otoczenie, nasze otoczenie, otoczenie miast generuje ogromne ilość informacji. W związku z tym to są też dane, które musimy przetworzyć. Dlaczego nie wspierać się narzędziami, jeżeli one są dostępne?
1: No, mówimy tak na ogólnikach bardzo mocno, no ale kto z nas nie widział świeżo położonego asfaltu, który za kilka dni znowu jest pruty, bo ktoś tam zapomniał na przykład położyć rurek albo jakichś przewodów elektrycznych. Być może to w takim czymś powinna pomagać sztuczna inteligencja, żeby wszystkie dane wrzucać, kto, kiedy, co zamierza wykonać. I przychodzi ktoś, prosi o decyzję w sprawie położenia asfaltu, a maszyna mówi nie, bo ja mam w pamięci, że za 2 tygodnie to tutaj będzie kanalizacja prowadzona.
0: Dokładnie. Dzisiaj patrząc na zarządzanie w wielu miastach, to mamy właśnie taką sytuację, że te działania nie są zintegrowane. Nie ma takiego myślenia przyszłościowego, holistycznego popatrzenia na dany obszar, że dzisiaj asfalt, ale wcześniej to trzeba zmodernizować coś, co jest pod tym asfaltem. Takim, to jeżeli już mówimy o tym przysłowiowym obszarze działań. Miasta oczywiście nie wykorzystują informacji, które mają. Uważam, że w pierwszej kolejności powinno się zinwentaryzować dane o mieście. To powinna zrobić każda jednostka samorządu terytorialnego, bo mówimy o miastach, ale też mamy obszary wiejskie. Jednostki samorządu terytorialnego, czyli urzędy, wspólnoty, bo jednostka jest wspólnotą mieszkańców, gmina, ale chodzi mi o to, że miasta, wsie powinny zinwentaryzować dane, które posiadają. Bo te dane nie są zinwentaryzowane i często w samych urzędach widać, że nie do końca poszczególne jednostki organizacyjne wiedzą, gdzie znajdują się kompletne dane na jakiś temat.
1: No i tutaj wracamy do pytania, od którego właściwie zaczęliśmy naszą rozmowę, o akceptacji społecznej. Czy jesteśmy gotowi na to, czy systemy w ogóle, które nas otaczają, są gotowe na to, żeby taki system zarządzania wprowadzić? System, gdzie sztuczna inteligencja albo będzie nas potężnie wspierała, albo wręcz będzie nami rządziła.
0: To są dwa różne wątki, bo jednym wątkiem jest ta akceptacja społeczna, która wynika przede wszystkim z wielu czynników. Jednym z czynników jest zrozumienie takich narzędzi, ale również informacja o tym, do czego konkretnie takie narzędzia oparte o sztuczną inteligencję czy algorytmy będą wykorzystywane i w jaki sposób dystrybuowane będą korzyści wynikające z użycia tych narzędzi. I kto te korzyści będzie miał? Dzisiaj mamy ogromny opór społeczny i to właśnie z tych moich danych wynika. Ja otrzymałam 700 odpowiedzi od respondentów, którzy mówią: sztuczna inteligencja i algorytmy okej, ale do bardzo prostych rzeczy, w których w zasadzie kryteria są w bardzo czytelny sposób znane. Czyli na przykład pomoc społeczna. Spełniam kryterium dochodowe, dostaję określoną pomoc społeczną, nie spełniam tego kryterium, nie dostaję. I to jest bardzo prosty algorytm. Trudno tu mówić o sztucznej inteligencji.
1: No ale tutaj nie potrzeba żadnej inteligencji sztucznej do tego, no bo przecież to jest prosty rachunek.
0: Prosty, tylko takie narzędzie zrobi to szybciej niż urzędnik. I to głównie o to chodzi, żeby zmniejszyć czas oczekiwania na konkretną decyzję. Urzędy już tego typu proste rzeczy robią. Na przykład wykorzystują algorytmy lub bardzo prostą sztuczną inteligencję do tego, żeby na przykład odczytywać zmiany w aktach notarialnych, kiedy trzeba naliczyć podatek od nieruchomości albo wyliczyć konkretną stawkę tego podatku. Więc tego typu proste narzędzia są wykorzystywane i część urzędów się do tego nie przyznaje, bo to są narzędzia oparte o prosty czat. I to można bardzo łatwo zrobić. Są narzędzia, które pozwalają na przykład na pisanie dokumentów. Już pomijam kwestię dokumentów strategicznych, planistycznych, operacyjnych, ale na przykład prostych raportów o stanie gminy czy o stanie miasta. I tak jak mówię, to są proste narzędzia, ale jeżeli mówimy tutaj o tym, że sztuczna inteligencja miałaby podjąć decyzję na przykład o nałożeniu kary administracyjnej, to już tutaj społeczeństwo jest bardzo negatywnie nastawione.
1: No, wolą być ukarani przez człowieka niż przez maszynę?
0: Zdecydowanie, dlatego że z człowiekiem można negocjować, natomiast z maszyną niekoniecznie.
1: Ale jeżeli mówimy o smart miastach, to nam młodzianom natychmiast przychodzi do głowy komunikacja. To jest nasza pięta Achillesowa. Miałem przyjemność w tym programie rozmawiać z kilkoma bardzo mądrymi osobami i nikt nie zna rozwiązania. Czy sztuczna inteligencja może nam pomóc w rozwiązaniu takich problemów, jak przejechać z punktu A do punktu B, odległość 10 km, czas 55 minut? To przecież rowerem byłoby szybciej.
0: Oczywiście, że może pomóc, natomiast na problemy transportowe, które pojawiają się w Łodzi, ma wpływ też szereg innych czynników. Proszę pamiętać, że transport publiczny nie jest jedynym systemem, który funkcjonuje w mieście. Takich systemów czy podsystemów mamy wiele i one są ze sobą połączone. Ja zawsze mówię, że miasta to jest system naczyń połączonych. Tak? Jeżeli mówimy o problemach transportowych, to musimy się odnieść do remontów wykonywanych w przestrzeni. Na przykład musimy się odnieść do struktury tej przestrzeni, do struktury zagospodarowania, do tego, jaki mamy układ, na przykład układ ulic. No w Łodzi ten układ to jest układ przedwojenny jeszcze. Nie mamy tutaj wielkich arterii komunikacyjnych. Do tego dochodzi sposób zarządzania, który można dosyć krytycznie ocenić, jeśli chodzi o Łódź. Czyli podejmowanie decyzji wydawałoby się ad hoc. Nieinformowanie mieszkańców o pewnych rzeczach. Więc to jest szereg naprawdę bardzo wielu czynników, które sztuczna inteligencja pewnie, że mogłaby ogarnąć. Tylko zanim wprowadzimy narzędzia oparte o sztuczną inteligencję, to wypadałoby ogarnąć sprawy najprostsze, związane z najprostszymi potrzebami mieszkańców
1: miasta. No to teraz zwracam się do pani nie jak do kogoś, kto opracował badania, o których teraz mówimy, tylko jak do naukowca. Czy wy, naukowcy, możecie wpłynąć na urzędników, na przykład przykład, żeby uchwalić, że w mieście może być najwyżej 2 lub 3% ulic zamkniętych dla ruchu w związku z remontami? Przecież jak ktokolwiek logiczny patrzy na ciąg zaczynający się przy Rondzie Solidarności i zmierzający na południe Kopcińskiego Rydza Śmigłego, to od 20 lat chyba już tam bez przerwy i wciąż trwa remont. Już są plany na następne. Zamykamy Bandurskiego, a jeszcze tam, no właśnie, tam teoretycznie trwa praca, ale teoretycznie jedynie, bo praktycznie tam się nic nie dzieje.
0: Ja nie wiem, czy to powinno być 2, czy 3, czy 5%, bo tego typu decyzje powinny być poparte odpowiednimi analizami. I oczywiście tu widzę naszą rolę, naszą w sensie naukowców, do tego, żeby takie analizy wykonywać. Tylko proszę pamiętać, że musi być jeszcze wola współpracy po drugiej stronie, czyli wola po stronie urzędników.
1: Nie ma na razie.
0: No z tym jest różnie. Ja nie chcę tutaj mówić, że urzędnicy nie współpracują z naukowcami, bo to będzie duża manipulacja, powiedziałabym wręcz kłamstwo. Natomiast bywają sytuacje, w których urzędnicy no, rzeczywiście nie chcą naukowców słuchać.
1: Bardzo grzeczne i delikatne opowiedzenie o tym, ale mamy na przykład w Łodzi WUNERF-y. Wydawałoby się, że rewelacyjna rzecz wszędzie na świecie się sprawdza. Po pracy możemy usiąść, wypić nawet odrobinę alkoholu. Nie trzeba wracać samochodem, bo wystarczy zejść piętro niżej i wsiąść do metra. Ale my nie mamy w Łodzi metra.
0: Dokładnie. WUNERF-y, które zrobiły się bardzo modne w polskiej przestrzeni miejskiej, bo one funkcjonują z powodzeniem na przykład w Holandii.
1: No tak, ale w amsterdamskim metrem jechałem, a łódzkim nie.
0: Zupełnie inna sytuacja przestrzenna. Nie jestem fanką tego typu rozwiązań w strukturze przestrzennej takiej jak Łódź. Natomiast zdecydowanie uważam, że powinno się wprowadzać zielone zagospodarowanie przestrzeni, bo to pozwala unikać tych, dzisiaj zwłaszcza w dobie zmian klimatu, pozwala unikać pewnych negatywnych skutków tych zmian, na przykład tworzenia się wysp ciepła, czy nagromadzenia znacznej ilości wody w przypadku gwałtownych opadów. Natomiast akurat WUNERF-y nie są rozwiązaniem, które pozwoli na wyeliminowanie tych skutków.
1: No jak państwo zauważają, pani doktor Dorota Sikora-Fernandez zajmuje się nie tylko miastami, ale też, muszę zdradzić tajemnicę, klimatem, zagospodarowaniem przestrzeni, nawet w miastach też. I to teraz właśnie słychać. Dostosowujemy infrastrukturę miejską do zmian klimatycznych?
0: Tak, to się zdecydowanie zmienia w miastach. Chciałabym podkreślić, że o zmianach klimatu wiadomo od lat 60. czy 70. Natomiast w takiej debacie w przestrzeni publicznej, to w zasadzie do późnych lat 90. albo nawet i dłużej mówili o tym tylko i wyłącznie naukowcy. Urzędnicy bardzo często tego problemu nie dostrzegali, czego skutkiem są na przykład wybetonowane place w miastach. One są wybetonowane też z kilku powodów. Dlatego, że trzeba je było zmodernizować na skutek wieloletnich braków inwestycyjnych. Weszliśmy w którymś momencie do Unii Europejskiej, pojawiły się środki unijne i pojawiły się środki unijne między innymi na tak zwaną rewitalizację obszarów śródmiejskich i między innymi finansowana była zmiana funkcji takich placów. Jak zmienić funkcję zielonego placu? No najprościej zrobić z niego plac reprezentacyjny, czyli go wybetonować. To niestety było bardzo błędne myślenie. Teraz to się zmienia. Miasta zaczynają sięgać po nowe środki finansowe, wyrzucać ten beton z obszarów śródmiejskich i wprowadzać zieleń na place, co jest bardzo pozytywnym trendem.
1: A oprócz tego, że robimy zielone place, akurat Łódź pod tym względem nie wygląda najgorzej, bo w latach 60. posadzono u nas 60 tysięcy drzew, w latach 70. 70 tysięcy drzew. No to jest ogromnie dużo. Łódź z lotu ptaka wygląda rzeczywiście jak zielona przestrzeń z tylko wystającymi gdzieniegdzie blokowiskami. I tutaj chyba wielkiej krzywdy my w Łodzi nie mamy. No, tak jak mówiłem, większy problem polega na przejechaniu z punktu A do punktu B. Czy coś da się z tym zrobić, jak pani sądzi? Mówiliśmy o tym, że to system naczyń połączonych, ale być może jakoś inaczej dałoby się połączyć te naczynia. Ostatnio bardzo ciekawą rozmowę prowadziłem na temat Korei Południowej, gdzie może nie ma wyświetlaczy, które mówią, za ile minut zmieni się światło z jednego koloru na drugi, ale w aplikacji, która jest w telefonie, pokazuje, że najbliższy sygnalizator ma kolor obecnie taki i będzie się świecił przez czasu ileś. Czy w tym kierunku smart city nie powinno się przemieszczać właśnie?
0: Oczywiście, że powinno, natomiast proszę pamiętać, że wszystkie tego typu rozwiązania są skuteczne, jeżeli mieszkańcy są wyedukowani. I ja, o ile sama w sobie jestem fanką sekundników, to mam wątpliwości mimo wszystko, czy przy dzisiejszej kulturze jazdy, jaka funkcjonuje, nie mówię o Łodzi, tylko w Polsce, to one rzeczywiście przyniosą zamierzony skutek. Czy to będzie...
1: Najbliżej nas jest Piotrków Trybunalski, gdzie to się wspaniale sprawdza.
0: No to miejmy nadzieję, że w Łodzi się też sprawdzi. Bardzo bym chciała, żeby te sekundniki zostały wprowadzone. Do tego oczywiście potrzeba jest zmian prawnych, ale liczę na to, że one za chwilę się zadzieją. W Łodzi podobno mamy sygnalizację zmienną czasowo i do tego...
1: Wystarczy zapytać dowolnego taksówkarza, który opowie, z jaką prędkością, z którego skrzyżowania, na które trzeba jechać, żeby trafić zawsze na zielone, czyli ta sygnalizacja zmienna jest niezmienna.
0: Ja to dokładnie wiem, bo sama autem się poruszam po mieście, niestety. Ale zapytał pan, czy sytuacja się zmieni,
1: jak upłynnić ruch.
0: No przede wszystkim zakończyć wreszcie większość remontów, ale drugą kwestią upłynnienia ruchu to jest postawienie na transport publiczny. Jednak mimo wszystko miasta odchodzą od tego, żeby dawać przewagę transportowi indywidualnemu. Ten rozwój transportu publicznego, efektywnego, sprawnego, szybkiego, na czas jest niezbędny do tego, żeby rozładować korki w mieście, dlatego że część mieszkańców na pewno przekonałaby się do transportu publicznego, jeżeli miałaby gdzie zaparkować w hubach przesiadkowych, przy hubach przesiadkowych swoje auto. Znaczna część ludzi, która dojeżdża na przykład spod Łodzi, jeżeli miałaby taką możliwość, to pewnie przesiadłaby się na transport publiczny pod warunkiem, że on by był.
1: Robiła pani badania dotyczące akceptacji społecznej Smart City? A może by warto zrobić badania podobne dotyczące tego, czy na przykład ostatnie zmiany w rozkładach jazdy tramwajów i autobusów ludzie akceptują i czy są szczęśliwi z tego powodu?
0: Znaczy myślę, że chyba w przypadku Łodzi to bez badań możemy powiedzieć, że niekoniecznie. Wystarczy zrobić tak zwaną analizę sentymentu mediów społecznościowych, czyli po prostu poczytać komentarze. W ramach anegdoty trochę powtarzam studentom, że lata temu, kiedy chodziłam jeszcze do liceum, mieszkałam wtedy na Bałutach, spod domu w okolice ulicy Arnsztata miałam chyba 4 linie tramwajowe. Już nie mieszkam na tychże Bałutach, natomiast nie wiem, czy jest chociażby jedna. Więc pozamykanie tych linii, czymkolwiek ono było spowodowane, było błędne. Moim zdaniem w pierwszej kolejności powinno się postawić na przywrócenie transportu publicznego w dużym zasięgu i wtedy być może byłoby to pomocne dla rozładowania również korków.
1: Miejmy nadzieję, że to się wydarzy i tak optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć naszą rozmowę z panią dr Dorotą Sikorą Fernandez z Katedry Zarządzania Miastem i Regionem w Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Realizowała nasz program Zosia Starosta, a ja się nazywam Radek Wilczek. Dziękujemy i zapraszamy do pozostania przy odbiornikach Radia Łódź.
0: Dziękuję bardzo.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

Jestem wszystkim, czego chcesz, wszystkim, czego chcesz, wszystkim, czego chcesz. Powiesz tylko słowo i wiesz, że zostawię to, co mam, ale może też i ty.

0: To jest powtórka programu. Ekologia bez ogródek.
1: Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie. Dzisiaj poruszymy dwa tematy, ale zanim wybierzemy się na grzybobranie, to już za chwilę, tak, szanowni państwo, na grzybobranie. Jeszcze zapowiedź rozmowy na temat tego, jak ekologii uczyć się w szkole, tak, żeby nie było nudno, żeby wiedza nie uciekała z głowy i żeby tematem po prostu zainteresować. Misja Bytnarówka to jest projekt 29. Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. Do tego tematu wrócimy dzisiaj jeszcze, ale najpierw obiecane grzybobranie. Jesteśmy przed majówką i to już są dobre wiadomości. Razem z nami pan Sebastian Piskorski, mykolog, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii. Witam bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Ale my tak naprawdę wybierzemy się dzisiaj i teraz zastanawiam się, czy aby na pewno do lasu, czy tak bardziej na łąkę? Ponieważ ja wspomniałam o tym, że możemy chyba oficjalnie powiedzieć, że sezon na grzybobranie uznajemy za rozpoczęty i jest to bardzo konkretne grzybobranie. Jakie grzyby możemy zbierać o tej porze roku?
2: O tej porze roku na grzybobranie możemy się wybrać na taką dość specyficzną grupę grzybów. To są grzyby smardzowate, czyli smardze. Chętnie zbierane, chętnie jadane, spożywane, uważane za afrodyzjaki. Natomiast od tego pytania, które rozpoczęliśmy, czy wybieramy się do lasu?
1: Tak, właśnie.
2: No właśnie, do lasu tym razem na grzybobranie się nie możemy wybierać.
1: Tak myślałam.
2: Bo smardze w Polsce podlegają ochronie gatunkowej. To oznacza, że w miejscach naturalnych, w których występują, właśnie takich jak las, nie zbieramy tych grzybów. Możemy je zbierać wyłącznie w miejscach pochodzenia antropogenicznego. Czyli nawet nie na łąkę w gruncie rzeczy, od której zaczęliśmy, bo łąka...
1: Chyba, że należy do nas, tak?
2: No tutaj trzeba bardzo uważać właśnie.
1: Rozumiem.
2: Bo jeżeli jesteśmy właścicielami lasu, ale to nadal jest las, to absolutnie grzybów chronionych również tam zbierać nie możemy. To mogą być tylko takie miejsca jak ogródki działkowe, czy przy naszym domku jakiś ogród, w którym faktycznie smardze też wyrastają.
1: Czyli jeżeli mamy takie szczęście, to gdzieś tam w tej naszej najbliższej okolicy, okolicy naszego domu zdecydowanie tak, ale w takich miejscach jak łąki, jak lasy już poza naszym miejscem zamieszkania zdecydowanie nie, chociaż z tym miejscem zamieszkania też uważamy, tak jak pan wcześniej
2: tak,
1: powiedział.
2: Dokładnie. To znaczy z kwestią prywatnego miejsca, może tak.
1: Tak.
2: Bo to nie zawsze oznacza, że coś, jeżeli jest prywatne, to jest antropogeniczne, czyli pochodzenia ludzkiego. No bo wielu ludzi ma faktycznie miejsca, w których są lasy, prywatne lasy, ale no mimo wszystko to jest względem ustawy las. Nasz ustawodawca tak to ładnie ujął, że możemy je również zbierać w miejscach zieleni urządzonej. I tutaj faktycznie w lasach, ale takich miejskich lasach, możemy, jeżeli wiemy, że to nie jest ustawowo las.
1: Czyli tutaj najpierw powinniśmy sprawdzić,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, dokładnie. Tutaj dobrym przykładem może nie byłby Las Łagiewnicki u nas w województwie łódzkim, dlatego że on w pewnym sensie jest urządzony. Czyli mamy taką architekturę, która wspiera turystykę, prawda? Mamy
1: a tam jest ławeczki. Jeszcze rezerwat przyrody, także tym bardziej proszę uważać.
2: Dokładnie, natomiast ustawowo jest to las, więc absolutnie tam zbierać nie możemy. Natomiast w parkach, zieleńcach, gdzie smardze bardzo chętnie wyrastają, jak najbardziej.
1: Czyli to jest tak, że my tutaj nawet w Łodzi możemy natknąć się na smardze? Czy mogę poprosić o lokalizację?
2: Może takiej lokalizacji dokładnie podawać nie będę, ale jeżeli chodzi o wytrwałych grzybiarzy, którzy chętnie je zbierają, to na pewno znajdą w naszym mieście dokładnie. W wielu takich typowych parkach, zieleńcach podpowiem, że one lubią faktycznie takie miejsca wilgotne, lekkożyzne. No czyli możemy się spodziewać, że jakaś woda gdzieś jest niedaleko i tam możemy ich szukać.
1: Pojawia się coraz więcej konkretów. Ja, ponieważ uwielbiam chodzić na grzybobranie, to od razu moja wyobraźnia zaczęła działać i tak się zastanawiam nad tymi miejscami właśnie. Natomiast muszę przyznać się do tego, że jeżeli chodzi o smardze, jeszcze nie miałam przyjemności próbować, jak smakują. Czy one mają trochę taki lekko orzechowy smak? Czy to jest prawda, tak?
2: Tak, niektórzy ujmują go jako lekko orzechowy. Generalnie mówi się, że są to słodkie grzyby, czyli że ten smak jest faktycznie słodki i nawet zapach jest lekko słodki. To też czasami wskazuje na ich siedlisko, bo one lubią bardzo stare sady owocowe. Generalnie miejsca, gdzie są stare drzewa owocowe, i tam też możemy się ich spodziewać.
1: To już jest bardzo konkretna wskazówka. Tutaj już też moja wyobraźnia zaczyna coraz bardziej działać, coraz bardziej funkcjonować na pełnych obrotach. Ale tak zupełnie poważnie. Panie Sebastianie, ten sezon właśnie na smardze, my mówimy o tym, że on właśnie się teraz zaczyna. My jesteśmy w szczycie tego sezonu. To jest właśnie przełom kwietnia i maja mniej więcej, ale muszą być też przecież spełnione odpowiednie warunki, ponieważ my wiemy o tym, że w lasach po prostu jest aktualnie sucho i w miejscach, gdzie jest trochę tej zieleni dookoła.
2: To prawda. Faktycznie, jeżeli chodzi o smardze, to ten sezon zaczyna się już w marcu. Mamy kilka gatunków smardzów w Polsce i niektóre z nich są bardzo wczesnowiosenne i faktycznie w marcu, na początku kwietnia jest ich wysyp. Później już ich nie znajdziemy. Natomiast niektóre gatunki rozpoczynają swój okres owocnikowania dopiero właśnie koniec kwietnia, początek maja. I ich możemy jak najbardziej poszukiwać. Natomiast wiosna w tym roku, mimo tak przyjaznej przyrodzie zimy, jest naprawdę tragiczna dla grzybów.
1: Zaskoczyła nas wszystkich tak naprawdę.
2: Tak, faktycznie deszczu już nie mamy od bardzo długiego czasu i w związku z tym ja mogę się przyznać szczerze, ponieważ monitoruję w Łodzi różne miejsca, gdzie są smardze, to ich sezon w Łodzi się już kończy. To znaczy jest tak sucho, że one już po prostu nie owocnikują.
1: Czyli słaby ten sezon był tak naprawdę, jeśli chodzi o smardze, tak?
2: Niestety tak. No oczywiście są regiony Polski, jak Pogórze, gdzie więcej troszeczkę tej wilgoci jest. I tam, z tego co obserwuję, nadal możemy smardze zbierać z powodzeniem. Natomiast no, u nas w Polsce centralnej jest faktycznie bardzo sucho.
1: Dlaczego mówi się o tym, że te grzyby są takie wyjątkowe?
2: Są wyjątkowe przede wszystkim ze względu na to, kiedy owocnikują. No bo nie szukamy jak wszystkich innych grzybów jadalnych, czyli jesienią. Ten okres poszukiwania ich jest bardzo krótki. No, jak sami zwróciliśmy tu uwagę, niektóre gatunki początek kwietnia, koniec marca, inne początek maja, koniec kwietnia.
1: Trzeba pilnować, więc, żeby nie przegapić,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, to jest dość krótki okres i tak naprawdę trzeba się dość szybko na nie wybierać, a może tak? A druga rzecz jest taka, że faktycznie ich smak jest wyjątkowy, ich zapach jest wyjątkowy i tym samym uważane są za afrodyzjaki. Są jednymi z najdroższych grzybów, poza oczywiście truflami na świecie, więc no faktycznie...
1: Trochę właśnie pod tym kątem się z truflami kojarzą, prawda?
2: Tak.
1: Ze względu na tą wysoką wartość grzyba, to po pierwsze, a do tego jeszcze ten bardzo taki intensywny aromat, który również z truflami właśnie się kojarzy, jest do wykorzystania. Ja kojarzę jedną sytuację, że z grzybami to jest zawsze tak, że mamy określony gatunek grzyba, prawda? I wiem, że zawsze jest tak, że jest ten odpowiednik jadalny i taki, którego lepiej nie ruszać. I tak jest chyba też ze smardzami właśnie.
2: Dokładnie. To tak w świecie przyrody musi zawsze być. Faktycznie mamy wiosną również gatunki zwane piestrzynicami, które no, są trujące, zawierają tak zwaną substancję grometrinę, bardzo silnie trującą.
1: Czyli tutaj trzeba bardzo uważać,
2: trzeba
1: tak?
2: bardzo uważać. Natomiast, uwaga, ona jest, możemy się jej pozbyć termicznie przez bardzo długie wygotowywanie. I faktycznie w Niemczech czy we Francji można takie piestrzynice spotkać w restauracjach nawet. Natomiast ja osobiście nie polecam, dlatego że to jest długotrwały proces przygotowywania.
1: I nie wiadomo, ile to jest długo w tym przypadku.
2: Dokładnie, nie wiadomo, ile to jest długo. To jest zawsze zależne od owocników tej piestrzynicy. Natomiast na pewno są amatorzy, którzy również ją zbierają, ale żeby jej nie pomylić ze smardzami.
1: Właśnie.
2: To co najważniejsze, to to, że piestrzynice mają pofałdowane główki na trzonie. Pofałdowane wyłącznie. Natomiast u smardzów mamy tak zwane alweole, to jest trudne pojęcie, ale dokładnie chodzi o to, że one na swoim główce mają takie wewnętrzne dziury. One nie są pofałdowane, tylko mają takie dosłownie dziury, więc jest to całkiem proste do rozpoznania.
1: I to jest właśnie ten znak rozpoznawczy. My oczywiście zachęcamy do tego, żeby przyjrzeć się dokładnie, jak te smardze, które możemy jeść, wyglądają. A jeżeli mamy jakąkolwiek wątpliwość, to taka stara zasada bardzo dobrego grzybiarza, jeżeli wątpliwość pojawia się jakakolwiek w naszej głowie, to zostawiamy. Nie ruszamy absolutnie,
2: dokładnie.
1: A tym bardziej nie jemy. To jest taka najważniejsza kwestia. Czyli tak, wybieramy się na te smardze, panie Sebastianie, i ja tutaj przez cały czas myślę o tym, co by było, gdyby udało się znaleźć. Wiemy o tym, że w województwie łódzkim jest taka przepiękna miejscowość, która z tego co wiem, zawdzięcza właśnie swoją nazwę temu, że podobno słynie z tego, że tam te smardze występują, smardzewice oczywiście.
2: Ja szczerze mówiąc nie mogę tego potwierdzić, chociaż mamy taką anegdotę, jeżeli mogę sobie pozwolić, mykologiczną. Mamy wielu takich sławnych profesorów w Polsce, którzy byli pionierami mykologii, rozwijali tę naukę w Polsce. No i mamy taką anegdotę, że jedna z pań profesor, która była uważana za matkę polskiej mykologii, wysiadła kiedyś w tym miejscu, zobaczyła smardzę, powiedziała, smardzę, widzę.
1: I tak no i to się zaczęło. Tak. Czyli wszystko się pięknie zgadza. Piękna historia. Smardzę przede wszystkim. Jakie grzyby ewentualnie w dalszej kolejności mogą się pojawić?
2: I ja myślę, że już powoli możemy się spodziewać niektórych gatunków borowików. Na Pogórzu podobno powoli się zaczynają pojawiać. No u nas oczywiście musimy poczekać na te deszcze. Natomiast myślę, że już pod koniec maja pierwsze borowiki w lasach zaczną się faktycznie pojawiać.
1: Panie Sebastianie, pan to tak bardziej zbiera te grzyby, ogląda czy jednak zjada? Czy jest taki wyjątkowy jakiś grzybowy przysmak?
2: Ja powiem szczerze, że jeżeli chodzi o smardzę, to ja częściej je oglądam. Wydają mi się tak wyjątkowe, jeżeli chodzi o ich rzadkość i sezon, w którym owocnikują.
1: I są przede wszystkim piękne, takie wyrzeźbione.
2: Tak, dokładnie. Są. Niektórzy mówią, że nawet wyglądają jak sztuczne. Mówiąc wprost. Więc ja częściej oglądam, fotografuję, bo uwielbiam fotografować grzyby. Rzadziej jadam, aczkolwiek powiem szczerze, że no, spożywałem nieraz już smardze, oczywiście zbierane z miejsc legalnych, czyli z ogródków. Mają zupełnie inny smak niż grzybowy, więc polecam spróbować. Myślę, że znajdą się smakosze, którzy chętnie będą je zbierali, spożywali.
1: Szanowni Państwo, sezon tak naprawdę dopiero się zaczyna i o tym zdecydowanie proszę pamiętać. Także myślę, że będziemy, panie Sebastianie, jeszcze spotykać się w tej
2: Oczywiście.
1: Sprawie. Trzymając kciuki za to, żeby ten sezon był jak najbardziej udany. Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Sebastian Piskorski, mykolog, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii. Jakaś jeszcze podpowiedź w sprawie tych zbiorów ewentualnie?
2: Podpowiedź, szukajmy starych sadów owocowych, szukajmy starych jabłoni i myślę, że to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ktoś znajdzie smardzę.
1: A my będziemy dzisiaj opowiadać o bardzo ciekawym projekcie. Jeżeli ktoś z Państwa przypomina sobie, jak to było w szkole, to powiem, że czasy bardzo się zmieniły. Ja pamiętam te czasy z lat 70., 80. mniej więcej. I to było tak, że siedzieliśmy sobie w tych ławkach, czekaliśmy na to, aż lekcje się skończą. A okazuje się, że w dzisiejszych czasach to jest tak, że na takie wyjątkowe lekcje związane z ekologią można wybrać się między innymi do parku, ale to nie jest jedyna możliwość. Ale przede wszystkim w studiu dzisiaj pani Olga Wrona, nauczycielka z 29 Liceum Ogólnokształcącego Popularnej Bytnarówki. Witam bardzo serdecznie.
3: Witam również.
1: A także uczniowie tej szkoły, Mikołaj i Zuzia.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Która klasa?
4: Trzecia.
1: I jak jest w szkole?
5: Ciekawie.
1: Ciekawie i zielono, i ekologicznie z tego, co słyszę. Tak?
5: Tak właśnie.
1: Jak nazywa się ten projekt, pani Olgo?
3: Projekt nazywa się Misja Bytnarówka, nawiązujący do patrona naszej szkoły. Teraz już to jest trzecia edycja. Składa się z dwóch elementów. Z takiej jednej części szkolnej, przeznaczonej dla wszystkich uczniów, gdzie mamy jakieś tam escape roomy, warsztaty. Natomiast druga to jest gra terenowa. No i tu właśnie wychodzimy do wspomnianego parku.
1: Tutaj trzeba powiedzieć przede wszystkim o tym, że my cały czas krążymy dookoła Ziemi, możemy tak powiedzieć. Ale rzeczywiście jest to taka sytuacja, w której przez cały czas nawiązujemy do tego Dnia Ziemi, który oficjalnie odbył się w ubiegłym tygodniu, ale przecież no jeżeli jest okazja, żeby wybrać się do parku, żeby była piękna pogoda i tam również po prostu nacieszyć się tą przyrodą i nie tylko, z takiej okazji warto skorzystać. Słuchajcie, czy wy lubicie w szkole takie projekty? Bo ja wiem, że w szkole jest takich projektów całkiem sporo. To jest taki projekt typowo ekologiczny, jeżeli chodzi o takie hasło, które towarzyszy tej trzeciej edycji, bo o tym też trzeba wspomnieć, to też warto podkreślić. Zainwestuj w naszą planetę. To jest taka inwestycja. Jak o niej opowiadacie?
4: Uważam, że to jest naprawdę ciekawa odskocznia od tego, co codziennie panuje nam w szkole. Fakt, że możemy właśnie wyjść do parku, spędzić tą edukację inaczej niż w szkolnej ławce, jest interesującym takim wydarzeniem, które właśnie w naszej szkole możemy
1: zobserwować. Tym bardziej, że do Parku 3 Maja macie wyjątkowo blisko. Niektórzy tam zapewne od czasu do czasu po szkole, przed szkołą też zaglądają, prawda?
4: Tak, tak, no zdecydowanie. Zwłaszcza na przykład niektórzy, czy idąc na pociąg, czy coś, zawsze przez ten park przechodzimy. Także korzystamy właśnie z walorów, które dostarcza nam natura.
1: Zuzia, tutaj ja chciałabym jeszcze nawiązać do jednego takiego wątku, ponieważ w tym roku jest jeden taki temat, na który bardzo będziecie zwracać uwagę. To jest temat wody. Woda, jej znaczenie, ochrona i wykorzystanie. W tym roku mówi się o tym. Mieliśmy oczywiście bardzo taką mroźną, bardzo taką srogą zimę. Wydawałoby się, że tych zasobów wody będzie więcej dookoła, a tutaj okazuje się, że jeżeli chodzi o stan wód, jest wyjątkowo niski. Czy wy macie taką świadomość między sobą, taką uczniowską, że ta woda jest naprawdę bardzo ważna w waszym życiu i że właściwie wy możecie być takim pokoleniem, które za chwilę będzie za ten temat bardzo odpowiadać?
5: Myślę, że coraz więcej z nas właśnie dostrzega i uświadamia to sobie, szczególnie, że pani Wrona zabiera nas na wiele wykładów poświęconych tym, jak topnieją lodowce. Czy my się chociażby przez to, że my pomagamy w organizacji tego wszystkiego i tworzymy zadania do tego i to myślę, że daje nam o wiele większą wiedzę niż tylko siedzenie na lekcji i słuchanie o tym, bo mamy z tym jakiś kontakt.
1: Czy dużo osób zgłasza się do tego projektu?
3: Tak, jest to całkiem sporo osób. Uczniowie obstawiają wszystkie punkty kontrolne, więc to jest pierwszy element, bardzo liczebny, bo tych punktów jest co roku około 20.
1: I to się wszystko odbywa jednego dnia, to też tak. Warto podkreślić, tak? I są takie poszczególne punkty programu.
3: Tak, jakby iść takimi punktami programu, to zaczynamy w szkole.
1: Od lekcji.
3: Od lekcji, dokładnie. 2 godziny mamy takie możliwości skorzystania z escape roomów, które przygotują też uczniowie.
1: Jakie są pomysły na takie escape roomy? Od razu tutaj odwrócę się w moją prawą stronę, czyli w stronę
3: Oczywiście.
1: Zuzi i w stronę Mikołaja, bo jak rozumiem, to są wasze właśnie pomysły. Trzeba zaciekawić, trzeba zainteresować, rozwiązać różnego rodzaju zagadki.
5: My mamy dowolną rękę i na przykład w tamtym roku, jak ja otworzyłam, to mieliśmy mapę i mieliśmy opis miejsc, trzeba było dopasować do zdjęcia z mapy po opisie geograficznym. Albo była puszczona lekcja o Puszczy Białowieskiej, tak mi się wydaje, i trzeba było wyłapać z niej informacje, które trzeba było wpasować do zadań. Mniej więcej tak to wygląda, nie wiem jak to...
1: Mikołaj, a co ty zapamiętałeś z ubiegłych lat?
4: Prowadziłem lekcję, taką prezentację.
1: To... O, proszę bardzo, to temat pamiętasz jeszcze?
4: Wydaje mi się, że było to coś o węglu.
1: Jak rozumiem, przygotowanie takiej lekcji też jest dla ciebie wyzwaniem, ponieważ po pierwsze, masz na sobie pewną odpowiedzialność, to znaczy tak, przekazywane informacje muszą być sprawdzone. Muszą być przekazane w taki sposób, żeby dotarły one i żeby po prostu zainteresowały twoich kolegów, co wcale nie jest takie proste, powiedzmy sobie szczerze, bo to rozprężenie w szkole jednak jest dosyć duże. Do tego jeszcze odpowiednia prezentacja, no po prostu trzeba się do takiego tematu przygotować.
4: Zgadzam się jak najbardziej. Prezentacje nie są z reguły łatwe, zwłaszcza, że trzeba przykuć uwagę odbiorców, ale informacje, które przekazujemy, staramy się, żeby były przystępne, takie zachęcające,

0: Uniwersytetu Łódzkiego i wtedy już jest duże pole do popisu. Jaki wydział wy najczęściej odwiedzacie?
1: Ja osobiście uczęszczam na takie zajęcia z kartografii, także wydział właśnie kartograficzny.
0: A u Zuzi jak to jest?
2: Myślę, że najczęściej chodzimy na ten wydział geograficzny. Często też idziemy na wykłady. To są co roku do EC1, jeśli dobrze pamiętam. W tym roku pamiętam, że nasza przyjaciółka z klasy Agata prowadziła jeden z tych wykładów i się przygotowała, więc też jesteśmy w to jakkolwiek zaangażowani.
0: Skąd wziął się w ogóle pomysł na to, żeby w szkole zorganizować taką akcję, bo to już jest kolejna edycja. Kiedyś w głowie musiała się taka myśl narodzić.
3: Tak, na co dzień jest trudno wyjść z uczniami. Od tak, wiadomo, że kwestia organizacyjna często ogranicza.
0: A oni na to czekają.
3: Dokładnie. I pomysł był właśnie tym podyktowany, żeby znaleźć takie miejsce i taki czas, który będzie temu służył. W tym czasie uczniowie będą mogli się rozwijać, będą mogli się integrować i jednocześnie będą tej nauki dosięgać w trochę inny sposób niż na co dzień.
0: Pani Olgo, korzystając z okazji, ponieważ rozmawiamy bardzo często także w Radiu Łódź na temat tego, jak powinniśmy uczyć w szkole przede wszystkim. Wiemy, że to absolutnie nie może być już w dzisiejszych czasach nauka od A do Z, czyli bardzo proszę, proszę się nauczyć następujących tematów, następujących wątków. Pojutrze zostaniecie przepytani. Tutaj trzeba naprawdę uczniów zainteresować i między innymi takie akcje temu służą, żeby ta wiedza pozostała, ale żeby została przekazana w zupełnie inny sposób. Jak uczniowie reagują na takie akcje?
3: Zazwyczaj bardzo pozytywnie. Myślę, że zawsze uczniowie dużo chętniej pogłębiali swoją wiedzę, kiedy byli zaktywizowani, a w tym czasie jest to dużo bardziej zintensyfikowane i ten nacisk jest kładzony na to bardzo duży. Odbiór jest zazwyczaj bardzo dobry. Zresztą tutaj wspomniana klasa Zuzi i Mikołaja od początku uczestniczy w tym wydarzeniu i to naprawdę przykład klasy, na którą można liczyć w 100%. I takich klas mamy mnóstwo, z czego bardzo się cieszę. To nie tylko chęć wzięcia udziału, tak, i w samej grze i gdzieś sprawdzenia się, zdobycia nagród, ale bardzo mnie cieszy to, że uczniowie chcą się angażować w tworzenie tego wydarzenia, że chcą trochę od zaplecza zobaczyć i sprawdzić, jak to wygląda. Także ja jestem, jako organizator, jestem bardzo zadowolona taką postawą uczniów.
0: Jeżeli chodzi o samą szkołę, dużo macie jeszcze takich działań związanych z ekologią, bo wydaje mi się, że to jest jeden z wielu pomysłów, które są u was realizowane.
3: O tej ekologii gdzieś mówi się dosyć dużo. I trochę mam czasem taki strach gdzieś, że ona będzie wyskakiwała niczym z lodówki, z każdego miejsca. Dlatego staramy się ją przekazywać w różny sposób. Między innymi też uczestniczymy teraz w serii warsztatów z drugimi klasami w punkcie zwrotnym tutaj w Łodzi, gdzie też gdzieś to wszystko kręci się właśnie wokół ekologii. Korzystamy też właśnie z escape roomu, który jest tam przygotowany, z warsztatów tematycznych. Tych możliwości jest naprawdę dzisiaj też bardzo dużo. Nacisk taki społeczny też na te kwestie ekologiczne jest na tyle duży, że tych treści, tych możliwości pojawia się coraz więcej, więc też łatwiej jest uczniów zainteresować tym i sprawić, żeby też zwrócili na to uwagę jako za chwilkę dorośli ludzie, którzy odpowiedzialni będą za te kwestie.
0: Tak jak powiedzieliśmy przed kilkoma minutami, to Zuzia i to Mikołaj będą za moment odpowiedzialni za los tej planety. Także dokładnie. Słuchajcie, trzymamy za was kciuki. Pozdrowienia dla klasy również. Która to jest klasa konkretnie?
2: Trzecia E.
0: Misja Bytna Rówka, zainwestuj w naszą planetę, woda i jej znaczenie, ochrona i wykorzystanie. Nietypowe lekcje ekologii, do tego jeszcze escape roomy, do tego jeszcze prelekcje o przyrodzie, a przede wszystkim gra terenowa. Można mieć pomysł na ekologię w szkole. Zdecydowanie tak. A o tym dzisiaj opowiadali pani Olga Wrona, nauczycielka z 29 Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi oraz uczniowie tej szkoły Zuzia i Mikołaj. Pięknie dziękuję za spotkanie.
3: Dziękujemy.
4: Dziękujemy.

0: nie znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać, bawić się i spać. Ja lata, zmieniam grę i tańczę.

Jesteś idolem, wielbicie tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: Jest szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
2: Justyna Krakowiak, zapraszam na wiadomości. Tragiczny wybuch w Anilinie pod Wieluniem. W Łodzi ruszają remonty dwóch ważnych ulic, a na koniec sport i wysokie zwycięstwo ŁKS-u. Dziś ciepło, maksymalnie nawet 26 stopni. Tragiczny wybuch w powiecie wieluńskim. Wczoraj strażacy interweniowali w jednym z budynków mieszkalnych. Jedna osoba zginęła, jedna została poważnie poparzona. Informację zebrał Adam Urzyński.
3: W miejscowości Anielin, niedaleko Konopnicy w powiecie wieluńskim, doszło do wybuchu gazu w jednym z budynków mieszkalnych. Jak informują strażacy, powodem eksplozji była nieszczelność węża, w którym przepływał gaz. Na miejscu zginęła dziewczynka w wieku 15 lat. Ciężko poparzona została 40-letnia kobieta przebywająca w tym czasie w budynku. Bez dolegliwości medycznych wybuch przeżyła jedna osoba, którą ewakuowali strażacy.
2: Konstrukcja samego budynku nie została poważnie naruszona i nadal nadaje się do zamieszkania. Uwaga kierowcy, ruszają kolejne prace na drogach w Łodzi. Dziś startują m.in. na Franciszkańskiej i Żgowskiej. O szczegółach Jakub Jędrzejewski.
4: Prace na Franciszkańskiej rozpoczną się od rozbiórki kamienicy przy ulicy Wolborskiej. To pozwoli poszerzyć jezdnię i uporządkować skrzyżowanie z Wolborską i Smugową.
5: Przy stacji krwiodawstwa powstaną nowe miejsca parkingowe. Będzie też więcej zieleni, proste chodniki i podwyższone przystanki.
4: Mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Drogi Transportu w Łodzi. Tego samego dnia ruszy również pierwszy etap przebudowy ulicy Żgowskiej, od Dąbrowskiego do Bednarskiej. Miasto przekonuje, że utrudnienia mają być ograniczone, a kierowcy mogą korzystać z wcześniej wyremontowanych ulic. Jakub Jędrzejewski, Radio.
2: A z utrudnieniami muszą liczyć się też pasażerowie MPK, które linie pojadą objazdami. O tym piszemy na naszej stronie.
1: Więcej na radiołódź.pl.
2: Dziś święto Konstytucji 3 maja. Rękopis można zobaczyć wyjątkowo w kancelarii premiera. Rzecznik rządu Adam Szłapka zachęca, by przyjść i zobaczyć oryginalny dokument.
6: W kancelarii prezesa Rady Ministrów będzie wystawiony oryginał Konstytucji 3 maja. Tak, tej konstytucji z 1791 roku. Wpadajcie od 9 do 17.
2: A na co dzień dokument jest przechowywany w archiwum. Maj jest w Kościele katolickim miesiącem poświęconym czci Matki Bożej. Nabożeństwa odprawiane są często przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach. Ta tradycja nadal żywa jest w regionie łódzkim, mówi etnolog Aleksandra Krupa-Ławrynowicz z Uniwersytetu Łódzkiego.
7: Wystarczy popodróżować wokół Łodzi, po okolicznych miejscowościach w maju, żeby zobaczyć nie tylko wymiar religijny, ale być może przede wszystkim ten wymiar integracyjny, budujący lokalną wspólnotowość.
2: Poza odmawianiem samej litanii, wierni śpiewają też pieśni maryjne. Dawno piłkarze ŁKS-u Łódź nie wygrali meczu w tak efektowny sposób. Łodzianie na Stadionie Króla pokonali Pogoń Siedlce 4-0, a mogli jeszcze wyżej. Wygrana zwiększa szanse na miejsce w pierwszej szóstce, a to da możliwość gry o ekstraklasę. Szczegóły zna Piotr Andrzejczak.
8: Kibice Łódzkiego Klubu Sportowego, którzy zasiedli na trybunach Stadionu Króla, mieli wreszcie powody do radości. I to nie tylko dlatego, że ŁKS wygrał ligowy pojedynek z Pogonią Siedlce 4-0, ale zrobił to w efektownym stylu. Gospodarze dominowali praktycznie od pierwszej minuty, co prawda pierwszego gola goście stracili po strzale samobójczym, ale potem już piłkarze trenera Szoki grali bardzo skutecznie.
9: Dzisiaj wielu zawodników zagrało na wysokim poziomie i też apelowałem do nich, że chciałbym, żebyśmy w końcu uwolnili ten potencjał ofensywny, bo też potrzebujemy zawodników, którzy indywidualnie zrobią różnicę i dzisiaj mieliśmy kilku takich na boisku.
8: Wygrana zbliżyła ŁKS do gry w barażach o ekstraklasę, ale wszystko wskazuje na to, że rywalizacja toczyć się będzie do ostatniej kolejki.
2: Kolejny mecz w najbliższy czwartek. Na swoim boisku ŁKS podejmie Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Kolejne wiadomości za godzinę.

0: Gośćmi są dzisiaj pan Remi Dobrzyński, witam.
1: Dzień dobry bardzo.
0: Pani Lidia Schulz.
2: Witam serdecznie.
0: I pan Zdzisław Fabiszewski.
3: Kłaniam się ślicznie.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, co dzieje się w Bełchatowie, jak sobie seniorzy radzą w Bełchatowie. A zaczniemy, panie Remigiuszu, od Fundacji Zdrowia Psychicznego Odnaleźć Sens, bo to, tak jak pan wspomniał mi przed wejściem do studia, takie pana dziecko, można powiedzieć, tak?
1: No tak, dokładnie 5 lat temu wspólnie z żoną założyliśmy Fundację Zdrowia Psychicznego Odnaleźć Sens i to jest takie na starość nasze dziecko. Staramy się pieczołowicie dbać o nie, działamy aktywnie, pozyskujemy fundusze, spełniamy się w opiece nad tym dzieckiem.
0: To proszę powiedzieć, co robicie w ramach tej Fundacji Zdrowia Psychicznego i może również dlaczego ona powstała? Dlaczego akurat ta sfera naszego życia jest dla pana ważna?
1: Od bardzo długiego czasu doświadczam depresji, szczególnie depresji dnia krótkiego i wiem, że problem zdrowia psychicznego w Polsce jest mocno zaniedbany, długie kolejki do psychoterapeutów, do psychiatrów i tak dalej, i tak dalej. Sam doświadczam depresji dnia krótkiego, przychodzi jesień, jestem człowiekiem umierającym w ciężkim kryzysie psychicznym. Dlatego postanowiłem pomagać ludziom, którzy znajdują się w podobnej sytuacji. I początkowo nasza fundacja wykonywała projekty wspomagające ludzi będących w kryzysie psychicznym. No ale to wszystko kosztuje. Pozyskiwaliśmy drobne środki, to było za mało. Z czasem przerzuciliśmy się na założenie klubu pokolenia Bełchatów i również wspieramy psychicznie, ale przede wszystkim integrujemy seniorów. Założyliśmy ten klub pokolenia Bełchatów po to, żeby to była taka przestrzeń do integracji, do wspólnych działań, do angażowania, do wychodzenia z domu i w ten sposób się spełniamy.
0: To powiedzcie, jak to się okazało, że jest taka grupa ludzi, którzy rzeczywiście potrzebują tego wsparcia? Czy państwo sami odnaleźli fundację i ten klub pokolenia, czy tak zwaną pocztą pantoflową ktoś wam polecił, powiedział, że coś takiego jest, pani Lidio?
2: Częściowo była to poczta pantoflowa, również było notka w internecie, którą też można sobie poszukać.
0: Czyli wy jesteście tymi seniorami, którzy nie są wykluczeni cyfrowo,
2: naturalnie,
0: absolutnie,
2: że tak? W większości każdy z nas korzysta z tych telefonów, smartfonów i tak dalej, czy z komputerów. I powiem, że spotkania w tym klubie odbywają się raz w tygodniu. Są dla nas odskocznią od codzienności. Nasz PESEL nie zmienia tego, że my się nie angażujemy, nie integrujemy, nie uczestniczymy w życiu publicznym na co dzień.
0: Że nie macie takich potrzeb, no właśnie.
2: Oczywiście. W klubie są zajęcia, które bardzo nas po prostu interesują. Są to różne quizy, zabawy, spotkania z psychoterapeutą, tańce. Organizujemy również wspólne wyjazdy, jak się da.
0: Czyli dzieje się, panie Zdzisławie. Co panu odpowiada najbardziej?
3: Ten klub jest naprawdę dość ciekawą przygodą w moim życiu, bo nigdy mi nie przyszłaby do głowy, że starszy człowiek jeszcze może znaleźć jakieś fajne zajęcie i że może jeszcze spotkać kapitalnych ludzi i spotkać w tym klubie z bardzo ciekawymi po prostu ludźmi. Dzięki troszeczkę Remkowi, który jednak się stara, żeby to nie było tylko takie zwykłe przyjście i pogaduszki tam sobie, prawda?
0: Przy kawie czy przy herbacie, tak?
3: Tak, chociaż to też się zdarza oczywiście, ale jednak spotkaliśmy się z przedstawicielami policji, ZUS-u, z przedstawicielami straży, z przedstawicielami Zakładu Oczyszczania Miasta, spotkaliśmy się z prawnikami, spotkaliśmy się z
1: doradcami podatkowymi,
3: spotkaliśmy się z rzecznikiem praw konsumenta, którzy do nas przychodzą i nam, powiem szczerze, trochę rozjaśniają. To jest bardzo dobre, bardzo praktyczne zresztą, bo my sobie zadajemy pytania, to co nas boli, czy to co potrzebujemy na daną chwilę i jest ta odpowiedź. Ale jest jeszcze coś innego. Nigdy się nie spodziewałem, że ludzi, których tam poznałem, których przedtem na oczy nie widziałem, że to będzie tak fajne grono, że się będziemy wzajemnie rozumieli, w jakimś sensie wspierali, jednocześnie razem będziemy w tym wszystkim uczestniczyli. Także jest to bardzo dla mnie kapitalne doświadczenie i bardzo mi pomaga w życiu.
0: To kiedy jest ten dzień, kiedy się spotykacie? To jest zawsze ten sam dzień?
2: Tak, środa. Co środa?

0: W każdą środę tygodnia, w każdą środę o godzinie 17 się spotykamy. Przeważnie to są dwie godziny na takie spotkania, aczkolwiek klub jest czynny cały tydzień, od poniedziałku do soboty. No bo niestety biurokracja, praca w dokumentach, praca nad projektami wymaga tego, żeby siedzieć i te wszystkie dokumenty wypełniać i pracować w fundacji. To nie tylko te dwie godziny. W każdej chwili może każdy przyjść i na zwykłą nawet taką rozmowę, zwierzyć się, poradzić się, poużalać się, aczkolwiek my w klubie mamy swoje określone zasady, że przede wszystkim nie rozmawiamy o polityce. Polityka zostaje za drzwiami.
1: I bardzo dobrze.
0: Nie rozmawiamy na tematy religijne, to też zostaje za drzwiami. Nie plotkujemy jedno o drugim, o sąsiadce, o synowej, o zięciu i tak dalej. Nie użalamy się. No i najważniejsza zasada to jest ta zasada Las Vegas, że to, co jest w klubie, zostaje w klubie i przez te dwa lata działalności Bełchatów nie jest dużym miastem, nie doszły do nas jakiekolwiek informacje, że ktoś źle wypowiada się o klubie. Wszyscy zawsze pozytywnie się wypowiadają, a to niestety buduje markę i promuje nas wśród tych różnych klubów.
1: To jest PR, tak.
0: Tak, to jak najbardziej. W Bełchatowie jest kilka takich organizacji senioralnych i mimo to jest jeszcze ich za mało. Bo jest około 12-11 klubów seniora, które nie mają osobowości prawnej, ale jest Akademia Seniora działająca przy Miejskim Ośrodku Pomocy, Uniwersytet Trzeciego Wieku. Nasz klub pokolenia Bełchatów ma tą zaletę, że ma osobowość prawną pod parasolem fundacji, że fundacja zdobywa środki na działalność, aczkolwiek to są środki no, bardzo skromne, bo to i otrzymywane według uznania, bo zgłaszamy projekty w ramach konkursów, a jednemu się konkurs podoba, nasza oferta drugiej osobie się nie będzie podobać. No i w ramach konkursu nie są to jakieś dziesiątki tysięcy złotych.
1: Ale otrzymujecie jakieś granty, tak?
0: Otrzymujemy przeważnie ze starostwa, z urzędu wojewódzkiego, z urzędu marszałkowskiego. Utrzymujemy kontakty z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej tutaj w Łodzi, z fundacjami tu, z organizacjami pozarządowymi z Łodzi, Instytut Spraw Obywatelskich, Centrum Inicjatyw Społecznych, Opus, też na Narutowiczach, który się mieści. Tak więc no, współpracujemy. Bez nich trudno by było. Tak to jest, od nich płynie jakaś informacja zwrotna, słuchajcie, bo jest jakiś konkurs, jest jakiś mini grant, tak więc staramy się.
1: Napiszcie projekt.
0: Napiszcie projekt, ale już od was zależy, jak wy to napiszecie, co wy napiszecie i na jakie działania. Tak więc my siedzimy, burza mózgów, zastanawiamy się, co to już było. No coś musi być w tym projekcie niekonwencjonalnego, nietypowego, żeby oczarowało sędziów, którzy oceniają.
1: Decydują.
0: Mam taki przykład naturalny, namacalny. Zgłosiliśmy ten sam projekt do dwóch różnych grantodawców i w jednym ten projekt dostał 40-50 tam miejsce w rankingu, a w drugim został super oceniony na pierwszym miejscu, otrzymując największą lokatę. Tak więc to świadczy o tym, jak ludzie oceniają dany projekt i co oczekują w tym projekcie.
1: Dokładnie. Tak, ale to pokazuje też, że nie można rezygnować, tylko trzeba te projekty składać w różne miejsca, prawda?
0: Dokładnie. Cieszę się, bo na około 10 projektów, jakie składamy, jak 3-4 są uznane, to jesteśmy happy. Ale to za małe środki. W naszych planach jest w Bełchatowie utworzyć dom dobrego pobytu, czyli takie miejsce takie spotkań całotygodniowych od godziny 8 do godziny.
1: Taki całodzienny, całotygodniowy.
0: Całodzienna świetlica dla seniorów samotnych, żeby przychodzili, dla osób z niepełnosprawnością, dla osób zagubionych, takich wykluczonych. Nie lubię tego słowa wykluczony, bo nie ma człowieka wykluczonego. Jest może tylko przez system zaniedbany. O, tak bym to powiedział. I chcemy stworzyć taką właśnie przestrzeń, taką świetlicę całodzienną z różnymi warsztatami, z inspiracją, z relaksem, z rehabilitacją, wsparciem psychologicznym, z rozrywką.
1: Z jakimś obiadem pewnie.
0: Catering też byłby. Tym bardziej, że utrzymujemy kontakt z dietetyczką, która by te przepisy przygotowywała, aby z firmy cateringowe to dowoziły. No, my chcemy działać. To tylko tyle, że chcemy działać.
1: Ale to macie takie marzenie, czy to myślicie o tym, szukacie pieniędzy, jest to takie...
0: Pieniędzy nie mamy. Ja fundację utrzymuję z tych projektów, które dostaną granty, utrzymuję z drobnych darowizn członków klubu, no i jak brakuje pieniędzy, no to utrzymuję to z własnej emerytury. No niestety tą emeryturkę trzeba, żeby fundacja długów nie miała. W naszych planach jest właśnie uzyskać status organizacji pożytku publicznego.
1: No tak, bo wtedy będziecie mogli...
0: Trochę łatwiej będzie.
1: Prosić o ten, o 1,5%.
0: Tak? Chcemy wejść również w sferę przedsiębiorstw z ekonomii społecznej, bo do opieki nad seniorami, nad osobami niepełnosprawnymi chcemy zatrudnić również osoby, które nie znajdują miejsca na rynku pracy. Długotrwale bezrobotne, z problemami zdrowotnymi, psychicznymi.
1: A to tutaj to jakieś fundusze Opus ma na takie działania, prawda?
0: Tak, ale to są, no tak, Opus ma i jesteśmy w stałym kontakcie z Opusem w tym zakresie. Ministerstwo teraz uruchamia kolejne projekty na to, żeby przekształcać fundacje, stowarzyszenia, żeby tworzyć przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, no ale to wymaga czasu. No i liczymy, że przy uruchomieniu ministerstwo uwzględni nasze projekty i otrzymamy właściwe pieniądze, bo rok temu zaproponowali nam taką małą dotację, że nie starczyłoby na zatrudnienie tych ludzi. To są małe pieniądze, a jednak państwo oczekuje od tego, żeby te przedsiębiorstwa ekonomii społecznej się rozwijały i powstawały. No ale jak my nie mamy pieniędzy, no to jak tu zacząć działać?
1: Pani Lidio, panie Zdzisławie, wy też włączacie się w te działania i jakby jesteście gotowi, żeby służyć też pomocą w takich dalekosiężnych planach, żeby robić więcej i też dla większej liczby osób.
2: Jak najbardziej. Wszyscy w klubie zrzeszeni staramy się o to, co tutaj mówił kolega, żeby było jak najlepiej. Dołożymy wszelkich starań, żeby nam się to udało. Co będzie, zobaczymy. Ale chcielibyśmy naprawdę, żeby ten projekt, który tutaj ma kolega, ruszył i będziemy dalej realizować się w tych planach. Oby nam się udało. I mam taką nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.
3: Sporo osób z nas, którzy są w klubie, angażuje się bezpośrednio, na co dzień. Sporo osób angażuje się ten raz w tygodniu, bo przecież przychodzimy, wspieramy się i przede wszystkim bierzemy czynny udział w pewnych różnych zadaniach, które nam...
1: Wyznacza rynek, pan tutaj, Remigiusz, tak?
3: Tak, które nam, jak na przykład różnego rodzaju, powiedzmy, takie, może nie badania, ale testy, prawda, różnego rodzaju materiały, które powodują, że te nasze szare komórki no, muszą z powrotem pracować i coś tam na bardzo proste czasami nieraz pytania odpowiedzieć i są to zabawne czasami historie, także to jest. Natomiast jeżeli chodzi o te wielkie projekty, no to jest określona liczba ludzi, którzy wspierają i będą wspierali, bo przecież nie wszyscy, to jest jasne.
1: Teraz mała pauza i za chwilę wracamy do rozmowy. Wracamy do rozmowy. Przypomnę, że w studiu są Remi Dobrzyński, Lidia Szulc i Zdzisław Fabiszewski, klub pokolenia Bełchatów. Ile was jest w ogóle osób w klubie?
0: Ja mam zarejestrowanych 56 osób, chętnych do współpracy. Z tego 20 parę osób jest aktywnych, a około 16-18 bardzo aktywnych, na których można liczyć. Czego widać na załączonym obrazku?
1: No właśnie, chciałam was zapytać, jak to jest, bo teraz częściej rozmawiam na potrzeby tego programu z seniorami i okazuje się, że wielu seniorów jest bardzo aktywnych i przeważnie to są tacy seniorzy, którzy przez całe życie byli aktywni. To jakby okazuje się, że to z wiekiem nie przechodzi, że oni ciągle, mimo tego, że na emeryturze, to szukają sobie jakichś nowych, kolejnych wyzwań, działań i właśnie tak robią. Czy wy też tak macie, że potrzebujecie tej aktywności? Czy trochę pan Remigiusz musi was ciągnąć za uszy?
2: No uważam, że też potrzebujemy tej aktywności. Rozruszać nawet komórki mózgowe przy tych prostych testach.
1: Żeby się nie rozleniwiać.
2: Oczywiście.
1: A to zadaje wam pracę domową, tak?
2: Oczywiście, że tak. I w klubie rozwiązujemy różne quizy, krzyżówki, różne takie zadania i matematyczne i tak dalej. Chodzimy również na basen, na spacery wspólnie, do kina chodzimy, wyjazdy
0: wycieczki
2: sobie organizujemy.
1: Takie dalsze też?
2: Tak, więc to jest dla nas bardzo budujące, prawda? i wszyscy chętnie w tym uczestniczą. No tak jak powiedział tutaj kolega, no nie wszyscy są na tyle zaangażowani. Mhm. Być może czas nie pozwala, czy tam są inne problemy, prawda? Ale większość bardzo chętnie we wszystkim uczestniczy.
0: Ale żeby to nie zabrzmiało tak, że my siedzimy w swoim własnym klubie i poza ten klub nie wychodzimy, to tak jak pani tu wspomniała, wycieczki krajoznawcze, wycieczki do Sejmu, do Parlamentu robiliśmy, do Pałacu Prezydenckiego zrobiliśmy wycieczkę, w Dolinę Pilicy, niskobudżetowe wyjazdy, tak więc to było.
1: Czyli wszędzie tam, gdzie jeszcze nie byliście, tak?
0: Wielką atrakcją był wyjazd do parlamentu, poznać Sejm, Senat i Pałac Prezydencki.
1: No niektórzy przez całe życie tam nie byli, no, tak? No, właśnie,
0: ale niektórzy siedzą latami. Nie wchodźmy w politykę. Teraz tak. I żebyśmy nie byli tylko zamknięci sami sobie, bo tych 18-20 paru osób, które aktywnie uczestniczy w klubie, to przez te 2 lata zżyliśmy się jak jedna rodzina. Najwyższa pora wyjść poza próg naszego klubu i w tym roku złożyłem projekt do utworzenia w województwie łódzkim EUSAS-u. EUSAS to jest łódzka sieć aktywnych seniorów, EUSAS. I planujemy zorganizować wyjazdy studyjne do innych klubów seniora. Czy to w Sieradzu, czy w Tomaszowie, może pieniądze pozwolą również ciekawe. Gdzieś tam daleko do Łowicza, nawiązać tam współpracę. Na razie to my jako członkowie, my jako prezesi tych klubów nawiązujemy współpracę, organizuję grupę wyjazdową, jedziemy tam, robimy określone warsztaty, albo z folkloru, albo z dietetyki, albo co oni tam jako gospodarze nam zaproponują i w rewanżu zapraszamy ich do siebie, organizując w naszych schronach progach nasze zajęcia, również zajęć kulinarnych, dietetycznych, może gry planszowe, może jakieś rywalizacje z tych testów, co ja tutaj organizuję, siłownie pamięci, może jakieś rękodzielnicze, ludowe i tak dalej. Wielką atrakcją jest, seniorzy to bardzo doceniają, regionalne potrawy. Tak więc my również w naszym klubie mieliśmy pogadankę o regionalnych potrawach. Bełchatów jest miastem wyjątkowym w województwie łódzkim, bo 80% to jest ludność napływowa. Wiele osób przyjechało, 80% tej
1: wtedy,
0: ludności.
1: Kiedy budowała się kopalnia.
0: Kiedy się rozbudowała. Dzisiaj to już są częściowo zasymilowani, bo niektórzy i tak tęsknią do swoich domów, do swoich regionów, ale wiele osób tutaj przyjechało do Bełchatowa i było zdziwionych taką czy taką potrawą. Inni słyszeli, inni nie słyszeli, a my w naszym klubie na jednych zajęciach zorganizowaliśmy pogadanki o naszych regionalnych potrawach, a na drugie spotkanie przygotowałem naszą regionalną taką potrawę, którą inni nie jedli. To była prażucha, prażoki z kapuśniakiem, różnie to psiocha nawet na to mówią. Tak więc to było wielka atrakcja.
1: Czyli są te ziemniaki z mąką, tak? Zapraszamy. Ja tego nie znałam, ja dopiero też
0: zapraszamy
1: tutaj
0: do Bełchatowa, ukrzykujemy, ugotujemy i poczęstujemy. A to śledzie robiliśmy, a to placki kartoflane, a o tym, że zawsze ktoś przyniesie jakieś pierożki, jakieś ciastka, jakieś rogaliki wypieczone w domu specjalnie na klub, to jest to naprawdę budujące i inspirujące innych do brania przykładu z takich zachowań.
3: Tak, wejdę w słowo. Tak. Jeżeli można, to ja tak
1: proszę
3: lubię.
1: Bardzo, proszę
3: Remek,
1: bardzo.
3: Remek
0: ja na to czekam.
1: Ja też. Proszę, panie Zdzisławie.
3: Że to jest, te potrawy, że są smaczne, to świadczy, że jedliśmy i wszyscy żyjemy, prawda? Także nie mieliśmy żadnych chorób. Także naprawdę warto przyjechać. Zapraszamy.
1: No właśnie.
2: Chociaż, jeszcze dużo przed nami na pewno.
3: Panie redaktor, ale mam nieuzgodniony, autentycznie w tym momencie pomysł. My jesteśmy w stanie, nie tylko w tym gronie, ale w naszym, przygotować bardzo fajną taką, bardzo fajne spotkanie, troszeczkę nawet inne niż do tej pory, tak przygotowane i zapraszamy. Przyjedźcie, kochani, nagrajcie to.
1: Pewnie, że tak. My tam mamy nawet korespondenta naszego, który mieszka w Piotrkowie i obsługuje Bełchatów, to najpierw jego może wyślemy w takim razie, żeby on z mikrofonem do was przyjechał. Tylko ja się tak zastanawiam, jak wy tak dobrze jecie, to też trzeba jakiś umiar zachować, prawda?
0: Dlatego też oprócz zajęć dietetycznych gimnastyki, to są zajęcia takie relaksujące.
1: A, czyli potem można to...
2: Ruchowe, tak?
0: Właśnie Lidka uczestniczyła w zorganizowanych i wymyślonych przeze mnie warsztatach.
1: Czyli co się zje, można spalić potem.
0: Tak, na pewno spalimy, bo taką fajnym ćwiczeniem, jakie myśmy realizowali w ubiegłym roku, to był taniec z szarfami. Nie mylić tańca z szablami. Taniec z szarfami. Piękne, czterometrowe, różnokolorowe, tęczowe szarfy na krótkich kijkach i w rytm naszej muzyki z naszych lat młodości, dzieciństwa, czyli te dyskotekowe nagrania z lat 80. myśmy wykonywali różne, różniste ćwiczenia, tak żeby rozruszać.
2: Pod okiem instruktora oczywiście.
0: Tak.

0: To muszę też powiedzieć, że bardzo przyjemne spotkanie było zresztą z naszą koleżanką, która mimo, powiedzmy, wieku tańczy, prawda, to się fachowo nazywa.
1: Taniec na luzie.
0: Ale nie, to ma teraz taką fajną nazwę.
1: Pool dance.
0: Tak, dokładnie.
2: Tak, to bardzo jest bardzo modne teraz.
0: Pani. Tak. Mogliśmy to zobaczyć i powiem otwarcie, że to robi wrażenie. Nie chodzi już, prawda, o jakieś subtelności, ale fakt, że można tak być wygimnastykowanym.
2: Wyćwiczonym, prawda?
0: Wyćwiczonym. Tak. I naprawdę jest to coś też w sensie doznań artystycznych fajnego.
2: Niesamowite, tak, to prawda. Ja odnoszę takie wrażenie, że wy się bardzo dobrze bawicie.
1: Tak, bo na tym to polega. No, trudno jest usiąść w fotelu, wziąć pilot w rękę albo krzyżówkę, okulary założyć i sobie siedzieć i się umartwiać, że o jak ja jestem biedny, o jak się nikt mnie interesuje.
2: Tak, dzieci zapomniały o mnie, wnuki też nie przychodzą. Tak.
1: Broń Boże, nasze spotkanie zaczyna się od tego, mamy taką żółto-pomarańczową piłeczkę kosmatą, fajną, podajemy sobie z rąk do rąk i pierwsze pytanie na dzień dobry to jest, co dobrego wydarzyło się w ostatnim czasie się u ciebie. Tak więc wszyscy się zwierzają. Mało tego, na tych pierwszych zajęciach, jak ja tu zadałem to pytanie, to każdy był zdziwiony, oczy szeroko otwarzył, nic. A co dobrego? A nic. A dzisiaj ludzie potrafią się chwalić, że dobrą zalewajkę ugotowali. Dostrzegają, Remuś, no sąsiad mi dzień dobry powiedział. No już tak jest.
2: Bo my chyba z natury jesteśmy takimi malkontentami, ciągle właśnie
1: i wraz z wiekiem to narasta. A u nas w klubie nie może to być. To już zostawiamy takie
2: zachowania. Czyli trzeba szukać tych drobnych przyjemności, a podobno całe życie składa się właśnie z takich drobiazgów, tak? I tylko trzeba umieć je dostrzegać, prawda?
0: No, tylko, że najgorsze jest to, że dostrzegamy to dopiero w tym późniejszym wieku.
3: Ale dobre i to, że w ogóle żeśmy dostrzegli, że jesteśmy tam, integrujemy się wspólnie, prawda?
2: Lepiej późno niż wcale, tak?
1: No właśnie, to jest przykre właśnie takie, że ludzie w pogoni za wielkim szczęściem potykają się o te małe dobroci, które leżą na drodze. Tak więc to wydaje mi się, że
2: przechodzimy nad tym, prawda?
1: Takim naszym celem chyba jest pokazać te dobroci, te wspaniałości, tą sympatię jedną do drugich. No musi to jakoś promieniować. A łańcuch ludzi dobrej woli w Bełchatowie coraz większy, coraz dłuższy.
2: No to pięknie.
1: Wspieramy się również w takich chwilach trudności, bo jeżeli któryś tam w szpitalu, to dzwonimy, no jak tam, czy się poprawiło, ile ci możemy pomóc, a no mam dzieci tam te, dobra, ale będę pamiętała, to się zwrócę do ciebie i tak dalej, no. Tak więc jest coś takiego.
0: Trochę chorowałem i powiem szczerze, że no zostałem zmuszony do szybkiego wyzdrowienia, także...
3: Była determinacja.
2: No bo właśnie, czy wy też zauważacie, że w tym właśnie wieku senioralnym to bardzo często ten główny problem to jest właśnie problem z samotnością. Bardzo wielu osobom to doskwiera, wiele osób się na to uskarża, ale też jak właśnie rozmawiam, to często widzę, że no troszeczkę sami sobie jesteśmy winni, bo jednak sami się zasklepiamy w tym domu i nie chcemy wyjść na zewnątrz.
1: No nie za bardzo tak jest. Coraz bardziej i do społeczeństwa coraz bardziej dociera informacja o więźniach czwartego piętra. Bełchatów był małym miastem.
2: No to jest to wykluczenie.
1: Tak, to wykluczenie. Bełchatów był małym miastem. Nagle jak grzyby po deszczu, kopalnia, elektrownia, 100 mil zaczęli budować bloki. W Bełchatowie jest kilka wieżowców 11-piętrowych, których są windy. Większość bloków to są czwarte piętra, czteropiętrowce. Na tych trzecich, czwartych piętrach mieszkają ludzie, którzy jako młodzi 30-40 lat temu otrzymywali te mieszkania. Dzisiaj już są staruszkami.
2: I wszystko było okej, a teraz jest
1: trudno. I teraz no niestety jest problem z zejściem, z przyjściem, a jeszcze jak wyjrzy taka osoba przez okno, ślizgawica, śniegi, roztopy, wiatrzysko wie, dobra, siedzę w domu i włącza ten telewizor, przerzuca z programu na program, siedzi, umartwia się, czeka, kiedy telefon zadzwoni, może sama zaczyna gdzieś tam dzwonić.
2: Panie Remigiuszu, może by się przydał jakiś telefon, taki trochę coś w rodzaju telefonu zaufania, żeby można było pogadać przez telefon.
1: W 24 roku, w tym roku tak jakoś zapomniałem, bo niestety jesień znowuż przyszła do mnie, ale ogłosiłem taki apel właśnie halo, kto dzwoni, czyli żebyśmy my sami w sezonie jesiennym również

0: również do siebie dzwoniliśmy do siebie, no. Ale czasami był problem w sensie takim utrzymania tej rozmowy, bo ja tak jak dopadała mnie ta depresja jesienna, to tylko marzyłem o tym,
1: rozmawiać,
0: żeby...
1: No właśnie.
0: Tak, ale w tym roku jednak wystąpiliśmy przeciwko tej depresji, wywołaliśmy ją na pole walki, otrzymaliśmy od zgierskiej firmy produkującej sprzęt medyczny dwie lampy antydepresyjne na wyposażenie jako formę darowizny, ale myślę, że od września, października te lampy będą udostępniane.
1: Bo chciałam zapytać, jak one działają, ale tego jeszcze nie wiecie, tak?
0: Nie, bo ja kupiłem taką lampę na swoje potrzeby i pomaga bardzo, bardzo pomaga. Czuję się świetnie doświetlony, taki dowartościowany, że tak powiem, przenośni, ale no taki warunek jest, że no, producent tam zaleca, żeby oczy mieć otwarte, bo dużo światła wpada przez oczy, a ja jednak zauważam i chyba, bo lampa jest również u syna Litki, że jak jesteśmy obnażeni i skóra też chłonie to światło, to jesteśmy lepiej tacy, no szybsza ta terapia jest.
1: Działanie jest lepsze skutki.
0: No, tak więc no, od przyszłego roku moja jedna prywatna lampa fundacji i dwie darowane, w związku z tym seniorzy będą mogli na jakiś czas sobie wypożyczać i korzystać z tego i doświetlać się.
1: I za chwilę wracamy do rozmowy. W studiu są Remi Dobrzyński, Lidia Szulc i Zdzisław Fabiszewski, klub pokolenia Bełchatów. Macie czas dla rodziny przy takich aktywnościach?
2: Ja akurat mam daleko wnuki, także mam ten czas, żeby sobie go jakoś wygospodarować. Tak jak wcześniej wspomniałam, jest to odskocznią dla mnie, bo w domu są swoje obowiązki i tak dalej, ale kocham po prostu wyjście do tego klubu. Tam mam tyle ludzi, którzy darzą mnie szacunkiem, sympatią, darzą mnie pomocą, kiedy tylko bym nie potrzebowała. Gdy mam jakiś moment załamania, dzwonię tutaj do kolegi, on zawsze służy pomocą, doradzi, gdzie dalej, jak dalej zainspirować się, czym się pokierować. Więc to jest dla mnie inspiracja na kolejne dni.
1: Czyli nie jesteśmy sami, jesteśmy z
2: ludźmi. Nie jesteśmy sami,
1: tak?
2: Bo mam obok siebie wspaniałych ludzi.
0: No przez te dwa lata stworzyliśmy rodzinę, która...
1: Wy jesteście tam, dla siebie.
0: Tak, tak,
2: jesteśmy,
0: no,
2: jesteśmy dla siebie rodziną.
0: Dla siebie. I naprawdę zalecam zakładanie takich kół seniora, takich klubów zainteresowań. Nieważne wokół czego. Ważne, żebyśmy się spotykali, mieli kontakty, właściwe relacje, bo w dzisiejszym świecie cyfrowym, bardziej racje dominują niż relacje, a nam zależy na tym, żeby były relacje. Jedne z warsztatów były poświęcone tym, jak się rodzi plotka. W taki teatralny sposób zobaczyliśmy w gronie 16 osób, jak na naszych oczach powstaje plotka, dlaczego ta plotka powstaje, po co ta plotka powstaje i tak dalej. Inne warsztaty, które zorganizowałem, to w zeszłym tygodniu, nie, w środę teraz zorganizowałem warsztaty. Hejt a krytyka. I również w taki sposób teatralny.
1: No właśnie, jaka jest różnica, tak.
0: W sposób teatralny wszyscy uczestniczyliśmy hejtując i wszyscy uczestniczyliśmy krytykując osobę, która występowała na scenie. No. Tak więc, gdy to zobaczymy, otworzymy oczy, o no tak, rzeczywiście, zdajemy sobie sprawę i bardziej to rozumiemy. No w naszym klubie każdy jest ważny i każdy jest potrzebny.
1: Dużo seniorów może mieć problem z dezinformacją, bo mamy chyba wszyscy, nie tylko seniorzy, problem z tym w tej chwili w obecnym świecie. Jest tyle nieprawdziwych informacji, że naprawdę bardzo trudno nawet fachowcom, nam, dziennikarzom niejednokrotnie jest je odróżnić.
0: W najbliższych planach mamy właśnie takie zajęcia z cyfryzacji, czyli zakładanie aplikacji M-Obywatel, która jest potrzebna, profilu zaufanego, internetowego konta pacjenta. Zaprosiliśmy do współpracy ZUS. No, okazuje się, że ZUS już przyjmuje na wizyty u siebie tylko rejestrowane online, ewentualnie przez telefon. Tak więc już seniorzy są przygotowani do tego, żeby wybierali się do ZUS-u.
1: Skorzystać z tej formy, tak?
0: To tylko taka forma rejestracji. Jeszcze to jest teraz hybrydowa, ale już coraz bardziej ZUS, przynajmniej oddział bełchatowski, przechodzi na rejestrację taką online. Do Urzędu Skarbowego również. Tylko po wcześniejszej rejestracji. Tak myślę właśnie zorganizować takie zajęcia z cyfryzacji, a przy okazji również, no bo ta dezinformacja najczęściej występuje w tych mediach internetowych, żeby tutaj uczulić tak. i nauczyć
1: media
0: seniorów.
1: Media społecznościowe. Tak,
0: internet, ten Facebook, Instagram, tak żeby uczulić seniorów, że przed przeczytaniem i zareagowaniem spróbuj to zweryfikować na odpowiednich portalach, wskażę miejsca, gdzie są takie miejsca i sprawdź, czy to jest rzeczywiście prawdziwa wiadomość, czy tylko jakaś bajka wprowadzająca społeczeństwo błąd.
1: Dokładnie. No. Czyli można powiedzieć, że to, co was nurtuje, to jak gdyby sami tak naprawdę możecie zgłosić i zbieracie te tematy i potem właśnie próbujecie zapraszać odpowiednich gości, tak żeby te wszystkie nurtujące sprawy poruszyć.
0: Jedni zapraszanych gości chętnie przychodzą, bo widzą formę promocji firmy, formę takiego informowania obywateli. Zależy im na kontakcie z obywatelami, ale wysyłam też prośby i zapytania i prośby i zaproszenia do naszego klubu, do różnych spółek komunalnych, też bardzo ważne, ciekawe tematy, do różnych instytucji.
1: A policja? Mieliście?
0: Z policją utrzymujemy bardzo dobry kontakt. Mieliśmy już 3 spotkania, 2 na terenie komendy. 3. spotkanie mieliśmy u nas. Właśnie mówiliśmy o bezpieczeństwie. Nie tylko w cyberprzestrzeni policjanci uświadamiali seniorów o tym, żeby reagować na wyłudzenia, na te różne wyłudzenia telefoniczne, a mało tego, jako chyba jedyni z grup senioralnych zostaliśmy zaproszeni na zwiedzanie komendy powiatowej policji, tak więc od góry do dołka, przysłowiowego dołka, obejrzeliśmy sobie wszystko, wszystkie zakamarki, wszystkie sprzęty, jakie policja wykorzystuje, tak więc no, niskobudżetowa wycieczka. Policja zadowolona, bo ma kontakt ze społeczeństwem, uświadamia rola prewencyjna,
1: no i pewnie
0: a
1: ma
0: my
1: potem...
0: dla nas atrakcja, bo zobaczyliśmy te magazyny broni.
1: A oni mają mniej potem pracy, jak wy jesteście bardziej uświadomieni,
0: tak? Dokładnie, tak. Tak więc z policją utrzymujemy kontakt. Zaprosiliśmy Ekoregion, opowiedzieli nam o śmieciach, dlaczego śmieci drożeją, w jaki sposób segregować i tak dalej. No dużo osób takich zapraszam do tego, tak więc żeby to były atrakcyjne spotkania, nie tylko przy herbatce, przy kawce i ploty.
3: Tak a propos tego spotkania właśnie z tym zakładem sprzątającym śmieci. Kapitalną rzeczą było nie tylko, że pani nam to wszystko opowiedziała.
0: Dokładnie.
3: Ale jeszcze przygotowała fajną zabawę w formie nauki, gdzie dostaliśmy kosze na śmieci, prawda, w formie karteczek i tak dalej. I sobie wrzucaliśmy każdy.
1: Musieliście posegregować, tak?
3: Posegregować właśnie i tak dalej. No, było to wbrew pozorom zabawne, ale jednocześnie człowiek się uczył, no bo było, nie było. Nie wszystko się wie na co dzień.
1: To prawda, ja potwierdzam, bo my tutaj też w radiu mamy kosze do segregacji i nieraz widzę w tych koszach, że koledzy czy koleżanki niewłaściwie wrzucają niektóre śmieci, więc myślę, że uczyć się można przez całe życie.
0: Nie wiem, czy pani, która przyjechała do nas, również ona jest wyszkolona w tym i też u siebie w domu ma problemy. Czy dany
1: czy
0: odpad komunalny, do którego pojemnika wrzucić?
3: No, to nie jest domownikami.
0: Z domownikami również.
1: Tak.
3: Tutaj jest, jeszcze tak nie poruszaliśmy, ale tu jest, ja to powiem od siebie po prostu. Właściwie ty zostałem zaproszony, przyjdź, wpadnij, zobaczysz. Tak użyję brzydkiego słowa, po jakiego czarta, tak? Po co mi to?
1: Czyli był pan sceptyczny.
3: Byłem sceptyczny, naprawdę byłem sceptyczny. Ja wiedziałem, że działa Remek, że to, że tam słyszałem już na zewnątrz, ale mówię, gdzie tam, mnie tam. Ale przyszedłem, raz, drugi, trzeci. Zaczęło i to mnie wciągnęło. Później się zacząłem zastanawiać i stwierdziłem, że to mi daje bardzo dużo. Bo nie dosyć, że ja, to jeszcze udało mi się małżonkę zaprosić. Czyli chodzimy od czasu do czasu razem, prawda? Czyli jeszcze są jakieś wspólne tematy dodatkowe. No. Czyli powiedzmy sobie, to życie
1: towarzyskie,
3: takiego
1: kwitnie.
3: Powiedzmy człowieka zostało wbrew pozorom dla mnie wzbogacone. Ja jestem bardzo zadowolony. I co gorsze powiem, że mimo, że czasami bolą albo kości, albo głowa, albo tam coś jeszcze, mówię, sieroda, idę.
0: I tam bez względu na pogodę.
3: I tam przechodzi.
1: No właśnie, jak na was patrzę, to tak myślę, że musi być tam dużo dobrej energii, wszyscy jacyś zadowoleni, jak mówicie o tym wszystkim, uśmiechnięci.
0: Pełni nadziei.
1: I do przodu, pełni nadziei. To powiedzcie jeszcze w takim razie, co macie w planach. No teraz jest trochę słońca, jakieś działania w najbliższym czasie.
0: Moje najbliższe plany? Kochać. I być kochany.
1: No pięknie.
0: Nie, nadal rozwijać. Z utęsknieniem czekam na pozytywne wyniki konkursu, bo poskładaliśmy.
1: Będziemy trzymać negatywnych kciuki.
0: Też się wszystko może zdarzyć. I tak będziemy działać. Bo
2: mimo
0: jest
2: wszystko,
0: ta energia.
2: Nie? Tak, dalej idziemy do przodu. Wszystko, mimo wszystko.
0: Mimo wszystko i tak będziemy działać. Natomiast no... Gdyby były wyniki pozytywne konkursów, no to byłoby to łatwiejsze działanie i rozszerzanie działalności. Myślimy jeszcze Bełchatowie wydawać gazetę dla seniorów. Bo jednak jak senior weźmie papier w rękę, bo również widzę po sobie, jak papier wezmę w rękę, to lepiej mi to wchłania i ten zapach druku i to silnienie palców, żeby stronę przewinąć. Tak więc myślimy o tym, żeby wydawać gazetę, bo nie każdy senior potrafi w smartfonie otworzyć, a nie każdy ma laptopa, żeby mieć duży obraz i tak dalej. Jednak do tych seniorów chcemy dotrzeć za pośrednictwem tradycyjnej gazety.
1: Czyli właściwie tak.
0: Dlatego to takie. No i w najbliższych planach, no to właśnie to utworzenie tej EUSAS, czyli Łódzkiej Sieci Aktywnych Seniorów, czy nawiązywanie współpracy z innymi klubami seniora, projekty takie nasze rodzime, czyli zajęcia kulinarne, treningi pamięci albo siłownia pamięci, ja tu mówię. W tej mojej siłowni pamięci nie ma tam zajęć, takich zadań wymagających wysiłku intelektualnego, bo w tym wieku mamy różne te poziomy wiedzy. Natomiast są takie zwykłe, proste, uzupełnić zdanie, jakieś przysłowia, słowo przeciwstawne do danego, homonimy, kalambury, związki frazeologiczne, aczkolwiek mówię, że to jakieś takie powiedzenia, żeby to łatwiej było przekonać seniora do tego, żeby to robił. I świetna zabawa jest. I nie ma wygranych, nie ma przegranych, bo się wszyscy świetnie bawimy. No i co? Planujemy wydać, bo również złożyliśmy wniosek, żeby ten senior był aktywny również w terenie, czyli chcemy wydać przewodnik po województwie łódzkim. Województwo łódzkie podzieliliśmy na trzy wielkie rzeki, jakie mamy, czyli na Dorzecze Pilicy, Dorzecze Warty i Bzury. Plus czwarty przewodnik to byłby takie mniejsze rzeki, tak typu Ner, mała rzeczka, ale wielka aglomeracja. Tak więc nie chcemy zrobić spływów kajakowych, ale wycieczki samochodowe, rowerowe, wskazać seniorom miejsca. Tutaj jest dobra wyżerka, tutaj są dobre parkingi, tu możecie zanocować, tu jest tani hotel. Tak więc żebyśmy to wycieczki mieli wzdłuż jedno-dwudniowe takie wypady. To myślimy, tą gazetę myślimy, dom dobrego pobytu myślimy założyć. No wielkie, wielkie plany. Teatr swój widzę ogromny, zacytuję Wyspiańskiego. No ale no cóż z tego, jak budżet mały. No. Kupiłby wieś, tylko pieniądze gdzieś, takie mówi przysłowie.
3: Generalnie zastanawiamy się też nad taką zupełnie przyziemną rzeczą, bo wspomnieliśmy, że spotykamy się, prawda, w środy najczęściej. Klub jest otwarty, można w każdej chwili wpaść. Zastanawiamy się, żeby uaktywnić jeszcze, powiedzmy, jeszcze bardziej parę osób wśród nas, zrobić coś jeszcze wśród nas, troszeczkę w innej formie spotkania, bardziej może nie to, że atrakcyjne, tylko o innych trochę celach, żeby to było w inny dzień i chcemy zobaczyć, czy to wypali po prostu.
0: We wtorki byśmy się spotykali na grach planszowych i robimy jakieś gry planszowe.
3: Nie tylko.
0: Tak. A na przykład w inny dzień się spotykamy i oglądamy film i dyskusyjny klub filmowy. Co z tego filmu wynika? Jakaś dyskusja, tak żeby również
1: takie tematyczne zrobić.
0: A jeszcze tak wrócę do naszych planów, no to takim planem sztandarowym jest opieka asystencka w domu seniora. Napisaliśmy projekt, wystąpiliśmy do PFRON-u o pieniądze na to, bo jest ogłoszony konkurs. do 10-20 seniorów wyślemy opiekunki współpracujące z naszą fundacją, żeby pełniły taką rolę pomocniczą, asystencką. Lekkie posprzątanie mieszkania, rozmowa przy kawie, herbacie, zainspirowanie do wyjścia, pogadanie, bo dla seniora siedzącego samotnie w domu to też jest bardzo ważne. Minimalne opieki asystenckie. Niewielkie, bo no, większość naszych opiekunek nie ma uprawnień medycznych, tak więc leków nie
1: ale
0: można...
1: To już jest
0: ale
1: coś.
0: Już sam fakt, że przyjście do tego seniora i on na to czeka i rozmawiamy i przynosimy ciasteczko i rozmawiamy przy kawie, herbacie. Może wspólnie w Chińczyka pogramy, może krzyżówkę rozwiążemy. A może powspominamy stare
1: czasami
0: lata.
1: Czasami to wystarczy. No
0: i tak, i to jest
3: potrzebne.
0: Może
3: po prostu być.
1: Tak,
0: żeby
1: po prostu.
0: Czuć tą obecność drugiego człowieka.
1: Dokładnie.
0: Tak więc to są nasze działania, to są nasze plany, marzenia, inspiracje, to wszystko.
1: To trzymam kciuki, żeby się wszystko udało, a przynajmniej połowa to już i tak będzie
0: bardzo
1: dużo.
0: Mam nadzieję, że trzyma pani mocno, dlatego
1: dobrze,
0: nie dziękuję. Niech
1: plany,
0: się sprawdzi.
1: Plany macie ambitne. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Remi Dobrzyński, Fundacja Zdrowia Psychicznego Odnaleźć Sens, a także Lidia Szulc i Zdzisław Fabiszewski, członkowie klubu Pokolenia Bełchatów, byli dzisiaj naszymi gośćmi, a za uwagę dziękuję Agata Zielińska.
3: Dziękujemy za zaproszenie.

0: autopromocja.
1: To było wyjątkowe wydarzenie w Radiu Łódź. 28 kwietnia w legendarnym studiu Henryka Debicha wystąpiła znakomita wiolonczelistka Dobrawa Czocher. Koncert odbył się w ramach jubileuszu 95-lecia Radia Łódź, a Dobrawa Czocher zagrała utwory ze swojej najnowszej płyty.
2: Album State of Matter i oczywiście to też jest ubrane w te kolory wody. Jak pokazać kolor za pomocą dźwięków?
1: O tym m.in. w rozmowie z Dobrawą Czocher. Audycja z klasyką w tle. Dziś godzina 22. Patrycja Pawłowicz, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko, to czysta radiość smaku. Ciastko Radiość, specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski, bo niektóre smaki po prostu się słucha.
4: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
0: Po reklamie.
5: Tu Radio Łódź, jest 7:00. Justyna Krakowiak, zapraszam na wiadomości. Prezydent chce nowej konstytucji. Wielka polska parada w Chicago. Będzie też sport i podsumowanie trzeciej ligi. W regionie bezchmurna, termometrze już 10 stopni. Prezydent Karol Nawrocki chce doprowadzić do zmiany konstytucji. Przygotowaniem projektu nowej ustawy zasadniczej ma zająć się specjalna rada. Jej powołanie zapowiedział na dziś prezydencki rzecznik. Jak politycy odnoszą się do tej zapowiedzi, o tym Arkadiusz Augustyniak.
6: Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej do zapowiedzi prac nad nową konstytucją odnosi się sceptycznie. Jak mówi, prezydent powinien najpierw zacząć przestrzegać obowiązującej konstytucji i przypomina nieodebranie przysięgi od wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
7: W związku z tym trudno jest rozmawiać o tak poważnej kwestii, jaką jest zmiana konstytucji, z człowiekiem, który tak niepoważnie konstytucję traktuje.
6: Marek Sawicki z PSL ocenia, że uchwalona prawie 30 lat temu konstytucja od 10 lat jest łamana.
8: Strony okopały się i de facto jedni i drudzy tej konstytucji nie przestrzegają.
6: Eurodeputowana Anna Zalewska z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że rozpoczęcie debaty to krok w dobrą stronę, ale dodaje, że będzie to proces długi.
9: To ani proste, ani szybkie. Myślę, że będzie to trwało kilka lat.
6: Obowiązująca konstytucja weszła w życie 17 października 1997 roku. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
5: 135 raz w samym sercu Chicago przeszła biało-czerwona trzeciomajowa parada. To największe tego typu polskie wydarzenie w skali roku w Stanach Zjednoczonych. Jest to również największa polska parada poza naszym krajem. Jan Pachlowski.
10: Parada jest największą manifestacją polskości w Stanach Zjednoczonych, podkreślają organizatorzy Związek Klubów Polskich, mówi jego dyrektor Lucja Mirowska-Kopeć.
11: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Paradę rozpoczynamy. Pozwolimy mówić naszym gościom i miejmy dobry czas podczas tej parady. Pogoda dopisała. Dziękuję wszystkim za przyjście.
10: Parada odbywa się od 1891 roku. Biało-czerwony pochód upamiętnia uchwalenie Konstytucji 3 maja. Na paradzie prezentowały się setki polonijnych organizacji, w tym polonijne szkoły, stowarzyszenia polonijnych organizacji czy polskie firmy działające w Wiecznym Mieście.
12: Polska Szkoła imienia Tadeusza Kościuszki. Tadeusz Kościuszko School of Polish Language in Chicago is celebrating its 75th successful year.
10: Chicagowska Polonia z dumą podkreśla, że Konstytucja 3 maja to drugi zaraz po amerykańskim taki akt ustawodawczy na świecie. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski.
5: A honorowym gościem wydarzenia była marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Budowa cmentarza dla zwierząt w Kutnie nabiera tempa. Miejsce ma zostać oddane do użytku jeszcze w tym roku. Cmentarz dla zwierząt będzie zlokalizowany na przedmieściach przy ulicy Metalowej. Dla wielu osób pies czy kot są jak członkowie rodziny, dlatego zasługują na godny pochówek.
13: Całe życie były z nami w domu, a potem odchodzą i wyrzucamy je na śmietnik. No nie powinno tak być.
14: Najwyraźniej ludzie tego potrzebują, jeżeli powstają, czują się lepiej, że mogą uhonorować jakiegoś swojego nierzadko członka rodziny. Tak, prawda, odczuwają, no to ja myślę, że nie mam nic przeciwko, absolutnie.
5: Trwają przygotowania nad regulaminem zwierzęcego cmentarza.
15: Więcej na radiowódź.pl.
5: Dwie wygrane, remis i porażka to bilans drużyny z regionu łódzkiego w 29. kolejce grupy pierwszej piłkarskiej trzeciej ligi. Te wyniki dają dużą szansę, że wszystkie nasze zespoły utrzymają się w rozgrywkach. O szczegółach Robert Zwoliński.
16: Najważniejsza tak naprawdę była wygrana GKS Bełchatów z Olimpią Elbląg. Brunatni pokonali sąsiadów w tabeli 3-1, dzięki czemu przeskoczyli Olimpię i to oni zajmują teraz bezpieczne 13 miejsce. W tej kolejce wygrał też drugi zespół Widzewa Łódź. W rywalizacji ekstraklasowych rezerw pokonał drugi zespół Wisły Płock. Widzewiacy dzięki temu mają już 8 miejsce, a punktami dogonili też Lechię Tomaszów Mazowiecki, która przegrała u siebie z Wigrami Suwałki 1-3. Wynik ten mógł być jednak inny, mówi trener tomaszowian Bartosz Grzelak.
17: Koniec końców nie powinniśmy przegrać, bo liczba stworzonych sytuacji była po naszej stronie zdecydowanie większa.
16: Skuteczności jednak zabrakło, a tej nie brakowało Warcie Sieradz, która strzeliła 3 gole, ale tyle samo straciła. Remis może jednak przybliżyć Sieradzan do zajęcia drugiego miejsca.
5: Podsumowanie kolejki w strefie kibica po 18, a na kolejne wiadomości zapraszam za godzinę. Przez cały dzień powinno nam towarzyszyć piękne słońce, póki co na niebie w regionie czysto, już w tej chwili na termometrze mamy 10 stopni, a będzie jeszcze wyżej. Maksymalna temperatura na dzisiaj

0: o godzinie 13. Rugbyści budowlanych rozbili na wyjeździe drużynę z Białegostoku 64-29, przejmując całkowitą kontrolę nad meczem w drugiej połowie. Choć gospodarze postraszyli faworytów niezłym otwarciem, no to Łodzianie odpowiedzieli serią bardzo skutecznych akcji i przyłożeń, czym przypieczętowali efektowne zwycięstwo i zainkasowali komplet punktów. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź za godzinę.
1: W ciągu dnia zachmurzenie małe, przechodzące w umiarkowane. Słońca dziś na pewno nie zabraknie, będzie też bardzo ciepło. Już teraz na termometrze możemy zobaczyć 12-13 stopni, no a w ciągu dnia maksymalna temperatura to nawet 26 stopni. Wiatr słaby.
2: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji Sepi.

na naszym zegarze. Już 7 minut po godzinie 8. Adam Miksa, Bartosz Florczak w tym składzie. Witamy Państwa 3 maja w audycji w Tonacji Sepi. Jak zwykle do godziny 10 nasze muzyczne spotkanie. Dzisiaj w tej pierwszej godzinie przede wszystkim zdecydowanie ukierunkowane właśnie na ten miesiąc, który się rozpoczął.

Witaj maj, 3 maj dla Polaków, błogi raj. Orkiestra Polskiego Radia pod dyrekcją Jerzego Kołaczowskiego. Witaj, majowa jutrzenko. To tak na początku, podniośle, to teraz już troszeczkę bardziej z przymrużeniem oka.

tak zwany polski jazz, bo to Jan Ptaszyn-Wróblewski, kompozycja stworzona właśnie na festiwal w Opolu w 1975 roku, taki koncert Przeboje Sezonu. Przepraszam, zaśpiewała Ewa B., kolega Maj oczywiście, a ta słynna fraza i znów księżniczka Anna spadła z konia, to miała przełożenie na prawdziwe życie, bo prasa, no nie chcę powiedzieć kolorowa, bo nie wiem jak to było w latach 70., ale jakaś taka prasa donosząca ze świata różne ciekawostki czasami pisała o tym, że księżniczka Anna, czyli córka Elżbiety II, spadła z konia, bo księżna Anna była wielką miłośniczką jazdy konnej. Nawet zdaje się, że startowała na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu w 1976 roku. Tak mi się wydaje. I zresztą no, znana była z tego, że zawsze pojawiała się na ważnych zawodach jeździeckich, więc stąd ten tekst. A tekst napisała Agnieszka Osiecka. 606-787-878 to jest nasz numer telefonu. Jeżeli państwo już wstali i chcą się skontaktować ze mną, można zawsze pisać b.florczak@radiolotz.pl. Tak jak powiedziałem, dzisiaj ta pierwsza godzina zebrane przeze mnie różne piosenki o maju. O ten maj rozpoczął się przepięknie. Myślę, że po dosyć zimnym kwietniu i takim nieprzewidywalnym wszyscy już bardzo czekaliśmy na taką pogodę, jaka od 1 maja nam towarzyszy. No a dzisiaj ma być jeszcze cieplej niż wczoraj, czyli szykuje się kolejny piękny dzień. I tak już będzie przez najbliższe miesiące. Anna German teraz.

Oto jeszcze do kompletu zespół Partita, Kiedy wiosna buchnie majem. Wcześniej to chyba Maj Anna German. Co do Partity, to jakiś czas temu miałem okazję poznać Andrzeja Frańta, który w tym zespole był taką centralną postacią. Wciąż zresztą koncertuje. Serdeczne pozdrowienia dla Andrzeja. Kto wie, może gdzieś przejeżdża przez województwo łódzkie i nas słucha. No, są tacy ludzie, którzy potrafią sprawić, że wszyscy wokół się śmieją, i tak jest właśnie z Andrzejem Frańtem, a kiedy jeszcze obok jest jego syn i słucha się tych takich wzajemnych przekamarzeń między nimi, to no jest to komiczne naprawdę i bardzo, bardzo urocze. Także pozdrowienia dla obu panów Frańtów. No a jeżeli chodzi o Partitę, to jeszcze kilka znanych wokalistów, wokalistek występowało w tym składzie, chociażby Agata Dowhań, później zespół Alibabki, też zaprzyjaźniona z Radiem Łódź. No to majowo dalej będzie muzycznie. Za chwilę pojawi się utwór, który myślę, że wszyscy znamy na pamięć. Podobno, jak mówią bliscy znajomi Agnieszki Osieckiej, on równie dobrze mógłby nosić tytuł Agnieszka, bo jest w pewien sposób piosenką autobiograficzną.

0: Jeżeli ktoś jest teraz na Saskiej Kępie, no to niech sprawdzi, jak pachnie Saska Kępa na początku maja. Dzisiaj można mieć ze sobą radio wszędzie, proszę Państwa, niezależnie od miasta, od kraju, nawet kontynentu. Przy okazji polecam wszystkim naszą aplikację Radio Łódź przez telefon. Można nas słuchać tak naprawdę na całym świecie. Małgośka oczywiście, Maryla Rodowicz, kompozycja Katarzyna Gartner ze słowami Agnieszki Osieckiej. No, ta piosenka powstawała w takim trójkącie, można powiedzieć, przyjaciółek, bo najpierw Katarzyna Gartner i Agnieszka Osiecka razem pracowały nad tą piosenką w Sopocie. Zresztą w ogóle wtedy sporo razem pisały z myślą właśnie o Maryli Rodowicz, a całość kończona była w Warszawie. To było tak, że Maryla Rodowicz przychodziła do Katarzyny Gartner. Najpierw panie gotowały, rozmawiały o wszystkim, a potem gdzieś tam zaczynały pracować i w takiej atmosferze ten utwór powstał. Chociaż Maryla Rodowicz wcale nie była jakoś bardzo przekonana na początku do Małgośki. I nie bardzo wiedziała, jak zaśpiewać tę piosenkę. Katarzyna Gartner nalegała, aby to było takie ekspresyjne, mocne. I trochę na zasadzie, na odczep się Maryla Rodowicz zaśpiewała tym takim mocnym, lekko chrypiącym głosem. No i to właśnie było to, czego autorka szukała w tym wykonaniu. Dzisiaj to jest jeden z największych szlagierów, nie tylko Maryli Rodowicz, ale w ogóle polskiej piosenki. Na zegarze 20 prawie już 7 minut po godzinie 8, audycja w tonacji SEPI do godziny 10.
1: Ogłoszenie społeczne. Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Mam stwardnienie rozsiane, ale nie jest to całe moje życie.
3: Leczę się, dbam o siebie i chcę wiedzieć o tej chorobie jak najwięcej.
2: I co ważne, wiem, że nie jestem w tym wszystkim sama.
4: Fundacja Stwardnienie Rozsiane Info serdecznie zaprasza na 7. ogólnopolską konferencję SM i co z tego. Zdobądź rzetelną wiedzę i poznaj osoby w podobnej sytuacji. Spotykamy się 23 i 24 maja w Gdańsku. Udział jest całkowicie bezpłatny. Zapisy i szczegóły na stronie www.smicostego.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
5: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji SEPI.

To była Halina Kunicka w nagraniu Płynie Maj. Króciutka piosenka, niespełna dwuminutowa. No, starałem się znaleźć też takie nagrania, które dawno się nie pojawiały i tak sprawdziłem, że to, które za chwilkę, wcale nie brzmiało ani rok temu, ani dwa lata temu, więc myślę, że przypomnimy sobie, tym bardziej, że artystka też ostatnio wydała płytę, nawet odwiedziła nas w Radiu Łódź, rozmawiała z Piotrem Bielawskim. Lucyna Owsińska, mieszkająca przecież w Łodzi, łodzianka, tutaj w towarzystwie Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi pod dyrekcją Henryka Debicha.

Maj odmieni nas, Lucyna Owsińska i Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi. Rok 1982, tak mam tutaj w notatkach odnotowane ten utwór. Przepiękny, taki zwiewny, lekki, podobnie będzie, jeżeli chodzi o następne nagranie, więcej na jego temat za prawie 6 minut.

No troszeczkę powiało Santaną, ale to grupa ABC Andrzeja Nebeskiego za majem maj. Jeden z czterech utworów, w których wokalistą był Grzegorz Szczepaniak, ale myślę, że to są w ogóle najpopularniejsze piosenki. No może jeszcze niektóre nagrania z Haliną Frąckowiak, właśnie zespołu ABC, Asfaltowe Łąki za majem maj i jeszcze dwa nagrania inne zostały zarejestrowane w tym składzie. Potem był jeszcze program taki sylwestrowy, telewizyjny. No i Grzegorz Szczepaniak wyjechał później do Szwecji, gdzie przez kilkadziesiąt lat mieszkał, wrócił do Polski już w XXI wieku. Wrócimy, myślę, jeszcze do ABC, ale to po godzinie 9. Teraz odrobinę starsi artyści. No i też będzie majowo.

Irena Santor w nagraniu Zakochani czekają na maj. No to się doczekali. I Mieczysław Fog oczywiście, piosenka o maju i róży. Na naszym zegarze 13 minut do godziny 9. I jeszcze trzy piosenki na pewno zdążymy w tej godzinie. O, pięknie wygląda niebo za naszym radiowym oknem. Nie widzę żadnej chmury. I tak to dzisiaj będzie, więc jeszcze te grille będą pracować w idealnych warunkach atmosferycznych, a Państwo odpoczywać. Proszę słuchać dzisiaj przez cały dzień Radia Łódź. Dzisiaj gramy przez cały dzień po polsku oczywiście, tak jak zawsze 3 maja. Zbigniew Wodecki teraz.

To oczywiście Zbigniew Wodecki, Najszczęśliwszy maj, aby ten taki był. Jeszcze zostały nam dwie piosenki na tych utworów majowych. Jest jeszcze kilka, bo z tekstem odnoszącym się do maja jest jeszcze kilka w polskiej muzyce. Oczywiście jakby państwo mieli pomysły, to proszę dawać znać, bo przecież maj dopiero się rozpoczął. Mamy jeszcze prawie cały miesiąc, więc proszę pisać b.florczak@radiouć.pl. Ja wspomniałem o tym grillu, no to dzisiaj zapraszam też na słuchanie Małgosi Błażewicz, Łódzkie Smaki. Tam będzie też o grillu. No ale to po godzinie 12:15 będzie o różnych inspiracjach grillowych, bo to jak najbardziej na czasie. Zostają nam jeszcze dwa nagrania w tej godzinie. Po godzinie 9, właściwie mniej więcej około godziny 9:25-27 w studiu pojawi się Andrzej Pietrzak jak zwykle, a więc Znajomi z Płyt. To stały punkt programu. W tej drugiej godzinie, no myślę, że wrócimy w pewien sposób też do tego z nagrania ABC, które dzisiaj zabrzmiało, ale to będzie mini niespodzianka. Tymczasem myślę, że już zapomniany zespół Aura.

Aura. Trochę, tak jak powiedziałem, zapomniany zespół. To płyta z 1980 roku. Tam pamiętam bardzo fajne utwory, między innymi też z repertuaru Bee Gees, czy Eltona Johna z polskimi tekstami. Myślę, że może za tydzień wrócimy do tej muzyki. No i świetni też autorzy, i Agnieszka Osiecka, i Bogdan Olewicz pisali teksty dla nich. Krystyna Prońko, Mieczysław Szcześniak. No to wykonanie utworu My Niby Guy, najmłodsze w tym dzisiejszym zestawie. Wracamy po serwisie informacyjnym Radia Łódź.

0: Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10.40.
4: Joanna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
8: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
9: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
10: Tu Radio Łódź jest 9. Justyna Krakowiak, zapraszam na wiadomości. Dziś powroty do domów po weekendzie majowym. Policja apeluje o rozsądek. Komora końcowa fabryczna jest już gotowa. Połowa Polaków korzysta z systemu kaucyjnego. W regionie niemal bezchmurnie i bardzo ciepło. Dziś koniec majówki, a po południu fala powrotów do domu. Słoneczna pogoda zachęca kierowców do szybszej jazdy. Aspirant Karol Gruda z Zespołu Prasowego Komendy Głównej Policji przypomina o konieczności zachowania ostrożności.
11: Apelujemy o ostrożną jazdę podczas powrotów z majówki, przestrzeganie przepisów, w tym ograniczeń prędkości oraz o niesiadanie za kierownicę pod wpływem alkoholu. Dotyczy to oczywiście zarówno samochodów, jak i innych pojazdów mechanicznych.
10: A w ramach akcji Bezpieczna Majówka na drogach cały czas pojawia się więcej patroli policyjnych. Komora końcowa fabryczna jest już gotowa. Zakończono pracę w Centrum Łodzi. To kolejny krok w budowie tunelu kolei dużych prędkości, który w przyszłości skróci czas podróży z Łodzi, m.in. do Warszawy czy Poznania. Jak mówi Radiu Łódź Diana Smakosz z Budimex SA, prace były przeprowadzane w wymagających warunkach miejskich, ale udało się ukończyć zasadnicze prace.
12: Zakończenie tego etapu otwiera drogę do rozpoczęcia kolejnych prac związanych z budową komory rozjazdowej fabryczna, których start zaplanowano na lipiec 2026 roku.
10: Prace trwały od kwietnia ubiegłego roku i obejmowały m.in. głęboki wykop oraz budowę ścian sięgających kilkudziesięciu metrów pod ziemią. Z programu Moje Zdrowie skorzystało już około 230 tysięcy mieszkańców województwa łódzkiego. To bezpłatny bilans zdrowia dla dorosłych, który działa od maja ubiegłego roku. Program obejmuje badania laboratoryjne i konsultacje lekarskie. Największą grupą uczestników stanowią kobiety oraz osoby między 20 a 40 rokiem życia. O szczegółach Jakub Jędrzejewski.
1: Program Moje Zdrowie zaczyna się od wypełnienia ankiety. Można zrobić to przez internetowe konto pacjenta albo w przychodni POZ. Na jej podstawie lekarz zleca odpowiednie badania. W pakiecie są m.in. morfologia, lipidogram, badania wątroby czy nowoczesny test FIT w kierunku raka jelita grubego.
13: Badania profilaktyczne w ramach programu Moje Zdrowie nie są przez NFZ limitowane finansowo. To znaczy, że NFZ zapłaci za wszystkie badania i porady, z których skorzystają pacjenci u swoich lekarzy pierwszego kontaktu.
1: Mówi Anna Leder z łódzkiego oddziału NFZ. W Łódzkiem od początku funkcjonowania programu wykonano już ponad 629 tysięcy badań. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
10: Pacjenci między 20 a 49 rokiem życia mogą korzystać z programu raz na 5 lat, osoby po 50 raz na 3 lata.
8: Więcej na radiołódź.pl.
10: Ponad połowa Polaków skorzystała już z systemu kaucyjnego. Najliczniejszą grupą wiekową, która przynajmniej raz odzyskała kaucję, są osoby w przedziale wiekowym od 45 do 54 lat. Z danych wynika również, że mieszkańcy miast liczących ponad 500 000 mieszkańców częściej zwracają opakowania niż mieszkańcy wsi. Łodzianie, z którymi rozmawialiśmy, przyznają, że zdążyli się już przyzwyczaić do systemu kaucyjnego.
14: Tak, ja korzystam regularnie i bardzo odpowiada. Mi to daje po prostu dopaminę w mózgu, więc ja po prostu czuję, jakbym odzyskiwała pieniądze, których wcześniej nawet nie miałam.
15: Nie spotkałem się z żadnymi trudnościami związanymi z tym systemem. Raczej wszystko działa dosyć sprawnie, przynajmniej z mojego doświadczenia.
16: Zazwyczaj tak wymieniam na kaucję. Po znajomych też zdarzyło się słuchać historii o zbieraniu puszek.
10: 30% ankietowanych zwraca puszki i butelki co najmniej raz w tygodniu. A przed nami jeszcze emocje sportowe i Piotr Andrzejczak.
17: W 31. kolejce pierwszej ligi piłkarze UKS-u pokonali 4-0 Pogoń Siedlce po golach Fabiana Piaseckiego, Mateusza Wysokińskiego, Andreła Rasy i trafieniu samobójczym Damiana Jakubika. To drugie z rzędu zwycięstwo Rycerzy Wiosny na Stadionie Króla. A Fabian Piasecki przyznaje, że jego zespół zagrał wreszcie dobre spotkanie.
18: Było widać tą jakość, której wcześniej nam w tych meczach brakowało i wiedzieliśmy o tym, że po prostu nie wygląda to dobrze. No i w końcu musiał nadejść taki mecz, że to wszystko się zazębi i będzie nieźle wyglądać, bo dzisiaj było dużo sytuacji i też w defensywie zagraliśmy na zero, także wynik 4-0 cieszy.
17: A w czwartek piłkarze UKS-u odrobią zaległości. To będzie trzeci z rzędu mecz na stadionie przy Alei Unii, a rywalem będzie Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Natomiast koszykarze UKS-u Kulpak półfinałową serię play-off pierwszej ligi rozpoczęli od wyjazdowego zwycięstwa 95-66 ze Spójnią Stargard. Igor Urban był zadowolony z dobrego startu w półfinałowej rywalizacji.
19: Na pewno bardzo intensywny mecz. Pierwsza połowa naprawdę była bardzo trudna. Bardzo cieszę, że w trakcie całego meczu staraliśmy się egzekwować założenia, które sobie założyliśmy przed meczem i przez to kończymy z takim wynikiem. Cieszy to, że zaczęliśmy rundę zwycięstwem, ale tak naprawdę jeszcze dużo grania przed nami.
17: Bo seria półfinałowa toczy się do 3 wygranych spotkań. Drugi mecz UKS-u ze Spójnią dziś także w Stargardzie. Dwie kwalifikacje na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata oraz rekord Polski to dorobek biało-czerwonych sztafet startujących w festiwalu sztafet World Athletic Relays w Gaborone, stolicy Botswany. Impreza jest swoistym otwarciem sezonu letniego 2026, ale także główną imprezą kwalifikacyjną do wrześniowych Mistrzostw Gwiazd w Budapeszcie, a przede wszystkim przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Pekinie. Jako pierwszy symboliczny bilet do stolicy Chin odebrali członkowie sztafety mieszanej 4x400 metrów, a w jej składzie biegł zawodnik AZS-u Łódź Kajetan Duszyński.
20: Na pewno dużo adrenaliny było przez tego biegu. Wyobrażałem sobie różne strategie na ten bieg. Nie spełniła się żadna z tych. Byliśmy gdzieś tam z tyłu, musieliśmy to odrabiać na trzech zmianach. No czasami tak jest, ale każdy tam coś dokładnie.

0: Wykować już i krótkie rękawki, okulary przeciwsłoneczne i oczywiście dużo wody. Dziś przez cały dzień bardzo słonecznie i ciepło. Na termometrze w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy nawet 26 stopni.
1: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji Sepi.

Bartosz Florczak, witam w drugiej godzinie audycji w tonacji Sepi. Czy Państwo mają jeszcze w uszach utwór zespołu ABC, który brzmiał w tej pierwszej godzinie? No to proszę porównać.

No to dzisiaj to jest ten jedyny wyjątek, kiedy nie gramy po polsku. Chociaż bardzo mało tekstu, to właściwie jest kompozycja instrumentalna. Santana, bo kiedyś tak po prostu nazywał się zespół. Oczywiście od nazwiska Carlosa Santany, natomiast zespół po prostu nazywał się Santana. O, jaka mowa. No bardzo podobne nagranie do utworu z OABC, który pojawił się w pierwszej godzinie naszego programu. No to wracamy już do jednoznacznie polskich tekstów. I tak będzie dzisiaj przez cały dzień. I znowu wracamy do ABC. Do ABC z Grzegorzem Szczepaniakiem. To jest jeszcze to jedno z czterech nagrań, które zarejestrował z zespołem.

już nie tylko idzie, ale już przyszła wiosna. Idzie wiosna już, zespół ABC, oczywiście Andrzeja Nebeskiego, a tutaj te chórki zaśpiewały, ale i babki, no bo któż by inny. Oczywiście żonę. No to teraz tak, patrzę w kalendarz. Dzisiaj 3 dzień maja, jutro 4 maja. Jutro matura o godzinie 9. Mam nadzieję, że wszyscy maturzyści doskonale poradzą sobie z tym pierwszym egzaminem. Zwłaszcza ci, którzy przygotowywali się z Radiem Łódź, z Wiktorią Makowską, która tłumaczyła różne zagadnienia z języka polskiego. Zresztą w bardzo ciekawy, fajny sposób. To polecam Państwu, aby zerknąć, bo można zdać maturę z radiością.

Matura, oczywiście czerwone gitary, powodzenia dla wszystkich maturzystów jutro, no jak nie, no to za rok jest kolejna, także spokojnie. No pamiętam ze swojej matury, to zawsze chyba w każdemu rocznikowi gdzieś przyświeca takie myślenie, że a to koleżanka cioci pracuje w szkole, jest nauczycielką i w tym roku to będzie to, to i to. Albo słyszałem, że to będzie na pewno taki temat. No to co roku się pojawia, rzadko kiedy sprawdza. Trzeba być po prostu w miarę przygotowanym, żeby jednak tę maturę zdać, w niektórych przypadkach po prostu zaliczyć. Raz jeszcze, wszystkiego dobrego, powodzenia od Radia Łódź. Czerwone gitary powracają, a za chwilkę w studiu pojawi się Andrzej Pietrzak.

0: autopromocja.
1: To jest temat.
2: A na każdy temat da się spojrzeć z kilku stron.
3: Dobrze, uważam, że powinno się porównać osobno dziewczynkami i z chłopcami, bo w ogóle to są dwa różne typy charakterów zazwyczaj, ale też razem w sumie, że jak się powinna traktować właśnie kobieta z mężczyzną, jak to wygląda.
4: Czy oni kiedyś fajnie, mądrze z kimś o tym porozmawiali? My byliśmy niezadowoleni z naszego życia seksualnego. Dużo kobiet to zgłaszało.
5: No, dobrze, ale skąd mają młodzi ludzie czerpać? Ja bym powiedział, skąd nie mają czerpać?
2: To jest temat codziennie od poniedziałku do piątku w samo południe. Zapraszamy do rozmowy.
1: Uwaga! Sensacyjna premiera po 22 latach. Łódzka grupa Sacriversum powraca z nową płytą. Już 6 maja o godzinie 18 zapraszamy do Radia Łódź na wyjątkowe spotkanie z zespołem. Usłyszysz przedpremierowo utwory z albumu Before the Birth of Light i porozmawiasz z muzykami. Każdy uczestnik otrzyma specjalny prezent, a zaproszenie zdobędziesz pisząc na adres wydarzenie@radioloc.pl.
6: Zapraszam na spotkanie z zespołem Sacriversum. Maciej Kieszkowski.
1: Nie zapomnij, 6 maja, godzina 18, Sacriversum w Radiu Łódź.
0: Autopromocja.

0: Witamy serdecznie w pierwszym majowym spotkaniu. Dopiero, panie Andrzeju, składaliśmy sobie życzenia świąteczne.
1: A to już miesiąc maj.
0: A to już maj.
1: No to witamy majowo.
0: Rozpoczynamy 5 spotkań z cyklu Znajomi z Płyty w maju. Nas czeka. Dzisiaj zaczniemy od mocnego uderzenia po polsku. Andrzej Pietrzak, raz jeszcze przedstawię.
1: Witam państwa serdecznie. Po drugiej stronie Bartek Florczak.
0: No to co, zaczynamy.
1: Tak jest. Na szkle malowane, ze względu na to, że dzisiaj gramy w ogóle cały dzień po polsku, a więc na mocne uderzenie po polsku wybrałem dla państwa z płyty Na szkle malowane parę utworów. Po raz pierwszy śpiewogle Na szkle malowane wystawiono w Eporece Dolnośląskiej, o której to jeden z recenzentów pisał, że sztuka Bryla spełniła swoje zadanie, co prawda bawi i rozśmiesza, ale też nie za bardzo. Chociaż nie za mało, tak trochę na miarę ówczesnych potrzeb. Może też i dlatego postanowiono, aby Na szkle malowane, to wspólne dzieło Ernesta Bryla, poety, niedawnego ambasadora Polski w Irlandii Północnej i niesamowicie uzdolnionej poznanianki Katarzyny Gertner, pianistki i kompozytorki, na wsze czasy umieścić na płycie winylowej. Ale jak po latach wspominał w książce Macieja Hena, Macieja Hena, sama kompozytorka, tak naprawdę to muzykę do Na szkle malowane miał napisać Andrzej Zieliński z krakowskich Skaldów, ale wyjechał do Stanów i nie można było się z nim skontaktować. I wówczas Ernest Bryl uparł się, aby to właśnie ona napisała muzykę do jego tekstów. Ona miała już za sobą napisaną muzykę do tak zwanej Mszy Bitowej. Tu ciekawostka, to Msza Bitowa ukazała się jeszcze w okresie bodajże chyba rządów Władysława Komułki i miała zastrzeżenie, że nie wolno, aby na niej zaśpiewały czołowe gwiazdy polskiej piosenki. Ale zaśpiewali Czerwono-Czarni. Tak, tuż przed przystąpieniem do realizacji płyty długogrającej na początku grudnia 70 roku przyznano tak zwane kotwice Sopockiego Lata. Trzy pierwsze miejsca przypadły pierwszym Halina Frąckowiak, Marela Rodowicz i Czesław Niemen. I cała ta trójka wzięła udział w nagraniu Na szkle malowane. Longplay rozpoczyna utwór Góry, chmury i doliny w wykonaniu Jerzego Grunwalda, który właśnie opuścił łódzkie No to co i postanowił założyć własną kapelę. Góry, chmury i doliny i Jerzy Grunwald.

0: Ja cię nie przerywałem, bo tak interesująco mówiłeś o tych wszystkich postaciach. Katarzyna Gertner to w ogóle jest niesamowita kompozytorka, bo ona przecież takie przeboje wielkie pisała, Małgośkę chociażby, prawda?
1: Tak, tak.
0: A przy tym też o wiele bardziej skomplikowane różne kompozycje tworzyła na przestrzeni.
1: A nie wiem, czy wiesz, Bartku, to taka ciekawostka, że ona jako jedyna, ona była na takim stażu w Anglii, no i załatwiła sobie, że najpierw miała być w BBC, ale tam jej się nie spodobało i temu swojemu opiekunowi powiedziała, że ona by wolała na przykład do Abbey Road. No i faktycznie załatwili jej Abbey Road i w tym czasie, kiedy ona tam była, to spotkała tam i rozmawiała z Johnem Lennonem i Yoko Ono.
0: No proszę, to nowość dla mnie. Jedziemy dalej, kontynuujemy.
1: Jak już wspomniałem, wszystkie teksty na płycie są autorstwa Ernesta Bryla. Bryl, poeta, prozaik, autor sztuk radiowo-teatralnych. Tak mówił kiedyś, udzielając wywiadu dla miesięcznika Jazz, że kiedyś los zetknął mnie ze Skaldami, a było to w Warszawie w Teatrze Współczesnym i wówczas to zauważyłem, że teksty pisane przeze mnie nadają się świetnie do śpiewogry. Pomyślałem o czymś bardziej takim zdecydowanie, no i tak powstało Na szkle malowane. Najpierw przedstawienie teatralne, a później, no właśnie, płyta. Utwór Czekałem na ciebie powierzono do zaśpiewania Andrzejowi Rybińskiemu, bratu Jerzego, basisty zespołu, no to co, z którym to wspólnie grali w Łodzi w zespole Piotrusie. W tym czasie Andrzej był bardziej kojarzony jako jedna druga duetu Andrzej i Eliza. Zatem Czekałem na ciebie i Andrzej Rybiński.

Płyta na szkle malowane, którą wybrałem na ten szczególny dzień, stanowi niewątpliwie prawdziwy ewenement w ówczesnej muzyce bitowej w Polsce. Dzisiaj, wiele lat po ukazaniu się na szkle malowane, można łatwo zauważyć, że wykonawcy to czołówka polskiej sceny rock'n'rollowej, czy też bitowej, jak wówczas nazywano. Tym razem będą to skaldowie, którzy jak mało kto czuli folklor góralski. Skaldowie, mówi autorka muzyki Katarzyna Gertner, śpiewają kochali my kochali faktycznie po góralsku, ale tam jest też puls, który przyznaję sama ściągnęłam od Beatlesów. Gertner po spotkaniu z Lennonem w studio Abbey Road była coraz bardziej zafascynowana czwórką z Liverpoolu. Kochali my kochali w marcu 71 roku zajmowało drugie miejsce na liście przebojów studia Rytm pierwszego programu Polskiego Radia. Przed Państwem Skaldowie.

0: No, twój ulubiony zespół. No
1: tak, jeden z ukochanych polskich zespołów, Skaldowie, Kochali, My Kochali. Tak sobie jeszcze rozmawiamy o okładce tej płyty, że taka kolorowa, na miarę
0: tamtych
1: czasów.
0: No taka właśnie, na szkle malowane.
1: Tak, to proszę sobie już zobaczyć we własnym zakresie, bo możemy ją opisywać, ale nie pokażemy. Co dalej, panie Andrzeju? Halina Frąckowa.
0: Tak, Halina Frąckowa. W momencie, kiedy pod koniec stycznia 70 roku nagrywano na szkle malowane z muzyką Katarzyny Gertner, Halina Frąckowiak była wówczas już uznaną wokalistką zespołu ABC Andrzeja Nebeskiego. Nasianie w marcu 1971 roku w wykonaniu Frąckowiak zajmowało drugie miejsce na liście przebojów studia Rytm. A więc posłuchajmy Halina Frąckowiak i na szkle malowane Nasianie.

0: Halina Frąckowiak, z tego co pamiętam, ona też później wielokrotnie współpracowała jeszcze z Katarzyną Gertner.
1: Też.
0: Nawet jakąś wspólną płytę nagrały, o ile pamiętam. Trzeba to wszystko sprawdzić. Kolejna postać, która, tak jak powiedziałem, wielkie przeboje nagrała do muzyki Katarzyny Gertner.
2: Tak, jak Hardaś umierał w marcu 71 roku, zajmowało trzecią pozycję na liście Studia Rytm, a to utwór kolejny z płyty Na szkle malowany. Natomiast Skaldowie z Kochali my kochali spadli w tym samym plebiscycie wówczas na 10 pozycję. Ernest Bryl, zapytany, które piosenki mu się podobają, wymienił właśnie Gdy Hardaś umierał w wykonaniu Maryli Rodowicz, która jeszcze niedawno śpiewała balady, ale właśnie w tym utworze pokazało się, że potrafi i wie, na czym polega śpiewanie rytmem bluesowe, czy też bluesowe. Zatem posłuchajmy, jak Hardaś umierał w interpretacji Maryli Rodowicz.

aż do źródeł wody. Niedźwiedź w poru stanął, miód mu nie smakuje, bo się młody harnaś do trumny gotuje.

dış jest jego wiosną, jesienią i zimą. Choćby on co nocy jeździł po dolinach, choćby każdą nocką spadał przy dziewczynach. Tyś jest jego ojcem, kochanką, rodziną. Tyś jest jego śmiercią, zbójnicka buczyną.

0: Maryla Rodowicz. No i przechodzimy do ostatniego artysty z tej płyty. Tak sobie myślę, że chwilę później ukazała się ta czerwona słynna płyta Niemena i wcale to by źle nie wypadło, by te utwory trafiły na tamten, na tamtą płytę.
1: No,
0: no bo to już jest jakby zapowiedź tego Niemena Enigmatic, prawda? I tej czerwonej płyty, tak, Czesława Niemena. A to jest właśnie zespół Enigmatic, bo przecież on nagrywał ze swoim zespołem w odróżnieniu od innych artystów. To też pokazuje status jakby Czesława Niemena, prawda? Ale to ty już wszystko powiesz.
1: Tak jak legendy o Robin Hoodzie wpłynęły na literaturę angielską, tak legendy o rozbójniku Janosiku wpłynęły bez wątpienia na twórczość Ernesta Bryla. Płyta z udziałem naszych najlepszych wykonawców bitowych, pisał o Na szkle malowane recenzje płytowy miesięcznika Jazz, nawiązuje do folkrolu góralskiego. W kompozycjach Katarzyny Gertner tworzy wraz z tekstami taką oryginalną całość. Płyta, pisał miesięcznik Jazz, odznacza się na ogół wysokim poziomem wykonawczym i należy do najważniejszych i najciekawszych wydarzeń w naszej polskiej muzyce rozrywkowej. Trzeba przypomnieć, że były to lata 70.
0: Początek?
1: Tak, właściwie. Na uwagę zasługuje również okładka płyty autorstwa Waldemara Świeżego. Do samej sztuki malowania na szkle, to powstała ona we Włoszech już w XVII wieku. Tu trzeba też wspomnieć, że na szkle malowała cała rodzina Bronisława Czecha, przedwojennego reprezentanta Polski w narciarstwie. Czech w czasie II wojny światowej był tak zwanym przewodnikiem górskim, przeprowadzał kurierów przez Słowację na Węgry. Został zamordowany przez niemieckie gestapo. Na koniec dzisiejszego spotkania z płytą Na szkle malowane i z jej wykonawcami Czesław Niemen, o którego udział przy nagrywaniu płyty ubiegał się szczególnie sam Ernest Bryl, który mówił, że nie wyobrażał sobie, aby ten właśnie artysta tutaj nie brał udziału. Co ciekawe, Niemen jest jedynym wykonawcą, któremu przy jego nagraniach towarzyszył jego własny zespół, czyli Enigmatic, z Jackiem Mikołą na organach Hammonda. Zatem Czesław Niemen, Lipowa Łyżka. No i to już koniec na dzisiaj.
0: Bardzo dziękujemy, Andrzej Pietrzak. Za tydzień spotykamy się na angielskiej robocie, a teraz słuchamy Czesława Niemena. Żyj!

bardzo dziękujemy Maciejowi. Znajomi Spód oczywiście powrócą za tydzień, a do końca programu dzisiaj jeszcze muzyka z serialu Daleko od Szosy. Ja, Bartosz Florczak, pojawię się tutaj w studiu jeszcze po 20 z Marcinem Tercjakiem. Będziemy grać z polskich płyt winylowych. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: To było wyjątkowe wydarzenie w Radiu Łódź. 28 kwietnia w legendarnym studiu Henryka de Bicha wystąpiła znakomita wiolonczelistka Dobrawa Czocher. Koncert odbył się w ramach jubileuszu 95-lecia Radia Łódź, a Dobrawa Czocher zagrała utwory ze swojej najnowszej płyty.
2: Album State of Matter i oczywiście to też jest ubrane w te kolory wody. Jak pokazać kolor za pomocą dźwięków?
1: O tym m.in. w rozmowie z Dobrawą Czocher. Audycja z klasyką w tle. Dziś godzina 22. Patrycja Pawłowicz, zapraszam.
3: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
5: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
4: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
6: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Mężczyzna spostrzega ją, kobieta spuszcza głowę. Mężczyzna siada znów na ławce, zawstydzony, poruszony, przygląda się jej ostrożnie, poznaje ją. Premiera inscenizacji dramatu Jona Fossego Sen o jesieni w reżyserii Tomasza Fryzła 8 maja na małej scenie Teatru Nowego. Spektakl gramy również 9, 10, 30, 31 maja. Bilety dostępne w kasie lub na nowy.pl.
0: Po reklamie.
8: Tu Radio Łódź jest 10. Justyna Krakowiak, zapraszam na wiadomości. Nie wszystkie auta mogą dziś wyjechać na drogi. Już jutro startują matury. Pociągiem do Spały ŁKA dokłada dodatkowe jednostki. Przez cały dzień w regionie słonecznie i ciepło. Trwa długi majowy weekend. Policjanci przypominają, że dziś nie każdy samochód może poruszać się po drogach. Do godziny 22 obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, mówi młodszy aspirant Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki.
9: To ważne ograniczenie ma na celu poprawę przepustowości dróg i zapewnienie płynności ruchu w okresie wzmożonego natężenia samochodów osobowych. Za złamanie zakazu kierowca ciężarówki może zostać ukarany kwotą od 200 do 500 zł. Kara dla przewoźnika wynosi do 2000 zł, a dla zarządzającego transportem 1000 zł.
8: Ten zakaz nie dotyczy autobusów, ale też pojazdów, które przewożą lekarstwa, żywe zwierzęta, paliwo i artykuły, które szybko się psują. Jutro w całym kraju rozpoczynają się matury. Napisze je w sumie ponad 450 tysięcy osób. Przed zdającymi zarówno egzamin pisemny, jak i ustny, wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
10: Aby dostać świadectwo dojrzałości maturalne, należy zdać egzaminy z zakresu przedmiotów obowiązkowych na poziomie 30% możliwych punktów do zdobycia oraz przynajmniej jeden egzamin dodatkowy na poziomie rozszerzonym, bez progu zdawalności.
8: Absolwenci techników i szkół branżowych drugiego stopnia, które posiadają certyfikaty i dyplomy zawodowe, nie muszą podchodzić do egzaminów na poziomie rozszerzonym. W tym roku dotyczy to prawie 9 tysięcy absolwentów. Łódzka Kolej Aglomeracyjna zachęca, żeby długi weekend wykorzystać na zwiedzanie regionu. Są specjalne rabaty, a w niektórych przypadkach nawet darmowy powrót. Jedna z propozycji to Spała. Wystarczy przejazd w jedną stronę. O tym, jak dostać zniżkę, mówi Iwona Borowińska z Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
11: Do Spały najlepiej przyjechać pociągami ŁKA. Każdy pasażer, który 3 maja kupi bilet w jedną stronę, tego samego dnia będzie mógł wrócić tą samą trasą za darmo.
8: A ze względu na duże zainteresowanie pociągi ŁKA w relacji Łódź Fabryczna Spała Łódź Fabryczna zostaną wzbogacone o dodatkowe jednostki.
12: Więcej na radiołódź.pl.
8: Na Łotwie tej wiosny zacznie działać nietypowy hotel urządzony w starych wagonach kolejowych. To propozycja dla osób szukających wyjątkowych wrażeń z nutką klimatu retro. Kamil Zalewski.
13: Wagony pochodzą z dawnych składów pasażerskich kursujących między Rygą a Moskwą. Zostały kupione 2 lata temu i przetransportowane do nadbałtyckiej Windawy. Na obiekt składa się 5 wagonów, 4 sypialne i 1 restauracyjny. Największe wrażenie robią zachowane przedziały, w których dawniej podróżowały m.in. gwiazdy radzieckiej estrady, w tym Ałła Pugaczowa. W wagonach zachowano oryginalne wyposażenie. Każdy przedział przeznaczony jest dla 2-3 osób. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
8: Takich zawodów w Koluszkach jeszcze nie było. Wczoraj otwarto tam oficjalnie bieżnię na nowym stadionie. Z tej okazji odbyły się zawody. Lekkoatletyczny meeting ogólnopolski, mówi prezes LKS Koluszki Antoni Tomczyk.
14: Czegoś takiego nie było na przestrzeni tych 60 lat. Jest wybudowana nowa bieżnia. Mamy 507 zawodników.
15: Jak tam na tej nowej bieżni się biega?
16: Dobrze, mi się podoba.
17: Mi też. Ja byłam pierwsza.
18: Ja druga lub trzecia.
19: Najtrudniej było na finiszu.
20: Myślę, że takich obiektów powinno być jak najwięcej, bo młodzież dzieciaci mają fantastyczne warunki do treningu, fantastyczne warunki do rywalizacji, a myślę, że i rodzicom jest dużo przyjemniej kibicować, dopingować.
8: Bieżnia lekkoatletyczna ma 6 torów na prostych i po 4 na łukach. Koszt budowy całego stadionu, na którym można grać też w piłkę nożną, to 40 milionów złotych. Na kolejną porcję wiadomości zapraszam za godzinę. Na termometrze już jest wysoko, w tej chwili 22 stopnie, a maksymalnie mamy zobaczyć nawet 26 stopni. Przed nami kilka ciepłych dni, dopiero w okolicach środy temperatury nieco spadną i pojawi się więcej chmur.

0: Galanta Niedziela z Radiem Łódź.
1: Piękny wiosenny klimat, pełen słońca, ciepełka, majówka, fantastycznie. Nic tylko wyruszyć, poczuć wiatr w tych włosach. Gdyby to była telewizja, to tym bardziej bym się uśmiechnął i powiedział, że czym mniej włosów, tym większy wiatr i lepiej się odczuwa. No i tu jest przewaga radia nad telewizją. Adam Miksa program realizuje, Piotr Bielawski, ale proszę poczuć właśnie ten powiew.

Dzisiaj przez cały dzień gramy w Radiu Ucie po polsku i tak będzie również do 13, to mogę obiecać. A będzie radośnie, żartobliwie, mniej bądź bardziej, poważnie bądź wręcz stanowczo poważnie. Będzie trochę nowej muzyki i tej starszej, do której lubimy powracać. Będą teksty, do których warto powracać przede wszystkim. A poza tym stałe punkty naszych takich niedzielnych spotkań. Majówka niech trwa, państwo niech z nami po prostu sobie grillują, spędzają ten czas na balkonie albo w innym zupełnie miejscu i zupełnie inaczej, może aktywnie właśnie, ale ze słuchaweczkami na przykład.

Posłuchaj sobie. Słuchaj, skrzypiec grają dla ciebie z dedykacją.

I tego to już na początku audycji rozprawiłem się z tym, czy będę grał tylko i wyłącznie przeboje, a po co nam przeboje. Są również i inne piosenki i lore, dlatego w tym zestawie to kwiat jabłoni i już przejście na te teksty, które co się tłumaczą, docierają do nas, są z nami, a bawią, radują, cieszą i mam nadzieję, że właśnie w niedzielny poranek majowy jak najbardziej cieszą jeszcze bardziej. Niektórzy się budzą już zmęczeni majówką, bo to tego grillowania za dużo, a może jeszcze dzisiaj dorzucą do pieca, jak to omawiają niektórzy, ale bardzo proszę, ja nie będę nic sugerował, ni przeciwwskazań nie widzę. Inni budzą się z kolei z taką radością i spokojem i już takim naprężeniem, że kończy się ten wydłużony czas wolności, że jutro to już będzie zupełnie inaczej, a niektórzy to budzą się z myślą, że matury. A właśnie, jak tam maturzyści? Jak się czujecie? Mam nadzieję, że znakomicie i że już jesteście w formie, nie tylko pytam o wiedzę, ale w ogóle w jakiejś takiej formie przygotowani do tego wszystkiego, co się za moment wydarzy. I że budzicie się właśnie tak wcześnie rano, no bo matury też wcześnie rano i do tego też trzeba się przygotować. Troszeczkę o maturach będzie i to w tej godzinie. Justyna Krakowiak tutaj prezentowała wiadomości, ale niebawem wróci i właśnie troszeczkę maturalnie, a troszeczkę jeszcze poważniej będzie pytać, kiedy jesteśmy dojrzali? Kiedy tak naprawdę zaczyna się ta dojrzałość w człowieku? A to dobre rzeczywiście pytanie. No to będziemy też w piosenkach o to pytać.

Sprytnie to sobie wymyśliłem. Mam nadzieję, że Państwo to odczytali. Nie, no na pewno, to takie proste przecież. Kwiat Jabłoni, Igor Herbut. Igor przygotowuje nową płytę, to jeszcze w tym roku. Już niektóre piosenki się pojawiają. Zapowiedź to jest płyty. Z Igorem Herbutem będę rozmawiał w sobotę, czyli tydzień sobie minie. Minie szybciutko, a nie, o czasie to nie będę opowiadał. I z Igorem Herbutem w sobotę między 13 a 16 będę sobie rozmawiał. A ostatnio był w Łodzi z takim projektem Grechuta Herbuta. Piosenki Marka Grechuty śpiewa. I rzeczywiście czuć, że odczuwa niesamowicie bardzo głęboko tego Grechutę. Wręcz w każdym słowie. Na swój sposób śpiewa. Jest to kwestią doświadczeń, myślę też muzycznych, że mógł sobie na to pozwolić, by sięgnąć po takie wręcz legendarne piosenki. Jak chociażby Będziesz moją panią, oczywiście. A sam Grechuta, myślę, że nie tylko on lubi do niego powracać. Jest to poeta tej polskiej piosenki niesamowity, który sprawia, że w ogóle ten świat nasz zupełnie inaczej wygląda. Piękniej, powiem wprost, po prostu piękniej ten świat dzięki niemu, dzięki tym piosenkom, które pozostawił. Wygląda. No i w tej rzeczywistości, niezwykłej rzeczywistości, bo zmienia nam się bardzo radykalnie, a jednak odnajdujemy siebie. Lata mijają, a my odnajdujemy siebie w tych piosenkach.

razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu, i znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu.

ramion płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a ty ślot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

0: Autopromocja.
1: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
0: Po reklamie.
7: Galanta niedziela z Radiem Łódź.
8: I 28 minut po 10, gdyby ktoś jednak mierzył ten czas, był dla niego znaczący, chociaż pomińmy w ogóle, niech to będą piękne chwile uwolnienia, bo przecież wydłużony, piękny weekend trwa w dalszym ciągu. To dobry moment, żeby Staszka Sojkę wspomnieć.

Staszek Sojko w ogóle był bardzo ciepłym człowiekiem i w tych tekstach też to ciepełko znajduje. Takie ciepłe przemijanie, taka ciepła myśl o przemijaniu, o te, po prostu. Jest coś stałego, coś, co jest tak blisko wręcz na wyciągnięcie ręki, czasami tego po prostu nie doceniam. Ktoś jest zazwyczaj ostoją dla człowieka. Staszka Sojkę zawsze będę wspominał. I też synowie Staszka Sojki, muzykujący synowie, znakomici muzycy, zapowiadają, że w tym roku będzie wiele takich wydarzeń przypominających jego piosenki.

Bardzo ważna piosenka, bardzo ważny tekst, taka myśl, która powinna w nas pozostać. A skoro wcześniej już zapowiadałem, że będziemy rozważać dojrzałość, od kiedy tak naprawdę się zaczyna w nas, nie dlatego, żeby to był bardzo poważny program, ale jednak od czasu do czasu taka myśl poważniejsza też nam się przyda. Justyna Krakowiak dzisiaj zapowiedziała, a ja to widzę inaczej, co już niebawem w naszym programie, że właśnie temu tematowi poświęci to spotkanie, no to jak najbardziej. To ja powiem tak, a gdyby się okazało, że dojrzałość zaczyna się wtedy, kiedy zaczynamy rozumieć, że powinniśmy coś z siebie dać i że mamy coś z siebie dać innym. Może to jest właśnie ten moment, kto wie. Lia Sky z Anglii, z piosenką, którą nagrała jeszcze tutaj u nas w Radiu Łódź. Można na nią głosować, w różnych miejscach pojawia się. Coraz większą karierę robi, to prawda. I nowe piosenki Lia Sky już za moment.

0: Eliaska, a gdyby tak śpiewała po polsku, bo polskość dla nas to polskie teksty i tak dalej. No ja ją namawiam, ona się powoli przekonuje również do tego. Natomiast to też jest znak czasu. Polscy artyści radzą sobie na tych scenach i mówię tutaj o różnych gatunkach muzycznych, bo w wielu dziedzinach sztuki to Polska tak naprawdę już pokazała wielu artystów i są wpisani do kanonu światowej właśnie kultury. Jak najbardziej. Więc spójrzmy szeroko na to, jak zmienia się nam czas i co możemy tak naprawdę dać nie tylko sobie tu nawzajem, ale światu dzięki temu, że z jakąś wartością idziemy, by tworzyć i w tym tworzeniu to jest właściwie podstawa, ta wartość. No o dojrzałości mówimy, dlatego też kilka takich myśli, ale teraz będzie o tej dojrzałości, którą już zapowiadam, bo Justyna Krakowiak ze stałym niedzielnym punktem, a ja to widzę inaczej.
1: A ja to widzę inaczej.
2: Mamy początek maja, a początek maja to jest taki czas, w którym większość młodych ludzi zaczyna swoje pierwsze poważne egzaminy. Najpierw są to egzaminy ósmoklasistów, dla tych starszych dzieciaków to oczywiście matura. Matura już jutro, matura, czyli egzamin dojrzałości, egzamin, pierwszy poważny egzamin w życiu. No ale dzisiaj, właśnie dlatego, że maj, właśnie dlatego, że egzaminy, chciałabym popytać o to, czy egzaminy są ważne w życiu.
3: Matura to nie jest egzamin dojrzałości, bo egzamin dojrzałości to jest coś, co udowadnia, że jesteśmy dojrzali, a wiedza o tym, jak miał na imię koń, którego kupił Wokulski dla Łęckiej w lalce, to nie jest coś, co mi się przyda. Egzamin dojrzałości jest wtedy, jak musisz swoje pierwsze rachunki zapłacić sama. To jest taki prawdziwy egzamin. Nie przyda mi się do niczego liczenie ciągu na maturze z matematyki, bo to nie sprawia, że jestem dojrzała. To, że jestem dojrzała, sprawia to, że umiem wybrnąć z sytuacji, coś mnie stawia pod ścianą i ja nie wiem, co mam zrobić, a jednak jestem w stanie sobie poradzić w takiej sytuacji.
2: To do czego są te egzaminy, które stawia przed wami system? Do czego są te egzaminy? Po co wam egzamin ósmoklasistów? Po co matura?
3: Szczerze? Nie mam pojęcia. Jest mnóstwo dowodów na to, że matura to bzdura. Matura nic nie daje. W sensie daje to, że dostajesz się na studia, bo zdałeś maturę. Moje gratulacje. Studia. To jest wielka rzecz, naprawdę. Zdać maturę? Gadaj. Ale jakby matura się nie przydaje do niczego.
4: Matury nie robiłem, tylko zawodówkę. Także no, jeżeli ma się jakieś pojęcie, no to człowiek się uczył, no to...
5: Nazwa, tylko i wyłącznie. Nie sądzę, żeby to było. I wiedza, i dojrzałość przede wszystkim samego człowieka. No, to jest jakaś formuła, ale... Największe egzaminy dojrzałości to ma człowiek, kiedy... w relacjach z innymi ludźmi. Więc myślę, że jeśli by młodzież, powiedzmy... wolontariat, tego typu rzeczy, więc bardziej w tym uczestniczyła i na przykład to by był jakiś egzamin dojrzałości, to by było fajnie.
6: No uważam, że życie weryfikuje później to. Tak mi się wydaje przynajmniej. Egzamin rodzicielski. Wychowanie dzieci to jest ciężka praca, tak? I to, co się tam niby uczymy w szkole, nie zawsze jest prawdą, jak już się urodzi dziecko, tak? Na pewno się nie poddawać. Ciężkie, no to nie wiem, no może te nocki są ciężkie i na pewno dużo kawy jest potrzebna.
7: Wydaje mi się, że życie samo weryfikuje. Matura wcale nie jest koniecznie egzaminem dojrzałości. Tak naprawdę później w życiu codziennym człowiek sam dojrzewa bez tej matury, także praca. Praca jest najcięższym egzaminem później.
2: Co w was, co w tobie wywołują egzaminy? Ty też jesteś po swoich egzaminach.
3: Nienawidzę tego. W sensie jest to coś, co jest bardzo stresujące. Bardzo. Znaczy z każdym rokiem coraz mniej. Te próbne matury są po to, żeby się przygotować do matury. Matura jest po to, żeby dostać się na studia, tak?
2: To jest jakieś obciążenie po prostu gigantyczne. No,
3: totalnie. Matura nie ma sensu. W tym momencie bardzo dużo ludzi po prostu ma takie, dobra, pójdę, wykuję na blachę to, co jest na maturze, zapomnę.
2: A zaczęłaś mówić o tym, że egzamin dojrzałości powinien wyglądać zupełnie inaczej. To w takim razie, jak powinien wyglądać egzamin dojrzałości, żeby sprawdzić, czy na pewno jesteście dojrzali?
3: W pierwszej szkole powinni uczyć innych przedmiotów, bo moim zdaniem nie powinni uczyć na matematyce, nie powinni uczyć tego, jak się oblicza to pole koła, już obwód koła, tak? Ale uważam, że istotne w matematyce jest to, że ja muszę wiedzieć, jak podatki mam płacić, bo ja nie mam pojęcia. Ja mam 17 lat, jak się wyprowadzę, kupię mieszkanie. Ja nie mam pojęcia, jak się płaci podatki. Ja będę to googlować. Gdzie? i jak mam to zrobić, żeby mi samo spływało z konta na przykład, nie? Mało kto używa geometrii analitycznej do czegokolwiek, a wszyscy płacą, wszyscy umieją płacić podatki, i ja nie umiem. I to nie jest tak, że rodzice powinni mnie nauczyć, tylko to jest coś takiego, no nie mam pojęcia, jak się wypełnia PIT. Co to jest PIT?
2: Co jeszcze powinno się znajdować na takim egzaminie?
3: Rozmawialiśmy o tym między sobą w szkole i doszliśmy do wniosku, że jeszcze powinni uczyć jeździć autem, jeżeli to nie powinno być osobne, tylko to powinno być włączone jakby w system edukacji. Te zasady ruchu drogowego, żebyś nikomu nie wjechała w tył, nie? Wszystko spoko. No tylko dlaczego ja się uczę, że na przykład, nie wiem, że w Polsce jest gospodarka centralnie planowana, skoro mogłam się nauczyć jak jeździć. Albo na przykład jest bardzo dużo takich osób, które nie umieją gotować. Ile się gotuje jajka na miękko? No ja wiem. Ale czy połowa nastolatków wie? Nie wiem. Prawdopodobnie nie. Czy wiedzą, jak mają sobie zrobić obiad? Pewnie też nie.
2: Pewnie wiedzą, jak przygotować makaron, tak? Ale jeśli mówimy o zbilansowanej diecie, no to pewnie byłby już większy problem. Ale no
3: albo
2: właśnie.
3: Jak planować budżet domowy? No bo spoko, wartość pieniądza, coś tam. No to kosztuje 200 zł, to kosztuje 300 zł. Ale jak mam pójść do sklepu i za to 500 zł zrobić zakupy tak, żeby mi wystarczyło na cały tydzień? I żeby to nie był syf totalny, nie? Żebym nie jadła ciągle chipsów i żebym nie jadła frytek i jakichś nuggetsów mrożonych. Albo jak sobie ogarnąć bank. Albo jak ogarnąć... Ja mam teraz mnóstwo koleżanek, które mają w tym momencie takie, że idą same do lekarza. Same. Pierwszy raz. I one są tak po prostu... One nie mają pojęcia, co mają zrobić. Ja sobie poradzę. Ja myślę, że bardzo dużo osób jest takich, którzy po prostu kończą 18 lat i mają takie... O kurde, ja mam to sam zrobić? Albo jak mam pójść do urzędu? Jak mam się zachować w urzędzie?
2: Bo z drugiej strony jest też trochę tak, że jak kończycie 18 lat, czujecie się bardzo dorośli, czujecie się niepokonani, czujecie, że możecie wszystko. To jest to słynne, tak? Teraz, mamo, nie będziesz mi mówić, co mam robić, bo ja już mam 18 lat. No, a z drugiej strony sama mówisz, że jest część osób, która nie potrafi sobie ugotować obiadu albo nie potrafi zamówić sobie wizytę u lekarza. Gdzie jest ten moment... Gdzie na dojrzałość i gdzie jest ten moment na egzamin z dojrzałości? Kiedy się zdaje egzamin z dojrzałości?
3: Egzamin z dojrzałości to w ogóle nie jest matura, to w ogóle nie jest pisany egzamin. Egzamin dojrzałości zdajesz wtedy, jak umiesz się sam umówić do lekarza i sam powiesz i pójdziesz, co ci jest. Jak umiesz się przyznać do tego, że jest coś nie okej z tobą i że potrzebujesz pomocy i jak umiesz sobie poradzić w ciężkiej sytuacji. I wtedy człowiek jest na tyle dojrzały, że już sobie poradzi.
2: To jest też tak, że jesteś dojrzałą osobą, ale jednak jeszcze sporo wyzwań, takich właśnie mini egzaminów z dojrzałości jest jeszcze przed tobą?
3: Jeszcze kilka na pewno. To znaczy na pewno prawo jazdy, na pewno płacenie podatków będzie czymś ciekawym. W wakacje będę miała taki mini egzamin z dojrzałości, jak się będę musiała transportować sama z Warszawy do Łodzi.
2: To żeby tak podsumować, zostawię Państwa z taką myślą, żebyśmy tych egzaminów, które nie są nam potrzebne w życiu, zdawali jak najmniej, a tych dojrzałości wychodzili zawsze obronną ręką. Do usłyszenia.

To z koncertu w Radiu Łódź, bo mamy się czym pochwalić. Skoro gramy po polsku, to bardzo proszę. A ten tekst też w pewien sposób fajnie nawiązuje do myśli. Na razie matura jest jaka jest, więc lepiej wiedzieć, co Hitler zrobił, bo było jego niby, bo tak śpiewa mu niech, że zrobił co swoje. I kontekst też znać pewnych aspektów, nie tylko historycznych, ale przede wszystkim literackich.

0: Autopromocja.
1: To było wyjątkowe wydarzenie w Radiu Łódź. 28 kwietnia w legendarnym studiu Henryka de Picha wystąpiła znakomita wiolonczelistka Dobrawa Czocher. Koncert odbył się w ramach jubileuszu 95-lecia Radia Łódź, a Dobrawa Czocher zagrała utwory ze swojej najnowszej płyty.
2: Album State of Matter i oczywiście to też jest ubrane w te kolory wody. Jak pokazać kolor za pomocą dźwięków?
1: O tym m.in. w rozmowie z Dobrawą Czocher. Audycja z klasyką w tle. Dziś godzina 22. Patrycja Pawłowicz, zapraszam.
3: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
4: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
5: Ale zawsze z migawką. Bez tego ani rusz.
6: Na śniadanie angielka albo żulik.
7: No i chodzimy na Pietrynę.
8: No, to jest Galanta ulica.
3: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
10: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
0: Po reklamie.
11: Tu Radio Łódź, minęła 11. Justyna Krakowiak, zapraszam na wiadomości. W łódzkiej archikatedrze rozpoczęły się uroczystości związane z rocznicą uchwalenia konstytucji. Na drogach większy ruch i więcej policji ruszyły powroty po długim weekendzie. Zgierz walczy o wodę. Dziś przez cały dzień słonecznie i z wysoką temperaturą. Prawdziwa wolność zawsze kosztuje, przypomina metropolita łódzki w 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. To jeden z najważniejszych dokumentów naszej państwowości. Akt ten został uchwalony w duchu umiłowania wolności tuż przed utratą przez Polskę niepodległości, przypomina metropolita łódzki kardynał Konrad Krajewski.
12: Wolność buduje się w trudzie, prawdziwa wolność zawsze kosztuje. Sami wiemy, jakie mamy trudności z wolnością, naszą, moją. Gdybyśmy się dobrze potrafili nią posługiwać, to nie chodzilibyśmy do spowiedzi.
11: Oficjalne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji rozpoczęły się w Archikatedrze w Łodzi. Zdjęcia można zobaczyć na naszej stronie.
3: Więcej na radiołódź.pl.
11: Premier Donald Tusk uważa, że pomysł powołania Rady do spraw nowej konstytucji to gra polityczna ze strony Karola Nawrockiego. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiedział, że dziś Karol Nawrocki powoła taką radę. Donald Tusk przed wylotem do Armenii powiedział dziennikarzom, że tak naprawdę nie ma idealnej konstytucji. Zdaniem szefa rządu najważniejsze jest, aby przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych.
13: Najlepszym lekarstwem na polityczne zamieszanie są rządy prawa i takie zdrowe reguły demokracji. Pan prezydent dobrze wie, że ani dziś, ani jutro, ani pojutrze większości konstytucyjnej na rzecz jego pomysłów nie będzie. Więc tak naprawdę chodzi raczej o polityczną grę. Moim zdaniem będzie to tylko kolejne zamieszanie, a Polska dzisiaj potrzebuje przede wszystkim stabilności.
11: Zaproszenie do pracy w Radzie do spraw nowej konstytucji trafiło w czwartek do przedstawicieli klubów i kół poselskich. Dobrze zaplanujmy podróż i szanujmy innych użytkowników dróg, apeluje policja. Dziś należy spodziewać się wzmożonego ruchu na drogach. Komisarz Antoni Rzeczkowski podkreśla, aby przed wyruszeniem w dłuższą trasę sprawdzić stan techniczny auta i pomyśleć o etapach podróży.
14: Planujmy podróż z wyprzedzeniem i róbmy regularne przerwy podczas dłuższej jazdy. Zadbajmy o naszą kondycję i skupienie za kierownicą.
11: Aż do jutra na drogach należy spodziewać się większej liczby policyjnych patroli. Zgierz walczy z suszą i podtopieniami. W Parku Miejskim imienia Tadeusza Kościuszki powstał nowy zbiornik retencyjny. Inwestycja ma być skutecznym sposobem na walkę z suszą i ma pomóc zatrzymać wodę w mieście. Jak podkreślają władze Zgierza, to bardzo ważna inwestycja dla bezpieczeństwa mieszkańców. O szczegółach Miłosz Warszawski.
7: Zbiornik ma zatrzymywać wodę podczas ulewnych opadów deszczu. Ma to zapobiec podtopieniom w przyszłości, mówi Renata Karolewska, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta w Zgierzu.
15: To bardzo ważna inwestycja dla bezpieczeństwa mieszkańców Zgierza, ponieważ to właśnie dzięki nowemu zbiornikowi, przebudowie koryta rzeki i modernizacji całego systemu wodnego w okolicy znacząco zwiększymy ochronę centrum Zgierza przed podtopieniami po intensywnych opadach deszczu.
7: Zgierzanie popierają tą inwestycję.
16: Będziemy bezpieczni.
17: Poczekamy, zobaczymy.
18: Jeszcze takich ulew nie było. No.
19: To jest dobre rozwiązanie, zdecydowanie.
17: Na długiej zalewało, tak. Się okaże, jak to mówią. Niech się zmienia na lepsze.
20: Okaże się przy pierwszej powodzi.
7: Będzie to również ważne miejsce wsparcia dla lokalnej roślinności i zwierząt. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
11: A nowy zbiornik retencyjny ma być też gwarancją lepszego i przyjemniejszego mikroklimatu. Na kolejne wiadomości zapraszam za godzinę. Wszyscy stęsknieni słońca i wysokich temperatur będą mieli teraz naprawdę dobry czas. Dziś przepiękna pogoda, która utrzyma się co najmniej do środy. Przed nami wysokie temperatury, dziś nawet do 26 stopni, no i całe mnóstwo słońca.

0: Galanta Niedziela z Radiem Łódź.
1: A to już 5 po 11. Piotr Bielawski, zapraszam. Spędzamy ten czas razem z polskimi piosenkami.

0: I takie piękne, klimatyczne piosenki wciąż się tworzą, wciąż są wykonywane, z pięknymi tekstami. No, teraz o kulturze właśnie będzie, więc to jest ładne nawiązanie. Anna Grubińska.
1: Czas na kulturę.
2: Anna Grobińska, dzień dobry. Muminki, drzwi są zawsze otwarte. Tę wystawę już tylko dzisiaj można oglądać w Muzeum Kinematografii w Łodzi i przed nami już ostatnie finisażowe atrakcje. Na 12.30 na warsztat Uszyj sobie Muminka już trudno będzie zdążyć, ale może na 13.00 na zwiedzanie z przewodnikiem połączone z warsztatami pod hasłem Mieszkanie Muminków. Może Państwo zechcą się wybrać. O 16.00 projekcja filmu Muminki w pogoni za kometą. Ten film powstał na bazie odcinków polskiego serialu Opowiadania Muminków. Powstał w 2010 roku. No i Tuwe o godzinie 17.30. Biograficzny film o Tuwe Jansson, czyli przypomnijmy autorce Muminków, fińskiej pisarce, najczęściej tłumaczonej na

języki obce autorce z Finlandii. Ten film był fińskim kandydatem do Oscara w 2021 roku. Kino Kinematograf przy Muzeum Kinematografii 17:30. Jest jeszcze jedna wystawa, którą już tylko dzisiaj można oglądać. To jest wystawa Michała Jackowskiego w Galerii Remedium, czyli przy ulicy Piotrkowskiej 113. Zatytułowana jest Antique Games – Sny o doskonałości. Artysta sięga po klasyczny język rzeźby, po szlachetne materiały, po marmur, specjalnie z włoskiej Carrary sprowadzony, po brąz, opracowuje te materiały z precyzją warsztatu, a jednocześnie zderza z cytatem, sloganem ze współczesności. Michał Jackowski to rzeźbiarz absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który zadebiutował na Międzynarodowym Biennale Sztuki we Florencji, gdzie właśnie pokazywany w Łodzi cykl otrzymał dwa wyróżnienia. Nagród dostał potem dużo, jego rzeźby trafiają do prywatnych kolekcji sztuki na całym świecie. Wystawa już tylko dziś przy ulicy Piotrkowskiej 113. A gwiezdną majówkę urządza dzisiaj Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej w łódzkim EC1. Trochę przewrotnie dziś, bo to jest majówka poświęcona Gwiezdnym Wojnom, które mają swoje święto 4 maja. A dzisiaj od godziny 12 wystawa modeli z klocków, warsztaty kreatywne, prelekcje, panele dyskusyjne, cosplay, konkursy z nagrodami, strefa planszówek, czytelnia komiksowa i inne atrakcje, a program organizatorzy przygotowali tak, aby coś dla siebie znalazły zarówno osoby od lat zanurzone w tym świecie, dzisiaj przywoływanym właśnie w Centrum Komiksu, ale także ci, którzy po prostu chcą zajrzeć, zobaczyć coś ciekawego i dobrze się bawić. W łódzkim teatrze nowym dzisiaj uaktywnia się scena impro, która przedstawia Musztardę po majówce, czyli improwizowaną komedię pogrillową. Piszą organizatorzy: wierzymy, że wasze majówki były bardzo udane, bez względu na to, jak je spędziliście. Powszechnie wiadomo, że grillowanie jest polskim sportem narodowym, w dodatku uprawianym masowo, bez względu na orientację dietetyczną. A że nawet po najkrótszej przerwie powroty do codzienności bywają niełatwe, przedstawiamy niezawodny sposób na zachowanie dobrego nastroju. To właśnie improwizowana komedia pogrillowa. Rozpocznie się o godzinie 19 w Teatrze Nowym w Łodzi. A skoro jesteśmy przy spektaklach improwizowanych, to Teatr Komedii Impro działający w OFF Piotrkowska dziś ma dwie propozycje. O 16 wymyślankę, czyli bajkę improwizowaną, a w takiej wymyślance można uczestniczyć wiele razy, bo za każdym razem przebieg jest inny, podpowiadany przez dzieci, a o 19 seks impro rock and roll, czyli historia pewnego zespołu. Thank you.

Najpiękniejszy rok to Justyna Hachuła zaprosiła do współpracy Boską i Kubę Karasia. Karaś bardzo zapracowany i z wieloma postaciami, za chwilę z Faustyną Maciejczuk, Bez obaw. No to jest taka piosenka, której przesłanie jest jakie jest, a ja to Bez obaw powtórzę do maturzystów. Aż tak to się nie bójcie, po prostu trzeba pójść i zrobić swoje i tyle. O maturach to jeszcze w pewien sposób będziemy rozmawiać, chociażby doradzając albo przypominając. Robi to Wiktoria Makowska. Maturę można zdać z nami, z nią, z radiością. No i taki cykl pojawia się w naszych programach. Będzie o 11:40 kolejny tego cyklu odcinek.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Sensacyjna premiera po 22 latach. Łódzka grupa Sacriversum powraca z nową płytą. Już 6 maja o godzinie 18 zapraszamy do Radia Łódź na wyjątkowe spotkanie z zespołem. Usłyszysz przedpremierowo utwory z albumu Before the Birth of Light i porozmawiasz z muzykami. Każdy uczestnik otrzyma specjalny prezent, a zaproszenie zdobędziesz pisząc na adres wydarzenie@radioloc.pl.
2: Zapraszam na spotkanie z zespołem Sacriversum. Maciej Kieszkowski.
1: Nie zapomnij, 6 maja, godzina 18, Sacriversum w Radiu Łódź.
0: Autopromocja.
1: Galanta niedziela z Radiem Łódź.
3: Nie, tu u nas spokojnie i nie tylko maturzystów uspokajamy, ale wszystkich, żeby fajnie, miło jeszcze ten czas wolny spędzić jutro do pracy, ale jednak po takim dłuższym wypoczynku jakoś będzie inaczej się wracać. Tak przynajmniej twierdzi nasza słuchaczka. Pozdrawiam bardzo gorąco. W ogóle pozdrawiam tych, którzy słuchają, są z nami i tak miło ten czas spędzają. Po łódzku to też będzie, ale uspokajająco.

I na okrągło, i randewu, i po łódzku, tak jak obiecywałem, że będziemy grać. Pani ma 30. rocznicę matury, pani Maria. Pozdrawia bardzo gorąco wszystkich maturzystów. Ona twierdzi, że też wtedy zastanawiali się, czy to jest prawdziwy egzamin dojrzałości, ale okazało się, że tak, bo choć nie byli zgraną klasą, to po maturze nagle się okazało, że stanowią taką paczkę i do dzisiaj lubią się spotykać i będą świętować właśnie taką okrągłą rocznicę matury i uważają, że właśnie ten egzamin to sprawił, a więc coś on jednak wnosi. I że warto się zastanowić w takim razie, co taki egzamin wnosi, nawet jeśli rzeczywiście powinien być czymś innym, albo coś innego jest warunkiem dojrzałości, bo z tym się też zgadzam. No to jeszcze po łódzku, a później Wiktoria Makowska już się pojawi. Zdajmy maturę z nami, czyli z radiością. Proszę posłuchać, bo fajne rady daje właśnie Wiktoria Makowska maturzystom.

0: Matura zdaj z radiością. Zaprasza Wiktoria Makowska.
1: W dzisiejszym odcinku wracamy do lalki, bo to jednocześnie powieść pozytywistyczna i romantyczna. Bo, i to was może zaskoczy albo nie, Stanisław Wokulski jest jednym i drugim naraz. I właśnie przez to nigdzie tak naprawdę nie pasuje. Zajmijmy się najpierw lalką pod kątem pozytywistycznym. I zacznijmy od tego, co widać na pierwszy rzut oka. Świat lalki to świat pozytywizmu. Mamy Warszawę po klęsce powstania, społeczeństwo, które zamiast walczyć, zaczyna pracować. Liczy się rozwój, nauka, pieniądze, konkretne działanie. I Wokulski idealnie nam w ten świat wchodzi. Buduje majątek od zera, inwestuje w handel, zakłada spółki, pomaga najbiedniejszym, wspiera ludzi, którzy chcą się rozwijać. Ważna tutaj jest też postać Juliana Ochockiego, bo to taki symbol nauki i postępu. To ktoś, kto patrzy w przyszłość, chce wynalazków, technologii i zmian. Czyli wszystko się zgadza. Praca u podstaw, rozwój, racjonalność. Na tym poziomie lalka to czysta powieść pozytywistyczna. Ale żeby nie było tak prosto, to lalka ma też tę swoją stronę romantyczną. Bo jak spojrzymy głębiej, to wszystko zaczyna się komplikować. Najważniejsze pytanie brzmi, dlaczego Wokulski to wszystko robi? Nie dla idei, nie dla społeczeństwa, tylko dla miłości. Jego uczucie do Izabeli Łęckiej jest absolutnie romantyczne. On jej nie widzi taką, jaka jest naprawdę, tylko idealizuje i tworzy właśnie w swojej głowie taki obraz kobiety idealnej. Wiecie, pięknej, wyjątkowej, niemal niedostępnej i podporządkowuje temu całe swoje życie. I tutaj dochodzimy do sedna sprawy, bo Wokulski podejmuje decyzje, które kompletnie nie są racjonalne. Już o tym wspominaliśmy, ale powtórzmy, że Wokulski wydaje fortunę, zmienia swoje środowisko, próbuje wejść do arystokracji i robi to wszystko dla jednej osoby. I to właśnie już nie jest pozytywizm, to jest czysty romantyzm, bo uczucie jest silniejsze niż rozsądek, a emocje ważniejsze niż fakty. Zderzają się tutaj dwa światy. Co jest w sumie też najważniejsze, że Wokulski nie jest ani jednym, ani drugim w pełni. Bo z jednej strony przedsiębiorca, człowiek sukcesu, pozytywista, z drugiej samotny romantyk, który wierzy w miłość absolutną. I problem polega na tym, że te dwa światy się wykluczają. Bo świat pozytywizmu wymaga chłodnej kalkulacji. A romantyzm, jak już pewnie dobrze wiecie, opiera się na emocjach. I efekt z tego taki, że Wokulski nie pasuje nam nigdzie. Arystokracja go nie akceptuje, mieszczanie nie rozumieją, a jego własne uczucia prowadzą do rozczarowania. To właśnie to rozdwojenie sprawia, że jego historia kończy się tak niejednoznacznie i tak gorzko. Dlatego lalka nie daje nam jednej prostej odpowiedzi. Zapamiętajcie sobie już tak totalnie na ostatniej prostej do matury, że to powieść przejścia między epokami. Pozytywistyczna w realiach, ale romantyczna w sercu bohatera. A Wokulski jest dowodem na to, że kiedy próbujesz być jednocześnie romantykiem i pozytywistą, świat bardzo szybko pokazuje, że coś musisz wybrać.
2: A jeśli chcesz wiedzieć więcej o maturze, powtórkach maturalnych i tym, co jest najważniejsze na ostatniej prostej, to zapraszam Cię na nasz cykl Matura zdaj z radiością. Więcej informacji znajdziesz na naszym Instagramie i TikToku. Wiktoria Makowska, do usłyszenia.

Witam Bambino, przygotowuję nową piosenkę na nowe rzeczy Mroza. To jeszcze chwilkę dłużej trzeba będzie zaczekać. No, wcześniej Daniel Godson to jeszcze jeden człowiek z Łodzi, więc od nas łódzko zabrzmiał ten Daniel Godson, tak należy powiedzieć, a współpracował i współpracuje z Vito Bambino jak najbardziej. Vito go zabrał na swoją trasę, grał fajne koncerty właśnie, poprzedzając Vito Bambino. No, Vito teraz w Nareszcie, czyli w Męskim Graniu Orkiestra Nareszcie, to jest oczywiście tytuł tej nowej piosenki Męskiego Grania. Kolejne trasy koncertowe się szykują. To nie tylko Męskie Granie z tych wielkich akcji, które nas czekają jak co roku, ale też słyszę o pewnych nowinkach, nowych również miejscach, czy też nowych zdarzeniach muzycznych, które już niebawem też w radiu wiele ciekawych rzeczy w wakacje nas czeka muzycznych. Ja mogę opowiedzieć jedynie o jazzie. Na razie jazz w poniedziałki na żywo, trawka, piękna pogoda, jak teraz w majówkę będzie można przychodzić popołudniowo-wieczorną porą w poniedziałki, posłuchać sobie, spędzić miło czas z muzyką graną na żywo. No niebawem już szczegółowo powiem. To nowe Męskie Granie. Ja się

0: Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10.40.
4: Joanna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
8: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, poszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
9: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
10: Minęła 12.
11: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
10: Justyna Krakowiak, zapraszam na wiadomości. Henryk R., znany jako Łomiarz, opuścił więzienie. W Krakowie zabrzmiał dzwon Zygmunta. Sprawdzimy też, co w ostatni dzień przed egzaminami robią maturzyści. W regionie mnóstwo słońca, na termometrze już 24 stopnie. Łomiarz na wolności, Henryk R., znany jako Łomiarz, opuścił zakład karny. Mężczyzna był skazany m.in. za serię brutalnych napadów na kobiety w Warszawie w latach 90. Ostatnią karę odbywał po zatrzymaniu w 2016 roku, kiedy zaatakował kobietę w Łowiczu. Mężczyzna miał atakować łomem, stąd jego pseudonim. Jak informuje rzecznik służby więziennej w Łodzi, Cezary Jabłoński, wobec Henryka R. zastosowano 2 środki zapobiegawcze.
12: Staramy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, żeby społeczeństwo zabezpieczyć. I stąd właśnie elektroniczna kontrola miejsca pobytu i stąd ta przymusowa terapia.
13: Miało to związek z opinią biegłych i doszli do wniosku, że mimo podejmowanych działań resocjalizacyjnych, w dalszym ciągu u niego jest brak krytycyzmu wobec popełnionych poprzednio czynów zabronionych, a deficyty osobowościowe wskazują na bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że popełni w przyszłości podobny czyn zabroniony.
10: Dodaje sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi Grzegorz Gała. Mężczyzna trafił do ośrodka readaptacji społecznej poza regionem łódzkim.
11: Więcej na radiołódź.pl.
10: Dźwięk dzwonu Zygmunt dał sygnał do rozpoczęcia uroczystości Narodowego Święta Konstytucji 3 maja w Krakowie. Dzwonnicy uruchomili słynny dzwon, pociągając za sznury chwilę przed mszą za ojczyznę. Tradycyjne uruchomienie dzwonu przyciągnęło na Wawel tłumy.
14: Niezapomniane wrażenia i ekscytacja bardzo, bardzo mocna. Ważny dzień, święto, tak? I no, chcieliśmy też dzieciom pokazać tutaj kawał historii.
15: Jest odlewem z dział wszystkich, nie? A jednocześnie niesie pokój, radość, piękny dźwięk, niezapomniany. I niesie radość, pokój, no, wszystko, co człowiek by sobie życzył.
10: Po mszy z Wawelu drogą królewską przed grup nieznanego żołnierza na placu Matejki przeszedł pochód patriotyczny. Ostatnie powtórki, czy jednak relaks i odpoczynek? Już jutro w całej Polsce absolwenci szkół średnich rozpoczną egzaminy maturalne. Nasz reporter pytał maturzystów z Piotrkowa, jak zamierzają spędzić ten ostatni dzień przed egzaminami.
16: Prawdopodobnie większość poświęci na jakieś drobne powtórki.
17: A ty konkretnie jakie masz plany? Będą powtórki czy odpoczynek?
16: Ja raczej powtórki.
17: Jak ten czas będzie spożytkowany?
18: Nauką, oczywiście, że nauką. Ostatnie powtórki, żeby być na świeżo ze wszystkim.
19: Też może jakieś spotkanie z znajomymi przed, żeby się wyluzować.
20: To, czego mieliśmy się nauczyć przez 4 lata, już się nauczyliśmy, więc z tą wiedzą pójdę na maturę i zdobędę same najwyższe noty.
10: A uczniowie rozpoczną maturę jutro o 9:00 egzaminem z języka polskiego. W Kutnie nie brakuje aktywności dla całej rodziny. Centrum Aktywności Miejskiej Zielona Zośka prowadzi cykl spotkań. To zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu dla dzieci i rodziców. Inicjatywa ma promować aktywność na zewnątrz oraz integrację rodzinną, mówi Krystian Oleński, kierownik strefy aktywności miejskiej Zielona Zośka w Kutnie.
21: Zaczynamy od rozgrzewki w formie zabawy, piosenki, później jest przedstawienie danego sportu, mała rywalizacja między dziećmi a rodzicami, ale to wszystko w formie zabawy, tak żeby zachęcić do dalszego korzystania z tych sportów w Kutnie.
10: Zajęcia odbywają się co niedzielę i w niektóre soboty. Cykl będzie trwał do końca listopada. Na kolejne wiadomości zapraszam już za godzinę. Dziś w całym regionie mnóstwo słońca. Jeśli ktoś nie zdąży dzisiaj skorzystać, spokojnie, piękna pogoda nie zniknie razem z majówką. W tym tygodniu mamy cieszyć się i słońcem, i wysoką temperaturą, a niższe wartości pojawią się na chwilę w województwie dopiero w okolicach środy.

0: Galanta Niedziela z Radiem Łódź.
1: Piotr Bielawski, zapraszam. Jeszcze godzinkę spędzamy razem. No, to majówka, wielka majówka.

Pamiętają Państwo film? Wielką majówkę Państwo pamiętają na pewno. Kilka pokoleń pamięta, bo to ważny film dla tych pokoleń. No, młodzież ma na pewno swoje kultowe filmy, swoje obrazy opowiadające o rzeczywistości dzisiaj. To taka podróż, po wolność, po odczucie chociażby tej wolności. No i myślę, że to jest taka istota, która też przetrwała i dla kolejnych pokoleń jest ta wolność bardzo ważną rzeczą. Poczuć wolność można na różne sposoby, każdy ma osobiste podejście do tego tematu. No, jak maturalnie tak zabrzmiało, prawda? Natomiast na pewno hasło wolność gdzieś w tych maturalnych tematach może się odnaleźć. Manam, czy też film Wielka Majówka? Nie. To już mogę tak dopowiedzieć ze spokojem. Ciekawe, jakie tematy są przewidywane na maturze w tym roku. Ale jeśli chodzi o piosenki Jackowskiego, naprawdę trwają, są piękne i wielu do nich wraca, nawet dzisiaj. Golden Life wrócił kiedyś do Błękitnego Nieba i tak będzie za chwilę, a później połączymy się z Małgorzatą Błażewicz. Ona w pewnej restauracji jest majówka, to ja myślę, że grillują tak naprawdę. Ciekawe, czy mamy jakieś łódzkie potrawy, klasyki na grilla, pasujące, rzuca się na grilla i co, i już możemy świętować. Zobaczymy, co się wydarzy u Małgorzaty Błażewicz za chwilę.

0: ludzkie smaki.
1: Majówkowa niedziela, Małgorzata Błażewicz, dzień dobry, witam serdecznie w łódzkich smakach. Dzisiaj trzeci dzień majówki, być może ktoś z Państwa jeszcze planuje jakiegoś grilla, jeśli tak, to my tu przychodzimy ze Sławkiem Starostą z Rajskiego Manu, chyba z całkiem niezłą propozycją majówkowo-grillową. Dzień dobry, Sławku.
2: Serwus.
1: Zastanawialiśmy się przed naszym spotkaniem, co dla Państwa przygotować, no bo te dania takie, które przygotowujemy co tydzień, są takie bardziej może obiadowe, sałatkowe, a tutaj jest grill. No i Sławek ruszył głową, mówi, że się wkurzył od rana, jak się wkurza, to jest kreatywny. I co wymyśliłeś? Powiedz, proszę.
2: Wymyśliłem grillowany filet z kurczaka, zamarynowany w miodzie i czosnku oraz oliwie cytrynowej, który podamy w formie burgera, a żeby było bardziej łódzko, będzie podany z angielką.
1: No to teraz trzeba wyjaśnić i to już jest moja rola, żeby wyjaśnić Państwu, co wspólnego ma kurczak miodowy z kuchnią łódzką. Z łódzką de facto nie, może nie za dużo, ale jeżeli chodzi o kuchnię żydowską, to już całkiem sporo, bo w kuchni żydowskiej, no szczególnie aszkenazyjskiej, miód symbolizuje słodycz i dobrobyt, no i często pojawia się przy świętach. Popularne są w ogóle takie dania typu słodkie, trochę ostre, takie, no, takie połączenia i to jest taka codzienna kuchnia żydowska, tak bym powiedziała, ponieważ Łódź, nawiążemy do tego Łódź czterech kultur, to wiadomo, że korzystamy także z tych wpływów kuchni żydowskiej u nas, więc tu będzie kurczak. Kurczak jest w ogóle bardzo popularny, jeżeli chodzi o Żydów, oni bardzo chętnie jedzą. No a jeżeli chodzi o angielkę, no to chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, co to jest angielka. Z bułka paryska, ale w Łodzi wiadomo, że angielka i jak ktoś mówi, że zje angielkę, to łodzianin doskonale wie, o co chodzi. Jesz angielkę na co dzień?
2: Na co dzień nie, ale bardzo lubię na taką świeżą angielkę, na przykład do flaczków sobie zjeść albo do zalewajki.
1: Świeża angielka, flaczki, zalewajka, ślinka mi leci. Ale zalewajki już robiliśmy, ale flaki moglibyśmy jeszcze zrobić chyba, nie?
2: Tak.
1: Co o tym myślisz?
2: Tak, zrobimy flaki. A wie, angielka jest właśnie też takim świetnym produktem do zapiekanek, do grillowania, uważam. Właśnie i tak pomyślałem, że na burgera też się świetnie przyda.
1: I teraz jeszcze jedno wyjaśnienie. Otóż ta potrawa, która dzisiaj powstaje, czyli burger z kurczakiem takim miodowo-czosnkowym, czy miodowo takim cytrynowym, to może być oczywiście, powinno być na grillu, ale jeśli Państwo nie mają akurat w planach grilla, to może być na przykład patelnia grillowa i wtedy można sobie ten filet usmażyć i potem już złożyć burgera. Czy masz jakiś sposób na to, żeby ten filet się nie przypalał, bo on ma miód, a miód no, dosyć szybko się przypala?
2: Przede wszystkim nie może być za wysoka temperatura, nie możemy tak jak rozgrzać patelni grillowej jak do steka, tylko musimy to kontrolować, ponieważ faktycznie się miód szybko karmelizuje. Ja położyłem sobie na patelnię grillową pergamin. Uważam, że jest bardzo dobry sposób, żeby zahamować ten proces spalania. Natomiast na grillu radziłbym owinąć tego fileta w papier i jeszcze w folię aluminiową. No i też jakby nie za silny płomień, bo nawet pod folią nam się może skarmelizować za bardzo.
1: A powiedz mi, czy to musi być w domu patelnia grillowa, czy może być zwykła? Bo nie każdy ma grillową.
2: Może być zwykła patelnia, nie ma problemu. Możemy go upiec w piekarniku, możemy go w airfryerze zrobić, tak? Teraz jest tyle sposobów, że może to być gazowy, elektryczny, też może być.
1: Czyli nasz dzisiejszy przepis jest taki mocno uniwersalny, bo to może być grill, jeżeli ktoś planuje jeszcze w majówkę, ale może też być w domu i nie musi być, proszę Państwa, na grillu. Może być na przykład na obiad, nie wiem, jutro, pojutrze czy za 3 dni też zrobiony. Angielkę przekroiłeś, ale to nie są takie cienkie kromki.
2: Myślałem o kromkach, ale stwierdziłem, że ona nie jest taka za bardzo gruba, więc będzie wyglądała jak taki prostokątny burger, jak ją przekroję w ten sposób. Zresztą możesz zrobić zdjęcie. Za
1: na pewno powstanie to zdjęcie, będziesz pozował. Obiecuję Ci, że będziesz pozował z tym burgerem. A co jeszcze będziemy do niego wkładać?
2: Będziemy do niego wkładać grillowanego pomidora, grillowaną rzodkiewkę, cukinię. I chciałem powiedzieć, że właśnie ja starałem się to przygotować tak, żeby te składniki wszystkie mogły być przygotowane na grillu, czyli jakby zabierzemy je wszystkie sobie na, nie wiem, na podwórko i na grillu przyrządzimy pełnego burgera. Tylko no, ewentualnie sos sobie przygotujemy wcześniej. Tak?
1: A sos będzie jakiś specjalny? Masz jakiś pomysł?
2: Ja tutaj nie przygotowałem specjalnego żadnego sosu. Damy standardowo po prostu majonez i ketchup.
1: Tu już jest ten kurczak. Próbowałeś, tak? Mogę go spróbować?
2: Tak,
1: bo robiłeś testy, czy on będzie dobry. To ja Ci powiem, on jest dobry, dobra? Poczekaj.
2: Tak, no on musi się trochę, jak takie przygotowałem większe plastry, po prostu
1: soczysty.
2: Dłużej będzie grillował, dlatego przygotowałem tutaj wcześniej. Mm-hmm. Tamten możesz zrobić nagranie, jak się grilluje i za chwilę wrzucimy warzywa i będziemy...
1: Bardzo dobry, bo soczysty. muszę wytrzeć sobie palce. A pani Ewa, co tu robi?
3: Mielone.
1: Też można na grilla. Jak tak sobie pomyślisz, Sławek, o tym, co się przygotowuje do jedzenia na grilla, to czy jest coś, czego nie można grillować, twoim zdaniem?
2: Na pewno takiego sera na rusztynie nie powinno wrzucać bez żadnego
1: opakowania
2: i tak dalej, bo może to się dla nas źle skończyć. I czy to będzie grill elektryczny, czy to będzie gazowy, czy węglowy, po prostu jakby palony ser, jak tam się dostanie, to zepsuje całą atmosferę grillowania. To tego bym nie polecał.
1: A ponieważ jest to nasz sport narodowy, grillowanie, to wiadomo, że ma przebiegać w miłej, sympatycznej atmosferze. My oczywiście zapraszamy państwa na www.radioloc.pl, / łódzkie smaki, bo tam, ja sobie teraz nagram, bo tam będą zdjęcia tego naszego burgera i będzie także przepis dokładny, jeżeli ktoś miałby ochotę się zapoznać. Tak to wygląda. Ja sobie to teraz nagrywam na Instagram i wrzucę również na radiowy Instagram. Przypiekamy też trochę angielkę, no i tutaj właśnie przypieka się, można powiedzieć, grilluje się ten filet z kurczaka. Proszę się tutaj nie zrażać, jak państwo zobaczą zdjęcie, bo też będę wrzucała zdjęcie, że on tutaj jest taki ciemny na samym dole, on się nie przypala, tylko właśnie wytapia się jakby ten cały tutaj sok z kurczaka, chociaż on finalnie i tak jest dosyć soczysty, ale tutaj jest miód, więc on będzie trochę inaczej się zachowywał na patelni.
2: Nie polecam odchodzić od patelni, bo ja chciałem na próbę właśnie, stawiłem go na próbę, ale nie pilnowałem, to się źle skończyło.
1: A tutaj widzę oliwa jeszcze cytrynowa. On jest, czosnku dużo do niego dawałeś, a w ogóle nie powiedzieliśmy o marynacie do tego kurczaka.
2: Jest to mieszanina miodu, sosu sojowego, czosnku przeciśniętego przez praskę oraz oliwy cytrynowej.
1: A jeżeli ktoś nie ma sosu sojowego?
2: To nie musi w ogóle dawać.
1: Okej. Okay. Wystarczy posolić na przykład i już. Zdejmujesz teraz...
2: Tak, zdjąłem mięsko i teraz będziemy grillować bułkę. Mam niestety jedną też patelnię, to tak jak raczej każdego w domu.
1: Tak, tak. No może ktoś tam ma więcej, ale my akurat jesteśmy tutaj przy jednej.
2: Na przykład w domu zrobić tak, że mięso zgrillować, zrobić ładne paseczki. Możemy go na przykład jeszcze dociągnąć w piecu bądź w airfryerze. I na patelnię wtedy rozgrzaną wrzucamy bułkę. Będziemy mieli przygotowaną bułkę, to na sam koniec włożymy warzywa, a później będziemy to ładnie składać.
1: Mówiąc bułka, mamy na myśli oczywiście angielkę, żeby państwo nie pomyśleli, że jest to bułka tarta, ale wspominałeś coś o tym, że wszystkie warzywa, które będą w tym naszym dzisiejszym burgerze, też będą grillowane. Ja widzę pomidory. Pomidory grillowane, nie jest to już zaskoczenie. Cukinia grillowana też nie, ale rzodkiewki grillowane?
2: Tak, rzodkiewkę niedawno odkryłem, że bardzo fajnie smakuje na ciepło. Może być usmażona na patelni na oliwie, może być zgrillowana, naprawdę w każdej wersji też bardzo.
1: Dobrze. Fajnie. Jak długo trzymamy bułkę na patelni?
2: Żeby zrobiły nam się paseczki. O, takie ładne paseczki i żeby była po prostu ciepła, tak?
1: Oczywiście możemy też bułkę zrobić w airfryerze, w piekarniku, tylko trzeba pilnować, proszę państwa, żeby się za bardzo nie zgrillowała. I teraz pomidor, normalnie ze skórą?
2: Normalnie ze skórą i tutaj proponuję takie grubsze plastry, albo w ogóle możemy go całego przekroić po prostu na pół i takiego całego zgrillować. No, ja tutaj zrobię takie grubsze plastry. Tak samo cukinię pokroimy też w takie grubsze, może skośne plastry. Tutaj też uważam, że może być dowolność, jeżeli chodzi o dodatki. O, miałem jeszcze w głowie czerwoną cebulę, bo też będzie ładnie kolorystycznie wyglądała i ją też sobie zgrillujemy. Sosy można sobie dobierać też według uznania. I mówię, pierwotnie jeszcze chciałem zrobić z żulikiem, ale nie udało mi się. Dzisiaj będzie angielka.
1: I bułka już teraz z patelni ląduje na talerzu. Majonez do tego.
2: Jak to przy burgerze, tak, posmarujemy bułkę majonezem. Ja zawsze bardzo lubię chrupiącą sałatę też, żeby się znalazła. A tutaj to jeszcze już po prostu widzę, jakby ogórek małosolny był, ale... No i jeszcze trochę trzeba poczekać na to.
1: Już gdzieś tam się na rynku widziałam, pojawiają, wiesz, ale ja też czekam bardzo. Oczywiście najłatwiej jest zrobić samemu, ale pani Ewo, robi pani ogórki małosolne w domu?
3: Nie.
1: Mało kto robi. Z kim bym nie rozmawiała, to wszyscy kupują, a nie robią. Będzie i czerwona cebula, widzę. No ja czekam na to grillowanie rzodkiewki, powiem ci szczerze, bo czegoś takiego nie widziałam jeszcze. A cukinię, muszę ci wyznać.
2: Na takim ruszcie węglowym, no to może ona nam gdzieś pouciekać z tego grilla. Ja tutaj zrobię tak, że troszeczkę... Teraz na patelni już nie może być bez pergaminu, generalnie dam oliwy i będziemy ją grillować przekrojoną na pół.
1: A propos cukinii, to chciałam Ci powiedzieć, że bardzo lubię cukinię na surowo jeść. Lubię oczywiście zgrillowaną, lubię tam podsmażoną, ale na surowo cukinię też bardzo lubię jeść. I kiedyś ja w ogóle nie wiedziałam, że można jeść cukinię na surowo. Jakiś czas temu oczywiście się dowiedziałam i od tamtej pory muszę powiedzieć, że to jest jedno z moich ulubionych warzyw takich właśnie na surowo. Ale nie wiedziałam też, że szparagi można jeść na surowo.
2: Ale wiesz, w szkole też na przykład wpajali, że brokuł, kalafior raczej się je ugotowany, tak?
1: Na surowo można.
2: A właśnie bardzo fajne są surówki też, ona grilla można... też zrobić bardzo fajne.
1: Kalafry jest super, bo jest taki bardzo chrupiący, brokuł też, więc to też, no brokuł może mniej na surowo, ale kalafior też bardzo lubię. Dobra, i tutaj mamy pomidora, który się grilluje, faktycznie takie grube plastry na oliwie i to z jednej i z drugiej strony będziemy robić?
2: Tak, z jednej i z drugiej strony damy tylko sól i pieprz do smaku. Myślę, że to się samo już tutaj obroni, oczywiście ważne jest, żeby był smaczny pomidor. Od razu tutaj mamy pomidor malinowy. Ja osobiście najbardziej lubię te gargamele, albo bawole serca, albo te, które mój ojciec wyhoduje.
1: Kiedyś musimy w ogóle zrobić taki program, wiesz co, z rzeczami z twojego ogródka. Jak tam będziesz u siebie, to żebyś przywiózł wszystko.
2: Na razie tata widzę, że tam zrobił nawóz, ziemię przekopał i stawia dopiero tunele, więc jeszcze
1: trochę poczekamy.
2: Tak, jeszcze trochę poczekamy.
1: Ale to słuchaj, nie spieszę się. Ależ to wygląda pięknie.
2: Oczywiście później podamy też tam przepis na marynatę dokładniej, jak ktoś by był bardzo ciekawy, natomiast ja zawsze polecam kierować się też sercem.
1: Sercem i smakiem.
2: A nie odważać co do grama czy do mililitra, bo...
1: To nie cukiernia, proszę Państwa, to po pierwsze, a po drugie przepis będzie oczywiście na www.radioloc.pl ludzkie smaki. Zapraszam, bo już niedługo, mam nadzieję, ten przepis wrzucę, żeby Państwo jeszcze mogli skorzystać, no tak jak mówię, jeszcze dzisiaj albo ewentualnie w tygodniu. A pomidory koktajlowe na gałązce po co wrzucasz? Na grill?
2: A żeby ładnie się prezentował talerz z naszym burgerem.
1: Aha, czyli to jest ozdoba, ale można ją zjeść. Nie marnujemy jedzenia.
2: Ja jeszcze tutaj, gdybym miał, ale nie ma jeszcze dobrych truskawek, to bym zaproponował do tego burgera taką sałatkę, ale to może nie zdradzę, zrobimy ją jeszcze tam kiedyś. Jest to połączenie i truskawek i pomidorów, co też może być nie takie standardowe.
1: Oczywiste.
2: Na pewno jeszcze zaskoczymy.
1: Muszę Ci powiedzieć, że ja dzisiaj po południu jadę na grilla.
2: O.
1: I tak sobie kojarzę w domu, że mam kurczaka, czy nawet, czy indyka chyba. Indyk też może być, prawda?
2: Tak, może być indyk.
1: To prawda, powinien być zamarynowany wcześniej, ale coś będziemy kombinować. A powiedz, jak długo kurczak musi leżeć w tej marynacie, żeby nabrał tego smaku i aromatu?
2: Ja tutaj przygotowałem go jakieś 3 godziny temu, natomiast może i najlepiej to tak zawsze. Każde mięso w marynacie to 12 godzin, to uważam, że tak jest najlepiej.
1: Czyli jeżeli ktoś będzie planował grilla, to jednak wcześniej trochę wsadzić w marynatę. Przepisy będą na naszej stronie. Sławek, słuchaj, no ja widzę, że te warzywa już się tutaj kończą grillować, więc ja już podziękuję. Bardzo się cieszę, że wpadłeś na taki pomysł i to tak pięknie się wpisuje w klimat majówkowy. Ty byłeś na grillu, na majówce w tym roku?
2: Jeszcze nie byłem. A, no bo ja to jak z rodzinami, ja dopiero zaczynam.
1: To w takim razie trzymam za Ciebie kciuki i życzę Ci bardzo udanego grilla, żebyś sobie znalazł czas nawet po majówce. Bardzo dziękujemy. Sławek Starosta, restauracja Rajskie Manu i Małgorzata Błażewicz, to były łódzkie smaki. Życzymy Państwu bardzo udanej niedzieli i oczywiście...
2: Wszystkiego najlepszego.
1: Smacznego. Do usłyszenia.
3: Jak się okazuje, klasyki przydają się na grilla. No wszyscy grillują, to i oni grillowali. Jest i ten odcinek, i każdy odcinek łódzkich smaków na naszej stronie radio.łódź.pl. Trzeba wpisać łódzkie smaki i odnaleźć. Małgorzata Błażewicz tam zostawia po prostu te odcinki. A smakują, no przynajmniej robią niezłe smaki tym, którzy słuchają, oglądają, czytają. Warto skorzystać z pewnych na przykład przepisów. No i teraz to grillować. No taki weekend właśnie. Radio
4: Łódź. Reklama. Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
5: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
4: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
6: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Mężczyzna spostrzega ją, kobieta spuszcza głowę. Mężczyzna siada znów na ławce, zawstydzony, poruszony. Przygląda się jej ostrożnie, poznaje ją. Premiera inscenizacji dramatu Jona Fossego Sen o jesieni w reżyserii Tomasza Fryzła 8 maja na małej scenie Teatru Nowego. Spektakl gramy również 9, 10, 30, 31 maja. Bilety dostępne w kasie lub na nowy.pl.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
9: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
10: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
9: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
10: Więcej na funduszobywatelski.pl.
8: Ogłoszenie społeczne.
11: Galanta Niedziela z Radiem Łódź.
3: To my jeszcze przez chwilę po łódzku sobie pogramy.

tego podobno składa się życie. Z czego? Z chwil, ale są ważne. Myślę, że taka najmniejsza chwila, taka, którą bagatelizujemy, nie zauważamy, wręcz też jest ważna. Na maturzyści pani Kasia napisała, dla niektórych ta matura jest jednak ważna, bo jest taką przepustką, chociażby do studiowania za granicą i w ogóle do pójścia inną drogą. No tak jest w istocie, to prawda, ale rozważamy, czym powinna być matura, jak powinna wyglądać, jak w ogóle szkolnictwo powinno wyglądać. Pani Kasia wcześniej taką myśl tutaj zawarła i też ma pewnie rację.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: Każdy, kierując się swoimi wartościami, powinien to sobie rozważyć, czy rzeczywiście idzie dobrą drogą, więc w zakamarkach naszych dusz wszystko jest ukryte. I nawet jeśli matura nie jest tym egzaminem dojrzałości, to wszystkie pokolenia, bez względu, no, o których by tu była mowa, zdają ten egzamin dojrzałości codziennie. To też nie jest tak, że raz się zdało, a później już się jest po prostu dojrzałym. Codziennie zdajemy ten egzamin. I myślę, że młode pokolenie ma coś do udowodnienia i właśnie udowodniło chociażby, to jest znakomity, najlepszy przykład. Łatwogang zorganizował zbiórkę i ta zbiórka pokazała, co można, jak można, jaki jest udział w tym właśnie najmłodszych naszych pokoleń. Uznajmy to. Zresztą pamiętam początki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i to też inicjatywa jak najbardziej młodych. Sam brałem w tym udział. I dążę do tego, by nie narzekać na młodzież, to pewne, ale by też dać świadomość młodym ludziom, że ten egzamin dojrzałości jest jakąś taką próbą, jak wszystko, co nas dotyka i wszystko, w czym bierzemy udział. Próbą po prostu, dość ważną próbą. A też może być dla wielu po prostu taką kontrolą, jaką wiedzą dysponujemy. Ta wiedza też się przydaje, nie lekceważmy jej. Ta wiedza, szkolna wiedza też się przydaje. No to a propos tej zbiórki, skoro o niej wspomniałem, 3 675 306 zł. Powiedzmy, że tyle wydatkowano już i wszystko transparentnie na rzecz dzieci chorych na raka. Wszystko można sprawdzić, komu na razie fundacja pomogła.
1: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No to co, Maja, jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

Skuje anioła. To dla wszystkich z oddziałów, gdzie każdy walczy niczym żołnierze z oddziałów specjalnych. Pielęgniarki, pielęgniarze, lekarze, lekarki i rodzice. Nie przegrać.

Piosenka o tej akcji będzie przypominać, a my pamiętajmy, ciągle tutaj jesteśmy. To ważne. Nasza obecność tutaj jest na pewno ważna. W kontekście pomocy innym, zwracania na nich uwagi, ale w każdym innym także, jak mi się zdaje. No i tak będę kończył to spotkanie, ale z Radiem Łódź proszę pozostać, z polskimi piosenkami proszę pozostać, bo będą grane, bo przecież cały dzień po polsku u nas w naszych audycjach. To Zbigniew Wodecki dla mnie, lubię wracać tam, gdzie byłem, to taki temat, który wydaje mi się jak klamra zamknie to spotkanie moje z Państwem dzisiejsze. Piotr Bielawski, pięknie dziękuję. Miłego czasu. Jeszcze majowego weekendu życzę pięknego. Właśnie. Jeszcze przez chwilę to majowy weekend. Proszę odpoczywać. Proszę się relaksować. I proszę zbierać siły.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Sensacyjna premiera po 22 latach. Łódzka grupa Sacriversum powraca z nową płytą. Już 6 maja o godzinie 18 zapraszamy do Radia Łódź na wyjątkowe spotkanie z zespołem. Usłyszysz przedpremierowo utwory z albumu Before the Birth of Light i porozmawiasz z muzykami. Każdy uczestnik otrzyma specjalny prezent, a zaproszenie zdobędziesz pisząc na adres wydarzenie@radioloc.pl.
2: Zapraszam na spotkanie z zespołem Sacriversum. Maciej Kieszkowski.
1: Nie zapomnij, 6 maja, godzina 18, Sacriversum w Radiu Łódź.
0: Autopromocja.
3: Tu Radio Łódź, jest 13. Justyna Krakowiak, zapraszam na wiadomości. ASF w powiecie piotrkowskim nadal groźne. W Łodzi trwa świętowanie 3 maja, a w Łasku powstaną nowe ścieżki rowerowe. Dziś przez cały dzień mnóstwo słońca, na termometrze 24 stopnie. Zwiększona liczba przypadków afrykańskiego pomoru świń w powiecie piotrkowskim. Dziki, u których potwierdzono zakażenie, znaleziono głównie na terenie gminy Sulejów. Służby weterynaryjne apelują do hodowców trzody chlewnej o zachowanie najwyższej ostrożności. Więcej informacji w tej sprawie ma Paweł Kwiatkowski.
4: Łącznie zbadano 67 próbek, z czego 11 dało wyniki dodatnie w kierunku ASF. Próbki, u których potwierdzono zakażenie, pochodzą z okolic Bilskiej Woli Kolonii i Karolinowa w gminie Sulejów, mówi Konrad Dereń, powiatowy lekarz weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim.
5: Jest to teren epicentrum choroby. Spodziewaliśmy się, że w tamtym rejonie ciągle jeszcze ten wirus jest aktywny.
4: Służby weterynaryjne apelują do hodowców trzody chlewnej o szczególną ostrożność. Jest to ważne szczególnie teraz w okresie intensywnych prac polowych, ponieważ istnieje duże ryzyko przeniesienia wirusa ASF do gospodarstw. Jest on bardzo trwały w środowisku. Przez długi czas może utrzymywać się w glebie, błocie, na kołach pojazdów, obuwiu, narzędziach czy odzieży. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
3: Służby weterynaryjne przypominają też, że hodowcy mają obowiązek zgłaszać lekarzowi weterynarii wszelkie niepokojące objawy chorobowe u świń.
6: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
3: Łodzianie tłumnie świętują 3 maja. Trwają obchody 235. rocznicy uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji. Była to druga na świecie i pierwsza w Europie ustawa zasadnicza. Dokument ten wprowadzał trójpodział władzy i ograniczał przywileje niektórych grup.
7: 3 maja to jest ważny dzień?
8: To jednak jest rocznica ważna dla naszego państwa, no i warto ją świętować. To uchwalenie to była też zmiana właśnie dla ludzi wtedy żyjących na lepsze.
9: Trzeba być wolnym, niczego się nie bać.
3: Mówią łodzianie w rozmowie z naszym reporterem Michałem Dąbrowskim. A jak wygląda świętowanie w Łodzi, to można zobaczyć na radiołódź.pl. Andrzej Poczobut przyznał, że nie czuł się samotny w białoruskim więzieniu. Dziennikarz odebrał dziś order Orła Białego z rąk prezydenta Karola Nawrockiego. Po uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie Andrzej Poczobut podkreślił, że jeszcze dochodzi do siebie po pobycie w więzieniu.
10: Zważając na to, że byłem poddawany szczególnej izolacji, informacje do mnie docierały i ja nigdy nie czułem się osamotniony. Ja wiedziałem, że tam, w Polsce, w świecie, na Białorusi są Polacy, którzy po prostu są razem ze mną. Ja myślałem o tym, że żołnierze Armii Krajowej, o których pisałem, których poznałem, których miałem zaszczyt poznać, przychodzili rzeczy znacznie bardziej trudne i w tej całej historii to oni są bohaterami.
3: Prezydent Karol Nawrocki, wręczając najwyższe polskie odznaczenie, powiedział, że Poczobut jest bohaterem i człowiekiem niezłomnym, który dla walki o prawa człowieka, dla przywiązania do polskości i za prawdę o żołnierzach Armii Krajowej był gotów pójść do więzienia i spędził tam wiele lat. Nowe ścieżki rowerowe w Łasku z funduszy Urzędu Marszałkowskiego nie tylko powstaną nowe drogi dla rowerów, ale także te, które już istnieją, zostaną lepiej oznakowane, mówi rzecznik Urzędu Miasta i Gminy Łask Michał Janiszewski.
11: Wyznaczymy w ramach tej inwestycji 60 km ścieżek rowerowych. No one już jakby istnieją, tak? Ale brakuje właśnie oznakowania, wytyczenia. Będzie 5 km całkowicie nowych ścieżek rowerowych. Między innymi długo wyczekiwane połączenie Łasku z Kolumną, czyli naszą dzielnicą rekreacyjną.
3: Zbudowana zostanie też sieć tak zwanych morów, czyli miejsc odpoczynku rowerzystów. Na kolejne wiadomości zapraszam za godzinę. Dziś piękna pogoda przez cały dzień i co najważniejsze, ciepło. W tym tygodniu możemy spodziewać się naprawdę pięknej aury. Aż do środy będą nam towarzyszyły wysokie temperatury, no i czyste niebo. W połowie tygodnia delikatne ochłodzenie.
6: Książkomania.
7: Adam Miksa, Anna Groblińska, dzień dobry. W naszej audycji dzisiaj będą wątki historyczne, data zobowiązuje, choć tematyka akurat nie związana z konstytucją, ale z husarią polską. Ale będzie i zabawnie ze sprawą opowieści o pewnym domu zdrojowym, do którego wybrała się bohaterka imieniem Krysia.
12: Ona przede wszystkim z założenia nie jedzie tam w celach poprawy zdrowia, tylko tak jak sama podkreśla, ona się zgodziła, ponieważ musi podreperować swoją sytuację towarzyską i to jej przyświeca.
7: Być może część słuchaczy rozpoznała głos znanej łódzkiej autorki kryminałów, która ostatnio wyspecjalizowała się w kryminalnych komediach, ale będzie można zdobyć także piękną księgę muminków. Do dziś czynna jest wystawa Muminki. Drzwi są zawsze otwarte w Muzeum Kinematografii w Łodzi. A my przypomnimy, że powstał katalog tej wystawy, ale właściwie to jest więcej niż katalog, bo to jest naprawdę księga będąca polską sumą wiedzy o muminkach.

Maria Peszek nam towarzyszyła, a teraz przez kilka minut będzie nam towarzyszyć księga, wielka księga Husarii autorstwa Kuby Pokojskiego. Data zobowiązuje, zatem coś związanego z historią Polski dzisiaj musi być. A ja przypominam o tej książce, była już mowa w naszej audycji kiedyś o niej, ale dziś znów chciałabym, żeby powędrowała do kogoś ze słuchaczy, a i polecić warto ją wszystkim, choć niektórzy twierdzą, że o Husarii napisano już tak bardzo wiele, ale autor tej książki, czyli Kuba Pokojski, pochodzący z Bytomia, mieszkający w Katowicach, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji tegoż samego uniwersytetu. Otóż on twierdzi, że wciąż pojawiają się nowe badania i ich wyniki, nowe ciekawostki, zatem warto wracać do tematu, a on przygotował taką właśnie ilustrowaną wielką księgę, która ciekawie zaczyna się i kończy, bo swoistą klamrą chwały, mianowicie zaczyna się triumfem warszawskim z 1611 roku, zwanym też, choć niewłaściwie, jak przypomina autor, hołdem carów szujskich, kiedy to zdetronizowany władca Wielkiego Księstwa Moskiewskiego późniejszej Rosji, Wasyl Szujski, bije czołem o ziemię przed polskim królem Zygmuntem III Wazą i prosząc o łaskę, dostępuje jej, mogąc ucałować rękę polskiego króla. A kończy się ta opowieść triumfem warszawskim w 1661 roku, kiedy to złożono ponad 300 zdobyczy moskiewskich i kozackich sztandarów pod nogi króla Jana II Kazimierza, jako znak wielkich zwycięstw roku szczęśliwego, czyli roku 1662. Wielkie i chwalebne wydarzenie, ale oczywiście historia Husarii to ponad 300, czy nie, prawie 300 lat i bardzo dokładnie wszystko omawia w tej książce autor, dzieląc na tematyczne rozdziały tę opowieść, czyli człowiek, koń, broń i barwa, organizacja. Mamy Husarię w kulturze i kulturze masowej, kryzys i upadek Husarii. No i przypomina oczywiście także wielkie dzieła malarskie poświęcone temu tematowi. A zatem księga trafia dzisiaj do kogoś, kto skorzysta z adresu studiomałpa.radiołódź.pl, studiomałpa.radiołódź.pl. A trzeba odpowiedzieć na pytanie bardzo proste. Tak mi się wydaje. Otóż jest pewien element, który tę formację kawaleryjską wyróżnia. To jest szczególny element mocowany najczęściej do zbroi, ale bywało także, że do siodła. Cóż to za element?

0: Niech płonie, to jest tytuł utworu Martyny Jakubowicz, a ja nie powiem, że zapłonęła, czy jakoś specjalnie rozgrzała się nasza skrzynka mailowa, ale trochę maili spłynęło z odpowiedziami w większości prawidłowymi. Tak, skrzydła. Skrzydła husarskie to taki bardzo charakterystyczny element tej formacji. No i sporo osób odpowiedziało prawidłowo. Panią Magdalenę dzisiaj nagradzamy wspomnianą publikacją i zaraz odezwę się w tej sprawie, a teraz już w naszej książkomanii zmieniamy temat. Jest logo Radia Łódź na kolejnej książce Agnieszki Płoszaj, Dom Zdrojowy, Dulawka, bowiem właśnie radiowy patronat sprawujemy nad tą książką. Agnieszka Płoszaj, łodzianka znana doskonale jako autorka kryminałów różnego rodzaju, bo to nie jeden cykl, ale też i detektywistycznych powieści dla dzieci. Teraz rozkręca się komediowo, bo to już jest druga komedia kryminalna, Dom Zdrojowy, Dulawka. Dzień dobry, Agnieszko.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Czarne szpilki Zuzanny się spodobały i już teraz masz pierwsze reakcje na Dom Zdrojowy, Dulawka. Bardzo sympatyczne opinie.
1: Bardzo. Recenzji jest cała masa i okazuje się, że wszystkie idą w tym samym kierunku, czyli wszystkie w tonie. Bardzo mnie to bawi.
0: No i rozmawiałyśmy przy okazji Czarnych Szpilek Zuzanny, że ludzie chyba potrzebują teraz czegoś lekkiego. No oczywiście potrzebują różnych książek, bo jesteśmy różni. Ale jest duża potrzeba tych komedii kryminalnych. One są w tej chwili modne.
1: Bardzo. To jest taki nowy i stary jednocześnie gatunek. Nowy, bo może odkryty przez te młodsze pokolenia i dlatego, ale jest widoczny tak zdecydowanie zwrot właśnie w tą stronę komediową, tego cozy crime tak zwanego, czyli takiego kucykowego kryminału.
0: U nas szlaki przecierała oczywiście przed laty Joanna Chmielewska, ale dokładnie. Od tej pory mamy bardzo dużo rozmaitych odmian tego i podgatunków tej komedii kryminalnej.
1: Tak, nazw niezwykłych. Tak, zgadza się.
0: Dom Zdrojowy, Dulawka nie dzieje się w Łodzi, bo ty wraz z wkroczeniem w te komediowe tony trochę się uwolniłaś od miasta, ale będziesz jeszcze do niego wracać.
1: Teraz, będę w innych, oczywiście.
0: Teraz opowiedzmy o Domu Zdrojowym Dulawka, bo tutaj mamy bohaterki znane także i z poprzedniej książki. Oczywiście historia jest zupełnie inna, ale jeżeli już mamy jakiś ciąg, to lubimy spotkać tych samych bohaterów. Trochę się z nimi zaprzyjaźniamy i to jest takie miłe, że wracamy, a tutaj znowu mamy szaloną fryzjerkę, twoje alter ego, mamy szaloną dziennikarkę, czyli alter ego twojej przyjaciółki.
1: Tak,
0: no
1: tak.
0: I mamy tutaj seniorki niesamowite.
1: No i tutaj na pierwszy plan zdecydowanie w Domu Zdrojowym Dulawka tutaj rządzą seniorzy, kuracjusze i to im tutaj właśnie te bohaterki Setka i Cięta dają pełne pole do popisu. Ja zresztą też pozwalam tutaj kuracjuszom na różne harce. No i co? I ktoś tam jednak pada trupem.
0: Tak, trup jest. Trup jest, ale wszystko to jest opowiedziane w taki lekki, humorystyczny sposób i stosujesz wszystkie takie metody kojarzone z komedią kryminalną, czyli pozwalasz sobie na wprowadzenie nazwisk charakterystycznych, takich znaczących, prawda?
1: Tak.
0: Ponieważ Zofia to słoneczko, bo ona taka trochę jest. Krystyna jest, ma na nazwisko Pająk, czyli kuzynka seniorki Zofii, dynamiczna, nawet
1: z pięknymi nogami.
0: Tak, ale ona jest trochę za bardzo dynamiczna też. No i mamy Wacława Szturchajło.
1: Tak,
0: Szturchajło. I to jest też znaczące nazwisko.
1: Tak, to jest nazwisko, które ma... No, mamy wszyscy chyba jeden kierunek skojarzeń. Natomiast to jest taki męczący adorator po prostu, który próbuje każdą sytuację wykorzystać, żeby gdzieś tam te macki jego sięgnęły.
0: Dom Zdrojowy Dulawka specjalizuje się w medycynie alternatywnej, medycynie holistycznej. Przedstawiasz tutaj te oba zagadnienia, powiedziałabym, z mocnym satyrycznym pazurem. Czy tobie podpadła medycyna holistyczna albo
1: nie,
0: alternatywna?
1: Wręcz przeciwnie, nie mam żadnych tutaj uprzedzeń i jakoś bardzo tego nie neguję, bo uważam, że każdy ma prawo do wyborów takie, jakie mu pasują i jeśli komuś to pomaga, to super. Natomiast rzeczywiście ja sobie drwię w tej książce. Może nawet nie tyle z samych zabiegów, co z całej tej filozofii, która je otacza i która bardzo są takie wydumane.
0: Bardzo śmieszne jest zderzenie temperamentów naszych seniorów właśnie z tymi instruktorkami, lekarzami, z osobami prowadzącymi zajęcia. Tak. Ponieważ seniorzy nie dają się wpasować w te ramki harmonii, no oni, wyciszenia.
1: Tak, oni są w ogóle troszeczkę tacy trudni jako pacjenci, jako tutaj kuracjusze do takiej współpracy. Oni się kiepsko w tych nowościach może odnajdują, ale za to fantastycznie się bawią trochę taką na swoją modłę, tak? Bo jak mamy scenę na przykład z kąpielą leśną, gdzie oni mają być tutaj tacy wyciszeni, no dzieje się to, co się dzieje, ale tak finalnie niezadowolona wraca tylko terapeutka. Cała reszta, prawda, tryska humorem i świetnie się bawili.
0: No. Nawet Krystyna, która została obleziona przez mrówki, no ale tam była związana z tym pewna sytuacja, więc tak też to się jakoś okazało atrakcyjne. No, trochę tam szaleją seniorzy. Czy ty opierasz takie spojrzenie na dom zdrojowy na jakichś obserwacjach, na jakichś wiadomościach, co tam się dzieje?
1: Tak, zdecydowanie właśnie tutaj czerpię z różnych, no z obserwacji, z tego, co widzę, słyszę, z różnych opowieści osób, które były w sanatoriach. Oczywiście te sytuacje są przerysowane i ja tutaj mocno podbarwiam temat, żeby był atrakcyjny dla czytelnika i po prostu zabawny. Ale tak, osobiście nie brałam udziału jeszcze w takich
0: wydarzeniach. Nie byłaś w domu zdrojowym,
1: nie.
0: W sanatorium.
1: Nie,
0: bardzo jest ładna okładka i tutaj właśnie szukam informacji. Projekt graficzny okładki Izabela Surdykowska-Jurek. Bardzo ciekawie to wygląda, dlatego że ten front domu zdrojowego przedstawiony z żabiej perspektywy, tak jakby z dołu, on jest tutaj trochę niepokojący.
1: Tak, i ta okładka, przyznam się, że robi świetną robotę, bo sam moment pamiętam, kiedy pokazaliśmy okładkę, to było bardzo duże zainteresowanie i bardzo duży ruch już na stronach. Potem wydawca ogłosił nabór recenzencki i ku naprawdę naszemu wręcz szokowi zgłosiło się nawet nie setki, ale tysiące chętnych osób do tego, żeby zrecenzować tą książkę.
0: Tysiące?
1: Bardzo młodych osób i to się taki wiral w pewnym momencie zrobił i do tej pory ta okładka bardzo przyciąga uwagę i też mamy ten taki feedback, że właśnie okładka jest w punkt i też
0: zwraca
1: uwagę.
0: No tak, bo to wszystko pracuje i czcionka, i ta czaszka zamiast kropki.
1: Czaszka jest przeniesiona też z czarnych szpilek, tam też już tą czaszeczkę. Tak, to jest mój ulubiony element w ogóle tych okładek.
0: Dom zdrojowy Dulawka, tak zatytułowana jest ta książka. Zachęta do lektury. Każde sanatorium powinno mieć kuracjuszy, choćby martwych. Agnieszka Płożaj pozostaje w studiu Radia Łódź, bo mamy jeszcze kilka zagadnień do poruszenia.
2: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Halo, co słychać? Halo, czy słyszysz? Pytał Lukas Flint, a ja pytam, czy Pałac pod ptasimi głowami Agnieszki Płoszaj to jest A. Kryminał dla dorosłych, B. Powieść detektywistyczna dla dzieci, C. Komedia kryminalna. Zanim wrócimy do rozmowy z autorką, no to właśnie to pytanie. Nagrodą jest omawiana dziś z Agnieszką książka studio@radiołódź.pl.
1: Reklama. Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
2: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
3: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
5: A gdyby Stanisław Wyspiański mógł opowiedzieć o sobie samym?
6: W tym okresie bardzo zbliżyłem się z Teosią. Latem wyjechaliśmy do jej rodzinnej wsi Konary pod Krakowem. Wkrótce urodziło się nasze drugie dziecko, synek Mietek. Wreszcie we wrześniu 1900 roku zdecydowałem się na ślub. Wahałem się długo i wielokrotnie pytałem samego siebie, czy ja ją mogę kochać.
5: Wysłuchaliście fragmentu biografii Stanisława Wyspiańskiego czytanej przez Tomasza Kota. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
8: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
4: Ogłoszenie społeczne.
9: Książkomania.
0: Pałac pod ptasimi głowami. Ta książka była bohaterką naszej zagadki. Tak, pani Agnieszko, imienniczka naszej rozmówczyni, dzisiaj otrzymuje nagrodę. Tak, to jest odpowiedź B, czyli powieść detektywistyczna dla dzieci, bowiem nasza rozmówczyni różnymi gatunkami się zajmuje. Jak już wiemy, powróci do również kryminałów dla dorosłych. Ale nie będę teraz opowiadać ja sama, bo po prostu posłuchajmy kolejnej części spotkania. Przypomnę, że Agnieszka Płoszaj nas dzisiaj odwiedziła w sprawie Domu Zdrojowego Dulawka. To jest tytuł najnowszej książki naszej autorki, która, jak już wiemy, dobrze poczuła się w gatunku komedia kryminalna. Ale ty szykujesz coś jeszcze. Premiera już niebawem, bo 16 maja zresztą w Radiu Łódź.
10: Tak,
0: będzie
10: to będzie
0: się
10: wielkie
0: działo.
10: Wydarzenie. Piękny, piękny event. Tak, no wraca Zoja z wielkim hukiem, że tak powiem.
0: Zoja Sterlak.
10: Zoja Sterlak, czyli ta nasza niepokorna śledcza. I robię tutaj takie zamieszanie trochę, bo dodaję jej partnera nowego, I nowego, nie nowego, bo część czytelników, która miała już przyjemność czytać wcześniejsze moje książki, czyli Czarodziejkę, Ogrodnika, Bigamistę, zna już Jakuba Karskiego.
0: Czyli mieszają nam się dwa cykle.
10: Mieszają nam się dwa cykle. Ja je łączę w jedno uniwersum, wrzucam do niego i tą Zojkę naszą niepokorną. No i Karskiego, który jest o te 10 lat starszy, bo Bigamista to już kilka lat temu miał swoją premierę, więc tam go spotykamy po raz ostatni. Minęło trochę czasu, Kuba pojawia się tutaj w nowych jakby realiach zojkowych, no i jest już dojrzałym takim facetem, zdecydowanie starszym od Zojki.
0: I obiecywałaś, że wrócisz do Łodzi.
10: I wracam do Łodzi, tak. Tu zdecydowanie już Łódź. Na poważnie, tutaj już nie ma heheszek, tutaj temat poważny, Białe Madonny, taki tytuł książki. Tak, tu już będzie poważnie.
0: No tak, heheszki, śmieszkuje, takie słowa to się tak. W domu zdrojowym dulawka
10: pojawiają. A to tak, to zdecydowanie.
0: A zatem Zoja Sterlak powraca, Łódź powraca, a to jest też i nawiązanie do początków twojego pisania. Mniej więcej, tak jak już uzgodniłyśmy, 9 rok istniejesz na rynku wydawniczym. Mhm. Zresztą debiutowałaś bardzo świadomie,
10: tak.
0: Bardzo się przygotowywałaś do tego debiutu, do współpracy z wydawcami. Teraz też strategicznie sobie układasz te wszystkie rzeczy i tak trzeba myśleć dzisiaj, jeśli chce się zaistnieć na rynku wydawniczym. Czytałam twoją rozmowę z Błażejem Granicem, w której to rozmowie podkreślasz, że ludzie często mają takie romantyczne wyobrażenia.
10: No tak.
0: Jak pisarz działa.
10: Uśmiałyśmy trochę z tych wizji rzeczywiście, że o poranku, tak, przeciągam się gdzieś w oknie, ptaki śpiewają i nachodzi mnie wena i wtedy zasiadam.
0: Albo wręcz przeciwnie, długo się śpię, siedzę po nocach. Tak. A tutaj odrabianie lekcji troszeczkę, takie postawienie sobie zadań, tak?
10: Tak, no to jest ciężka praca i o różnych porach dnia i nocy, różne wyzwania, różne też oczekiwania, nie tylko od czytelników, od wydawcy, od redaktorów, od siebie samej.
0: No i też to, mocne działania poza literaturą, bo promocja odbywa się na różne sposoby.
10: Promocja musi być, dokładnie, i w mediach społecznościowych, i w mediach ogólnopolskich, także dużo się dzieje, udział w festiwalach, eventach, spotkaniach.
0: A ty możesz nam zdradzić, czy sama cały czas dbasz o swoje media społecznościowe, wszystkie TikToki, Instagramy i tak dalej? Czy masz już kogoś?
10: Nie, sama nie, chociaż to widać. Jak zostaję z tym sama, w sensie jak na przykład, bo to jest też tak trochę jak z płytami, jak mają muzycy. Jest premiera nowej płyty, jest cała trasa koncertowa i to jest podobnie z książką. Jest nowa książka, jest zamieszanie 2 tygodnie przed, potem kilka tygodni, miesięcy po, a potem jest ten moment, kiedy już trzeba tworzyć coś nowego i autor się trochę wycofuje z tego życia takiego medialnego. No i wtedy ja zostaję z tymi mediami sama i wtedy tam się najczęściej niewiele dzieje. Trochę dostaję za to tam
0: cięgi,
10: ale tak to jest, że po prostu szkoda mi jest trochę czasu na nagrywanie takich próżnych rolek, bo wolę napisać jakiś fajny rozdział, jeden, drugi, trzeci i tutaj tą książkę pogonić i tekst i popracować nad tym niż właśnie tutaj spędzać czas na takich zabawach trochę z mediami.
0: Nie? Bo w tej chwili to jest tak, że to, co kiedyś uznawano za zabawę.
10: Tak, ja wiem, że to jest teraz poważny zawód.
0: To jest teraz poważna sprawa, tak.
10: No i właśnie taką osobę mam koło siebie, która o te media moje dba, która jest autorem tych wszystkich rolek, pomysłodawcą na całe kampanie i tak dalej.
0: Ale ty się oczywiście podpisujesz pod tym wszystkim, co tak, robi, bo to jest
10: tak,
0: w twoim imieniu.
10: Tak, ja mu ufam, także tutaj współpracujemy.
0: Bardzo się zmienił ten rynek wydawniczy od czasu, kiedy wkroczyłaś nań.
10: Dokładnie.
0: Bo na przykład dużo więcej osób wydaje książki w tej chwili.
10: Tak.
0: To się zmienia lawinowo wręcz. Samych
10: coraz
0: kryminałów,
10: więcej,
0: prawda?
10: Słyszę,
0: coraz
10: że
0: więcej.
10: Ktoś coś pisze, ktoś chce coś wydać, ktoś próbuje coś wydać. Masa kursów, szkoleń, jak napisać, o czym pisać, w jaki sposób, gdzie wydawać, self-publishing i tak dalej. No trochę się to zmieniło. Ja pamiętam mój debiut, to była takie wejście trochę w taką elitarną grupę osób. I nie powiem, że hermetyczną, bo też nie, ale no jednak to się znało, te kilka osób ze sobą i tutaj można było, powiedzmy, jakoś tam próbować ich dosięgnąć i dogonić.
0: Ale też i do self-publishingu się zmieniło podejście, prawda? Bo tak. To, że teraz ktoś sam wydaje książkę sobie, to nie znaczy, że książka jest słaba i nie znalazła wydawcy, bo czasem to jest po prostu taka strategia.
10: Tak, ktoś z założenia po prostu chce zrobić to w ten sposób i tak działa. Kiedyś to był, mówiąc kolokwialnie, obciach, jak ktoś wydawał sam. A teraz już po prostu to weszło taką.
0: A twoją książkę firmuje wydawnictwo Prozami, tak. Należące
10: tak.
0: do...
10: Tak, jeśli chodzi o komedię, tak. Natomiast Białe Madonny ukażą się pod sztandarem wydawnictwa dolnośląskiego.
0: Które ma taką silną linię kryminałów.
10: Bardzo,
0: prawda?
10: Tak. I oni tutaj mnie mocno zachęcili do współpracy. Ja przyjęłam z dużą chęcią ich ofertę.
0: I tak to Dolnośląskie wydaje książkę o Łodzi. No ale oni tak publikują.
10: Tak,
0: rozmaitości
10: tak, zgadza się.
0: To na zakończenie, aby uczynić klamerkę taką naszej rozmowie, bo rozpoczęłyśmy od Domu Zdrojowego i bohaterów właśnie Dulawki, jak w skrócie można mówić o tej książce. To ulubiona twoja bohaterka? Albo bohater, ale nie sądzę, bo tu kobiety na plan pierwszy się przebijają.
10: Kobiety tak. No ja tutaj całym sercem pokochałam Krysię Pająk, która jest po prostu bardzo przedynamiczną postacią.
0: Ona ma tam być, żeby trochę pilnować Zosi, bo Zosia Słoneczko potrafi się wpakować w tarapaty. Krystyna
10: tak. ma teoretycznie pilnować.
0: Została delegowana przez męża Zosi, żeby pilnować. Tak. Ale ona sama powoduje sporo zamieszania.
10: No ona jest tak, mówię, przebojową kobietą. Ona przede wszystkim z założenia nie jedzie tam w celach poprawy zdrowia, tylko tak jak sama podkreśla, ona się zgodziła, mąż Zofii zapłacił za ten wyjazd, więc jeszcze lepiej i zgodziła się, ponieważ musi podreperować swoją sytuację towarzyską i to jej przyświeca. Natomiast ta Zosia fajnie, że jest, są razem w pokoju, ale radzi sobie też i bez niej.
0: Agnieszka Płoszaj, bardzo dziękuję za wizytę.
10: Dziękuję pięknie.

0: Formacja Las nam towarzyszyła, a my przypominamy, bo sporo o tym mówiliśmy już w Radiu Łódź, że dziś kończy się wystawa Muminki, drzwi są zawsze otwarte. W Muzeum Kinematografii w Łodzi będziemy tęsknić za tymiż właśnie Muminkami w odsłonie częściowo łódzkiej, bo przecież i opowieści o Muminkach w Semaforze Łódzkim powstawały. A ja z okazji tego finisażu dzisiaj po raz drugi proponuję komuś ze słuchaczy książkę Muminki, drzwi są zawsze otwarte i to jest w zamierzeniu katalog wystawy, ale tak naprawdę to jest coś więcej. Zanim padnie pytanie konkursowe, proponuję, aby dyrektor Muzeum Kinematografii w Łodzi, Marzena Bomanowska, powiedziała kilka słów o tej publikacji.
1: Katalog się bardzo dobrze sprzedaje. My już sporą część nakładu mamy rozdystrybuowaną. Natomiast katalog nawet wykracza poza wystawę, bo oczywiście spełnia on takie zadania, jakie ma katalog, ma bardzo dużą tę część ikonograficzną, pokazujemy wiele eksponatów i samą wystawę, ale znalazły się w niej również teksty, które powstały do konferencji popularno-naukowej o Muminkach, którą muzeum zorganizowało we wrześniu. I niektóre tematy wykraczają poza wystawę. Na przykład jest bardzo ciekawy tekst profesor Moniki Talarczyk z Łódzkiej Szkoły Filmowej o dziewczynach z Doliny Muminków, napisany z perspektywy feministycznej. I jest też interesujący tekst zbierający wiedzę o tym, jak Muminki są i były obecne na polskich scenach teatralnych. To jest fascynujący temat, bo w samej Warszawie 5 różnych teatrów grało Muminki.
0: A teraz już okazja do zdobycia omawianej publikacji. O, ciężkiej i bardzo bogatej w rozmaite ilustracje. Trzeba tylko znów skorzystać z adresu studio@radiołódź.pl, studio@radiołódź.pl i napisać nam, o którym z bohaterów opowieści Tove Jansson ja teraz mówię. Ten bohater to jest wędrowiec, bardzo podziwiany przez Muminka. Przede wszystkim ten bohater ceni wolność i jest filozofem, można powiedzieć, takim filozoficznym, filozofującym myślicielem. studio@radiołódź.pl

Rozstrzygamy nasz konkurs. Tak, pytałam o włóczyki. Ja bardzo dziękuję uczestnikom wszystkich. Pozdrawiam. Panią Annę nagradzamy i za chwilę mail stosowny powędruje do naszej słuchaczki, ale pozdrawiam także pozostałych autorów prawidłowych odpowiedzi. A pani Regina wręcz napisała, że włóczyki to jej idol. No, bo to jest postać nadająca się na idola. Zatem konkurs rozstrzygnięty, a ja jeszcze mam wieści. Mianowicie Robert De Niro widział film o kucharzach dyktatorów na podstawie książki. Zaraz wszystko się wyjaśni i w dodatku był adwokatem ponoć tego filmu. Tak powiedział polskiej agencji prasowej Witold Szabłowski. Film dokumentalny na podstawie jego książki Kucharze dyktatorów będzie miał premierę hollywoodzką 10 czerwca na festiwalu Tribeca, założonym czy właściwie stworzonym przez Roberta De Niro. Jeżeli czegoś nie przegapiłem, to jestem piątym z polskich autorów, którzy trafili do Hollywood. Był Andrzej Sapkowski, był Henryk Sienkiewicz, był Stanisław Lem i Jerzy Kosiński. Cytuję teraz słowa autora książki i reżysera filmu. Nie wiem, czy z tego ostatniego nazwiska jesteśmy dumni, ale faktem było, że zaistniał w Hollywood. A teraz ekranizacja mojej książki Kucharze dyktatorów będzie miała premierę właśnie na festiwalu w Nowym Jorku, a całość została zrobiona w pełni przez hollywoodzką firmę. I w dodatku jeszcze Witold Szabłowski podkreślił, że ma zakulisowe informacje o odbiorze tego filmu przez twórcę festiwalu, właśnie wspomnianego Roberta De Niro. Wymyślił sobie ten festiwal po atakach terrorystycznych 11 września. To miała być odpowiedź i szansa na zjednoczenie w dobrej atmosferze. Trochę poprzez opowiadanie ciekawych historii, pokazywanie filmów, aby radzić sobie z traumą zamachów. De Niro bardzo mocno, cytuję, macza palce w tym festiwalu. Wiem zakulisowo, że film widział i był jego adwokatem. Ten materiał się tam pokaże jako światowa premiera, bo on tego właśnie chciał. Witold Szabłowski chce, aby film odwiedził kilka festiwali. Jeszcze konkretów nie przekazuje, ale na jednym z polskich festiwali także film ma zagościć. No i ponoć kucharze dyktatorów to są ludzie, którzy wiedzą, że żyją dlatego, że umieli być dyskretni. To są ludzie, którzy gotowali dla Pinocheta, Husajna, Pol Pota czy Kaddafiego. Oglądali od kulis najstraszniejsze reżimy XX wieku. No i niełatwo ich jest namówić na opowieści, ale Witoldowi Szabłowskiemu się udało i tak powstała książka, a potem film Kucharze dyktatorów.

0: Zew.
1: Zew i Natalia Przybysz. Warto wiedzieć, że zbliża się 11. edycja Międzynarodowego Festiwalu Poezji Silesius. Odbędzie się we Wrocławiu od 17 do 24 maja potrwa. Pod hasłem Konflikt będzie się odbywał, a kulminacją festiwalowych wydarzeń będzie gala wręczenia wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. A w tym roku nagrodę za całokształt twórczości odbierze poeta Konrad Góra. I tą wiadomością kończymy dzisiejsze nasze spotkanie w Książkomanii. Kolejne takie już za tydzień w Radiu Łódź. Niedługo wiadomości, a po nich o piosenkach z sensem będzie mowa i takich będziemy słuchać. Anna Groblińska, dziękuję za uwagę.

0: Autopromocja.
1: To było wyjątkowe wydarzenie w Radiu Łódź. 28 kwietnia w legendarnym studiu Henryka de Bicha wystąpiła znakomita wiolonczelistka Dobrawa Czocher. Koncert odbył się w ramach jubileuszu 95-lecia Radia Łódź, a Dobrawa Czocher zagrała utwory ze swojej najnowszej płyty.
2: Album State of Matter i oczywiście to też jest ubrane w te kolory wody. Jak pokazać kolor za pomocą dźwięków?
1: O tym m.in. w rozmowie z Dobrawą Czocher. Audycja z klasyką w tle. Dziś godzina 22. Patrycja Pawłowicz, zapraszam.
3: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja.
4: Tu Radio Łódź, jest 14. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Dzień dobry. Prezydent Karol Nawrocki wręczył 4 osobom odznaczenia Orderu Orła Białego. Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas powrotów z majówki. W Radomsku powstanie strefa chillout wokół zbiornika na Wymysłówku. Po południu i wieczorem w regionie letnia aura z temperaturą maksymalną 26 stopni. Prezydent Karol Nawrocki wręczył 4 osobom odznaczenia Orderu Orła Białego. Najwyższym odznaczeniem, które można otrzymać w Polsce, zostali uhonorowani m.in. działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut i dyrygentka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Agnieszka Duczmal. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie, miejscu nieprzypadkowym, mówił prezydent Karol Nawrocki.
5: Praca nad Konstytucją 3 maja i jej uchwalenie odbywało się na Zamku Królewskim w Warszawie, a więc w miejscu, w którym dzisiaj się znajdujemy. Kontekst daty, kontekst miejsca pokazuje nam wszystkim, że dzisiaj mamy do czynienia z momentem wyjątkowym.
4: Orderami Orła Białego zostali również odznaczeni reżyser teatralny filmowy Lech Majewski oraz działaczka opozycji antykomunistycznej Hanna Łukowska-Karniej. A święto Konstytucji 3 maja świętują również hucznie łodzianie. Jak wygląda to świętowanie, można zobaczyć na radiołódź.pl. Uwaga kierowcy, dzisiejszy dzień powrotów z majówki może nie być tak przyjemny jak pogoda. Na drogach będzie więcej pojazdów, a do tego słońce, jak mówią policjanci, usypia czujność. Szczególną ostrożność trzeba zachować na drogach lokalnych i w pobliżu terenów rekreacyjnych. Przed powrotem do domu z majówki powinniśmy być wypoczęci za kierownicą, przypomina komendant Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
6: Zmęczenie to cichy zabójca. Dostosuj prędkość nie tylko do znaków, ale przede wszystkim do warunków. Deszcz, mgła, natężenie ruchu wymagają ostrożności. Nie przeceniaj własnych umiejętności. Brawura i pośpiech często kończą się tragicznie.
4: Przypominamy również, że kto chce jeszcze skorzystać z uroków leśnych spacerów, powinien pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. W wielu regionach obowiązuje wysoki stopień zagrożenia pożarowego, czyli nie wolno rozpalać ognisk ani grillować w niedozwolonych miejscach.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
4: Autobus przewożący dzieci zaatakowany przez rosyjskie drony. Jedno z dzieci zostało ranne. Do ataku doszło na stacji benzynowej w obwodzie Dniepropetrowskim. Oprócz autobusu uszkodzona została też ciężarówka. W sumie ucierpiało 6 osób. Autobus przewoził około 40 dzieci. Dzieci zostały przetransportowane w bezpieczne miejsce, gdzie udzielana jest im pomoc psychologiczna. W Radomsku powstanie strefa chillout. Tereny wokół zbiornika na Wymysłówku przejdą kompleksową metamorfozę. To jedna z największych inwestycji rekreacyjnych ostatnich lat w mieście. Jak powiedziała Radiu Łódź Karolina Turowska z Urzędu Miasta w Radomsku, zbiornik na Wymysłówku nie będzie przeznaczony do kąpieli, jednak zostanie w pełni udostępniony mieszkańcom jako atrakcyjna przestrzeń rekreacyjna.
7: Z jednej strony zachowujemy naturalny charakter zbiornika z pomostami, przystanią, z zielenią, a z drugiej budujemy pełną infrastrukturę wypoczynkową. Baseny, plaże, place zabaw, boiska i miejsca relaksu z alejkami.
4: Powstanie także nowa droga dojazdowa oraz duży parking z ładowarkami do samochodów elektrycznych. Zakończenie inwestycji planowane jest na połowę 2029 roku. Jej koszt to ponad 30 milionów złotych. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15.00. Po południu i wieczorem w regionie zachmurzenie małe lub umiarkowane. Temperatura maksymalna od 25 do 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-zachodni.
8: sensem piosenki.
9: 4 minuty po godzinie 14:00 to ode mnie bardzo wiosenne i pełne radości dzień dobry. Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie i w końcu to, co za oknami ma sens. Tomasz Farniński zaczyna dyżur realizatora, także razem postaramy się opowiedzieć kilka pięknych historii i co najważniejsze, ktoś już za kilka minut podzieli się swoją wrażliwością, która została doceniona. To taka mała wskazówka, wydarzenie, o którym mówię tak przy okazji, związane jest z autorem tekstu tej piosenki. Całkiem sensowny początek. O kogo chodzi?

0: To może ja odpowiem na pytanie? Zdecydowanie tak. Gaba Kulka w Radiu Łódź, przepiękny utwór z tekstem, potwierdzam, Jonasza Kofty. Ja przypomniałam nie tak dawno wykonanie Danuty Rin, ale dzisiaj nowa wersja, bo w sumie dzisiaj ten pomysł na zaśpiewaną już piosenkę będzie motywem przewodnim spotkania z gościem. Julia Jaroszewska to jest studentka 4. roku Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Filmówki. W ostatnim czasie przede wszystkim zwyciężczyni tegorocznego konkursu piosenki aktorskiej imienia Jonasza Kofty. Ten konkurs odbywa się w ramach festiwalu Of Północna. Sam festiwal zakończył się tydzień temu, konkurs odbył się wcześniej, a my sobie dzisiaj o tym pięknym sukcesie porozmawiamy. Ale najpierw jeszcze sam mistrz Jonasz Kofta. Za chwilę spotkanie z Julią, to poczekamy na balkonie.
1: Ty na swoim balkonie trwasz niemile zdziwiona, że jak mogłem, jak śmiałem nie powrócić tu już, że jak mogłem, jak śmiałem ja ostatni z ostatnich w dróg bylistych ogonach niosę swoją swobodę przysypaną przez kurz, niosę swoją swobodę. Ty na swoim balkonie kulisz zimna ramiona, nocy gęsty makijaż uspokaja ci twarz.

0: ty na swoim balkonie. Długo czekać nie będziesz, zaraz wejdziesz w prąd lampy, gdzie ogrzany masz kąt. Zaraz wejdziesz w prąd lampy, ja ostatni z ostatnich, po łatanym obłędzie będę szukał tej prawdy, co uciekła nam z rąk. Będę szukał tej prawdy, będę szukał tej prawdy, co uciekła nam z rąk. Będę szukał tej prawdy, tej prawdy, tej prawdy, prawdy.
1: To pora na wyjątkowe spotkanie, wyjątkowe muzyczne spotkanie. To najpierw zacznę od tego, kto jest dzisiaj naszym gościem, Julia Jaroszewska. Witam cię, Julio, bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Studentka czwartego roku Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Filmówki. Potwierdzamy?
2: Tak jest, zgadza się.
1: Julia, muszę przyznać się, że uczestniczyłam w pewnym wydarzeniu i właściwie mam taką wielką ochotę, żeby zacząć dzisiaj od tego. Wyobraź sobie, że wygrywasz konkurs. Do czego nawiązałam? Opowiadaj.
2: No oczywiście do naszej burzy szekspirowskiej z Teatru Studyjnego, czyli naszego spektaklu dyplomowego w reżyserii Tomka Fryzła. Tak, i tam rzeczywiście dużo tych wyobraź sobie pada w międzyczasie, szeptanych, gdzieś tam wtłaczanych w uszy widzowi.
1: Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, tak, ponieważ rzeczywiście zaczęłam sobie wyobrażać, chociaż musiałam się najpierw do tej formuły przyzwyczaić.
2: Tak.
1: Tak było na początku. Natomiast tak sobie pomyślałam właśnie, kiedy już wiedziałam, że się spotkamy, to mówię tak, muszę to powiedzieć do Julii. Wyobraź sobie. Czy wyobrażałaś Piękne. Sobie, że ta historia związana z konkursem piosenki aktorskiej imienia tak. Jonasza Kofty tak właśnie się skończy?
2: Dobre pytanie to jest. Wydaje mi się, że w moim przypadku każdy sukces jest poparty jakimś wyobrażeniem sobie czegoś wcześniej. Nie wiedziałam, że to może nastąpić akurat teraz, w tym roku, ale no marzyło mi się, żeby ten konkurs wygrać i żeby tam być w ogóle obecną, ale no nie wiem, miałam raczej dobre przeczucie w tym roku, ale no zawsze wydaje mi się, że taka wygrana jest dosyć taka nieprawdopodobna i człowiek się trochę nie może otrząsnąć i nie dociera i jakieś jest dużo po prostu różnych emocji towarzyszących temu wszystkiemu. Ale no, ja to sobie lubię wyobrażać. O może tak, ja lubię sobie bardzo dużo rzeczy wizualizować, śnić o nich. Lubię, tak.
1: I bardzo dobrze. To ja teraz jeszcze tylko potwierdzę i poinformuję, ponieważ my niejednokrotnie podczas przygotowań do tego konkursu, w momencie kiedy wystartował nabór,

0: bo to najpierw trzeba się zgłosić, trzeba wysłać to zgłoszenie. Potem jest wybierana ta finałowa dziesiątka. W tym roku wiem, że była jedenastka. 11, i to się czasami zdarza w momencie, kiedy jest naprawdę ten konkurs na bardzo wysokim poziomie. Tak. A wiem między innymi od osób, które związane są z tym konkursem już z tej drugiej strony, czyli ze strony jury. O tym mówił między innymi pan Wojciech Kościelniak, podkreślał, że poziom był bardzo wysoki. W tym roku 11 osób zakwalifikowało się właśnie do tego finału i teraz mogę oficjalnie powiedzieć, zresztą ja już informowałam o tym, nie mogło być inaczej, że to właśnie Julia Jaroszewska zwyciężyła w tym roku. Statuetka Jonaszka, ciężka sprawa?
1: No zaskoczyła mnie ta statuetka tak wizualnie. Zawsze gdzieś tam, pamiętam, że w zeszłym roku jak Alicja Koga wygrała, no to tak obserwowałam trochę z daleka, gdzieś tam na mediach społecznościowych, a teraz mogłam podtrzymać osobiście. Nie bardzo ciężka, trochę ciężka, ale taka bardzo urokliwa rzecz na pewno, no już gdzieś tam stoi u mnie na półce i tak będzie stała, tak.
0: W szkole też się pojawiła? Trzeba było się pochwalić, oczywiście, że tak?
1: Chwaliłam się w teatrze, pokazywałam, tak, dyplom też cały taki oprawiony w takiej ramie, więc gdzieś tam jest, może jak będą chcieli, potrzebowali, to jakiś skan się zrobi, powiesi w korytarzu. Zobaczymy, no.
0: Konkurs piosenki aktorskiej imienia Jonasza Kofty. Muszę przyznać się do tego, że bardzo się cieszymy wszyscy tutaj w Łodzi, którzy jesteśmy związani z piosenką aktorską, z takim bardzo kulturalnym życiem miasta, że ten konkurs tak pięknie się rozwija, że on jest na tak bardzo wysokim poziomie,
1: to
0: bo
1: prawda.
0: To trzeba podkreślić, część festiwalu Off Północna i to jest to wydarzenie, na które wszyscy czekają. Ty czekałaś najpierw na to, żeby do tego konkursu się dostać i potem, żeby móc wystąpić przed jury. Jak rozumiem, emocje były ogromne. Jak to wyglądało? Opowiadaj.
1: No, ja to w ogóle tak mam, że muszę kilka razy do czegoś podejść, żeby ten szczyt osiągnąć. I tak też było w przypadku tego konkursu. No, wydaje mi się, że 2-3 razy podchodziłam, odkąd jestem w szkole tutaj w Łodzi, w filmówce, to podchodziłam do tego konkursu. No i rzeczywiście, no, było różnie. Wysyłałam też kiedyś, pamiętam, swój utwór, to znaczy ze słowami Jonasza Kofty, ale muzykę sama na przykład komponowałam. Dostałam kiedyś, pamiętam, też taki odzew, że taki feedback, że jest super, ale że może nie w tym roku.
0: To też jest taki ważny sygnał, prawda?
1: Tak,
0: żeby
1: to jest
0: spróbować.
1: Ważne.
0: Bo tutaj od razu musimy powiedzieć o pewnej sprawie. Tych zgłoszeń do tych naprawdę takich ważnych konkursów jest co roku bardzo dużo. I ja zawsze podkreślam, żeby podchodzić do tego z takim lekkim przymrużeniem oka. Oczywiście będzie cudownie, jeżeli ktoś uzna, że w tym roku to my powinniśmy się pojawić. Ale kochani, jeżeli w tym roku się nie udało, to tutaj proszę grzecznie posłuchać Julii. I proszę próbować dalej.
1: Ja jestem najlepszym przykładem na to, że jakiś taki upór w tym, co się robi, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, próbowanie, podchodzenie do pewnych rzeczy nawet kilkukrotnie. Ja się dostałam za czwartym razem do szkoły aktorskiej. To też było dla mnie takie, no, z jednej strony trudne doświadczenie, ale umocniło mnie to, o może tak, umocniło mnie to i z tym konkursem też mnie to umocniło, że te parę razy podchodzenia dało mi coś takiego w tym roku, że już czułam się taka silna i tak wiedziałam, z czym przychodzę, że wydaje mi się, że to też jakoś tak zaprocentowało. No i tak, na początku trzeba było wysłać nagrania, później dostaliśmy informację, że jestem w finale, w tej finałowej jedenastce. 11 osób, w tym jeden duet był w tych finałowych zmaganiach. No i spotkaliśmy się na przesłuchaniach finałowych, a wieczorem w niedzielę na galę finałowego koncertu laureatów. Tak to się wydarzyło. Wszystko bardzo tak szybko, nagle, niespodziewanie. No i jest to jakieś zawsze niesamowite, jak nagle są te wyniki, to ogłoszenie, człowiek...
0: To się dzieje.
1: To się dzieje, tak? i najpierw jest zawsze od tego trzeciego miejsca, więc trzecie miejsce słyszę, że nie ja. Ach. Drugie miejsce słyszę, że nie
0: i
1: ja.
0: I zawsze jest taka jeszcze nadzieja.
1: No i mówię, no i co, no to za rok się zobaczymy, może nie.
0: Ale no nagle... zobaczymy się pewnie za rok, prawda?
1: Zobaczymy się, tak. Najprawdopodobniej się zobaczymy. Trochę z innej strony, w innym formacie, ale no, ale jak się słyszy to swoje nazwisko, to no, po prostu milion emocji, milion myśli naraz w głowie. Człowiek nie wie, jak się zachować, nie wie, co zrobić ze sobą, z rękoma, z ciałem, z głową, z twarzą, mimiką i wszystkim. Ale no, niesamowite. No, wielkie to jest wyróżnienie dla mnie, naprawdę. I czuję, że to jest taki duży krok w ogóle też dla mnie na tej drodze artystycznej całej. Także będę na pewno pielęgnować ten sukces jakoś w sobie.
0: Jonasz Kofta, czy to jest ważna postać w twoim życiu artystycznym?
1: No gdzieś tam się na pewno to nazwisko pojawiało w moim życiu ze względu na to, że nawet pamiętam, że na egzaminach wstępnych do szkół miałam wiersz Jonasza Kofty.
0: Czyli mamy taką klamrę.
1: Mamy taką klamrę kompozycyjną, tak. I teraz na zwieńczenie, na koniec właśnie na czwartym roku ten Jonasz Kofta powrócił w takiej formie piosenki aktorskiej. No ale tak jak mówię, też gdzieś tam wcześniej i sobie komponowałam muzykę do jego tekstów. Więc no tak, więc myślę, że te teksty w ogóle mnie gdzieś tam zawsze poruszają, są takie bardzo dotykające.
0: Są bardzo różne, to są też jest różne, bardzo ważne.
1: Tak.
0: Ponieważ tak. Czasami jest tak, że kiedy słyszymy, napisał Jonasz Kofta ten tekst, to mówimy, tak. I naprawdę? Niesamowite, tak, nie spodziewałabym
1: tak,
0: się.
1: Tak, to samo moi rodzice powiedzieli teraz właśnie, jak był, bo przyjechali z Warszawy na koncert laureatów nasz właśnie w czasie konkursu i słuchali też wykonań moich koleżanek laureatek i byli, później mi mówili właśnie, że są zdziwieni, że te piosenki, tak. Że to są piosenki ze słowami Jonasza Kofty. Byli w ogóle w szoku, nie? Bo takie znane utwory i się człowiek nie spodziewa, że to od tego właśnie człowieka wszystko wyszło.
0: A to tutaj Jonasz Kofta.
1: A to Jonasz Kofta.
0: I tym bardziej, że rzeczywiście to jest twórczość bardzo różnorodna. My w Radiu Łódź bardzo często o tym przypominamy, ponieważ w momencie, kiedy decydujemy się na to, że dany odcinek będzie poświęcony twórczości Jonasza Kofty, tak bardzo oficjalnie powiem, to staramy się zawsze wybierać takie piosenki, które będą takim troszeczkę zaskoczeniem. Mm-hmm, a poza tym, na przykład są piosenki doskonale znane, z tobą chcę oglądać świat, prawda?
1: Tak, i to też jest Kofta.
0: I nagle słyszymy Jonasz Kofta.
1: Tak.
0: Julia, jaką piosenkę Jonasza Kofty wykonywałaś?
1: Tak, ja wykonywałam Walc Szczęście. Ta piosenka też jest niesamowita historia z nią związana, ponieważ chyba 2 lata temu tę piosenkę podesłała mi moja pedagog Agnieszka Greinert, którą bardzo, bardzo pozdrawiam też. I z takim jakimś zamysłem, że Julia, jakbyś chciała startować, to bierz ten Walc Szczęście. I ja to pamiętam, że posłuchałam tego utworu i mówię, Jezu, w ogóle co to jest? To w ogóle nie jest dla mnie.
0: A w czyim wykonaniu słuchałaś?
1: W wykonaniu Ewy Bem. Czyli też takie mocno jazzowe, jazzowane, no trudne, po prostu trudne.
0: Bardzo trudne.
1: Dykcyjnie tutaj, żeby wyrabiać muzycznie. Tak, dokładnie. No i mówię, nie no gdzie, to w ogóle nie jest, nie w moim stylu, jakoś ja tego nie czuję.
0: Pani Agnieszko, naprawdę.
1: Pani Agnieszko, tak jest. No ale w tym roku, no mówię, chyba 2 lata minęły, coś mnie tak tknęło i sobie przypomniałam, że ona mi tę piosenkę wysłała. No i mówię, dobra, przypomnę sobie, co to w ogóle było. Posłuchałam drugi raz i tak mówię, no kurczę, może coś z tego będzie. A, wezmę, zaryzykuję, zobaczymy, co z tego się wykluje. No i miała pani moja profesor po prostu jakiegoś nosa do tego. Zna mnie też po prostu od tej muzycznej strony,
0: to
1: więc
0: jest
1: najwyraźniej
0: intuicja,
1: tak? I gdzieś tam podpowiedziała, że to może być dla mnie dobry strzał, no i wydaje mi się, że był. W ogóle teraz na przykład jak jacyś moi znajomi słyszeli tę piosenkę w moim wykonaniu, to powiedzieli mi coś takiego, że jejku, Julia, że ja nigdy czegoś takiego nie słyszałam w twoim wykonaniu, ale że to bardzo do ciebie pasuje.
0: Idealna piosenka.
1: Tak.
0: To my sobie posłuchamy już teraz tej piosenki. Ja proponuję wykonanie Michała Bajora, bo tam też jest tempo zachowane. Mm-hmm. Także wsłuchujemy się i za moment wracamy do rozmowy.

Nas gdy w zaułki dnia tacy powszedni, przypadkowi i bezwiedni i pobledli zbłądziliśmy. Tak, czekałem na to wiele długich lat i w okamgnieniu, w zachwyceniu świat się zmienił, kiedy ty mi w drogę weszłaś, niosąc w oczach ból i blask. Taki dzień narodzić się, otworzyć oczy, żyć tam, być tam, gdzie ty. Dlaczego nagle tak to spadło na nas, nie wie żadne z nas. Już nie pytajmy, uciekajmy, uciekajmy, miła, kiedy mamy szczęście, kiedy miłość mieszka w nas. Dlaczego nagle tak zwyczajnych słów brakuje, miła nam, i potrafimy tylko milczeć albo śpiewać, cicho śpiewać, by nie gniewać ciszy. Tak, czekałem na to wiele długich lat i już nie chciałem, nie wierzyłem, nie marzyłem, że mnie spotka kiedyś szczęście i do

0: taki dzień narodzić się, otworzyć oczy, żyć tam, być tam, gdzie ty. Dlaczego nagle tak to spadło na nas, nie wie żadne z nas. Już nie pytajmy, uciekajmy, uciekajmy, miła. Kiedy mamy szczęście, kiedy miłość mieszka w nas.
1: Autopromocja.
2: To jest temat.
3: A na każdy temat da się spojrzeć z kilku stron.
4: Dobrze, uważam, że powinno się porównać osobno z dziewczynkami i z chłopcami, bo w ogóle to są dwa różne typy charakterów zazwyczaj, ale też razem w sumie, że jak się powinna traktować właśnie kobieta z mężczyzną, jak to wygląda.
5: Czy oni kiedyś fajnie, mądrze z kimś o tym porozmawiali? My byliśmy niezadowoleni z naszego życia seksualnego. Dużo kobiet to znaczy, zwłaszcza to zgłaszało.
6: No, dobrze, dobrze, ale skąd mają młodzi ludzie czerpać? Ja bym powiedział, skąd nie mają czerpać?
3: To jest temat, co codziennie od poniedziałku do piątku w samo południe. Zapraszamy do rozmowy.
1: Autopromocja.
2: Z sensem piosenki.
7: A my już za parę chwil wrócimy do spotkania z Julią Jaroszewską, ale ja mam delikatne wyrzuty sumienia, muszę się do tego przyznać, ponieważ z Walcem Szczęście to jest także bardzo trudno zdecydować się, którą wersję wybrać. A ponieważ tak pięknie tę piosenkę śpiewała także Lucja Prus, utwór nie należy do najdłuższych, to tak dla porównania, jeszcze raz sobie tej pięknej historii posłuchamy, nie mogę sobie dzisiaj po prostu odmówić tej przyjemności.

to spadło na nas, gdy w zaułki dnia tacy powszedni, przypadkowi i bezwiedni i pobledli spłądziliśmy. Tak czekałam na to wiele długich lat i w okamgnieniu, w zachwyceniu świat się zmienił, kiedy ty

0: I proszę bardzo, sami państwo słyszeli, jak brzmi walc Szczęście. Sprawa dla odważnych zdecydowanie. Jeżeli ktoś chciałby, możemy podrzucić tekst. Można spróbować.
1: Zapraszamy. Tak.
0: A z nami dzisiaj Julia Jaroszewska, zwyciężczyni tegorocznego konkursu piosenki aktorskiej imienia Jonasza Kofty. Sprawa bardzo świeża. Statuetka Jonaszka trafiła właśnie do Julii. Czyli pierwsza piosenka. Poznaliśmy już pierwszą piosenkę. Ale ja wiem, że podczas tego konkursu trzeba wykonać dwa utwory.
1: Tak.
0: Pierwszy utwór to jest właśnie utwór z repertuaru, z twórczości tak naprawdę Jonasza Kofty, bo wiemy, że Jonasz Kofta też wykonywał swoje piosenki, ale przede wszystkim pisał je dla innych. A jeśli chodzi o ten drugi utwór, jaki był tytuł?
1: Drugi utwór Na kulawej naszej barce, ze słowami oczywiście Agnieszki Osieckiej.
0: Piękną muzyką.
1: Tak, muzyką Seweryna Krajewskiego. No to jest taki utwór, no że nawet jak teraz myślę, to mi gdzieś tam ciarki przechodzą.
0: Ja widzę taką delikatną, nie to, że łezkę w oczach, ale takie szkliste oczy się zrobiły.
1: Tak, no ciary. No ja to, dla mnie te ciarki zawsze są takim wyznacznikiem jakiegoś takiego emocjonalnego zabarwienia w ogóle sztuki, muzyki, wszystkiego. I tak było z tą barką, jak ja to mówię, moją barką. Ja to znałam głównie w wykonaniu Marcina Januszkiewicza, no ale oczywiście też Lucja Prus, Kasia Groniec. I zawsze mnie ta piosenka po prostu jakoś dotykała, ruszała. Przypomniałam sobie, jakoś ją odświeżyłam dla tego konkursu właśnie. No i pomyślałam, że to też będzie jakoś tak może ładnie się komponować z tym walcem Szczęście.
0: Ale trochę w kontrze pozostanie.
1: Ale trochę w kontrze, dokładnie, bo też zwykle wydaje mi się, że dobrze na te konkursy przeróżnej maści dobierać te piosenki tak, żeby one nam coś razem stworzyły, ale się od siebie jednak trochę różniły, żeby różne rzeczy można było tutaj jakoś pokazać. No i wydaje mi się, że to zadziałało, no, ale ogólnie chyba jest tak, że jeżeli w artyście, w wykonawcy są te emocje związane z czymś, z utworem na przykład, jak w tym przypadku, i to jest takie szczere i prawdziwe, no to ten widz to uchwyci, nie? On to poczuje. Tak uważam, bo też tak mam, kiedy, nie wiem, chodzę i oglądam, nie wiem, aktorów, wokalistów, że też widzę, że to, co ich rusza, to najczęściej do mnie też trafia, bo ja widzę, że to jest jakaś szczera relacja tego artysty z tą sztuką, nie? I to jest też bardzo wartościowe.
0: I to też jest czasami takie zaskakujące, ponieważ my słyszymy niekiedy bardzo znane nazwiska, które też pojawiają się w tego typu konkursach. I
1: tak.
0: Tutaj w momencie, kiedy jesteśmy uczestnikiem, to sobie myślimy, czyli pojawia się, no to już będzie się działo. I nagle, słuchaj, okazuje się, że zwracamy uwagę na zupełnie inne wykonania.
1: Dokładnie.
0: To jest spora niespodzianka, bo to wykonanie od tej strony takiej wokalnej, ono nie musi być dopieszczone, bo
1: tak
0: to
1: jest.
0: Nie o to w tym wszystkim chodzi.
1: Tak, no wydaje mi się, że w ogóle to jest ten cały klucz piosenki aktorskiej, że no dzisiaj to w ogóle to pojęcie zagalopowało jeszcze w inne zupełnie rejony, ale wydaje mi się, że ta warstwa muzyczna, samego takiego wokalnego wykonawstwa schodzi trochę na drugi plan i jednak o coś innego tam trochę chodzi w tym wszystkim. To jest ważne i oczywiście zawsze jest przyjemnie słuchać pięknych głosów, pięknych wykonań, jakichś tam po prostu rozpiętości skal i tak dalej.
0: Ale nie zawsze o to chodzi.
1: Tak, ale
0: czasami to jest męczące po prostu.
1: Tak,
0: nazywajmy rzeczy po imieniu.
1: Tak.
0: Szczególnie w piosence aktorskiej. Chociaż muszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że zawsze trzeba znaleźć takie swoje miejsce i taki swój złoty środek, żeby to nie było tak, że jesteśmy tak troszeczkę z tej skrajności w skrajność
1: tak.
0: się przesuwamy. To też jest bardzo ważne i myślę, że
1: złoty środek.
0: Też to obserwujesz podczas takich przeglądów.
1: Tak, absolutnie. No, też miałam jakieś swoje obserwacje, jak słuchałam tych innych osób. No, wszyscy, rzeczywiście ten poziom był bardzo wysoki. Ja się zgadzam, jak pamiętam, że jak słuchałam próby do przesłuchań, to sobie myślę, jejku, ale śpiewają, nie?
0: Tak.
1: Fantastycznie. No, ale nie wiem, ja tak sobie zgłębiam to całe spektrum piosenki aktorskiej od lat, bo mnie to bardzo fascynuje i wydaje mi się, że mniej więcej klaruje mi się jakiś taki styl, który jest dla mnie istotny taki styl wykonawczy po prostu tego i zaczęłam też swoje rzeczy pisać, komponować i też nazwałabym to, że to są piosenki aktorskie po prostu, bo łączą te dwie dziedziny, które są dla mnie ekstremalnie ważne i jakoś tak wierzę, że da się to połączyć.
0: A my bardzo potrzebujemy takich nowych piosenek, ponieważ rzeczywiście na tej liście osób wybitnych twórców polskiej piosenki znajdziemy takie doskonałe nazwiska, które już między innymi dzisiaj zostały wymienione, ale ja mam wrażenie, że my naprawdę potrzebujemy takiego nowego rozdania, po prostu.
1: Tak mi się wydaje też, że ludzie generalnie są zazwyczaj głodni nowości, świeżości, a też po prostu coraz więcej ludzi, nawet młodych. Ja sama słucham głównie, nie wiem, jakichś stacji, które po prostu nie zajmują się stricte muzyką rozrywkową. Wydaje mi się, że to jest bardzo generalnie popularne w Polsce i na świecie, ale rzeczywiście, że ludzie szukają trochę innych wymiarów tego wszystkiego.
0: To bardzo dobrze trafiłaś, bo u nas z sensem piosenki zdecydowanie. Tak. I muszę przyznać się do tego, że te rozmowy, nie tylko te piosenki, ale te rozmowy przynoszą naszym słuchaczom mnóstwo radości. Muszę powiedzieć o jednej sprawie,
1: tak.
0: Ponieważ to nie jest tak, Julia, że ty nagle sobie wymyśliłaś, że ty będziesz śpiewać, prawda?
1: Nie.
0: I że ty będziesz w ogóle zajmować się muzyką, bo ty z tą muzyką jesteś od lat związana.
1: Tak. Ja skończyłam 2 stopnie szkoły muzycznej. Skończyłam... No ojej, to też była taka historia zawiła bardzo. Ja generalnie, odkąd pamiętam, jeżeli można powiedzieć o kimś, że się z czymś rodzi, to ja się urodziłam z zainteresowaniem po prostu muzyką, aktorstwem i różnymi jakimiś odłamami sztuki i tego, co to oznacza w zasadzie bycie artystą. Zawsze miałam jakieś takie ciągoty. Nie mam pojęcia, skąd mi się to wzięło. U mnie w rodzinie nie ma takich osób zajmujących się czy właśnie aktorstwem, czy muzyką. Moja ciocia śpiewa w chórze, ale nie zajmowała się nigdy tym profesjonalnie. Także trochę nie wiadomo, skąd się to u mnie wzięło, ale ja po prostu pamiętam, że kiedyś powiedziałam rodzicom, jak miałam parę lat, że ja chcę mieć jakiś instrument. To był wymóg konieczny. Pierwszym moim instrumentem była gitara.
0: Czyli już tak poważnie.
1: Tak, tak. Z tej gitary później... Zostały struny tylko, tak. I przeniosłam się na skrzypce. To znaczy dostałam się do szkoły muzycznej, do podstawówki. To też był mój wymysł. Nigdy jakoś tam rodzice mnie jakoś nie pchali w to, w sensie takim, że nie narzucali mi niczego. To był mój dziecięcy wymysł, żeby do tej szkoły muzycznej pójść. No i poszłam. W międzyczasie zaczęłam też grać na fortepianie w tej szkole muzycznej. Fortepian pokochałam bardzo, bardzo, bardzo. No i później też był znowu jakiś taki moment, że do końca ja nie pamiętam tych okoliczności, jak to się wydarzyło, ale ja nagle z tych skrzypiec się przeniosłam na harfę.
0: Tak stanęła przed tobą ta harfa?
1: Tak, stanęła i tak zostało. I dyplom szkoły muzycznej zagrałam właśnie na harfie.
0: To pięknie.
1: W 2019 roku, tak. I 12 lat spędziłam w tej szkole muzycznej. W międzyczasie pojawiło się i śpiewanie, i aktorstwo również. No i to śpiewanie zawsze było dla mnie trochę na pierwszym miejscu. Wraz z aktorstwem oczywiście, ale generalnie czułam gdzieś tam, że instrumentalistką nie będę. Nie miałam trochę cierpliwości do tych godzin ćwiczeń. Jakoś czułam, że to nie jest dla mnie, że to mnie trochę ogranicza, zamyka, a ja raczej potrzebuję tej wolności, swobody, żeby móc właśnie po swojemu trochę to wszystko interpretować. No więc tak mnie pociągnęło w stronę aktorstwa i później się tym tak na poważnie postanowiłam, że zajmę. No i tak. I nawet udało mi się to połączyć właśnie ze śpiewaniem. Z sukcesem, więc cudownie.
0: A ja teraz słowo cudownie zamienię na pięknie. Pretekstem będzie przepiękny utwór, do którego tekst napisał Jonasz Kofta i za chwilę wrócimy jeszcze na moment do naszej rozmowy.

0: I to jest bardzo dobre radiowe pytanie. Teraz jeszcze wracamy do naszego dzisiejszego gościa, Julia Jaruszewska, zwyciężczyni tegorocznego konkursu piosenki aktorskiej imienia Jonasza Kofty, studentka czwartego roku łódzkiej filmówki, Wydział Aktorski. O tym wydziale porozmawiamy sobie teraz właśnie przez chwilę, ponieważ ja tak obserwując kolejne roczniki studentów, widzę, jak bardzo ważna właśnie dla tej naszej łódzkiej szkoły jest piosenka aktorska. Julia, potwierdzasz?
1: Potwierdzam, absolutnie tak. Po pierwsze, trafiłam na wspaniałych ludzi, którzy tą piosenką aktorską się też zajmują u nas w szkole. Na ludzi, którzy pozwalają na właśnie taką wolność wyrażania się. Bardzo ufają też, wydaje mi się, studentom w ich po prostu poglądzie na to wszystko.
0: I też mają swoją ścieżkę, wiedzą, co robić, a czego nie należy robić.
1: Tak,
0: i to
1: jest
0: bezcenne, jeżeli można właśnie uzyskać taką radę.
1: Tak, no oczywiście, że tak. No ja też miałam, jeśli chodzi o łódzką szkołę, coś takiego, że ja się nigdy w Łodzi nie widziałam. Jak myślałam o studiowaniu aktorstwa, to ta Łódź była dla mnie taka jakaś trochę spoza tematu. Nie wiem dlaczego, ale pamiętam, że weszłam na drugim etapie egzaminów wstępnych do tej szkoły i ja poczułam coś takiego, że to jest moje miejsce. Jest takie uczucie czasem, że się gdzieś wejdzie, spotka jakąś osobę.
0: I jest energia.
1: Tak, jest ta energia, która... No ja po prostu, jakbym się nie broniła przed tym, to tak się czułam, że to jest moje miejsce, bo to się czuje, bo to się po prostu czuje i to się ziściło, że się do tej szkoły dostałam. I rzeczywiście mam wrażenie, że lepiej nie mogłam trafić, naprawdę. Że bardzo mi dużo ta szkoła dała, takich rzeczy ważnych po ludzku, takiego rozwoju wewnętrznego, takiej wiary, dodała mi takiej wiary w siebie, w swoje możliwości. Też między innymi właśnie przez to, że takich pedagogów spotkałam kilku, którzy bardzo uwierzyli w moją wrażliwość, moje zainteresowania. I to było takie bardzo, bardzo uskrzydlające
0: dla mnie.
1: Ten
0: poziom akceptacji, wydaje mi się, że w obecnych czasach, jeżeli chodzi o studentów Wydziału Aktorskiego, już jest na początku tak naprawdę, ponieważ ta liczba osób na jedno miejsce wprawia w jakiś zawrót
1: powalające,
0: głowy. Tak, jest powalająca dosłownie. Więc wydaje mi się, że w momencie, kiedy otrzymuje się już taką informację, dobrze, to czekamy właśnie na ciebie.
1: Tak.
0: To już jest taki moment, że jest gdzieś z tyłu głowy taka myśl, czyli coś tam we mnie zauważyli, coś tam we mnie zobaczyli, tak? Czyli jestem przez nich, oni mnie tutaj chcą po prostu.
1: Tak, no tak jest i to jest chyba najlepsze w tym wszystkim, że się człowiek konfrontuje z tą akceptacją, której na przykład, tak jak w moim przypadku, której nie miałam przez lata jakieś tam wcześniej, przez to, że się nie dostawałam do szkół, to sobie myślałam, kurczę, no czyli tej akceptacji nie ma, tak? I nagle ona jest i to jest jakieś gigantycznie podbudowujące i oczywiście później są różne doświadczenia na tej drodze szkolnictwa, edukacji aktorskiej.
0: Bo
1: są,
0: nauka nie zawsze jest łatwa.
1: Oczywiście, tak, nie jest zawsze łatwa i te doświadczenia mam też bardzo różne generalnie, o których można by bardzo, bardzo długo opowiadać, ale wydaje mi się, że po prostu znalezienie się w tym miejscu, w odpowiednim czasie. Ja też uważam, że po prostu to był odpowiedni czas. Że na wszystko ten czas jakoś przychodzi. Mam taką silne przekonanie w sobie, że człowiek też dostaje to, na co jest gotowy po prostu.
0: To jest ten moment po prostu.
1: Tak.
0: To jest bardzo ważne. My wspominałyśmy dzisiaj o konkursie piosenki aktorskiej imienia Jonasza Kofty, który odbywa się w ramach festiwalu Off Północna tutaj w Łodzi, ale w twoim przypadku nie można nie wspomnieć o tym, że w ubiegłym roku przegląd piosenki aktorskiej we Wrocławiu też tam miałaś swój udział.
1: No tak, taki do połowy.
0: Tak, ale wiesz, to też jest bardzo duże osiągnięcie.
1: Tak, ja wiem. No, przeszłam tak do półfinału przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu w zeszłym roku. No rzeczywiście ja to tak traktowałam też jako duży sukces bardzo.
0: I jeszcze przygrywka.
1: I przygrywka, tak, oczywiście. Teatr Muzyczny w Toruniu. Na festiwalu Przygrywka w zeszłym roku dostałam taką nagrodę indywidualną. Później miałam okazję widzieć się też z panią dyrektor teatru na jednym castingu, która w ogóle pamiętała mnie z tego przeglądu, co było niesamowite. I taka gdzieś tam zaznaczyła to wyróżnienie, skąd ono się wzięło i no też jakoś fajnie, że ludzie się pamiętają z takich momentów, nie? I więc też bardzo duże wyróżnienie. No więc tak kroczek po kroczku gdzieś tam się zbierają te sukcesy, mniejsze, większe. Ja uważam, że każdy taki krok jest mega, mega cenny i trzeba to po prostu doceniać, nawet jakieś takie najmniejsze rzeczy, bo wiadomo, że każdy z nas do czegoś tam dąży w życiu, jest jakiś cel, ale to, czego się też bardzo na pewno nauczyłam w czasie edukacji na studiach aktorskich, to jest takie docenianie tych małych rzeczy. Docenianie nawet, nie wiem, wzięcia udziału w dużym castingu, mimo że się czasem nie wygra.
0: To czasami nie o to chodzi, prawda?
1: To nie o to chodzi, tak. Gdzieś tam nigdy człowiek nie wie, komu zostanie w głowie, kto sobie kiedyś o nim przypomni. I wydaje mi się, że takie właśnie robienie wszystkiego na 100% zawsze, to się po prostu opłaca i wierzę bardzo głęboko w to, że to się zawsze kiedyś zwróci. Jeżeli człowiek daje 100% z siebie, całe swoje serce w to wkłada, bardzo w siebie wierzy, w swoje możliwości, to kiedyś przyjdzie.
0: Julia, chciałabym powiedzieć o jednej rzeczy, że tak. To jest tak naprawdę taki czas, kiedy trzeba pomyśleć o tym, że za chwilę w takim repertuarze znajdzie się piosenka I tak się trudno rozstać w związku ze szkołą właśnie. Tak. Jakie masz plany na przyszłość?
1: No, dużo się myślę zweryfikuje też w najbliższych miesiącach.
0: Także słuchaj, trzymamy kciuki,
1: tak
0: dosłownie.
1: Jest, dziękuję. Ja akurat dziękuję za kciuki. Nie lubię tego przesądu niedziękowania, więc dziękuję. Jakieś tam plany mam. Nie mogę dużo zdradzić jeszcze, ale powiem tak, że się nie martwię. Nie mam takiego poczucia, że się boję tego
0: wyjścia. No masz
1: wyjścia.
0: Piękny start, muszę powiedzieć tak, o tym. Dlatego, jest... że właściwie w takim idealnym momencie przytrafił ci się ten sukces.
1: W idealnym, to prawda. Tuż przed Festiwalem Szkół Teatralnych. Bardzo się cieszę na ten festiwal w ogóle. Te nasze dyplomy gdzieś tam pójdą w świat. No przecież Pułapka nasza też jedzie na klasykę żywą. Na ten
0: I cieszy się ogromną popularnością.
1: Tak, no ja uważam, że w ogóle... To jest naprawdę świetny spektakl, tak zupełnie obiektywnie, nie mówiąc już jakby tam o jakichś szczegółach, ale wydaje mi się, że udało nam się stworzyć razem z panem Adamem Orzechowskim naprawdę kawałek dobrego teatru, który dotyka ludzi, jakoś tak ich nawet wciska w fotel czasami. Też dajemy z siebie wszystko tam i cieszę się, że właśnie też na FST będziemy mogli to pokazać jakiejś szerszej publiczności. No także, no mam nadzieję, że to miejsce, które gdzieś tam ja sobie kluję w tym świecie aktorskim i trochę też muzycznym, że ono będzie cały czas aktualne i wydaje mi się, że będzie dobrze. Nie boję się tego wyjścia. Cieszę się, że kończę szkołę. Cieszę się, bo jestem bardzo, bardzo spragniona tego życia po...
0: Teraz zaczynam, szanowni państwo.
1: Tak jest. I bardzo się cieszę na to, że już w ten zawód będę mogła wejść pełną parą, niczym tutaj nie krępowana, nie ograniczana. Za to trzymam też sama dla siebie kciuki, żeby łagodnie sobie przejść i wejść tak po prostu z buta, że tak powiem, w ten cały świat.
0: Julia, jedna obietnica, tak na do usłyszenia. Tak proszę jest. Tutaj grzecznie obiecać, że będziesz nam pięknie śpiewać.
1: Obiecuję.
0: To trzymamy za słowo. Julia Jaroszewska, zwyciężczyni tegorocznego konkursu piosenki aktorskiej imienia Jonasza Kofty, studentka jeszcze czwartego roku Wydziału tak aktorskiego jest. Łódzkiej Filmówki, za chwilę absolwentka. Pięknie dziękuję za
1: dziękuję
0: dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję bardzo, bardzo.
0: I wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego.

Autobusy zapłakane deszczem wożą ludzi od siebie do siebie. Po błyszczącym, mokrym asfalcie, jak po czarnym, gwiaździstym niebie, od tygodnia leje w tym mieście. Ścieka wilgoć po sercu i palcie. Z autobusu spłakanego deszczem liczę gwiazdy,

A gdy padać przestanie w tym mieście, gdzie się z moim smutkiem pomieszczę? Autobusem zapłakanym deszczem tam pojadę.

0: Autopromocja.
1: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
2: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
3: Ale zawsze z migawką. Bez tego ani rusz.
4: Na śniadanie angielka albo żulik.
5: No i chodzimy na Pietrynę.
6: No, to jest Galanta ulica.
1: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja. Reklama.
7: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
8: Mężczyzna spostrzega ją, kobieta spuszcza głowę. Mężczyzna siada znów na ławce, zawstydzony, poruszony, przygląda się jej ostrożnie, poznaje ją. Premiera inscenizacji dramatu Jona Fossego Sen o jesieni w reżyserii Tomasza Fryzła 8 maja na małej scenie Teatru Nowego. Spektakl gramy również 9, 10, 30, 31 maja. Bilety dostępne w kasie lub na nowy.pl.
0: Po reklamie.
9: Tu Radio Łódź, jest 15. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Łodzianie tłumnie świętują obchody Konstytucji 3 maja. Straż pożarna ostrzega przed pożarami lasów. Na koniec przeniesiemy się na koszykarski parkiet i spotkanie UKS Łódź MKS Pruszków. Po południu w regionie letnia aura z temperaturą maksymalną 26 stopni. Łodzianie tłumnie świętują 3 maja. Trwają obchody 235. rocznicy uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji. Była to druga na świecie i pierwsza w Europie ustawa zasadnicza. Dokument ten wprowadzał trójpodział władzy i ograniczał przywileje niektórych grup.
10: 3 maja to jest ważny dzień?
11: Tak.
12: To jednak jest rocznica ważna dla naszego państwa. No i warto ją świętować. Uchwalenie to było też zmiana właśnie dla ludzi wtedy żyjących na lepsze.
13: Trzeba być wolnym, niczego się nie bać.
9: Mówili łodzianie w rozmowie z naszym reporterem, a jak wygląda świętowanie w Łodzi, to można zobaczyć na radio.łódź.pl. Prezydent powołał radę, która ma opracować nową konstytucję. W jej skład weszli Julia Przyłębska, Ryszard Legutko, Marek Jurek, Ryszard Piotrowski, Anna Łabno, Barbara Piwnik i Józef Zych. Kancelaria prezydenta rozesłała zaproszenia do udziału w pracach grupy przedstawicielom wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Zadaniem zespołu jest opracowanie ustawy zasadniczej, która zgodnie z koncepcją prezydenta Karola Nawrockiego powinna obowiązywać od 2030 roku. Straż pożarna ostrzega przed pożarami lasów. Jak mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec, na przeważającym obszarze kraju obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia.
14: Przez pierwsze 2 dni majówki strażacy interweniowali przy blisku 320 pożarach lasu. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i zdrowy rozsądek podczas korzystania z obszarów leśnych do wypoczynku.
9: Na przyszły tydzień synoptycy zapowiadają nieznaczne ochłodzenie i przelotne opady deszczu.
0: Więcej na radiołódź.pl.
9: Rośnie liczba zakażeń żółtaczką pokarmową. W pierwszym kwartale tego roku zarejestrowano w Polsce około 500 zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Eksperci podkreślają, że obecny wzrost zakażeń jest związany z przenoszeniem się choroby drogą pokarmową. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski zaznaczył, że zakazić się można wszędzie, a choroba szybko się rozprzestrzenia.
15: To jest szczepionka, której my nie mamy w kalendarzu obowiązkowych szczepień. Nie mamy zatem odporności populacyjnej, a więc właściwie każdy z nas może zachorować i to pokazują obecne ogniska. Mamy od jednej osoby kilkanaście nawet czasami, czyli na przykład jest pracownikiem gastronomii. Wtedy razem z posiłkami rozdaje nam wirusa.
9: Profilaktyką są szczepienia, podkreślają eksperci. Obecnie przeciwko WZW-A można zaszczepić się w niektórych aptekach. I na koniec przenosimy się na koszykarski pakiet i spotkanie UKS Łódź MKS Pruszków. Mecz obserwował Robert Zwoliński.
5: Koszykarki UKS-u Łódź przegrywają w pierwszym meczu finału pierwszej ligi z MKS-em Pruszków 49-72 w hali Uniwersytetu Medycznego. Łodzianki no już do przerwy przegrywały wysoko, bo 29-43, jednak początek trzeciej kwarty dawał wielkie nadzieje. Bardzo dobra obrona, dobre kontrataki, no i przewaga zmalała do 5 punktów. Niestety ostatnie dwie minuty były pod dyktando drużyny z Pruszkowa, no i czwarta kwarta podobnie. Pruszków wygrywa zatem 72-49. Łodzianki miały problemy przede wszystkim z obroną strefową rywalek, a teraz muszą wygrać w Pruszkowie, żeby pozostać w rywalizacji o wygranie pierwszej ligi.
9: Dziękuję za relację, mówił Robert Zwoliński, a na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 16. Po południu i wieczorem w regionie zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura maksymalna 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-zachodni.
10: Sensem piosenki.
8: 4 minuty po godzinie 15, to ode mnie raz jeszcze dzień dobry. Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie razem z Tomaszem Ferlińskim, który realizuje program. I teraz pytanie, jaki sens mogę zaproponować? Ponieważ za oknami mamy kolor jaki? Przede wszystkim zielony. To takie zielone klimaty między innymi przed nami, także my też gramy w zielone.

Daria Zawiałow w radiu Ci Zielony Sens piosenek teraz właśnie. Z mojej strony prośba do Państwa, jakie zielone piosenki mogą Państwo podpowiedzieć. Ja z przyjemnością uzupełnię swoją listę. Zobaczymy, czy będziemy zgodni. studio@radiouci.pl. Nie trzeba uzasadniać się. Wiadomo, mamy wiosnę, dookoła zieleń. Mamy maj, to tak a propos, jest taka wiosenna, majowa historia.

Jest nawet bardzo dobrze, ponieważ ja mam już zamówienie w kolorze zieleni od pana Adama. Tej piosenki nie może zabraknąć w programie, jeżeli sensem jest zieleń właśnie. Także za chwilę słynne zielono mi. Ale najpierw znowu zagramy w zielone. Ja wiem, że tegoroczni maturzyści przyzwyczaili się do naszych maturalnych powtórek. Od kilku dni o godzinie 15:20 zapraszamy na spotkanie z Wiktorią Makowską, która udziela wskazówek. Dzisiaj takie małe podsumowanie już za kilka minut w Radiu Łódź.

0: 20 minut po godzinie 15.
1: Matura Zdaj z radiością. Zaprasza Wiktoria Makowska.
2: Nasz maturalny statek dopływa do portu, dlatego w ostatnim odcinku Matura Zdaj z radiością podpowiem Wam, co można jeszcze zrobić kilka godzin przed samym egzaminem. Bo jeśli teraz próbujecie nauczyć się wszystkiego, to przepraszam, ale tylko pogarszacie swoją sytuację. Ale po kolei. Po pierwsze, zmień podejście. Kilka godzin przed maturą to już nie jest moment na nadrabianie zaległości. To moment na ogarnianie tego chaosu w głowie. Bo problem większości osób nie polega na tym, że nic nie umieją, tylko że mają wiedzę rozrzuconą i nie potrafią jej używać. Twoim celem jest teraz jedno. Sprawić, żebyś jutro potrafił czy potrafiła wyciągnąć przykłady w odpowiednim momencie. Po drugie, motywy i lektury. Zamiast czytać nowe rzeczy, zrób prostą rzecz. Weź kartkę albo notatki i przeleć najważniejsze motywy. Przeszukaj, poczytaj, poprzeglądaj. Miłość, bunt, władza, samotność, konflikt, marzenia kontra rzeczywistość. Tego jest bardzo dużo, dlatego do każdego przypisz od 2 do 3 lektur. Na przykład miłość, lalka i dziady. Bunt, dziady i Antygona. Społeczeństwo, wesele. I tak dalej, i tak dalej. Nie chodzi tutaj o szczegóły, chodzi o to, żeby twój mózg miał gotowe ścieżki skojarzeń. Bo jutro nie ma czasu na to, żeby się jakoś bardzo długo zastanawiać. Albo coś mamy w głowie, albo tego po prostu nie mamy. Kolejna sprawa to tak zwana zasada jednej rozprawki. Zrób jedno wypracowanie, ale nie byle jak. Nie chodzi o to, żeby teraz pisać nagle 10 stron, chodzi o sam schemat. Teza, argument pierwszy to przykład z lektury, argument drugi to przykład z innej lektury albo kontekst, wniosek. I najważniejsze, zobacz, jak przechodzisz z myśli do myśli, jak budujesz argumenty. Bo jutro tak naprawdę nie będziesz pisać od zera, tylko będziesz próbował odtworzyć dobrze znany ci schemat, więc warto go sobie powtórzyć. Kolejny punkt i kolejny tip, chyba najważniejszy, to sen i regeneracja. To jest w ogóle coś, co wszyscy ignorują, ale prawda jest taka, że jeśli jesteś niewyspany, to gorzej kojarzysz fakty, szybciej się stresujesz, trudniej budujesz zdania. I to nie jest jakaś tam teoria, tylko to naprawdę realnie wpływa na wynik. Serio, więcej zyskasz śpiąc, niż czytając kolejne streszczenie. I jeszcze jedno. Nie porównuj się teraz do innych. Każdy przed maturą mówi nic nie umiem albo wszystko umiem. Jedno i drugie to często nie do końca prawda. Liczy się tak naprawdę tylko to, co ty zrobisz jutro na kartce. Nie to, co robi kolega, koleżanka albo co mówi kolega czy koleżanka. Skup się tylko na sobie. I to, co chcę ci powiedzieć tak naprawdę już kompletnie na ostatniej prostej, to to, że nie musisz wiedzieć wszystkiego. Musisz mieć kilka przykładów, mieć schemat rozprawki, zachować spokojną głowę, uważnie czytać polecenia i odwoływać się do tego, o co cię proszą. To wystarczy, żeby zdać. Serio. I na koniec już kilka słów ode mnie. Dziękuję Wam, drodzy maturzyści, za cały tydzień intensywnych powtórek z Radiem Łódź. A jeśli chodzi o filmiki w mediach społecznościowych, to tak naprawdę za cały miesiąc. Jestem pewna, że jutro dacie z siebie naprawdę wszystko. Trzymamy za Was kciuki. My tu wszyscy w radiu. Powodzenia i połamania długopisów.
0: Tak jest. Trzymamy kciuki. A jakie może być pytanie od maturzystów na chwilę przed egzaminem? No tak, wszystko pięknie, ładnie, ale jak to będzie z kasztanowcami? Czy zdążą?

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Sensacyjna premiera po 22 latach. Łódzka grupa Sacriversum powraca z nową płytą. Już 6 maja o godzinie 18 zapraszamy do Radia Łódź na wyjątkowe spotkanie z zespołem. Usłyszysz przedpremierowo utwory z albumu Before the Bird of Light i porozmawiasz z muzykami. Każdy uczestnik otrzyma specjalny prezent, a zaproszenie zdobędziesz pisząc na adres wydarzenie@radioloc.pl.
2: Zapraszam na spotkanie z zespołem Sacriversum. Maciej Kieszkowski.
1: Nie zapomnij, 6 maja, godzina 18, Sacriversum w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
4: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
5: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
6: Z sensem piosenki.
7: 29 minut po godzinie 15, a my mamy dzisiaj takie zielone muzyczne skojarzenia między innymi. Ta zieleń może być ukryta między wierszami. Wiadomość od pani Ani była taka. Zawsze, kiedy jest piękna pogoda, myślę sobie o tej wyjątkowej piosence. I dzisiaj też jest taki lekki wiatr i takie piękne święto przy okazji.

Grzegorz Turnał w Radiu Łódź. To na chwilę zostawiamy te zielone klimaty. Zmieniamy kolor, ponieważ mamy taką radiową tradycję w programie Z Sensem Piosenki, że zawsze pamiętamy o datach ważnych dla nas, dla artystów. Jutro, szanowni państwo, urodziny będzie obchodzić Beata Kozidrek. Znakomita wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka i nawet jeżeli w głowie mamy określone piosenki, to ileż ich było, jak bardzo były różne. Czasami zdarza się tak, że piosenka odkrywa się dzięki nastolatkom i ja dzisiaj z takiej podpowiedzi skorzystam. Za chwilę o wszystkim opowiem, ale najpierw przede wszystkim muzyka.

Grupa Bajma w Radiu Łódź. Tutaj przy tej muzycznej okazji muszę powiedzieć, że piosenkę W drodze do jej serca odkryłam dzięki swojej córce, która absolutnie uwielbia tę piosenkę. Śpiewa czasami również, także naprawdę młodzi ludzie potrafią szukać prawdziwych perełek, oj tak. I od razu przypomina się dzisiejsze spotkanie z Julią, która też tak pięknie opowiadała dzisiaj o tym, jak odkrywa się piosenki, które są nam bliskie. A skoro temat Jonasza Kofty konkursu został przywołany, to jeszcze raz wrócimy do tych pięknych muzycznych historii, ale będzie bardzo charakterystyczna nuta. Także uwaga, będzie piękny muzyczny klimat.

To Halina Frąckowiak w Radiu Łódź. 6 minut zostało do godziny 16:00. Tak od serca oczywiście i pewnie, że na do usłyszenia, ponieważ jeszcze na chwilę wrócimy do Beaty Kozidrak, która jutro będzie obchodzić swoje urodziny. Mała niespodzianka, zdecydowanie na życzenie, bo była właśnie taka prośba. Ja mogę powiedzieć tylko tyle z przyjemnością. Monika Borysow-Dudowicz, pięknie dziękuję. Pozdrawiam. Do usłyszenia, do jutra.

0: Autopromocja.
1: To było wyjątkowe wydarzenie w Radiu Łódź. 28 kwietnia w legendarnym studiu Henryka de Picha wystąpiła znakomita wiolonczelistka Dobrawa Czocher. Koncert odbył się w ramach jubileuszu 95-lecia Radia Łódź, a Dobrawa Czocher zagrała utwory ze swojej najnowszej płyty.
2: Album State of Matter i oczywiście to też jest ubrane w te kolory wody. Jak pokazać kolory za pomocą dźwięków?
1: O tym m.in. w rozmowie z Dobrawą Czocher. Audycja z klasyką w tle. Dziś godzina 22. Patrycja Pawłowicz, zapraszam.
3: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja.
4: Tu Radio Łódź, jest 16. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Sprawdzimy, jak młodzież z regionu łódzkiego przygotowuje się do jutrzejszych matur. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski nie wyobraża sobie napisania konstytucji od nowa w obecnych realiach. Wielokrotny mistrz Europy i świata został uhonorowany w Pabianicach. Po południu w regionie letnia aura z temperaturą maksymalną 26 stopni. Ostatnie powtórki, czy jednak relaks i odpoczynek? Już jutro w całej Polsce absolwenci szkół średnich rozpoczną maturę. Reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski sprawdził, jak maturzyści zamierzają spędzić ten ostatni dzień przed egzaminami.
5: Matura zbliża się nieubłaganie. Rozmawiałem z maturzystami z Piotrkowa Trybunalskiego, jak zamierzają spędzić ostatni dzień przed rozpoczęciem egzaminów dojrzałości. Dla wielu ostatnia prosta przed maturami to obowiązkowa przerwa od nauki i odpoczynek.
6: Może jakieś spotkanie z znajomymi przed, żeby się wyluzować?
5: Część maturzystów jednak wykorzystuje każdą chwilę, aby wykonać ostatnie szlify przed egzaminami.
6: Ostatnie powtórki, żeby być na świeżo ze wszystkim.
5: Ale jest też głos rozsądku.
6: To, czego mieliśmy się nauczyć przez 4 lata, już się nauczyliśmy, więc z tą wiedzą pójdę na maturę.
5: Zapytałem także o wymarzone zadania na egzaminach.
6: Dużo funkcji kwadratowej, zdecydowanie. Może jakieś fajne logarytmy, a z fizyki mam nadzieję, że będzie optyka i dużo kinematyki. I może wyjątkowo mało termodynamiki.
5: Zatem połamanie długopisów. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
4: Uczniowie rozpoczną matury jutro o 9:00 egzaminem z języka polskiego. Prezydent Karol Nawrocki robi krok do zmiany konstytucji. Właśnie powołał Radę do spraw nowej ustawy zasadniczej. A były prezydent Aleksander Kwaśniewski nie wyobraża sobie napisania konstytucji od nowa w obecnych realiach. Kwaśniewski dodał, że nie ma już instytucji, która dążyłaby do porozumienia między zwaśnionymi stronami.
7: Instytucjonalnie, to jest zapisane w konstytucji właśnie 97 roku, taką rolę powinien odgrywać prezydent. A prezydent Nawrocki wręcz definiuje się jako główny wróg rządu koalicji demokratycznej, jakim on może być tu arbitrem, czy jakim może być tutaj moderatorem.
4: W skład prezydenckiej rady do spraw nowej konstytucji weszli Julia Przyłębska, Ryszard Legutko, Marek Jurek, Ryszard Piotrowski, Anna Łabno, Barbara Piwnik i Józef Zych. Wielokrotny mistrz Europy i świata odznaczony w Pabianicach. Wybitny sportowiec, judoka, pedagog i wychowawca Hovhannes Jarzycian otrzymał dziś odznakę zasłużony dla miasta Pabianic. To Ormianin od 30 lat mieszkający w Polsce, a od 25 żyjący w Pabianicach. Z jego inicjatywy w mieście odbywają się Mistrzostwa Świata w trójboju siłowym. W rozmowie z Radiem Łódź Jarzycian mówi, czym są dla niego Pabianice.
8: Jest to mój dom, moja ojczyzna. To jest świadomy wybór i jestem dumny, że jestem Pabianicianinem.
9: Jak go dzisiaj widzę, to od razu mam przed oczyma plakat zapowiadający film Jacka Grudnia o nim. Hovhannes w jednym ręku trzyma owoc granatu symbolizujący Armenię, w drugim ręku trzyma jabłko symbolizujące Polskę. Brakuje tylko jednego, jego serca, w którym na pewno są trzy korony pabiańskie.
4: Dodaje prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz. Szef Radia Łódź Jacek Grudzień jest reżyserem filmu Zapach Ziemi opowiadającym o zasłużonym sportowcu. Wiosna na dobre dotarła do łódzkiego. Dziś termometry w Łodzi po raz pierwszy w tym roku pokazały 25 stopni na plusie. Tłumy łodzian skorzystały z majówki i ruszyły na nadkąpieliska, na przykład stawy Jana na Górnej.
10: Było pływane już?
11: Nie, nie było. Trochę zimna woda jest jeszcze, ale opalanko już było.
12: Już jest ciepła woda.
10: Tak, nie zimna? Bo dorośli mówili, że chłodno jeszcze.
12: Tam jest jeszcze cieplej.
10: Czy już na dobre, że wiosna się zaczęła, że dotarła do Łodzi i zostanie z nami na dłużej?
13: Oczywiście, tak. Piękna pogoda, chce się żyć.
12: Można iść na plac zabaw, Mogę iść na basen?
13: Chce się żyć, tak? Z uśmiechem.
4: Usłyszał nasz reporter Michał Dąbrowski. Służby przypominają o zasadach bezpieczeństwa nad wodą, czyli o korzystaniu tylko z wyznaczonych do pływania miejsc oraz bezwzględnym zakazie pływania po spożyciu alkoholu. A zdjęcia z ostatniego dnia majówki znad stawów Jana można zobaczyć na radiowódź.pl. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17.00. Po południu w regionie zachmurzenie małe lub bezchmurnie, temperatura maksymalna nawet 26 stopni, wiatr słaby i umiarkowany południowo-zachodni.
14: Niedzielne, majówkowe popołudnie z Radiem Łódź. Witam bardzo serdecznie, przed mikrofonem Marcin Tercjak. Dziś przez cały dzień w Radiu Łódź gramy po polsku i teraz też spędzimy czas z polską klasyką, jeśli chodzi o muzykę rockową. W dodatku posłuchamy obszernych fragmentów koncertu, który odbył się w studiu imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź. A wydarzyło się to dokładnie 9 listopada 2014 roku. Dziesięciolecie płyty Primitive świętował wtedy zespół T-Love ogólnopolską trasą koncertową, która również miała swój przystanek przy Narutowicza 130. W studiu imienia Henryka Debicha zespół T-Love zagrał niezwykły koncert, pełen piosenek nie tylko z płyty Primitive, ale także innych wielkich przebojów Muńka i jego ekipy. Dziś przypominamy ten listopadowy wieczór w majowe niedzielne popołudnie. Posłuchajmy.
15: Dobry wieczór, przyjaciele. Miło nam.

0: Myślę, że nie spodziewano się, że to będzie aż tak w tak entuzjastyczny sposób przyjęte. Natomiast takie podejście otwierające, czyli swobodne do tego, żeby dać Polakom w okresach, kiedy nie było państwa polskiego, kiedy byliśmy uzależnieni od innych państw, dać jednak taką zielone światło, jakby otworzyć to okienko na celebrowanie pewnych rzeczy. W późniejszym okresie też się pojawiła. Dlaczego? Ponieważ po zakończeniu II wojny światowej początkowo władze, nowe władze komunistyczne, jawnie nawet demonstrowały fakt, że będą zezwalały na obchody Święta Narodowego, jakim była Konstytucja 3 maja. Natomiast kiedy już chwilę po wojnie w 1946 roku takie obchody 3 maja stały się okazją dla środowisk studenckich w Łodzi do wystąpienia przeciwko władzy komunistycznej, no to święto zostało w pewnym momencie zakazane. Tak? W 1951 roku już nie było możliwości odbywania takich demonstracji czy przypominania o tym święcie. Natomiast tak naprawdę przez kolejne lata te obchody były takim powodem i przyczynkiem do tego, żeby pamiętać o tym, tak, że jesteśmy suwerenni, czy chcielibyśmy być. Tak? To jest jakby największą wartością każdego narodu, każdego państwa jest jej suwerenność i możliwość samostanowienia. Natomiast zawsze to były pretekstem i powodem do tego, żeby przeciwko władzom ówczesnym niechcianym wystąpić. Tutaj właśnie, jeżeli chodzi o Łódź, to najbardziej taki drastyczny przebieg miały te wydarzenia, które miały miejsce w 1946 roku, 3 maja. Tym bardziej, że należy pamiętać o tym, że Łódź po II wojnie światowej nie tylko stała się nieformalną stolicą Polski ze względu na zniszczoną Warszawę, ale też ogromnym ośrodkiem akademickim. Tak? Powstał Uniwersytet Łódzki, powstała Politechnika, tak więc tutaj znalazła się ta baza środowiska studenckiego, które nieraz zaznaczało swoją obecność i wyrażało swoje niezadowolenie a propos władz komunistycznych. Łódź.
1: Wtedy uniwersytet miał wyjątkowego rektora, profesora Kotarbińskiego. Wiem, że, bo rozmawiałam już wiele lat temu z uczestnikami tych zajść i opowiadali, że mogli liczyć wtedy na pomoc bardzo dużą ze strony profesora, ponieważ niektórzy z nich zostali zatrzymani, mieli być relegowani z uczelni.
0: Tak, to wsparcie, o którym pani wspomniała, było o tyle ważne, że ta cała sytuacja, która zaszła wówczas, została całkowicie inaczej, w innym świetle przedstawiona przez ówczesną prasę i tak naprawdę te wersje były zupełnie niespójne i niezbieżne. Zresztą studenci właśnie też wystosowali takie pismo, w którym przekazywali relacje z tego, że wcale nie byli uzbrojeni, nie byli agresywnie w żaden sposób nastawieni antykomunistycznie, natomiast ta sytuacja została wykorzystana do powiedzenia całej historii dotyczącej tego, że te nastroje są narastające i niechciane i oczywiście poszły za tym represje wobec tutaj środowiska studenckiego i jakby też możemy chyba to podsumować, że stało się to też pretekstem dla władz, żeby to święto ostatecznie, tak jak już wcześniej wspomniałam, w 1951 roku zakazać. Tutaj władze PRL-u nie spodziewały się, że to będzie cały czas żyło, tak, wśród Polaków. Tutaj warto pamiętać o tym, że władze komunistyczne robiły wszystko, żeby jednak tą tożsamość narodową i to poczucie narodowości Polaków zatuszować i stłumić. I temu też służyło wzmocnienie w okresie PRL-u święta 1 maja, czyli święta pracy i tutaj wychodzi naprzód też święto 9 maja. Natomiast jakby odsunięcie od tej świadomości, od zainteresowania Polaków tych świąt, które przypominały o ich niepodległości, suwerenności, o ich samostanowieniu.
1: Często słyszę takie opowieści, że właśnie w okresie PRL-u niektórzy, ryzykując mandaty albo zatrzymanie, po 1 maja nie chowali flag narodowych i często te flagi zostawały do 3 maja. Tłumaczono się potem, że to przez przypadek, natomiast niejednokrotnie było to celowe działanie, żeby te flagi zostały jeszcze na 3 maja.
0: Tak, oczywiście i to też wchodzi tutaj kolejny wątek, że tak naprawdę władza ówczesna mogła i reagowała nieraz represjami, natomiast naturalnie jest, jeżeli jakiś wątek zostanie rozwinięty i on uzyskuje wsparcie większej ilości osób, nie byliby w stanie jakby zastosować tych represji do tak dużej masy ludzi, a to po prostu lawinowo rosło. Tak? Ktoś, tak jak tutaj pani wspomniała, ktoś zrobił krok naprzód, nie bał się, mimo że liczył się z konsekwencjami, to się jakby coraz bardziej

0: i rozwijało, natomiast te represje musiały być w pewnym momencie tak zatrzymane w pewnych granicach, nie mogło jakby przybrać takiej masowej postaci. Natomiast tutaj to środowisko studentów, o czym już rozmawiałyśmy, te wydarzenia w 1946 roku, to też warto pamiętać o tym, co zdarzyło się w połowie grudnia 1945, kiedy zginęła studentka młoda stomatologii. Oczywiście zbrodnia do tej pory niewyjaśniona. Podejrzenia były konkretne i tak naprawdę dotyczyły bardzo realne, dokładnie żołnierzy, którzy zamordowali tą studentkę. Natomiast to też ożywiło środowisko kolegów, środowisko studentów, którzy ten pogrzeb tej młodej osoby, 24-letniej studentki, wykorzystali do tego, żeby zamanifestować swoją postawę wobec tego, do czego dopuszczały się władze ówczesnej w Łodzi przede wszystkim.
1: Do opowieści Anny Kaniewskiej jeszcze wrócimy, a teraz pieśń, którą śpiewali uczestnicy pochodu 3 maja 1916 roku w Łodzi.

0: 3 maja 1946 roku po mszy w łódzkiej katedrze kilkudziesięciu studentów łódzkich uczelni postanowiło przemaszerować Piotrkowską na Plac Wolności. Chcieli złożyć kwiaty na cokole po zniszczonym w czasie wojny pomniku Tadeusza Kościuszki. Szli środkiem Piotrkowskiej, na czele studenci prawa i medycyny. Ludzie ich pozdrawiali, wręczali kwiaty, krzyczeli: niech żyją studenci. Wielu przyłączało się, z każdą przecznicą maszerujących było coraz więcej. Gdy zbliżali się do ulicy Przejazd, dzisiaj to ulica Tuwima, było ich nawet już kilkuset. Nagle drogę zastawiła im grupa ubranych po cywilnemu mężczyzn, którzy zaczęli do nich strzelać. Z dokumentów wynika, że podczas zamieszek postrzelono 3 osoby. Jedna z nich, Roman Atomaniuk, lat 22, ekspedytor głównego handlu wojskowego, zmarł. Świadkiem i uczestnikiem tamtych wydarzeń był Innocenty Święcicki.
1: 3 maja pan znalazł się tam przypadkiem, czy pana obecność była tam od początku do końca zaplanowana?
2: Obecność nie była zaplanowana. Ja się dowiedziałem od Stacha Tyszkiewicza, który przyszedł do mnie do mieszkania. Mieszkałem wtedy przy ulicy Orlej i miałem iść zamiar do kościoła jezuitów na mszę świętą na godzinę 10, tak jak to powiedzmy normalnie bywało. Stach przyszedł do mnie i mówi: no chodź koniecznie na mszę i pójdziemy na Piotrkowską. Dlaczego? A no bo z katedry będzie marsz ku czci 3 maja. No i tak się stało. Gdy skończyła się msza, wyszliśmy idąc ulicą ówczesną Pieraskiego. Jeszcze nie była zmieniona nazwa z poprzednich lat, to znaczy przed wojny. Zobaczyliśmy ten pochód, łączyliśmy się. No i dalsza historia, no, spokojny przemarsz młodzieży z okrzykami: niech żyje 3 maja, ze śpiewaniem: witaj Majowa Jutrzenko. Coś na temat wicepremiera Mikołajczyka, który wracał do kraju z jakimś, no, powiedzmy, powitaniem, radosnym powitaniem, że przedstawiciel władz przedwojennych, czy może polityków przedwojennych działających otwarcie w rządzie polskim na emigracji się znalazł. Ale szliśmy zupełnie spokojnie. Tymczasem przed ulicą Uszesną Przejazd i Andrzeja, to znaczy dzisiaj Tuwima, i zostaliśmy zatrzymani przez ludzi w cywilu, którzy wyskoczyli z bramy koło ówczesnej kawiarni Esplanada. Zaczęły się z tamtej strony strzały. Manifestacja się rozbiła. Na ogół się wycofano w kierunku nawrotu. Tak jakoś się uspokoiło, że myśmy akurat mieli blisko siebie dwie koleżanki ze studiów. Cofnęliśmy się w ulicę Przejazd właśnie. To było wtedy w ich towarzystwie. Przeszliśmy ulicą Sienkiewicza do nawrotu, nawrotem do Piotrkowskiej, Piotrkowską do Kościuszki, Kościuszki do Andrzeja, i tam nas zatrzymano. Jakiś cywil właśnie dostrzegł, że ma kolega Tyszkiewicz przestrzeloną nogawkę spodni. Nasze tłumaczenia nie dały żadnych wyników. Potem zabrano nas do ówczesnego kina Wisła, przedwojennej Luny, i tam już było bardzo wiele osób, studentów, ale obojga płci też. Jak się okazało, to zaczęli nas tam legitymować, wmawiać w nas takie czy inne historie, że myśmy się zachowali nieprzyzwoicie, że wznosiliśmy wrogie okrzyki. Wrogich okrzyków nie było, były okrzyki na cześć 3 maja. Po czym, proszę pani, koleżanki zostały nasze dwie zwolnione, a nas dwóch wsadzono do tak zwanych bud, to znaczy ciężarówek z płachtami osłaniającymi tak, że twarze ludzi, którzy byli w środku, nie były widoczne. Pod eskortą normalną, powiedzmy już oficjalnych milicjantów z karabinami, przewieziono na ulicę Arnsztata do dawnej siedziby Gestapo. Tam nas ulokowano najpierw pod ziemią, następnego dnia doprowadzono na przesłuchanie. Przesłuchanie przeprowadzał jakiś nazywany majorem człowiek wyglądający bardzo semicko i z akcentem wyraźnie żydowskim. Natomiast on wmawiał w nas, żebyśmy byli prowokatorami, klasę robotniczą obrażaliśmy i tym podobne. Po czym zjawił się jakiś cywil, który zaczął wmawiać, że ja strzelałem z parabellum. Ja mówię, no tak się składa, że ja wiem, co to znaczy po łacinie parabellum, ale nigdy takiego pistoletu w ręce nie miałem, no, co było zresztą zgodne z prawdą. Po jakimś czasie, w tej chwili nie potrafię powiedzieć, jakim wypuszczono nas, jak myśmy tam przebyli następną noc. Po następnej nocy nieogoleni poszliśmy do rektoratu, do profesora, rektora Kotarbińskiego, pokazać się i podziękować za interwencję, bo dowiedzieliśmy się, że była interwencja rektora uniwersytetu, ale w międzyczasie okazało się, że jednak była interwencja naszych matek. Ja byłem wtedy pracownikiem ówczesnego Banku Gospodarstwa Krajowego. Dyrektor tegoż oddziału banku znał osobiście wicekomendanta Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi, Moczara, znanego powiedzmy do tej pory, ale wtedy był wicekomendantem pan Wachowicz, członek przedwojny jeszcze PPS-u. Dyrektor Berger zwrócił się do pana Wachowicza w obronie pracownika i gwarantując, że no, nie byłem kimś niebezpiecznym, więc żeby mnie zwolniono. I tak doszło do tego, że mnie rzeczywiście zwolniono. Rektor Kotarbiński nas przywitał przyjaźnie, spełnił nasze oczekiwania, bo wiedzieliśmy, że był to człowiek, który przed wojną był za niezależnością akademii czy wyższych uczelni. Wobec tego dopuszczał także manifestacje studenckie poza siedzibą uczelni. Potem oczywiście każdy wrócił do domu, zaczął normalne mniej więcej życie.
1: Mieliście wiedzę taką, że ktoś zginął, bo tam chyba była jedna ofiara śmiertelna, tak?
2: To dowiedzieliśmy się tego. Te wiadomości dochodziły. Zresztą byli postrzeleni w ogóle też koledzy czy koleżanki. Tym, że podkreślam, to nie byli autentyczni tylko robotnicy. Być może z pochodzenia robotniczego, ale to byli po prostu funkcjonariusze, tajni funkcjonariusze. Tajnych funkcjonariuszy wtedy było bardzo dużo.
1: Czy wtedy, gdy pan był na tej Piotrkowskiej i padały strzały, czy baliście się o swoje życie? Było takie realne zagrożenie, czy raczej nie myśleliście o tym?
2: Myśmy wiedzieli, że nie będzie dużych ofiar, ale wiedzieliśmy, że mogą być takie ofiary. A milicja ówczesna, czy tam władze bezpieczeństwa były bezpardonowe. Jeżeli pani czyta historię, czy słyszy opowiadania naocznych świadków 44, 45, 46 i nawet późniejszych lat, to wszystkiego się można było spodziewać. Także tutaj myśmy szli z wiarą, że idąc pokojowo, jawnie, nie mówiąc o obaleniu władzy ludowej, jak wtedy mówiono, czy władzy ludu pracującego, bo te slogany były używane przecież w nadmiarze. Nie powinniśmy ze względów, powiedzmy, na to, że jeszcze związki ówczesnej Polski z państwami zachodnimi, z demokracjami zachodnimi były takie, że zależało władzy w zasadzie na tym, żeby wytwarzać wrażenie, że tu jest pełna demokracja, pełna swoboda wypowiedzi. Więc oczywiście Gazeta Ludowa, która się ukazywała, była stale konfiskowana, byli działacze zawieszani, aresztowani i tak dalej. No, był taki redaktor augustyński z Gazety Ludowej, która była wtedy jedynym organem. Chyba Mikołajczyk dopiero po swoim powrocie doprowadził do tego, że taka gazeta się zaczęła ukazywać, ale bardzo szybko została przecież, spotkała się z prześladowaniami, zarówno co do treści, to znaczy były te białe plamy, cenzura działała, jak i były prześladowania redaktorów, w tym między innymi redaktora naczelnego, który parę lat przesiedział i nabywał się śmiertelnej choroby.
1: Prokuratura umorzyła śledztwo z powodu niewykrycia sprawców. Czy był pan rozczarowany, czy nie liczył pan na to, że jednak uda się rozwikłać tę sprawę?
2: Proszę pani, nie byłem rozczarowany. Spodziewałem się, że nie wykryją. Raz, że były, powiedzmy, wtedy był mimo wszystko jakiś bałagan w służbie bezpieczeństwa, to raz, a powtórę, przy przewrocie 90 roku, to przecież było masowe palenie aktów bezpieczeństwa publicznego. Więc trzeba się było spodziewać, że zwłaszcza te drobne sprawy, to ci, którzy w tym uczestniczyli, to na pewno zadbali o to, żeby zniknął ślad ich działania. Oczywiście sprawy ważniejsze były niż taka stosunkowo drobna manifestacja, ale zwracam uwagę, że wtedy tak się złożyło, że jednak w kilku polskich miastach, tam gdzie były siedziby uczelni akademickich, podobne manifestacje się odbyły. Mnie o żadnych takich powiązaniach łódzkich studentów z miastami takimi jak Kraków, Warszawa, Poznań, to nie było wiadomo. Aczkolwiek uczestniczyłem między innymi też we wrześniu 1945 roku w Zjeździe Katolickiej Młodzieży Studenckiej w Poznaniu. Na ten zjazd też się szykowała władza bezpieczeństwa i w drugim dniu, kiedy się ten zjazd odbył, wpadli do siedziby ojców dominikanów w Poznaniu, poaresztowano, rozproszono tych ludzi i tak dalej. Tak się złożyło, że ja akurat wtedy, w tym dniu, w tej porze, to nie zdążyłem wrócić na spotkania od mojej rodziny, którą miałem wtedy w Poznaniu. I dlatego uniknąłem jakiegoś aresztowania czy zatrzymania i tak dalej.
0: To był Innocenty Święcicki, a do manifestacji trzeciomajowej z 1946 roku wrócimy za chwilę.

0: Po wydarzeniach 3 maja 1946 roku w Łodzi 17 osób trafiło do aresztu Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przy Asztata. Niektórzy opuścili go tego samego dnia lub następnego. 9 studentów stanęło przed sądem. Grodzkim byli oskarżeni o znieważenie władzy i publiczne nawoływanie do nieposłuszeństwa. Groziła im kara do 2 lat więzienia, ale 12 października 1946 roku sąd wszystkich uniewinnił. Innocenty Święcicki nie został dopuszczony do aplikacji sędziowskiej, bo ze względu na udział w manifestacji trzeciomajowej nie dostał tak zwanego świadectwa moralności. A teraz inny świadek wydarzeń, 15-letni wówczas Stefan Strohmajer, który wykonał unikatowe zdjęcia, które pokazują milicyjny samochód z karabinem maszynowym osadzonym na kabinie, a w tle widać okna Dresden Banku, późniejszego domu Buta.
1: 3 maja 1946 roku zrobił pan to zdjęcie. Czy wtedy udało panu się zrobić jeszcze inne zdjęcia poza tymi funkcjonariuszami na tym samochodzie, czy tylko to?
2: Były 2 ekspozycje. Potem się ci dziwni panowie zapytali się, po co to robię. Ja się oddaliłem szybko, tak jak mogłem. Tam była w ogóle ulica, przejazd, chyba wtedy się nazywała Daszyńskiego. Była mi dosyć dobrze znana. Tam była Straż Ogniowa, za Strażą Ogniową były takie zaułki, baseny. I po prostu zbiegłem tak szybko, jak tylko mogłem. To znaczy całego przebiegu zdarzeń nie widziałem. Natomiast potem słyszałem, zresztą potem poprzez liczne rozmowy dowiedziałem się, że ktoś tam został zabity, ktoś tam był ranny, a potem okazało się, że nie zupełnie był ranny. Był taki, znaczy nazwisko to pamiętam, był student prawa Tyszkiewicz, który jak potem twierdził, że jemu tylko przestrzelili książkę czy przestrzelili teczkę, dobrze nie pamiętam. Natomiast według pierwszej wersji miał być ranny. No. Więc tutaj moja wiedza, przepraszam, ale bardzo, bardzo ograniczona. Natomiast otrzymałem telefon, ktoś tam z zaprzyjaźnionych zadzwonił, żebym był tam. Nawet nie pamiętam dobrze, o której godzinie. No, to były ranne godziny przedpołudniowe i żebym zrobił to, co będę mógł. To niewiele mogłem, bo gdybym może zaczął z innej strony, to może miałbym ten pochód, może miałbym trochę więcej, ale może bym nie miał tych dżentelmenów.
1: Czyli chodziło o to, żeby się pan tam pojawił z aparatem, tak? I żeby zrobił zdjęcia.
2: Nie, chodziło o to, żebym zrobił zdjęcia. Mhm. Przyjaciele chcieli, żeby był jakiś dokument. Może ironia losu polega na tym, że ten samochód, na którym to było zamontowane, to pochodził z UNRY. Zresztą wiele było takich przypadków, że sprzęt, który był potem używany przez milicję, pochodził właśnie z UNRY. Tak jakoś było.
1: Proszę powiedzieć, pan wspominał mi, jak rozmawialiśmy przez telefon, że bał się pan generalnie wtedy. Miał pan świadomość tego, że coś złego tam się dzieje, że jest niebezpieczna sytuacja?
2: Nie, ja już trochę się orientowałem. To nie były pierwsze zdjęcia, które robiłem w życiu. Nie byłem wprawdzie bardzo wiekiem, powiedzmy, posunięty w latach. No miałem 15 lat, ale już przeżyłem kawałeczek okupacji w Warszawie, powstanie, no i potem różne rzeczy się pomiędzy powstaniem i powrotem do Łodzi tam były, więc ludzie w pewnych warunkach szybko dojrzewają. W każdym razie wiem, że nic mnie miłego nie spotkało, gdybym się z tymi dżentelmenami spotkał. Proszę pani, była tego rodzaju historia śmieszna. W 1945 roku, luty, może marzec. I jeszcze dosyć dużo wojska sowieckiego w Łodzi i dowiaduje się, że jest obóz jeńców amerykańskich. To było w rejonie Górnego Rynku, to znaczy w tej hali. I drugi był chyba na, o ile dobrze pamiętam, na Kilińskiego była taka fabryka samochodów trójkołowych Ekonom. To tego drugiego nie jestem pewien, ale w każdym razie tam jakoś się z nimi skontaktowałem, znałem jako tako angielski jeszcze z czasów okupacji z kompletów I się trochę z nimi zaprzyjaźniłem, bo to było dla mnie ciekawa egzotyka, prawda? I tak chodziłem sobie po mieście, jeszcze wtedy byłem nieco bardziej ufny i któryś z tych ludzi, zresztą na początku trudno się było z nimi zgadać. Mój angielski oczywiście nie był znakomity, ale amerykański różni się od angielskiego nieco. W każdym razie wystarczająco, żeby był jakiś taki kontakt. Jeden z nich prosił, żeby koniecznie doprowadzić go do telefonu, który był w Grand Hotelu. Był jedyny telefon wtedy działający, był w Grand Hotelu. Ja go podprowadziłem tam do tego, czy doprowadziłem raczej, bo podprowadzić to jest zupełnie specyficzne określenie. Doprowadziłem go tam do Grand Hotelu. Tam wszedł i gdy wracałem stamtąd, to też dwóch dżentelmenów zapytało się, a po jakiemu z nimi rozmawiałem, a czego z nimi chciałem i tak dalej. Więc to się jakoś tak wymijająco tym razem to wszystko przeszło. Natomiast im dalej w las, tym więcej drzew, już potem sytuacja się nieco się zagęszczała, jeżeli można tak powiedzieć.
1: Konsekwencji tego, że zrobił pan wtedy te zdjęcia tam podczas zajść właśnie, nie było żadnych, tak? Nie udało im się.
2: Pierwszy raz w Polsce, proszę pani, to było, publikowała redaktor Podolska, bo ja tego nikomu tutaj nie udostępniłem. To właśnie Zosia, żona, to przesłała wtedy, kiedy ona, pani Podolska, prowadziła taką akcję, przysyłajcie ciekawe zdjęcia, więc oczywiście Zosia to posłała.
0: To był Stefan Strohmajer, łódzki fotograf. W 2001 roku śledztwo w sprawie stłumienia obchodów 3 maja w Łodzi wszczęła oddziałowa komisja ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu. Po prawie 4 latach sprawa została umorzona z powodu niewykrycia sprawców, a my za chwilę wracamy do opowieści Anny Kaniewskiej z Archiwum Państwowego w Łodzi.

0: Potem mamy dopiero rok 81, tak, kiedy po raz pierwszy, i to tak chyba bardzo licznie, te obchody 3 maja miały miejsce. Widziałam na zdjęciach, że właśnie na Placu Wolności między innymi był chyba ustawiony ołtarz.
1: Tak, tutaj w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi zachowały się zdjęcia, które pokazują, jak wyglądały te uroczystości majowe 3 maja w 81 roku, i ogromny tłum łodzian został zaproszony, tak, skupił się wokół pomnika Tadeusza Kościuszki, czyli miejsca, które tak naprawdę jest miejscem jak najbardziej właściwym do uroczystości, które przypominają o niepodległości, o walce i o wolności państwa.
0: I potem już od 82 roku odbywały się obchody, prawda? 3 maja.
1: Były te obchody organizowane i one tak naprawdę przebiegały w bardzo podobnej formule, czyli takim stałym elementem były msze święte. Tutaj podkreślano też ten wymiar religijny tych uroczystości, ale wiązały się również z różnego rodzaju dodatkowymi wydarzeniami. Ja tutaj bym chciała jeszcze na chwilkę wrócić do okresu 20-lecia międzywojennego, kiedy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w tym okresie obchody Konstytucji 3 maja były okazją do organizowania różnego rodzaju prelekcji, wystąpień, pogadanek prowadzonych przez osoby ze środowiska kultury, ale również 3 maja był takim dniem, pretekstem do pewnych rzeczy, które działy się na terenie naszego miasta, i taką okazją było między innymi wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę pomnika Tadeusza Kościuszki 3 maja 1927 roku, czy oficjalne i takie bardzo uroczyste posiedzenie Rady Miejskiej, które w 1928 roku, na którym podjęto decyzję o przyznaniu literackiej nagrody dla Juliana Tuwima. Tak więc święto 3 maja było w tym okresie 20-lecia międzywojennego takim przyczynkiem do tego, żeby coś więcej zadziało się w zakresie kultury. Co więcej, też taka może ciekawostka, współcześnie bardzo często na terenie Łodzi, ale też również na terenie czy w Warszawie, czy w innych miastach organizowany jest 3 maja bieg. Czyli jakby świętujemy Konstytucję 3 maja, 3 maja również uprawiamy pewnego rodzaju aktywność, a taki bieg też z okazji 3 maja odbył się w Łodzi w okresie 20-lecia międzywojennego. On został zorganizowany przez Stowarzyszenie Rzemieślnicze Resursa, przez sekcję sportową. Tak więc wątek niekoniecznie nowy, tylko gdzieś już zakorzeniony w tej troszkę już odległej historii naszego miasta.
0: W zasobach archiwum jest dosyć sporo zdjęć, czyli można powiedzieć, że była to dobrze sfotografowana uroczystość, prawda? Dzięki temu wiemy, jak wyglądały te obchody, tak?
1: Tak, w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi oprócz licznych fotografii, zdjęć ze zbioru ikonograficznego zachował się w zbiorze albumów ikonograficznych cały album dotyczący stricte obchodów 125. rocznicy obchodów Konstytucji 3 maja, i tam mamy bardzo dużą ilość zdjęć, które pokazywały, jak to miasto wyglądało, to jest szczególnie ulica Piotrkowska, jak ludzie zaangażowali się w dekorowanie swoich balkonów, jak były udekorowane witryny sklepowe. I to taka mała ciekawostka. Te materiały potrzebne na przygotowanie tych dekoracji miały przyjechać z Warszawy, oczywiście na potrzeby tutaj tych działań, bo do udekorowania swoich domów i lokali handlowych zgłosiło się blisko 1000 osób, zadeklarowało chęć do udekorowania tych swoich przestrzeni, tak więc ten odzew i zaproszenie do tych działań były naprawdę bardzo duże, tak więc te dekoracje miały przyjechać z Warszawy, natomiast tutaj lokalna ta część rzemieślników została również zaangażowana do tego, żeby takie dekoracje wykonywać. I co się stało? W pewnym momencie zabrakło barwnika czerwonego, który służył do tego, żeby przygotować tą tkaninę w kolorze czerwonym, tak więc posiłkowano się jakimiś innymi kolorami. I co więcej, dla dekoracji domów czy balkonów, tak więc wykorzystywano jakby wszystkie dostępne materiały. Natomiast te zdjęcia, które zachowały się w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi, nie tylko w ikonografii, ale właśnie również w tym albumie, o którym wspomniałam, pokazują nie tylko skalę tych wydarzeń, tego dnia, jakie uroczystości miały miejsce w Łodzi, ale również ogromne zainteresowanie, chociażby fakt, że ludzie, którzy chcieli wziąć udział w tym pochodzie i mogli być tylko obserwatorami, wchodzili nawet na dach, żeby móc zobaczyć ten korowód, tłum gęsty tłum ludzi, który kierował się właśnie od początku ulicy Piotrkowskiej w stronę obecnej katedry.
0: Nie znamy autora tych zdjęć, to są anonimowi autorzy.
1: Te zdjęcia, które znajdują się w albumie, są autorstwa Michała Daszewskiego i tak naprawdę była to osoba, która zajmowała się nie tylko fotografowaniem tego, co działo się stricte 3 maja 16 roku, ale również fotografowaniem tego, jak ta Łódź wyglądała w czasie I wojny. Co więcej, pokłosie tych zdjęć, które zostały przez Daszewskiego wykonane w czasie obchodów uroczystości 125. rocznicy Konstytucji 3 maja, były po 11 maja udostępnione dla publiczności i one były przed seansami w kinie w Odeonie i w Grand Hotelu pokazywane dla tych osób, które nie mogły być tego dnia członkami tego pochodu i mogły zapoznać się z tymi fotografiami.
0: Musiało być naprawdę wielkie wydarzenie dla tych, którzy szli w tym pochodzie. Widziałam, że tam były jakieś stowarzyszenia robotnicze, jakieś związki strzeleckie poza urzędnikami. Wiemy, kto mógł wziąć udział w tym pochodzie?
1: Jeżeli chodzi o te grupy, grupy docelowe, grupy tematyczne, które miały wziąć udział, to już komitet organizacyjny zadbał o to, żeby te osoby zgłaszały się wcześniej. To były młodzież szkolna, tutaj dzieci w wieku powyżej 11 lat, nauczyciele, przedstawiciele środowisk kultury, firm, stowarzyszeń, tutaj całego środowiska rzemieślniczego, straży pożarnej, straży ogniowej, tak więc nie tylko mieszkańcy zwykli Łodzi, którzy bardzo aktywnie się w te działania włączyli, ale przedstawiciele konkretnych środowisk.
0: Czyli w tym 16 roku te właśnie manifestacje i pochody miały też miejsce w innych miastach?
1: Łódź była tak naprawdę wyprzedziła inne ośrodki, między innymi Radom czy Lublin, pod względem takiej statystyki uczestników tego wydarzenia, tego dnia na drugim miejscu. I tak no, mówiło się wtedy też o Łodzi, tak, że te obchody przybrały o wiele większy wymiar i rozmach niż w innych miastach. Byliśmy zaraz za Warszawą.
0: Czyli ta robotnicza Łódź jednak okazała się taka bardzo patriotyczna.
1: Tak, myślę, że tak. Zresztą tutaj no, nawet kwestia procentowo, tak, ile tutaj te środowiska robotnicze mieszkały. Mhm. Natomiast tutaj też warto właśnie pamiętać o tych innych środowiskach, tej szkoły. Co więcej, jeszcze być może na tą frekwencję, która na pewno dopisała, wpłynął fakt, że tak jak wspomniałam, od godzin porannych rozpoczęły się nabożeństwa w kościołach wszystkich. Natomiast władze zezwoliły również, że wszystkie osoby, które pracowały, mogły nie być w tej pracy. Także tutaj był ten czas wolny od godzin porannych, od godziny 9 aż do godziny 14. Tak więc w momencie, kiedy pochód, który się uformował, tak jak wspomniałam wcześniej, z ulicy Pomorskiej kierował się w stronę Placu Wolności obecnego, ulicą Piotrkowską w stronę katedry, on na miejsce dotarł około godziny 14. Tak więc jeżeli tutaj było to przyzwolenie, że do tej godziny 14 te wszystkie sklepy czy inne firmy, stowarzyszenia, administracja, tak, również mogła nie pracować w tym czasie, tak więc to jakby na sposób naturalny dawało możliwość i stwarzało tę okazję, żeby wziąć udział w tych uroczystościach.
0: A o najważniejszych obchodach święta 3 maja w Łodzi opowiadała nam Anna Kaniewska z Archiwum Państwowego w Łodzi. Za uwagę dziękuję, Agata Zielińska, i zostawiam w towarzystwie chłopców z Placu Broni.

0: Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10.40.
4: Joanna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
7: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
9: Mężczyzna spostrzega ją, kobieta spuszcza głowę. Mężczyzna siada znów na ławce, zawstydzony, poruszony. Przygląda się jej ostrożnie, poznaje ją. Premiera inscenizacji dramatu Jona Fossego Sen o jesieni w reżyserii Tomasza Fryzła 8 maja na małej scenie Teatru Nowego. Spektakl gramy również 9, 10, 30, 31 maja. Bilety dostępne w kasie lub na nowy.pl.
0: Po reklamie.
10: Minęła 18.
11: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
10: Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Zaczęły się powroty z majówki. Na drogach w Łódzkiem jest tłoczno i niebezpiecznie. Prezydent chce zmiany konstytucji. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego ma wątpliwości. Łodzianie dbają o swoje zdrowie, chętnie korzystają z badań profilaktycznych. Przed nami pogodna noc z temperaturą 9 stopni. Duże korki i utrudnienia w Łódzkiem. Mieszkańcy województwa i turyści wracają do domów po długim majowym weekendzie. Dojazd w niektórych częściach regionu może się wydłużyć, a sytuację monitoruje nasz reporter Michał Dąbrowski. Michale, gdzie kierowcy spędzą więcej czasu?
12: Na pewno na trasie między Piotrkowem Trybunalskim i Tomaszowem Mazowieckim w obu kierunkach. Duży korek utrzymuje się też na S8 w okolicy Wolborza. Zator tworzy się także w Sulejowie na drodze 74, na autostradzie A2 niedaleko Zgierza w rejonie węzła Emilia, gdzie zderzyły się trzy auta i motocykl, a w karambolu ucierpiało 5 osób, w tym dwoje dzieci. Trasa w kierunku Warszawy pozostaje zablokowana, a autostrada A2 korkuje się też za Strykowem w kierunku Poznania. Między Łowiczem a węzłem Łódź Północ wybuchł pożar samochodu. Policja przypomina o tym, aby wracać przede wszystkim bezpiecznie.
10: To był Michał Dąbrowski, dziękuję, a kolejne informacje z dróg już za godzinę.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
10: Prezydent chce zmiany konstytucji. Kształt nowej ustawy zasadniczej ma opracować powołana przez Karola Nawrockiego Rada Ekspertów. Prawnik i były prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Andrzej Coll jest przeciwny wzmocnieniu roli prezydenta w nowej konstytucji.
13: Ja bym był przeciwko w ogóle wetu prezydenta, tej kompetencji. Dlaczego? Dlatego, że nie można w systemie parlamentarno-gabinetowym wprowadzać prezydenta właściwie jaką trzecią izbę parlamentu. A dzisiaj taką sytuację mamy.
10: Kancelaria prezydenta zaprosiła do udziału w pracach Rady Ekspertów przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Łodzianie dbają o swoje zdrowie, chętnie korzystają z badań profilaktycznych. Mija właśnie rok programu Moje Zdrowie, czyli ogólnopolskiego bilansu zdrowia dla dorosłych. Z bezpłatnych badań mogą korzystać osoby od 20 roku życia. W województwie łódzkim zainteresowanie programem jest bardzo duże. Ankietę wypełniło już prawie 230 tysięcy osób. Rzeczniczka łódzkiego oddziału NFZ Anna Leder mówi, że najczęściej na badania zgłaszają się kobiety.
14: Program jest dostępny u każdego lekarza pierwszego kontaktu. Zaczyna się od wypełnienia ankiety w internetowym koncie pacjenta albo w aplikacji Moje IKP. Ankieta jest bardzo krótka, prosta. Po jej wypełnieniu ankieta trafia do lekarza, a lekarz zleca nam badania.
10: Moje Zdrowie obejmuje zarówno podstawowe badania, takie jak morfologia, poziom glukozy czy badanie moczu, jak i pakiet rozszerzony. W zależności od wieku i odpowiedzi w ankiecie w ramach programu mieszkańcy łódzkiego wykonali już około 630 tysięcy badań. Radomsko szykuje jedną z największych inwestycji rekreacyjnych ostatnich lat. Teren wokół zbiornika na Wymysłówku ma zmienić się w nowoczesną strefę chillout. Jak zapowiadają miejscy urzędnicy, będzie to przestrzeń dla wszystkich mieszkańców. O szczegółach opowie reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
15: W planach są m.in. przystań, pływające podesty, stanowiska dla wędkarzy i plaża do opalania. Sam zbiornik zachowa naturalny charakter, ale nie będzie przeznaczony do kąpieli. Powstanie kompleks odkrytych basenów, brodzik dla dzieci, wodny plac zabaw, boiska do siatkówki plażowej, a także strefy relaksu z leżakami i hamakami. Miasto zapowiada też nowe alejki spacerowe czy ścieżkę rowerową. Jak tłumaczy Karolina Turowska z Urzędu Miasta w Radomsku, to jedna z największych inwestycji rekreacyjnych ostatnich lat.
16: To będzie przestrzeń dla wszystkich mieszkańców, która będzie gotowa w połowie 2029 roku.
15: Dzięki tej inwestycji Wymysłówek stanie się jednym z najważniejszych punktów rekreacyjnych w Radomsku. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
10: Całość ma kosztować ponad 30 milionów złotych. Prawie 20 milionów to dofinansowanie z funduszy europejskich dla województwa łódzkiego. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19:00. W nocy w regionie zachmurzenie małe lub bezchmurnie, temperatura spadnie do 9 stopni. Jutro znowu sporo słońca i wysoka temperatura nawet 26 stopni.

No, zapraszamy na sportowe podsumowanie weekendu. 5 minut po godzinie 18:00 przez najbliższe 2 godziny Tomasz Perliński będzie dla Państwa program realizował, a przy mikrofonie Piotr Andrzejczak.

W naszym programie dzisiaj sporo o piłce nożnej będziemy Państwu opowiadać, ale także o siatkówce, bo zakończył się sezon siatkarski, jakże z wielkimi sukcesami dla siatkarek budowlanych, ale nie tylko, także łódzcy siatkarze osiągnęli pewien sukces. No, o szczegółach już za kilkadziesiąt minut w naszym programie. No oczywiście podsumowanie to w ramach piłki nożnej trzeciej ligi, ale będziemy także na nowo otwartym stadionie lekkoatletycznym w naszym mieście, nieopodal naszego miasta. Dobrze, że lekkoatletyka się rozwija. To wszystko w naszym programie do godziny 20. Teraz kilka informacji agencyjnych. Podczas rywalizacji lekkoatletycznych sztafet w zawodach w Gabronie, stolicy Botswany, reprezentacja Polski wywalczyła 3 kwalifikacje na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Tak więc w Pekinie zobaczymy polskie sztafety 4x100 metrów i 4x400 metrów oraz sztafetę mieszaną 4x400 metrów. No i myślę, że apetyty były większe, no ale rzeczywistość jednak jest trochę inna. W Szwajcarii kolarskimi świata Tadej Pogacar wygrał rozgrywany tam wyścig Tour de Romandie. Słoweniec przypieczętował sukces, wygrywając ostatni, piąty etap. O 3 sekundy wyprzedził Niemca Floriana Lipowica. Także Hubert Hurkacz niestety nie został zwycięzcą Challengera na ziemnych kortach w Cagliari, bowiem w finale przegrał z włoskim tenisistą Matteo Amdaldim 4-6, 4-6. Spotkanie trwało ponad półtorej godziny. Polak to 63. zawodnik światowych list. Grał jako turniejowa szóstka z dziką kartą, natomiast Włoch jest niżej notowany w rankingu tenisistów, bo zajmuje 103. miejsce. No ale jak wiadomo, rankingi nie grają. No i tyle na razie w skrócie o tym, co dzieje się na świecie w różnych dyscyplinach sportowych, a my już za kilka minut rozpoczniemy opowiadanie o piłce nożnej.

0: No to zgodnie z planem Toriasu o piłce nożnej poopowiadamy. Rozpoczniemy od Ekstraklasy. Przypomnę, że już w piątek wieczorem piłkarze Widzewa przegrali na wyjeździe z Legią 0-1, tracąc gola w doliczonym czasie gry. Tak więc Legia Widzew 1-0. W innych zakończonych już spotkaniach Motor Lublin przegrał z Lechem Poznań 0-1. Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice 1-1, a GKS Katowice wygrał z Termaliką Niedźwiedzia 5-1, natomiast Zagłębie Lubin podzieliło się punktami z Krakowią po bezbramkowym remisie. Trwa spotkanie w Szczecinie. Pogoń gra z Wisłą Płock, no i po 41 minutach spotkania na razie jest 0-0. No nie będziemy teraz jeszcze patrzeć chyba na tabelę, poczekamy jak te spotkania się zakończą. No tak czy inaczej niezwykle ciekawie jest. Na górze to się właściwie niewiele zmienia, ale Poznań prowadzi, ma 55 punktów, Górnik Zabrze 49, jeden mecz rozegrany mniej. GKS Katowice awansował na trzecie miejsce, czwarta jest Jagiellonia, ale te zespoły mają różną liczbę rozegranych spotkań. Na spadkowych miejscach bez zmian od wielu tygodni 16 Widzew, 17 Arka, a 18 Termalika, ale tutaj no niewielkie różnice, bo Widzew, przypomnę, ma 36 punktów w 31 rozegranych spotkaniach. Pogoń Szczecin, Lechia Gdańsk punktów 38, Motor Lublin Krakowia, Korona Kielce 39, a Korona i Legia oraz Piast Gliwice, który jest ósmy, tych punktów 40, więc tutaj naprawdę na trzy kolejki przed końcem różnice są tak niewielkie, że tutaj się jeszcze może sporo przetasować. No ale jak będzie, to się przekonamy za kilkanaście dni. To tyle o pierwszej lidze, za kilka minut zejdziemy no pięterko niżej w ligowych rozgrywkach, o meczach pierwszoligowych będziemy opowiadać.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: coś.
1: No to teraz przenosimy się na boiska pierwszoligowe, a konkretnie na stadion imienia Władysława Króla przy Alei Unii Lubelskiej w Łodzi. Tam piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego spotkali się z Pogonią Siedlce. To był drugi z rzędu mecz w takiej miniserii na boisku w Łodzi i drugie zwycięstwo ŁKS-iaków. Tym razem 4-0 wygrali zawodnicy Łódzkiego Klubu Sportowego. Przed tym meczem trener Grzegorz Szoka miał takie marzenie, żeby wreszcie jego drużyna zagrała pewnie, objęła szybko prowadzenie, potem kontrolowała wydarzenia na boisku i żeby już bez nerwów i specjalnej ekscytacji dobry wynik utrzymał się do końca spotkania, bez jakichś takich wielkich nerwów. No i okazuje się, że wreszcie trener, piłkarze i kibice takiego spotkania się doczekali, bo zespół ŁKS-u był od Pogoni Siedlce no, zdecydowanie lepszy i praktycznie ani przez minutę nie było wątpliwości. Kto to spotkanie wygra? Skończyło się, tak jak wspominam, 4-0. No i inaczej być nie mogło. Trener Szoka musiał być zadowolony.
2: No tak, wywróżyliśmy sobie to i bardzo się z tego powodu cieszymy. Choć oczywiście wiemy, że za chwilę mamy kolejny mecz, czwartek, i ta radość będzie krótka, bo musimy już przygotowywać się do następnego spotkania. Narzekaliśmy wcześniej, że no niestety te mecze nie układają nam się łatwo. Dzisiaj zgrzeszyłbym, gdybym powiedział, że mecz nie ułożył się dla nas w fantastyczny sposób, bo pierwsza bramka samobój, więc w końcu, po tym jak tutaj mnie pytają co tydzień, że czy uda nam się strzelić bramkę, a nie tylko stracić jako pierwsi. No nie strzeliśmy pierwsi bramki, ale objęliśmy pierwsi prowadzenie, więc to się na pewno ułożyło. Później rzut karny i oczywiście jak to my potrafimy w zwyczaju podnieść się kibicom i sobie. Nie strzeliśmy karnego, który na pewno by to już uspokoił, no ale trzeba przyznać, że naprawdę dzisiaj wielu zawodników zagrało na wysokim poziomie i też apelowałem do nich na odprawie przedmeczowej, że chciałbym, żebyśmy w końcu uwolnili ten potencjał ofensywny, bo wiadomo, gdzieś ta liga jest trudna, wymagająca i ta defensywa jest bardzo ważna, ale no, jeżeli chcemy coś zrobić, no to też musimy strzelać i też potrzebujemy zawodników, którzy indywidualnie zrobią różnicę i dzisiaj mieliśmy kilku takich na boisku, więc po bardzo, bardzo ładnej akcji Kokiego, Hinokio, Fabiana Piaseckiego strzeliśmy bramkę na 2-0 i na pewno już złapaliśmy taką większą pewność siebie. No strzały z rzutu wolnego Mateusza Wysokińskiego, no wydaje mi się, że tam też troszeczkę los nam pomógł przy tym. No i później bramka na 4-0, Andre, to już można powiedzieć, że przeciwnik bardzo mocno się otworzył i my to wykorzystaliśmy. Więc cieszę się bardzo, że mogliśmy zrobić szybciej zmiany, że też biorąc pod uwagę, że następny mecz gramy w czwartek, mogliśmy też część zawodników odciążyć. Cieszę się z tego, że dowieźliśmy czyste konto, więc to też było ważne na pewno dla Bombiego, który wszedł w takim trudnym momencie i utrzymał to czyste konto do końca spotkania, bo też nie wiemy, jaka będzie sytuacja z Olkiem. Więc na pewno to wszystko dzisiaj dobrze się dla nas ułożyło i mam nadzieję, że dalej tak będzie.
1: No i trener także podkreślał o tym, że no zdecydowanie lepiej piłkarzom się gra i wtedy no mogą uwolnić swoje umiejętności, jeżeli wszystko na boisku się układa, jest przewaga, jest pewność taka i rzeczywiście momentami gra ŁKS-u była no taka, jaką sobie trener wymarzył, nie tylko wynik, ale także, żeby jego zespół zaczął właśnie tak grać, jak momentami grał z Pogonią Siedlce.
2: Zespół i zawodnicy, którzy łapią pewność siebie, którzy nie grają pod taką presją, którzy mają trochę lepszy wynik, no na pewno wyglądają lepiej, no. Więc no bardzo mi się to podobało i chciałbym to widzieć od pierwszej minuty, ale wiemy, że to nie jest takie łatwe i no po prostu potrzebujemy tych zwycięstw, takiego budowania takiej pewności siebie ogólnej dla tego zespołu, choć wiemy w jakim momencie sezonu jesteśmy i na pewno będziemy grali pod jakąś presją. Zresztą ostatnio wam mówiłem, że też musimy się z tym liczyć, więc cieszę się, że może przy takim układzie, że gramy za chwilę mecz, akurat taki mecz teraz nam się przytrafił, ale no wiemy, że tu nie ma nic za darmo i to, że dzisiaj wygraliśmy 4-0, to nie oznacza, że w następnym meczu będzie łatwiej. Sama charakterystyka zespołu jest inna. Pogoń Grodzic to jest zespół oparty na wielu młodych zawodnikach, którzy czy są wypożyczeni, czy gdzieś tam przyszli, czy awansowali z tym klubem z niższych lig i na pewno tam jest bardzo duża taka chęć pokazania się indywidualnie, i zostania w tej lidze, czy w Pogoni, czy transferu do lepszego klubu, więc na pewno zespół, który gra bez kompleksów, który tak naprawdę przed sezonem ich celem było utrzymanie, więc prawdopodobnie ten cel już osiągnęli i na pewno to jest zespół, który chce grać do przodu i nie będzie kalkulował.
1: No ten mecz właśnie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki w najbliższy czwartek, to będzie trzeci z rzędu mecz na stadionie przy Alei Unii, będzie okazja do rewanżu, bo grająca w Pruszkowie Pogoń no, ograła 3-0 UKS w rundzie jesiennej po jednym z najsłabszych meczów łódzkiej drużyny, jeszcze pod wodzą innego trenera. Bardzo dobrze po raz kolejny spisał się wczoraj napastnik Fabian Piasecki, który bardzo efektownie zdobył drugiego gola i właściwie uspokoił grę tuż przed przerwą, no i po meczu był Piasecki bardzo zadowolony.
0: No było widać tą jakość, której gdzieś tam wcześniej nam w tych meczach brakowało i my wiedzieliśmy o tym, że po prostu nie wygląda to dobrze w ofensywie. No i w końcu musiał nadejść taki mecz, że to wszystko się zazębi i będzie nieźle wyglądać, bo dzisiaj było dużo sytuacji i też w defensywie zagraliśmy na zero, także naprawdę wynik 4-0 cieszy. Chcieliśmy na początku pokazać, że po prostu gramy u siebie, że tutaj jesteśmy intensywni, tu chcemy wysoko grać, wysoko presować. Pogoń miała swój jakiś plan, przegrywali 2-0, stali z tyłu i tak naprawdę nie chcieli nam tej piłki zabierać, dali nam plac i no, my z tego skorzystaliśmy. Ostatnio już trener powiedział, że za dużo nam narzucają ze swojej strony i gdzieś może to blokuje nasze głowy, gdzieś tam za bardzo schematycznie chcemy grać, no dzisiaj było widać, że każdy gdzieś tam szukał sobie miejsca i były te rotacje i każdy gdzieś tam zbiegał po tą piłkę i naprawdę nieźle to zaczęło wyglądać, no oby to tak wyglądało dalej. Zostało nam bodajże 4 mecze do końca, w czwartek bardzo ważny mecz zaległy u siebie. Co no, w końcu jakaś seria z 2 zwycięstw z rzędu i idziemy po 3 mecz.
1: No zobaczymy, jak to będzie w czwartek wieczorem. Przekonamy się, jak to będzie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, która w tej kolejce przegrała na własnym boisku z Wieczystą Kraków 1-4. Puszczenie Połomice pokonała Znicz Pruszków 1-0. Ruch Chorzów wygrał z Odrą Opole 2-0. Miedź Legnica ze Stalą Mielec 1-0. A Górnik Łęczna przegrał ze Śląskiem Wrocław 0-4. ŁKS pokonał Pogoń Siedlce 4-0. To o tym już Państwu mówiliśmy. A w trwającym spotkaniu pierwszoligowym Chrobry Głogów po godzinie gry prowadzi z GKS-em Tychy 2-1, ale przez dłuższy czas utrzymywał się remis w tym spotkaniu 1-1. Zobaczymy, jak to się zakończy mniej więcej za pół godziny. No to o piłce męskiej tyle. Za kilka minut przeniesiemy się na boisko na ulicy Milionowej, bo tam no, kolejny mecz z rzędu wygrały piłkarki SMS Łódź.

0: No to teraz zgodnie z zapowiedzią przeniesiemy się na boisko SMS-u przy ulicy Milionowej w Łodzi, bo tam piłkarki SMS-u rozgrywały spotkanie ligowe z reprezentacją Uniwersytetu Jagiellońskiego z Krakowa i ostatecznie wygrały 1-0, no ale to nie było porywające widowisko. Nie chcę powiedzieć, że łodzianki się męczyły, no ale najważniejszy jest wynik, zwycięstwo 1-0. To jest kolejny mecz bez porażki. Zwycięstwo nie przyszło łatwo, ale Martyna Bartczak, zawodniczka SMS-u, najbardziej cieszyła się z tego, że zespół zdobył kolejne punkty.
1: Na pewno 3 punkty cieszą, że pniemy się też w tabeli do góry, że pracujemy nad tym, co nie wychodzi. No też to, że nie tracimy bramki ze stałych fragmentów, co było naszym słabym punktem w tamtej rundzie, a teraz no, już nie tracimy tych bram, więc na pewno idziemy do przodu i to, że się rozwijamy, myślę, że to jest ważne, że właśnie nie popełniamy tych samych błędów, co w poprzedniej rundzie. Duża ulga, bo też warunki atmosferyczne zarówno dla nas, jak i dla przeciwniczek były bardzo trudne. I to takie wprowadziło takiego trochę spokoju w głowie, że mamy to zwycięstwo i musimy tylko je dotrzymać do końca. Nam się niewygodnie gra z tym rywalem, bardzo dobrze bronią, bardzo dobrze przesuwają. Mają też wysokie zawodniczki, przez co wszystkie nasze próby podania nad nimi są przecinane, dlatego ciężko się z nimi gra. Myślę, że tak, dużo też pracujemy nad fizycznością. No i to wynika w meczach. Może na przykład nie mamy piłki przy nodze, to staramy się tak przesuwać, żeby to rywalki też ją traciły i przecież my miały tą piłkę. No i to czasem wychodzi. My teraz jesteśmy na fali, nie patrzymy też na 2 kolejne mecze. Teraz mamy przed sobą mecz z Lechem. Ważne, żeby go wygrać. A co będzie potem, zobaczymy. My lubimy grać z takimi rywalami z wyższej półki. Dobrze nam się z nimi gra, a im się gra niewygodnie z nami, więc tylko czekać.
0: Dodam, że Paulina Filipczak w 77 minucie zdobyła tego jedynego gola, który dał piłkarkom SMS-u zwycięstwo z drużyną z Krakowa. Na 5. miejscu w tej chwili drużyna SMS-u. No a co najważniejsze, no śrubują łodzianki serię meczów bez porażki. Tych meczów bez porażki jest 6, no ale 4 ostatnie to były zwycięstwa podopiecznych trenera Sebastiana Papisa.
2: Chwilę trwa i też im to mówiłem, bo lecimy dalej, 4. zwycięstwo z rzędu to na pewno też jest dla nas mocny sukces i pokazuje, że ta praca po pierwszej tej rundzie, gdzie tak, no wiadomo, nie było tego jeszcze widać, procentuje. Już 4 punkty mamy więcej, jeszcze mamy 3 mecze, w których na pewno też punkty możemy zdobyć, najbliższy z Lechem. No i cieszy przede wszystkim też ta konsekwencja i cierpliwość, tak, bo myślę, że pierwszej części, czyli w tej rundzie jesiennej, tego brakowało, a teraz jednak jak trzeba grać cierpliwie, tak samo zresztą było meczu ze Stomilankami, przeciwko Stomilankom i przeciwko Rekordowi Bielsko-Biała, gdzie też tak tych sytuacji nie było, czekaliśmy, aż się stworzyły sytuacje i strzeliliśmy i też miło to patrzeć, że tak naprawdę już w 4 meczach no, jest stracona 1 bramka, natomiast strzelonych 5, 6, 12, o ile dobrze liczę, tak? Więc to fajnie wygląda. Cel minimum został spełniony, czyli mamy utrzymanie. No wiadomo, teraz byśmy chcieli, bo tak realnie myślę, że jeszcze 5. miejsce jest do zdobycia. No na pewno było fajnie, bo oczko było wyżej niż w zeszłym sezonie, lub jeżeli, no wiadomo, nie uda się tego 5., to fajnie by było przynajmniej uplasować się też na tym miejscu, co w zeszłym sezonie, czyli na 6. Tym bardziej, że mamy bardzo odmłodzony skład. No dzisiaj tak naprawdę w składzie wyjściowym wyszło 6 zawodniczek młodzieżowych, więc też to możemy pokazać i na pewno w kolejnych meczach też nie będziemy od tego odchodzić.
0: Tyle trener Sebastian Papis. To kolejne spotkanie, tak jak już mówili, szkoleniowiec i zawodniczka z Lechem Poznań, który zajmuje w tej chwili 8. miejsce. SMS jest na 5., no ale tutaj różne liczby meczów rozegranych przez różne zawodniczki. Dodam, że z Lechem na swoim boisku SMS wygrał 3-1, więc warto byłoby powtórzyć po prostu ten wynik w stolicy Wielkopolski. No ale tak czy inaczej, po takim momencie niepewności teraz już ta młoda drużyna okrzepła i myślę, że no pewnie w przyszłym sezonie będzie jeszcze większa pociecha z tych młodych zawodniczek prowadzonych przez trenera Papisa. To na razie tyle o piłce nożnej. Zrobimy sobie przerwę. W drugiej części podsumowanie niższych lig, no i oczywiście nasz magazyn podsumowujący w szerszym aspekcie kolejkę w 3. lidze.

Strefa Kibica w Radiu Łódź. Za chwil kilka wrócimy do jednego z najważniejszych sportowych wydarzeń, przynajmniej dla łódzkiego sportu w tym roku, czyli do Mistrzostwa Polski siatkarek budowlanych Łódź. No ale jeszcze wcześniej o informacjach z rugby, bo rugbyści budowlanych no bardzo dobrze spisują się w tej grupie pucharowej. Wczoraj zdecydowanie pokonali na wyjeździe drużynę z Białegostoku. Wygrali z Rugby Białystok 64-29. To jest druga wygrana z tym zespołem łódzkich rugbystów, no bo na własnym boisku wygrali bardziej okazale. No ale w tym spotkaniu do przerwy gra była dość wyrównana. Gospodarze nieźle rozpoczęli. Potem jednak zespół z Łodzi zaczął przykładać piłkę w drugiej połowie boiska, to już absolutnie kontrolował to, co dzieje się na placu gry. Tak więc Łodzianie wygrywają z budowlanym z Rugby Białystok 64-29. No i inkasują komplet punktów, no ale wiadomo, są w tej grupie pucharowej, zresztą no nie będą walczyć już o medale Mistrzostw Polski. Kolejny rok, kiedy to jest odłożone na następny sezon, no może uda się w tej czwórce powalczyć w nadchodzących już jesienią rozpoczynających się rozgrywkach. No ale na razie ta młoda, w sumie bardzo drużyna, musi nabierać jeszcze doświadczenia na boiskach rugbowych. Mówiłem o budowlanych Łódź rugbystach, no a za kilka minut o siatkarkach budowlanych Łódź, które po raz pierwszy w historii zdobyły Mistrzostwo Polski w minionym tygodniu, więc wrócimy do tych jakże radosnych dla kibiców drużyny budowlanych chwil. W końcu powiem.

Poczekaj, no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: Aż 5 spotkań potrzebne było do rozstrzygnięcia rywalizacji o Mistrzostwo Polski Siatkarek. Szczęśliwie dla Budowlanych, które w finale spotykały się z Deweloperem Rzeszów. Już od początku sezonu wiadomo było, że to są najmocniejsze zespoły, że powinny walczyć o trofea. No, okazuje się, że w lutym Deweloper został pokonany przez Budowlanych 3-1 w półfinale Pucharu Polski. Może to nie była niespodzianka, że Łodzianki tak, że wygrały w ogóle z Deweloperem, ale że w taki sposób nie dały szans rywalkom. No i wiadomo było, że te drużyny spotkają się w finale. Potrzeba było aż 5 spotkań, żeby rozstrzygnąć losy tej rywalizacji. No jak Państwo wiedzą, puchar i złote medale zostały przywiezione do Łodzi. No to o tych finałach opowie teraz Michał Malinowski.
1: Kobiecą sekcję siatkówki w Łódzkich Budowlanych reaktywowano na dobre 20 lat temu i właśnie tyle przyszło klubowi czekać na złoto Mistrzostw Polski. Po drodze były 2 przegrane finały, były 3 brązowe medale i 2 triumfy w Pucharze Polski. W tym sezonie Krajowy Puchar Siatkarki wzniosły do góry po raz trzeci, a 29 kwietnia dołożyły do niego tytuł Mistrzyń Polski. Jedną z wiodących postaci PGE Budowlanych Łódź w zakończonym sezonie była szwajcarska atakująca z polskimi korzeniami Maja Sztork.
2: No chyba jeszcze nie tak całą understand, co to było i no jestem taką szczęśliwą, taką dumną z całą drużyną i no nie wiem, teraz jestem na taki to już nie wiem jak nie mam słowa.
1: Drugim filarem ekipy złotych medalistek była reprezentacyjna przyjmująca Paulina Damaskę.
3: Móc stanąć na podium i pierwszy raz dotknąć złotego medalu mistrza Polski. Niesamowite uczucie. Myślę, że jeszcze do mnie nie dociera do końca, bo były bardzo duże emocje, szczególnie, że tyle kibiców przyszło i było bardzo, bardzo głośno.
1: Długo klub czekał na ten medal, długo też wy czekałyście w tej finałowej rywalizacji, bo aż 5 spotkań było potrzebnych.
3: No troszeczkę długo się rozpędzałyśmy, ale najwidoczniej potrzebowałyśmy pograć pod presją, żeby w końcu ruszyć. Cieszę się, że tak skończyłyśmy i nasz klub osiągnął swój sukces, o którym już mówiłyśmy na początku sezonu. Myślę, że to był bardzo długi sezon i nic lepszego nie mogłyśmy zrobić niż właśnie ten medal.
1: Jeden jedyny raz Deweloper przegrał w tym sezonie u siebie w hali, we wszystkich rozgrywkach i to właśnie dzisiaj. Zrobiłyście to.
3: Naprawdę nie wiedziałam o tym. Teraz ten złoty medal jeszcze lepiej smakuje. O matko, piękne uczucie. No na pewno chcieliśmy odwrócić naszą klątwę pod promie i do 3 sztuka udało się, a teraz jak to powiedziałeś, to jeszcze smakuje lepiej.
1: Wszystko scalał i spajał Maciej Biernat, który dyrygował zespołem z ławki trenerskiej.
4: Myślę, że to było odzwierciedlenie tego, jak funkcjonowaliśmy jako drużyna na przestrzeni sezonu, bo wielu trudnych momentów musieliśmy się nauczyć, jak na nie reagować, musieliśmy się nauczyć siebie, jak tym zarządzać, jak reagować w warunkach boiskowych i tak też było w tej rywalizacji finałowej, bo ten pierwszy mecz faktycznie był falstartem, ale potem z każdym kolejnym spotkaniem wyciągaliśmy coraz lepsze wnioski. Wiedzieliśmy jak reagować, jaką grę po naszej stronie wykreować, aby faktycznie odwrócić tą serię, gonić tą serię i wygrać ostatni 5. mecz tutaj na terenie rywala.
2: Wiedzieliśmy, że musimy jeden raz wygrać tutaj w Suszowie i no tak ostatnie spotkania w naszej hali był taki dobry mecz po dwóch stronach i widzieliśmy, ok, to jest ten środkówkę, to my chcemy grać w ten finał i jak gramy tak, to będzie bardzo, mamy szansę tutaj i od początek też tego spotkania cały czas tak graliśmy i tak jak przegraliśmy, to nic nie było i wracaliśmy i to było bardzo ważne dzisiaj.
1: Trzeci set świetnie rozpoczęty, no ale później coś się zacięło i rzeszowianki do gry wróciły.
2: No to okej, tam były trochę zmiany w drużynie Rzeszowie, to trochę czepiliśmy czas adaptować na naszego bloki opony i no, mam poczucie, że dobrze zrobiliśmy w czwartego set i koniec to były różnice.
1: W czwartym secie też w końcówce 2 razy chyba taka 2-3 punktowa przewaga, one was dochodziły, wreszcie 22-21 bodajże dla nich było. Nie było chwili takiego zwątpienia, że tu się wymyka z rąk?
2: No tak, nie wiem jak to mówić, ale jest, na pewno był taki czucie, okej, okay, to jest. Musimy teraz robić side-out, musimy to tak raz, musimy zrobić jeden break point i coś to, ale też my byliśmy 2-1 w przodu i wiedzieliśmy, okej, okay, pakuje tak mało i jak prowokujemy breakpoint, prowokujemy ten match ball, to mamy bardzo dobrą szansę i no, tak był.
1: Alicja Grabka, mistrzyni Polski. Wielkie, wielkie gratulacje.
5: Ja nie wierzę jeszcze w to, co się wydarzyło. Musi to do mnie dojść. Myślę, że potrzebuję paru godzin, to minimum. I nie mogę się doczekać, że zacznę świętować ze swoją drużyną.
1: Co czułyście w trzecim secie, kiedy to wydawało się przez chwilę pewne zwycięstwo wymyka się z rąk?
5: Czy wiedziałyśmy, że tak naprawdę tutaj chodzi o to, żeby domknąć to spotkanie. Miałyśmy kontrolę, powiedzmy sobie to szczerze, w każdym secie. Nie potrafiłyśmy trochę tej koncentracji może w trzecim chcecie do końca utrzymać. W dobrym momencie wydaje mi się, że tam wpadła nam kiwka Kasi Wenerskiej i potem się troszeczkę nasza gra posypała i brakło tej koncentracji, ale to teraz nie jest ważne, bo tak jak mówię, czwarty set potrafiliśmy to domknąć i jestem niesamowicie dumna.
1: Co dzisiaj było najistotniejsze, żeby właśnie wygrać? Głowa?
2: Serca, na mnie serca, bo w koniec nie wygra się, jak słupisz łatwe rzeczy, musisz iść na 100%, musisz wejść to ryzyko i mam nadzieję, że Kasia w naszego to się na to zrobiła. Na pewno też się w to zrobiła, ale w koniec by płakało mało i no, jestem szczęśliwa, to my wygraliśmy to.
5: Według mnie wiara i głowa. Oczywiście atuty własnego boiska były niesamowite i to myślę, że czuć było nawet w tym spotkaniu, ale tak jak mówię, uważam, że głowa i mental i cieszę się, bo jestem dumna z tego, co ten zespół zrobił.
1: To przypomnijmy jeszcze raz cały skład drużyny. Atakująca Bruna Honorio z Brazylii i przyjmująca Aleksandra Wenerska, które meczem w Rzeszowie zakończyły swoje siatkarskie kariery. Wspomniana już atakująca Maja Sztork, przyjmująca Paulina Damaskę i rozgrywająca Alicja Grabka oraz Karolina Druszkowska i Rumunka Rodika Buteres na przyjęciu, środkowe Joanna Lelonkiewicz, Słowenka Sasza Planinszec, Paulina Majkowska i Agata Milewska, rozgrywająca Nadia Siuda oraz libero Kornelia Drozdowska i Justyna Łysiak, czyli po prostu siatkarskie mistrzynie Polski w sezonie 2025-2026.
0: Michał Malinowski, no jeszcze reminiscencje po wygranym finale w hali pod promie w Rzeszowie. No ja z własnego doświadczenia wiem, że tam naprawdę trudno wygrywa się spotkania. Oczywiście jako obserwator, no atmosfera tam jest zawsze nieprawdopodobna. No i tym bardziej trzeba chwalić zespół z Łodzi za to, że wygrał tam mecz i został mistrzem Polski. Michał wspominał, że w składzie drużyny była libero Justyna Łysiak, no to oddajmy jeszcze głos nowo kreowanej mistrzyni Polski.
1: Każdy z tych meczów, które grałyście z Rzeszowem, miał swoją historię, cała ta finałowa rywalizacja. No a dzisiaj przyszedł ten moment, kiedy ten jeden, jedyny raz, chociaż w tym sezonie trzeba było wygrać, żeby świętować Mistrzostwo Polski, to wam się udało.
5: Dokładnie tak, no wiedziałyśmy, żeby zdobyć Mistrzostwo, będziemy musiały przynajmniej raz wygrać tutaj w Rzeszowie. Pierwszy mecz był totalnym niewypałem, drugi mecz już był troszeczkę lepszy. Wiedziałyśmy, że dzisiaj tu będzie po prostu ciężko, ale też wiedziałyśmy, że kolejnego meczu już nie ma. Bardzo agresywnie zaczęłyśmy to spotkanie, taki też był plan na dzisiaj i myślę, że to dzisiaj też zaważyło na tym, że się cieszymy ze złota.
1: Może ta przewaga w pierwszym i drugim secie na waszą korzyść nie była aż tak duża jak dewelopresów w pierwszym meczu, ale jednak wydawało się, że no, totalnie panowałyście na boisku. Świetny też początek trzeciego seta, później coś się zacięło.
5: Weszły dziewczyny, Jelena zrobiła też zmiany, które zafunkcjonowały, naprawdę się sprawdziły. Gdzieś zmieniły troszkę styl grania, do którego my się musiałyśmy troszkę dostosować. No ale w czwartym secie zaczęłyśmy znowu grać bardzo odważnie i tak naprawdę musiałyśmy się skupić na tym, co się działo po naszej stronie. Bardzo się cieszę, że pomimo właśnie tego przegranego trzeciego seta, w tym czwartym udało nam się wygrać i możemy się cieszyć z medalu.
1: A co sobie powiedziałyście, czy co trener wam powiedział po tym przegranym trzecim secie?
5: No tak naprawdę wiedziałyśmy, że rozstrzygnęło się to w końcówce, to też trzeba powiedzieć, że dziewczyny naprawdę zrobiły fajną robotę i musiałyśmy to też w jakiś sposób zaakceptować i skupić się po prostu to na tym, co się dzieje po naszej stronie siatki. No powiedziałyśmy sobie, że to w tym momencie musimy po prostu przycisnąć i gdzieś tam zagrać agresywnie, że na pewno nie możemy gdzieś tam pozwolić sobie na jakąś chwilę zawahania, bo na pewno przeciwnik to wykorzysta.
1: Był taki moment, no właśnie chyba od drugiej połowy trzeciego seta, kiedy koleżanki totalnie nie mogły się dobić do parkietu. Tam wszystko było bronione. To pewnie zaczyna w którymś momencie taką frustrację rodzić.
5: Zdecydowanie tak i w takich sytuacjach kluczowe jest utrzymanie tej cierpliwości. No wiadomo, że to jest finał Polski i finał Mistrzostw Polski i tutaj no, poziom i system i tak naprawdę przygotowania. To też był piąty mecz z kolei, także my znamy swoje słabe i mocne strony. Jakby wiedziałyśmy też, jak nas czy to Rzeszów, musiałyśmy po prostu wykorzystać, trzymać swoje dobre kierunki, zagrać cierpliwie też dokładnie na tych piłkach sytuacyjnych i myślę, że to dzisiaj nas poprowadziło do tego zwycięstwa.
1: To jeszcze proszę powiedzieć, jak to jest być mistrzynią Polski?
5: No powiem szczerze, że niesamowicie coś, spełnienie tak naprawdę moich marzeń. Ja już powiedziałam to w kilku wywiadach, to jest pierwszy raz, kiedy mi się udało wygrać na Podpromiu i cieszy mnie to niezmiernie i podwójnie, no szczególnie, że właśnie dzisiaj zawiesiłyśmy ten złoty medal na szyjach.
1: No tak, nie można było lepiej tego finału zakończyć.
5: Dokładnie tak.
0: Libero Budowlanych Łódź Justyna Łysiak tuż po środowym meczu o Mistrzostwo Polski, wygranym zresztą 3-1. W sumie Budowlane ogrywają w finale Developers 3-2. Dodam, że ŁKS, który miał kiedyś tam także epizod i wygrał na Podpromiu i został mistrzem Polski, tym razem no, przetrzebiony mocno zespół kontuzjami i chorobami, zajął 5. miejsce w tabeli. Ale my o siatkówce będziemy jeszcze mówić po godzinie 19, ale o siatkówce męskiej i na trochę niższym poziomie rozgrywkowym, bo niespełna 6 minut pozostało do godziny 19 i o 19 kolejne wydanie Wiadomości Radia Łódź, a potem wrócimy do strefy kibica.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
2: Mam stwardnienie rozsiane, ale nie jest to całe moje życie.
3: Leczę się, dbam o siebie i chcę wiedzieć o tej chorobie jak najwięcej.
2: I co ważne, wiem, że nie jestem w tym wszystkim sama.
4: Fundacja Stwardnienie Rozsiane Info serdecznie zaprasza na 7. ogólnopolską konferencję SM i co z tego. Zdobądź rzetelną wiedzę i poznaj osoby w podobnej sytuacji. Spotykamy się 23 i 24 maja w Gdańsku. Udział jest całkowicie bezpłatny. Zapisy i szczegóły na stronie www.smicostego.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź, jest 19. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Remigiusz Fladrowski. Niespokojnie jest na drogach województwa łódzkiego, tłok i wypadki. Premier Donald Tusk poleciał do Armenii na polityczne rozmowy na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa i stabilności. W stolicy województwa łódzkiego powstaje Centrum imienia Wojciecha Siódmaka, jednego z najważniejszych rzeźbiarzy realizmu fantastycznego. Przed nami pogodna noc z temperaturą 9 stopni. Uwaga kierowcy, duże utrudnienia w Łódzkiem. Mieszkańcy regionu i turyści zaczęli wracać do domów po długim majowym weekendzie, a na autostradzie A2 doszło do wypadków w kierunku Warszawy i Poznania. W studiu jest reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski, zbierający najnowsze informacje z dróg.
6: Kierowcy dziś spędzą więcej czasu przede wszystkim na autostradzie A2, zwłaszcza niedaleko Zgierza przy węźle Emilia w kierunku Warszawy.
7: Doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych oraz motocykla. W wyniku tego zdarzenia 5 osób zostało poszkodowanych.
6: Mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej, a do kolejnego niebezpiecznego zdarzenia doszło 30 km dalej, w miejscowości Dmosin w powiecie brzezińskim. Tam wybuchł pożar samochodu. Kierowcy stracą też dużo czasu między Piotrkowem Trybunalskim i Tomaszowem Mazowieckim w obu kierunkach, a utrudnienia utrzymują się także w Sulejowie oraz w Łęczycy.
5: Dziękuję, mówił Michał Dąbrowski. Policja apeluje też do kierowców wracających z majówki o bezpieczną jazdę i przestrzeganie przepisów.
0: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
5: Polityczne rozmowy na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa i stabilności. Blisko 50 liderów państw Europejskiej Wspólnoty Politycznej spotyka się w Armenii. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk, który będzie chciał mówić o polityce odpowiedzialnej i dalekowzrocznej.
8: W dobie tego strategicznego zamieszania i tej geopolitycznej niepewności bardzo zależy mi na tym, żeby wspólnie z innymi liderami nadać taki rys odpowiedzialności polityce międzynarodowej, tak aby sytuacja nie wymknęła się spod kontroli.
5: Europejska Wspólnota Polityczna powstała 4 lata temu po inwazji Rosji na Ukrainę. Na marginesie tego szczytu szef polskiego rządu rozmawia z prezydentami i premierami Kanady, Turcji, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Zgierz reguluje gospodarkę wodną. Zbiornik retencyjny w parku miejskim jest prawie gotowy. Inwestycja ma być skutecznym sposobem na walkę z suszą i zatrzymaniem wody w mieście. Wpłynie również na bezpieczeństwo mieszkańców przed podtopieniami po intensywnych opadach deszczu. Zgierzanie popierają tę inwestycję.
9: Tak, zdecydowanie. To jest dobre rozwiązanie. Zdecydowanie. Tak uważam.
10: Na długiej zalewało, tak. Poczekamy, zobaczymy.
11: Jeszcze takich ulew nie było. No
10: się okaże, jak to mówią, będziemy bezpieczni.
11: Nie będziemy nic robić i będziemy tylko narzekać. No to będzie, jak będzie.
10: Inwestycje niech robią, no coś w tym Zgierzu. Niech się zmienia na lepsze. Jak nie dla nas, to dla pokoleń.
12: Czy to za egzamin, to zobaczymy, nie? Okaże się przy pierwszej powodzi.
5: Nowy zbiornik retencyjny ma być też gwarancją lepszego i przyjemniejszego mikroklimatu, co ma być przydatne podczas letnich upałów. Sztuka, nauka i science fiction w nowej instytucji kultury w Łodzi. W stolicy województwa powstaje Centrum imienia Wojciecha Siódmaka. To jeden z najważniejszych malarzy i rzeźbiarzy realizmu fantastycznego. Od listopada w łódzkim EC1 będzie można zobaczyć wystawę twórczości Siódmaka, a do końca dekady Centrum imienia wybitnego artysty ma zacząć działać przy Piotrkowskiej 305.
13: Przede wszystkim chciałbym, żeby to centrum było swego rodzaju domem wielkich talentów młodych ludzi, którzy są gotowi na to, żeby podjąć wyzwanie. Będą mogli dokonać rzeczy wielkich, czy to nauka, sztuka. Nie wiemy, czym nas zaskoczą.
14: Piękna podróż, która Zobaczymy, dokąd nas zaprowadzi.
5: Mówili Wojciech Siódmak i prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Docelowo siedziba Centrum Mienia Wybitnego Artysty ma się mieścić w Wilianstadta na Bałtach. Najpierw trzeba ją jednak wyremontować. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Ci o 20. W nocy w regionie zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura spadnie do 9 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane, sporo słońca. Temperatura maksymalna, tak jak dziś, 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego zachodu.
15: Strefa kibica w Radiu Łódź.
16: Strefy kibica w Radiu Łódź, część druga. Do godziny 20 będziemy z Państwem. Tomasz Ferliński, który program realizuje, przy mikrofonie Piotr Andrzejczak. Teraz jeszcze dwa wyniki piłkarskie, bo to na pewno kibiców interesuje. Pogoń Szczecin prowadzi z Wisłą Płock 1-0 w 70 minucie spotkania, a w zakończonych spotkaniach drugiej ligi Ruch Chorzów pokonał Odrę Opole 2-0, a Chrobry Głogów wygrał z GKS Tychy 3-2. Dwukrotnie Tyszanie doprowadzali do remisu, ale ostatecznie nie wywiozą nawet punktu ze stadionu w Głogowie. No i Chrobry coraz bliżej startu w barażach o awans do ekstra klasy. W tej godzinie, tak jak wspominałem, o siatkówce także mówić będziemy, ale nie tylko, będą także inne dyscypliny sportu, no i oczywiście podsumowanie piłkarskiej trzeciej ligi, bo przecież za nami kolejka rozgrywek.

0: Mówiłem, że będziemy mówić o siatkówce za kilkanaście minut w naszym programie. Gość, który no, jest prezesem klubu, który no, zrobił olbrzymi postęp i jego drużyna awansowała do drugiej ligi. Nie będę zdradzał szczegółów, bo o tym za kilka minut, ale teraz zajrzymy na nowy obiekt. Przeniesiemy się do Koluszek, bo tam pierwszy meeting na nowym lekkoatletycznym stadionie.
1: Pod koniec 2025 roku stadion w Koluszkach po remoncie doczekał się oficjalnego otwarcia podczas piłkarskiego meczu. Dopiero wczoraj oficjalnie otwarta została natomiast bieżnia lekkoatletyczna. Zlokalizowana jest ona wokół piłkarskiego boiska, a z okazji inauguracji odbył się specjalny meeting ogólnopolski. Pierwszy taki w historii Koluszek. Burmistrz miasta Waldemar Hałat cieszy się, że cały obiekt jest już gotowy i może gościć sportowców.
2: Ta inwestycja zakończyła się sukcesem, ogromnym sukcesem. Rozpoczęła się w roku 2022 przygotowaniem projektu, natomiast tak naprawdę rozmowy o rozbudowie, przebudowie trwały ponad 10 lat, a jak powiem 20, to myślę, że się bardzo nie pomylę. Prace budowlane rozpoczęły się dokładnie 2 lata temu, więc była to bardzo sprawnie przeprowadzona inwestycja. Trwała 1,5 roku. Otwarcie piłkarskie było na koniec roku 2025, a dzisiaj otwieramy strefę lekkoatletyczną.
3: Mamy 507 zawodników osobowych.

0: A też młodzieży pokazać, że można biegać na takiej ładnej wieży.
1: Ja już biegam 30 lat. Krzysztof Pietrzyk, LKS Koluszki. Tu z trenerem Antonim Tomczykiem jeździliśmy do Łodzi na meetingi i w okolicy, ale nawet na trening, żeby przygotować się do zawodów, jak byłem na przykład na studiach akademickich Mistrzostwa Polski, to tylko w Łodzi mogłem biegać. Jeżeli bym miał taki obieg, jak kończyłem studia 20 parę lat temu, no to pewnie moja kariera by się rozwinęła znacznie lepiej, ale jest tak jak jest, nie ma co narzekać. Fajnie, że to pokolenie, które teraz zaczyna bieganie, ma gdzie biegać. Mamy dwa obiekty w Koluszkach, mamy bieżnię 400-metrową, ale też mamy taką bardzo fajną bieżnię 200-metrową, gdzie mniejsze boisko też można fajnie pobiegać, także naprawdę czasy się zmieniają, w Koluszkach to widać.
2: Mamy tu przepiękny obiekt, stadion miejski, to część piłkarska, boisko piłkarskie z trawą, z nawodnieniem, z odwodnieniem, boisko sztuczne obok, które jest na zimę przykrywane balonem pneumatycznym, a też także część lekkoatletyczna, wspaniała 400-metrowa bieżnia, miejsce do skoków w dal, skoków z wyż, pchnięcia kulą, boisko dla małych dzieci z krzat, do tenisa, kort oraz taka strefa rekreacji.
0: To jest do organizowania pierwszej klasy sportowej. To jest 6 torów, po Łukach jest 4 tory. Także my możemy to organizować. To jest taki stadion, na którym możemy te imprezy organizować.
3: Jak tam na tej nowej bieżni się biega?
4: Dobrze, mi się podoba.
5: Mi też.
3: Wygrałyście swoją konkurencję, swój bieg. Która była pierwsza?
5: Ja byłam pierwsza. Ja druga lub trzecia.
3: No i tutaj widziałem radość, taka przygotowana wcześniej, cieszynka.
5: Tak, tak.
3: I co pokazywałyście w tej cieszynce?
5: Po prostu tańczyłyśmy.
3: Cześć, lisy. Jak wam się biegło na tej nowej bieżni?
6: Dobrze.
3: Podoba wam się taka niebieska?
6: Tak, bardzo dobrze.
3: A jak tam kolce się trzymają?
7: No, lepiej niż halówki na pewno.
8: Kolce są, jak się trzymają, to one się tak wbijają i są dobre do biegania.
3: I tutaj na tej?
8: No, bieżni? Tak.
3: Kolejna lisica ze Zgierza?
9: Tak.
3: I jak się biegło?
9: Dobrze.
3: Trudny był to bieg?
9: No, powiedzmy.
3: Dużo miałaś rywalek? Jak, które miejsce zajęłaś?
9: Ostatnie
10: ja
9: swoje
10: byłam jedną z nich.
9: Ostatnie w swojej serii i no 5, wszystkie 6 było.
3: To jak kibicom podoba się tutaj z tych wyremontowanych trybun na nowym stadionie, tym lekkoatletycznym w Koluszkach?
11: Myślę, że takich obiektów powinno być jak najwięcej, bo no, młodzież, dzieciaci mają fantastyczne warunki do treningów, fantastyczne warunki do rywalizacji, a myślę, że i rodzicom jest dużo przyjemniej kibicować, dopingować na takiej dopieszczonej, nowiutkiej trybunie, gdzie w okolicy jest i porządna szatnia, i porządna toaleta. Pamiętam ten obiekt sprzed kilkunastu lat, kiedy byłem tutaj poprzednio, no to różnica w ogóle kolosalna, nie do poznania bym nie uwierzył, gdybym nie był i że to jest to samo miejsce.
3: Medal na szyi, wygrana w kategorii?
9: U12.
3: Jaki czas?
9: 9.18.
3: I co było najtrudniejsze, wyjście z bloków, czy później na dystansie, czy może na finiszu?
9: Chyba najtrudniej było na finiszu.
3: A jakie macie marzenia z lekką atletyką związane?
9: Żeby mistrzynią być.
11: Pozostaje tylko trzymać kciuki i liczyć na to, że właśnie takie inwestycje przełożą się na to, że te wyniki, czy to w lekkiej atletyce, czy w innych dyscyplinach, bo tutaj no, można naprawdę robić różne rzeczy, przełożą się na sukcesy właśnie i będziemy mieli medale na Mistrzostwach Świata, na Igrzyskach Olimpijskich, na tych imprezach najwyższego kalibru i będziemy mieli kolejne gwiazdy, kolejne pokolenia, nie będziemy z tęsknotą wypatrywali za tymi, którzy odchodzą, ich następców.
12: Na uroczystym otwarciu części lekkoatletycznej stadionu w Koluszkach był Robert Zwoliński. Natomiast my za kilka minut gościć będziemy prezesa Resursy, Kamila Habera. Resursa reaktywowana po latach niebytu, po 3 latach awansowała na centralny poziom rozgrywkowy siatkarzy do drugiej ligi. No i o tym między innymi, mam nadzieję, z naszym gościem porozmawiamy.

0: Panie prezesie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Już gratulowałem, ale jeszcze raz pogratuluję awansu do drugiej ligi. Do 3 razy sztuka, mówiliśmy, udało się za 3 razem. I tym razem chyba już bez specjalnych problemów, to wróćmy do najpierw do ligi, gdzie nie przegraliście meczu. Różnie tam bywało, i 3-2, i 3-1, i 3-0, ale bez porażki ta trzecia liga w waszym wykonaniu. No i potem turniej, gdzie Resursa no, wygrała 2 mecze z drużynami, które znała już wcześniej, bo to była Iskra Warszawa i Czarni Rząśnia, czyli powtórzyliście to, co w półfinałowym turnieju we własnej hali, no i wywalczyliście awans, no to zadanie zostało wykonane, jednym słowem.
1: Dziękuję bardzo na wstępie. Tak, to powiedzenie się sprawdziło. Bardzo w nie wierzyłem przed tym sezonem, że do 3 razy sztuka. Bardzo się cieszę, że się sprawdziło i zrobiliśmy ten upragniony awans, no bo faktycznie pracowaliśmy na niego 3 lata, a może i trochę więcej, bo wcześniej Resursa występowała w turniejach amatorskich, żeby gdzieś zdobyć jakieś ogranie. Czy było bezproblemowo? No, biorąc pod uwagę wyniki z tej rundy zasadniczej, z turnieju finałowego czy półfinałowego, to mogłoby się wydawać, że gładko. Natomiast faktycznie wygrywaliśmy mecze, w których już przeciwnicy mieli piłki meczowe i potrafiliśmy z tego wyjść. Także to bardzo cieszy. Czy bez potknięć? Nie do końca bym tak powiedział, bo ten sezon był dość trudny, jeśli chodzi o kontuzje. W przeciągu tego sezonu straciliśmy 3 zawodników, z czego naszego libero na ostatniej prostej w środę na przedostatnim treningu przed wyjazdem. Także tych komplikacji trochę było po drodze. Natomiast nie żaliliśmy się nikomu, robiliśmy swoje, pracowaliśmy tym, co mieliśmy tak naprawdę i dobrnęliśmy do tego końca sukcesu, którym był awans do drugiej ligi.
0: Zmieniliście trenera przed tym sezonem. Andrzej Piotrowski sprawdził się w roli szkoleniowca. No, sprawdził się, skoro awansowaliście, ale czy to była przemyślana decyzja, czy to tak po prostu wyszło wtedy?
1: Wyniki mówią za siebie, że to była dobra decyzja. Andrzej do nas dołączył już pod koniec poprzedniego sezonu jako asystent trenera Krymarysa, także troszkę zdążył poznać nas, poznać szatnie, poznać nasze umiejętności. No i z biegiem czasu mogę powiedzieć, że to była świetna decyzja. Wprowadził trochę swoich zasad, swoich reguł. Mogę też tutaj z mojej perspektywy powiedzieć, że postarał się wynieść ten zespół na taki bardziej profesjonalny poziom, nie tylko sportowy, ale także ten pozasportowy, organizacyjny. Także tak, ja jestem bardzo zadowolony ze współpracy z Andrzejem. No i wszystko zanosi się na wszystko. Mam nadzieję, że tak będzie, że Andrzej będzie z nami kontynuował współpracę, bo wiem, że chłopaki poszliby za nim w ogień.
0: No tak, no tym bardziej, że on ma za sobą karierę zawodniczą, tak? Ja go pamiętam jeszcze z Bzury Ozorków sprzed lat, kiedy on tam grywał.
1: Z Bzury Ozorków, z Wifamy, także tą karierę swoją sportową ma dość bogatą. Też miałem okazję trochę o tym usłyszeć od niego przy takich naszych luźnych rozmowach, więc na pewno to facet z doświadczeniem, ale i z tym doświadczeniem trenerskim, zarówno w siatkówce, jak i w siatkówce plażowej, osiągał dość duże sukcesy, ma pojęcie o tym, co robi i myślę, że on też dostał takiego nowego życia, prowadząc taką drużynę seniorską. Nawet wspomniał gdzieś ostatnio w którymś wywiadzie, że bardzo dobrze się z nami czuł, że czuł tą atmosferę tej szatni i że dla niego to też duży sukces i bardzo się cieszył tym, że mógł z nami pracować.
0: To można powiedzieć taki trochę odświeżony trener, no bo on gdzieś tam swoje robił, ale od lat właściwie już w takiej, no powiedzmy, półprofesjonalnej siatkówce nie funkcjonował chyba. No,
1: zgadza się. Cały
0: no nie
1: czas...
0: chcę powiedzieć, to nie jest nic obraźliwego oczywiście, bo teraz się dopiero zacznie bardziej profesjonalna siatkówka.
1: Oczywiście, że tak. Gdzieś tam cały czas pracuje z młodzieżą, ponieważ jest nauczycielem wychowania fizycznego, także cały czas ten kontakt ze sportem ma. Natomiast no, prowadzenie męskiej drużyny seniorskiej uważam, że to jest wyzwanie, któremu on zdecydowanie podołał.
0: Pewnie prowadzenie żeńskiej drużyny seniorskiej jest dla trenera jeszcze większym wyzwaniem, ale to może przy okazji. Czyli na drodze do odbudowy Resursy, czyli jakby do przywrócenia jej na ten centralny poziom rozgrywkowy, już duże kroki zostały poczynione. Czym się będzie różniła? Oczywiście no, druga liga, zasady i reguły są takie same, ale czy różni się bardzo poziom między zespołami trzecioligowymi a drugoligowymi? Czy już w ogóle pan obserwował to? Gdzie tam chce zaprowadzić pan klub?
1: Uważam przede wszystkim, że jest więcej meczów, bo tych drużyn jest zdecydowanie więcej. Na pewno ten poziom jest bardziej wyrównany. Tutaj w tej trzeciej lidze był dość zróżnicowany. Zagraliśmy kilka fajnych, wyrównanych meczów, natomiast no, też było kilka takich zespołów, które zdecydowanie odstawały swoim poziomem. No i czuć było te różnice. No tutaj jest zdecydowanie większa walka. No oczywiście też druga liga wiąże się z dłuższymi wyjazdami, czyli te trudy docierania na te mecze, zmęczenie podczas podróży i tak dalej, na pewno też tym się różni i zobaczymy też jak zespół to odbierze. Natomiast uważam, że mamy bardzo solidny skład, bardzo utalentowanych zawodników i wierzę w to, że uda nam się powalczyć i że w tym pierwszym sezonie nie będziemy walczyli tylko o utrzymanie, a gdzieś mam taką głęboką nadzieję, że o te play-offy powalczymy.
0: No właśnie, bo rozmawialiśmy tuż po awansie, że to kilka ładnych lat nie było męskiej siatkówki na poziomie centralnym. To jest co prawda tylko druga liga, ale jednak to jest centralny już poziom rozgrywkowy, już się jeździ po Polsce, a nie tylko po województwie. No więc jak wy sobie to organizacyjnie wyobrażacie?
1: No tutaj chcę powiedzieć, że na pewno od czegoś trzeba zacząć. Od 8 lat nie było tej ligi centralnej tutaj, jeśli chodzi o Łódź. Z tego, co śledziłem, to podczas tych 8 lat to był jeden czy nawet dwa takie sezony, gdzie w ogóle nie było zespołu łódzkiego zgłoszonego, także Łódź była pozbawiona w ogóle męskiej siatkówki, co było dla mnie druzgocące. Pewnie dlatego też gdzieś zebrała się we mnie ta myśl i chęć tego, żeby jednak ta męska siatkówka też istniała w Łodzi, żeby nasze miasto nie było tylko i wyłącznie kojarzone z żeńską siatkówką, która oczywiście teraz jest od kilku lat jest na topie i co roku łódzkie zespoły walczą o medale, jak chociażby teraz Budowlani, którzy zostali mistrzami Polski, historycznymi mistrzami Polski, bo jeszcze w swojej karierze tego nie mieli. Natomiast no, tutaj wracając do tej męskiej, uważam, że ten pierwszy krok poczyniony, aby wrócić do tej drugiej ligi, jeżeli będzie wola sponsorów, nasz klub będzie się rozrastał, no to nasze apetyty na pewno też będą rosły i nie robiłem tego klubu tylko i wyłącznie po to, żeby wrócić do drugiej ligi, no bo jestem ambitnym facetem i chciałbym, żeby w Łodzi było coś więcej, żeby kibice męskiej siatkówki na mecze nie musieli jeździć do Bełchatowa, tylko żeby mieli to tutaj u nas w Łodzi.
0: Sportowo to jest większe wyzwanie zdecydowanie.
1: Sportowo jest to większe wyzwanie, organizacyjnie jest to większe wyzwanie. Budżetowo w porównaniu do tego, co mieliśmy, uważam, że ten budżet powinien być 2-3-krotnie wyższy, żeby powalczyć tam o dobre pozycje. Także tutaj też na pewno jest dużo pracy przede mną. Staram się zrobić tak, żebyśmy mogli wystartować w tej drugiej lidze, żeby, tak jak wspominałem wcześniej, nie walczyć tylko o utrzymanie, a żeby walczyć o te wyższe cele i żeby ogrywać tutaj tych naszych zawodników, żeby też poszerzać tą naszą kadrę o coraz to młodszych zawodników, dawać szansę młodym talentom do rozwijania się, także cały czas stawiam tutaj na rozwój klubu pod względem sportowym, pod względem organizacyjnym i oczywiście pod względem finansowym, bo, no, bo bez tego nie ma możliwości.
0: To jest w ogóle oczywiste, klubu. Bo to nie chodzi tylko o to, że nie wiem, być może będzie trzeba płacić zawodnikom, ale przecież i te wyjazdy, być może noclegi, to są dalsze odległości, no to wszystko się wiąże z no ze większymi kosztami po prostu.
1: Oczywiście,
0: no
1: bo koszty sędziowskie, ilość treningów, które powinniśmy odbywać w ciągu tygodnia, intensywność tych treningów, no to wszystko wiąże się ze zdecydowanie większymi kosztami.
0: No jak sobie będą radzić zawodnicy? No bo ja rozumiem, że trzecia liga, no to jest właściwie jakby półamatorskie rozgrywki, patrząc na niektóre zespoły. A tutaj już te wyzwania są inne, więc jak oni sobie będą radzić ze swoim, nie wiem, zawodowym życiem sportowym, osobistym?
1: No, weźmiemy pod uwagę tylko takich zawodników, którzy będą sobie w stanie z tym poradzić. Niektórzy mają bardziej elastyczną pracę, niektórzy też są zaangażowani w pracę przy sporcie i są w stanie sobie to pogodzić. Niektórzy jeszcze studiują. Także no, będę brał pod uwagę tylko i wyłącznie tych zawodników, którzy będą potrafili to jakoś połączyć, no bo tylko wtedy to ma sens. Nie zamierzam tutaj brać ludzi, którzy nie będą mogli trenować, albo będą mogli grać w co drugim meczu, albo będą mogli grać tylko w meczach domowych. No nie o to chodzi w profesjonalnym sporcie, nie o to chodzi w klubie, który stara się być coraz bardziej profesjonalnym, po to, żeby lepić coś, rzeźbić, mówiąc kolokwialnie. Tutaj chodzi o to, żebyśmy byli wszyscy w tym spójni, żebyśmy razem szli po wspólny cel.
0: Żeńska siatkówka, dyscyplina dominująca w Łodzi. Teraz siatkarze będą się dobijać do coraz, mam nadzieję, wyższych poziomów rozgrywkowych. Czy zespół się bardzo zmieni?
1: Uważam, że nie zmieni się tak bardzo. Oczywiście jakieś zmiany muszą być, natomiast liczę, że będą to zmiany kosmetyczne. Uważam, że wymiana całego składu nikomu nie służy, ani zespołowi, ani zawodnikom. Także ja uważam, że trzeba wszystko robić powoli, skrupulatnie i starać się grać tym, co mamy. Zresztą być może nie jest to jakieś dobre podejście, ale ja uważam, że te osoby, które walczyły tutaj 3 lata po to, żeby znaleźć się w tym miejscu, w którym jesteśmy, zasługują na to, żeby spróbować swoich sił w tej drugiej lidze. Oczywiście to nie powinno być tak, że to jest jakaś wdzięczność i tylko z tej okazji ktoś będzie grał. Natomiast uważam, że te chłopaki zasłużyli na to, żeby spróbować swoich sił tutaj, gdzie tak naprawdę sami dobrnęli.
0: Czy pozostajecie w tej hali przy ulicy Wici?
1: Jeśli mam odpowiadać na dzień dzisiejszy, to tak, zostajemy w hali przy ulicy Wici. Natomiast no, tutaj też gdzieś rozpoczynamy rozmowy z miastem odnośnie hali sportowej przy ulicy Skorupki. Tak zwany Pałac Sportu tutaj przy ostatnich Mistrzostwach Polski Młodziczek w siatkówce pokazał się z bardzo dobrej strony.
0: No, okazało się, że można tam w siatkówkę grać i wrócić do tego, bo ja pamiętam, być może pan też, panie prezesie, pamięta, że tam były mecze Ligi Mistrzów, mecze Ligi Narodów, tak?
1: No ja z Ligi Mistrzów właśnie pamiętam, jak Skra Bełchatów tam grała.
0: I reprezentacja grała sławny mecz z Jugosławią, znaczy z Serbią, przegrany zresztą o igrzyska. O igrzyska, ale się szczęśliwie skończyło. A to był wtedy, gdy ten boom taki na siatkówkę w Polsce był reprezentacyjną. No to hala sportowa była jeszcze przed Atlas Areną jednym z najważniejszych miejsc dla polskiej reprezentacji, więc ona do rozgrywania meczów siatkówki świetnie się nadaje. A co prawda może nie w takim stanie jak w tej chwili, ale miejmy nadzieję, że to się zmieni, tak przynajmniej obiecują władze Mosiru, więc...
1: Z tego co słyszałem, to wiem, że ma być ta termomodernizacja, ma być też remont dachu, mają być przywrócone te świetliki, które też tam będą dawały trochę więcej promieni słonecznych i ta hala będzie jaśniejsza. Wiem, że w planach też jest wymiana parkietu, no bo ten parkiet też już swoje lata ma i przydałaby się tam jakaś renowacja. Natomiast no, niewykluczone, że przyszłościowo tam będziemy grali. Natomiast tak jak wspominałem, jeżeli mam odpowiadać na dzień dzisiejszy, to na dzień dzisiejszy zostajemy w hali przy ulicy Wici.
0: Dobrze, teraz jest pewnie trochę odpoczynku i trochę radości, a jak to w najbliższych tygodniach, miesiącach będzie wyglądało, bo kiedy rusza sezon i czy wy mniej więcej wiecie, z kim się będziecie mierzyć?
1: Sezon rusza pod koniec września. Na pewno przygotowania muszą być wcześniej do takiego sezonu i wcześniej wystartujemy z treningami. Natomiast no, to nie jest tak, że nie będziemy nic robili. Ja teraz jestem na ukończeniu budowy obiektu do siatkówki plażowej na stawach Jana w Łodzi, także lada moment to wystartuje. No i też tutaj mogę powiedzieć, że zgłosiłem nasz zespół do klubowych mistrzostw Polski w siatkówce plażowej, także w tej chwili można powiedzieć, że to będzie dla nas taki turniej docelowy. No natomiast ten awans to bardzo świeża sprawa i każdy potrzebuje teraz chwili wytchnienia, zapomnienia trochę o tej siatkówce. Pracowaliśmy na ten sukces przez 8 miesięcy, także każdy potrzebuje trochę takiego oddechu złapać, świeżości po tym wszystkim, po tej ciężkiej pracy. Także myślę, że potrzebujemy chwilkę na odpoczynek. Jak już uda się skompletować skład, na pewno zaczniemy przygotowania do tych wcześniej wspomnianych Mistrzostw Polski, no bo fajnie by było wywalczyć medal Mistrzostw Polski, jaka by to nie była dyscyplina.
0: No i żeby siatkarze z Łodzi, mężczyźni, no też się pokazali w ogólnopolskich rozgrywkach, a nie tylko kobiety, nic nie ujmując oczywiście ani UKS-owi, ani Budowlanym.
1: Nie, no zdecydowanie. Tutaj mam nadzieję, że zrobi się moda na tą męską siatkówkę w Łodzi. Już w tym sezonie było widać, że coraz więcej kibiców na trybunach nas odwiedza. Podczas półfinałów o awans do drugiej ligi, której byliśmy gospodarzem, można powiedzieć, że hala pękła w szwach. To naprawdę napawało mnie ogromną dumą i wierzę, że ten krok do przodu, czyli to granie w tej lidze wyższej, sprawi, że te mecze będą jeszcze bardziej wyrównane, będą na jeszcze wyższym poziomie, a co za tym idzie, że coraz więcej ludzi zacznie się interesować naszym zespołem i coraz więcej ludzi będzie dopisywało na naszych trybunach.
0: No, czego życzę i jeszcze raz gratuluję awansu i pewnie porozmawiamy jeszcze nie raz, a pewnie już tak na poważnie, kiedy będą zbliżały się rozgrywki. Kiedy już będzie wiadomo z kim, kiedy, dlaczego. Będzie można zobaczyć no, rozgrywki Ligi Ogólnopolskiej w Łodzi Męskiej, czego już naprawdę pewnie mało kto pamięta, że kiedyś coś takiego istniało. Tutaj.
1: Tak, tak. No tutaj jeszcze właśnie do końca nie wiemy, w której będziemy grupie. To są nasze.
0: Dlatego też nie pytam o przeciwników, bo tego jeszcze nie wiadomo.
1: Jeszcze ciężko powiedzieć, natomiast no tutaj na pewno jesteśmy celowani w jedną z dwóch grup, czyli albo tą północno-zachodnią, albo tą północno-wschodnią. Wiadomo, Łódź jest w sercu Polski i tak de facto moglibyśmy być przypisani do każdej z grup, ale tak gdzieś jak liczyłem to odległościami, to te północne grupy są nam bliżej i uważam, że powinniśmy trafić do którejś z nich. Do której? Jeszcze ciężko mi powiedzieć, nie było do mnie kontaktu z Polskiego Związku Piłki Siatkowej, także oczekuję tutaj na ten telefon, ale dość cierpliwie, mamy jeszcze trochę czasu, natomiast na pewno dużo osób jest ciekawych, gdzie koniec końców wylądujemy i z jakimi zespołami przyjdzie nam się mierzyć w tym kolejnym sezonie.
0: No to czekamy na informacje konkretnie, z kim Resursa będzie grała jesienią, prezes, no mogę powiedzieć, nie chcę powiedzieć odnowiciel, ale w każdym razie no, człowiek, który reaktywował Resursę i jako prezes, ale grający, od razu powiem.
1: Już miało być mniej tego grania, ale kontuzje spowodowały,
0: ale ogólnie grający prezes, co się nie zawsze i nie często zdarza, bo kiedyś częściej, ma spory udział i także przy reaktywacji, ale i w prowadzeniu drużyny do drugiej ligi. Kamil Haber był naszym gościem. Obiecuję, że na pewno nie po raz ostatni się widzimy i rozmawiamy o, mam nadzieję, sukcesach Resursy.
1: Dziękuję serdecznie i zapraszam na nasze mecze w nowym sezonie.

0: Monstrum.
1: Teraz o koszykówce. Koszykarki UKS-u zagrały pierwszy mecz w finale pierwszej ligi, ale nie było to dobre udanie, ale nie było to dobre spotkanie i nieudany pierwszy mecz w finale, a o szczegółach opowie Robert Zwoliński.
2: Koszykarki UKS-u Łódź finał rozgrywek w pierwszej lidze rozpoczęły od zdecydowanej porażki z MKS-em Pruszków. Łodzianki w roli gospodyń wystąpiły w hali Uniwersytetu Medycznego, ale do przerwy przegrywały już 29-43, mówi trener UKS-ianek Piotr Zych.
3: Pruszków był dzisiaj nie jedno, ma dwie klasy lepsze od nas, to trzeba powiedzieć i pogratulować drużynie spod Warszawy. Natomiast my mieliśmy z tej ilości strat, które mieliśmy 21, to dla nas to jest, nie wiem, czy mieliśmy tyle w tym sezonie strat. Nie mogliśmy sobie też poradzić z obroną strefową, aczkolwiek spod kosza mamy niezły procent, natomiast nie trafialiśmy w sumie też kilku, albo więcej otwartych pozycji. Stąd ten wynik, rzeczywiście wydawało się, że w trzeciej kwarcie wracamy do gry i ten rytm łapiemy, natomiast nie trafiliśmy w ważnym momencie też dwóch chyba otwartych rzutów za trzy punkty. Pruszków odbił i później już nas kontrolował, a szczególnie strefa podkoszowa w tym meczu. Dwie zawodniczki z Pruszkowa nam dzisiaj ponad 40 chyba punktów rzuciły. I to jest przyczyna, ale na pewno mieliśmy ogromny problem przede wszystkim w ataku i ta obrona w pierwszej kwarcie 32 punkty, to my czasami do połowy tyle tracimy.
2: Nie dziwi więc, że swoje podopieczne zagry w ataku chwalił natomiast trener MKS-u Oskar Blaszkiewicz.
4: Tak, na pewno gra ofensywna w pierwszej kwarcie dobrze wyglądała z naszej strony, ale dużo było do poprawy w fazie obronnej. 20 punktów straciliśmy, gdzie mocno się przygotowaliśmy, potem nanieśliśmy małe poprawki i wydaje mi się, że głównie ten mecz wygraliśmy obroną. Zatrzymując tutaj drużynę z UKS-u u siebie na hali na 49 punktach, to wydaje mi się jest najlepszy wynik w sezonie.
2: Wróćmy jednak do trzeciej kwarty, która mogła obrócić losy spotkania o 180 stopni. Łodzianki rozpoczęły ją bardzo dobrze, poprawiły obronę, dołożyły punkty z kontrataków i zbliżyły się nawet na 5 punktów. Przyjezdne z kolei w 8 minut trafiły tylko jeden rzut z gry, ale w końcówce tej kwarty pruszkowianki się pozbierały, a to UKS zaczął pudłować.
4: Dziewczyny też były trochę zmęczone, też obawiałem się bardzo tego momentu, wydaje mi się nawet na 4 punkty UKS nas doszedł, ale przetrzymaliśmy to tym, że trzymaliśmy się swoich zasad, to ciągle powtarzam i pokazaliśmy charakter.
5: To jeszcze o tę obronę strefową zapytam, czy to jest główne wasze założenie na to, żeby UKS zatrzymać, czy gdzieś tam jeszcze w notatkach trenera jakieś inne ciekawe pomysły?
4: Znaczy przygotowaliśmy parę opcji taktycznych. Ja lubię mieszać, lubię zmieniać różne taktyki. Po prostu to, co wyjdzie, staramy się tego trzymać, tak? Znamy tutaj mocne strony drużyny z UKS-u. Zatrzymaliśmy, wydaje mi się, też liderki. Dzisiaj Patrycja Kaczor też nie mogła z dystansu troszkę trafić. Na początku jak trafiała, to tym wynik był na równi. Potem już jej nie wpadało, więc na pewno to musimy poprawić, żeby nie dać jej tych decyzji rzutowych i otwartych takich, bo po prostu będzie mogła to trafiać i potem będziemy mieli problem.
2: Ostatecznie MKS wygrał 72-49. Pozostaje pytanie, czy to pruszkowianki są tak mocne, czy łodzianki miały po prostu słabszy dzień, a może też nie zregenerowały się po męczącym półfinale rozgrywek w derbach Łodzi przeciwko Widzewowi.
3: Trudno mi jest powiedzieć, mieliśmy 3 dni tak wolnego, więc na pewno nie sądzę, żeby to miało takie fundamentalne znaczenie, jak widzimy tutaj na tablicy wyników, więc oczywiście być może jest jakieś zmęczenie, bo wiadomo, że ten poziom emocji był ogromny w środę i może gdzieś nam to troszeczkę uciekło. Natomiast są play-offy, prawda? Pruszków też miał 3 mecze w ćwierćfinale i normalnie grał dalej i wygrał swoje mecze, więc musimy po prostu się z tym zmierzyć i postarać się wrócić tutaj na trzeci mecz.
4: Nie zmienimy swojego podejścia, nie zmienimy swojego rytmu treningowego. Zrobiliśmy krok, ale to nie jest jeszcze wygrana wojna, że tak powiem, sportowa. Ta liga pokazała, że naprawdę każdy z każdym może wygrywać. U nas na hali też przegrywaliśmy mecze z drużynami, które spokojnie mogliśmy wygrać, więc na pewno dzisiaj jest czas na świętowanie, ale już od jutra trzeba się przestawić do tego normalnego trybu i jeszcze przygotować się na ciężką pracę.
2: Kto lepiej przepracuje najbliższe dni, przekonamy się już w sobotę 9 maja. Mecz w Pruszkowie zaplanowano na 17, a rywalizacja toczy się do 2 zwycięstw.
1: Kibice koszykarek UKS-u raczej w mirowych nastrojach, natomiast kibice koszykarzy UKS-u mogą być dumni ze swoich zawodników, bo UKS-iacy wygrywają dzisiaj drugi mecz półfinału play-off w pierwszej lidze w Stargardzie. Tym razem 107-71 i prowadzą w rywalizacji do 3 wygranych, już 2-0.

0: No i jeszcze pozostaje nam wizyta na trzecioligowych boiskach w naszym programie. Pora więc na podsumowanie tej zakończonej kolejki rozgrywek trzeciej ligi.
1: Za nami bardzo ciekawa kolejka w grupie pierwszej trzeciej ligi. W 29 serii gier zwycięstwa drużyn z regionu łódzkiego, tych, które walczą najbardziej o utrzymanie. Mowa o Widzewie Dwa Łódź, GKS-ie Bełchatów. No to najpierw może o rezerwach Widzewa, które w meczu rezerw. Derbach, można powiedzieć, rezerw PKO Ekstraklasy, wygrały z Wisłą 2 Płock właśnie na jej terenie. 1-0, jedyny gol w 67 minucie Szymona Sołtysińskiego. No i Widzew dzięki temu zwycięstwu niemal sobie zapewnia utrzymanie, o czym powiem jeszcze później. A teraz o drugim zwycięstwie, czyli GKS Bełchatów, który pokonał Olimpię Elbląg 3-1. Jakub Bartosiński strzelił pierwszego gola już w 16 minucie i do przerwy właśnie 1-0 dla gospodarzy w 58 podwyższył Adam Dębiński. Wydawało się, że bełchatowianom już nic nie grozi, ale Dominik Kozera zdobył bramkę kontaktową w 82 minucie. Jednak brunatni nie pozwolili sobie tym razem odebrać punktów. Nikodem Powroźnik jeszcze w 90 minucie przypieczętował zwycięstwo GKS-u 3-1 i trudno dziwić się, że zadowolony z postawy swoich zawodników był trener brunatnych Mateusz Milczarek.
2: Myślę, że w pełni zasłużony. Od początku meczu kontrolowaliśmy ten mecz i tutaj na pewno chwała chłopakom za tą końcówkę, bo straciliśmy gola i na pewno Olimpia troszeczkę chciała nas przycisnąć. My kilkukrotnie świetnie się zachowaliśmy, więc myślę, że na pewno mnóstwo emocji, ale tych pozytywnych i oby tak dalej, bo cały czas ta liga jest tak płasko, że nie możemy tutaj przez ten jeden mecz być teraz tacy w hura optymizmie, tylko skoncentrowani na kolejnych wyzwaniach.
1: Dla GKS-u było to niezwykle ważne zwycięstwo, bo z drużyną, która bezpośrednio wyprzedzała bełchatowian. No i GKS teraz jest przed Olimpią Elbląg na miejscu, które daje utrzymanie, ale do tabeli, tak jak mówiłem, przejdziemy na koniec. Teraz jeszcze o dwóch spotkaniach. No tutaj już dobrych wieści dla kibiców z regionu łódzkiego nie mamy. Lechia Tomaszów Mazowiecki przegrywa z Wigrami Suwałki 1-3. Wynik wysoki dla gości, ale wcale nie musiało tak być. Jednak już po 10 minutach goście prowadzili 2-0 po dwóch trafieniach Filipa Michałowskiego i dwa gole strzelone po stałych fragmentach gry, dokładnie to po dośrodkowaniach z rzutów rożnych. Do przerwy jednak tomaszowianie trafili. Piotr Gębala uczynił to w 40 minucie 1-2. No i były też okazje tomaszowian, jednak brakowało skuteczności również w drugiej połowie, a przecież Marcin Pieńkowski choćby już na początku drugiej części gry mógł doprowadzić do wyrównania 2-2. Tak się jednak nie stało i Przemysław Modzelewski w 81 minucie wykorzystał jedną z kilku kontr Wigier, które wygrały w Tomaszowie 3-1. Trener Lechii Bartosz Grzelak przyznawał, że to był mecz, którego drużyna tak naprawdę nie powinna przegrać, ale właśnie z powodu braku skuteczności tak się właśnie stało.
3: Przegrywamy mecz, którego koniec końców nie powinniśmy przegrać, bo liczba stworzonych sytuacji była po naszej stronie zdecydowanie większa. Wigry poza, uważam, pierwszymi 20 minutami, gdzie my źle bardzo weszliśmy w mecz i nie mówię tylko o straconych bramkach, mówię też o operowaniu piłką, o wymienności pozycji, to te pierwsze 20 minut to jakbyśmy nie byli sobą. No i później zaczynamy mecz od 2-0. I zaczynając mecz od 2-0, no jest ciężko, bo jasne, tutaj trzeba teraz strzelić dwie bramki, żeby wrócić do statusu quo, żeby do stanu remisowego. No ale mentalnie widziałem po zespole, że jesteśmy w stanie to zrobić i siedząc na ławce po tych 20 minutach, to ja tak naprawdę byłem spokojny, bo widziałem drużynę, która po dwóch mocnych ciosach nie leży na deskach i się nie poddaje, tylko dalej będzie walczyła o to, aby z boiska zejść zwycięsko. I bardzo żałujemy, bo mówię, stworzyliśmy sobie na tyle dużo sytuacji, żeby nie tyle zremisować, a ten mecz wygrać. No ale w piłce, czy ogólnie w sporcie, chodzi o to, żeby sytuację wykorzystywać i strzelać, nie tylko je stwarzać. I tak jak podobnie mówiłem tydzień temu, gdybyśmy wykorzystali sytuację, by się skończyło wynikiem 6-7. Dzisiaj prawdopodobnie, gdybyśmy chociaż połowę wykorzystali, to też byśmy tego meczu nie przegrali. No ale nie wykorzystaliśmy i co, to teraz tą pasę meczów bez porażki musimy budować od nowa i na pewno od wtorku będziemy pracować na to, aby tą serię tworzyć na nowo.
1: No to jeśli chodzi o tę sytuację, ich wykorzystanie i wynik, jaki by był wtedy, to jak najbardziej się tutaj wszyscy zgadzamy. To zapytam właśnie, czego bardziej żal? Czy tego, że nie udało się tej na 2-2 strzelić tuż przed przerwą, bo tam była okazja, czy od razu na rozpoczęcie? No bo tutaj była... No pewnie nawet i 150% sytuacja na wyrównanie w 46 tuż po rozpoczęciu drugiej połowy.
3: Każdej sytuacji szkoda. Nie ma, że jednej bardziej, drugiej mniej. Myślę, że każdej sytuacji bardzo żałujemy i teraz rozmawiając z zawodnikami, no oni czuli z boiska, że strzelamy na 2-2 i my ten mecz wygrywamy, więc to pokazuje tylko jak tutaj mentalnie, jakie tu jest podejście, jeśli chodzi o szatnię. I tym bardziej szkoda, bo patrząc po tabeli, gdzie jest ścisk, bardzo ciasno, no to mimo wszystko my chcemy patrzeć to, co jest przed nami i te zespoły gonić. I dzisiaj, gdybyśmy tutaj z Suwałkami przypunktowali chociaż nawet za jeden, to dalej możemy gdzieś tutaj o tej pierwszej szóstce myśleć. Natomiast teraz to tam trochę się oddala i po prostu musimy skupić się, aby w każdym meczu grać o zwycięstwo. Nie patrzeć może gdzieś tam, co się wydarzy po piątej, czwartej, trzeciej kolejce, tylko patrzeć, co się może wydać po najbliższym meczu i z meczu na mecz. Po prostu stawiać sobie małe kroki, gdzie one nas doprowadzą, to się okaże na koniec maja.
1: Lechia przegrywa więc z Wigrami Suwałki 1-3. Wigry gonią cały czas jeszcze drugą drużynę w tabeli, czyli Wartę Sieradz, no ale goni także ŁKS Łomża. Łomża w tej kolejce wygrała u siebie 3-0 z liderem Legią 2 Warszawa, ten mecz rozegrany dzisiaj. No i zwycięstwo ŁKS-u, które no, przybliża mocno tych piłkarzy do Warty, a to dlatego, że Sieradzanie w tej kolejce stracili punkty, zremisowali bowiem z Jagiellonią 2 Białystok 3-3. Do przerwy przegrywali jednak 1-3. Jakub Jakimiuk zdobył dwie bramki w 9 i 26 minucie. Straty zmniejszył na moment Piotr Mielczarek w 35, ale jeszcze przed przerwą trafienie z karnego Szymona Stypułowskiego. No i Jagiellonia 2 Białystok prowadziła 3-1. Po zmianie strony czerwona kartka dla jednego z graczy z Białego Stoku. To pomogło Warcie. Najpierw Jakub Murat w 50, później Jakub Piela w 60 minucie. Zdobyli bramki, ale na więcej już Sieradzan nie było stać. Remis 3-3, no na pewno nie przekreśla szans Warty jeszcze na miejsce dające baraże o awans do drugiej ligi, ale mocno sytuację komplikuje. Najpierw jednak posłuchajmy trenera Warty Marka Przybyła, jak podsumował to spotkanie.
4: Jeśli chodzi o pierwszą połowę, faktycznie my byliśmy drużyną słabszą. Nie wiem, czy wyniknęło to z tego, że musieliśmy pozmieniać troszkę, jeśli chodzi o kontuzję Duliego, gdzie musieliśmy przemeblować całą obronę, później szybko stracona bramka na 1-0. Myślę, że to ustawiło nasz mecz. O drugiej połowie, wiadomo, po tej czerwonej kartce byliśmy dużą dominującą. Staraliśmy się wygrać to spotkanie, mieliśmy swoje sytuacje, brakło konkretów, jak tutaj trener powiedział, no ale musimy wyciągnąć przede wszystkim wnioski z tej pierwszej połowy, gdzie graliśmy 11 na 11 i za dużo popełniliśmy błędów własnych, szczególnie po odbiorze piłki, gdzie od razu nasi zawodnicy tracili ją w bardzo głupi sposób. Mało było brania piłki na siebie. No i te fazy przejściowe, gdzie z ataku od razu przechodziliśmy do obrony, były to za duże przestrzenie u nas w drużynie i to Jagiellonia wykorzystała i strzeliło nam 3 bramki.
1: Warta zatem straciła 2 punkty, remisując z Jagiellonią 2 Białystok i w tabeli Sieradzanie mają 60 punktów. To jest drugie miejsce w tabeli. 12 punktów straty do Legii 2 Warszawa, która wydaje się, że już niezagrożona prowadzi, no i zajmuje to miejsce dające bezpośredni awans. Ale tuż za plecami Warty jest już ŁKS Łomża, który traci do Sieradzan tylko punkt. 7 oczek mniej mają Wigry Suwałki. KSC Katroszyn ma 10 punktów mniej od Warty. To jest 50 oczek, a dalej szósta Wisła, 2 Płock, 47 punktów, no i dwie drużyny z regionu łódzkiego. Lechia Tomaszów Mazowiecki, Widzew 2 Łódź, a za nimi jeszcze Jagiellonia 2 Białystok, 3 zespoły po 42 punkty, 39 oczek ma Ząbkowia Ząbki, a 11 Świt Nowy Dwór Mazowiecki zgromadził do tej pory 35 punktów, po 34 mają Mławianka Mława, no i GKS Bełchatów, tak jak mówiłem, wskoczyli brunatni na 13 miejsce, to dające utrzymanie, przynajmniej mamy nadzieję, że tutaj już Bełchatowianie nie powrócą niżej. Za nimi jednak no jest blisko grupa pościgowa. Olimpia Elbląg ma punkt mniej od brunatnych, GKS Wikielec 2 punkty mniej, a Broń Radom do GKS-u traci tylko 3 punkty. Na ostatnich dwóch miejscach KS Wasilków i Znicz Biała Piska, drużyny, które już tak naprawdę nie mają szans na utrzymanie. A co w kolejce 30? No będzie się działo już od piątku tak naprawdę, od 8 maja. GKS Wikielec GKS Bełchatów. Bardzo ważny mecz też dla układu na dole tabeli. KS Wasilków, Warta Sieradz, to w sobotę 9 maja o 14. No i również 9 maja Wisła 2 Płock, Lechia Tomaszów Mazowiecki w samo południe. A na koniec, jeśli chodzi o drużyny z regionu łódzkiego, też w samo południe, ale w niedzielę 10 maja Widzew 2 Łódź podejmie Olimpię Elbląg.
0: Tyle Robert Zwoliński, który podsumował tę kolejkę trzeciej ligi. My kończymy strefę kibica. 3 minuty pozostały do godziny 20, ale Sport w Radiu Łódź jeszcze dwukrotnie. Serwisy po 21 i 22.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
2: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów!
3: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rust tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 20. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Uwaga kierowcy, powroty z majówki wymagają zwiększonej ostrożności. W łódzkiej katedrze odbyły się główne uroczystości Święta Konstytucji 3 maja. Samochody autonomiczne dostaną mandaty, na razie tylko w Kalifornii. Przed nami pogodna noc z temperaturą 9 stopni, a jutro podobnie jak dziś. Uwaga kierowcy, powroty z majówki wymagają zwiększonej ostrożności. Na drogach województwa łódzkiego doszło do kilku wypadków. Na autostradzie A2 utrudnienia były zarówno w kierunku Warszawy, jak i Poznania. Niebezpiecznie było niedaleko Zgierza przy węźle Emilia, mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
5: Doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych oraz motocykla. W wyniku tego zdarzenia 5 osób zostało poszkodowanych.
4: Do kolejnego niebezpiecznego zdarzenia doszło 30 km dalej, w miejscowości Dmosin w powiecie brzezińskim. Tam wybuchł pożar samochodu. W obu przypadkach nie powinno być już utrudnień w ruchu, za to kłopoty z przejazdem są teraz na S8 w Wolborzu. Tam samochód ciężarowy uderzył w separatory na jezdni. Zablokowana jest jezdnia na Warszawę.
0: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
4: W łódzkiej katedrze odbyły się główne uroczystości Święta Konstytucji 3 maja. Metropolita łódzki kardynał Konrad Krajewski w 235. rocznicę uchwalenia tego aktu prawnego mówił, że prawdziwa wolność zawsze kosztuje. Przypomniał, że konstytucję uchwalono w duchu umiłowania wolności tuż przed utratą przez Polskę niepodległości.
6: Wolność buduje się w trudzie, prawdziwa wolność zawsze kosztuje. Sami wiemy, jakie mamy trudności z wolnością, naszą, moją. Gdybyśmy się dobrze potrafili nią posługiwać, to nie chodzilibyśmy do spowiedzi.
4: Oficjalne obchody rocznicy uchwalenia konstytucji odbyły się w archikatedrze w Łodzi. Zdjęcia można zobaczyć na radio.łódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Mieszkańcy Kutna zyskają nową pływalnię. Basen przy Szkole Podstawowej nr 9 imienia Władysława Jagiełły w Kutnie przejdzie kapitalny remont. Pływalnia już od lat popadała w ruinę i z przyczyn technicznych wyłączono ją z użytku. Teraz Urząd Miasta podpisał umowę na kompleksową modernizację obiektu. Mieszkańcy Kutna są zadowoleni, że basen zostanie odnowiony.
7: Młodzieży w dzisiejszych czasach bardzo potrzebny jest ruch. To grozi zdrowotnością, sprawnością. Młodzież nie wychodzi de facto z domu, bo każdy jest zanurzony w internecie. A tak ruch, super. No ja się cieszę, że taka inwestycja będzie, bo to jest przyszłość moich wnuków, moich prawnuków.
8: Dla rozwoju dzieci to pewnie jest potrzebna, no.
9: Dla dzieciaków ze szkół, no to jest jakiś tam dodatkowy atut. Miejsca, atrakcji i tak dalej się przydadzą i rozwijają dzieciaków.
4: Cała modernizacja ma potrwać niecałe 2 lata. Samochody autonomiczne dostaną mandaty. Autonomicznym samochodom, czyli tym bez kierowcy, policja w Kalifornii za ich wykroczenia będzie mogła wystawiać mandaty. Takie pojazdy stają się powoli coraz częstszym widokiem na kalifornijskich drogach.
10: Nowe przepisy, które wejdą w życie 1 lipca, wprowadził właśnie kalifornijski Departament do Spraw Motoryzacji. Mandaty będą wystawiane bezpośrednio producentom autonomicznych aut. Producenci będą też musieli odebrać telefon od policji czy służb ratunkowych, gdy te będą się starały z nimi skontaktować. Pojazdy bez kierowców zostaną również ukarane mandatami, jak wjadą w strefę działań ratunkowych. W przeszłości doszło do sytuacji, gdy brak prądu w San Francisco powodował, że autonomiczne pojazdy utknęły na ruchliwych skrzyżowaniach i blokowały przejazd jednostkom straży pożarnej i karetkom pogotowia. Funkcjonariusze policji również byli świadkami wykroczeń takich aut, jak na przykład zawracanie w niedozwolonych miejscach. Ze względów prawnych w takich przypadkach policja nie mogła interweniować. Teraz to się zmieni. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: Wcześniej prawo nie regulowało spornych sytuacji z udziałem autonomicznych aut. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 21:00. W nocy w regionie zachmurzenie małe lub bezchmurnie, temperatura spadnie do 9 stopni, a jutro podobnie jak dziś sporo słońca z temperaturą maksymalną 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-zachodni.
11: Veni, Vidi, Vinyl w Radiu Łódź. Zapraszają Bartosz Florczak i Marcin Tercjak.
12: Dobry wieczór, witamy bardzo, bardzo serdecznie.
13: Dobry wieczór.
12: 3 maja, dziś Veni, Vidi, Vinyl po polsku, bo przez cały dzień w Radiu Łódź gramy dzisiaj po polsku. A na dodatek jeszcze, jeśli chodzi o zestaw płyt, który ja ze sobą przyniosłem, to nie dość, że będzie po polsku, to będzie też w 100% po łódzku. Bowiem wszystkie płyty, które przyniosłem dzisiaj ze sobą, to są płyty artystów łódzkich.
13: Całkiem nowe płyty.
12: No, generalnie rzecz biorąc, w większości nowe. Zobaczymy, czy wszystko, czy z każdej płyty uda się zagrać. Natomiast motywem powracającym będą nagrania zespołu 19 Wiosen. Okazuje się, że jest to grupa, jeśli chodzi o artystów łódzkich, najszerzej reprezentowana w mojej kolekcji płyt winylowych. Sam jestem trochę zaskoczony, że tak wiele płyt tej grupy mam w kolekcji.
13: Płyt grupy, która chyba zawiesiła działalność na ten moment.
12: No
13: tak?
12: Mam takie wrażenie, że aktualnie nic nie dzieje się pod nazwą 19 Wiosen, ale myślę też sobie, że ten projekt jeszcze powróci. To nie jest tak, że zespół powiedział ostatnie słowo. Tym ostatnim słowem na razie jest płyta Nów, wydana w roku 2021, która jest swego rodzaju koncept albumem opartym o fazy Księżyca, ale też jest taką płytą, która dosyć mocno odwołuje się właśnie do tego wszystkiego, co wydarzyło się wcześniej w historii zespołu 19 Wiosen. I od tej płyty zaczniemy tak naprawdę. Posłuchamy utworu, który otwiera drugą stronę. To jest kompozycja zatytułowana Ostatnia Eskadra. Zespół 19 Wiosen to jest legenda bez wątpienia alternatywnej sceny nie tylko łódzkiej, ale i polskiej. Zespół, który no, jest niezwykle oryginalny, nie tylko muzycznie. Ten muzyczny styl określa mianem aeropunka. Natomiast oczywiście najbardziej chyba taką charakterystyczną cechą muzyki i twórczości zespołu 19 Wiosen są też, oprócz świetnych melodii, za które przede wszystkim odpowiada Grzegorz Feingold, niezwykłe teksty, poezję tak na dobrą sprawę Marcina Pryta, człowieka, który właśnie z Grzegorzem od początku są tymi jedynymi oryginalnymi muzykami zespołu 19 Wiosen, ludźmi, którzy nieustannie podróżują tym wehikułem, jak powiedział Bartek, z przerwą aktualnie, ale miejmy nadzieję, że powrócą. Zatem Ostatnia Eskadra i 19 Wiosen z płyty Nów.

0: Zespół 19 Wiosen z płyty Nów. Ten krążek winylowy ukazał się dokładnie w roku 2022. Będziemy do zespołu 19 Wiosen powracać jeszcze dzisiaj.
1: To, żeby nie przejść za bardzo od razu do łagodnych dźwięków, to teraz pojawi się zespół Oddział Zamknięty i to ten pierwszy Oddział Zamknięty, jak wiemy, no, było kilka wcieleń tej grupy z różnymi wokalistami, no ale oczywiście to pierwsze wcielenie z Krzysztofem Jaryczewskim, najbardziej znane, i to tamte płyty zbudowały właściwie całą legendę zespołu Oddział Zamknięty. Sięgam po 7-calowy singiel, wcale nie taki znowu popularny, pod tytułem Świat Rad. Tutaj druga piosenka, Kto tu mierzy czas? Za chwilę tego utworu posłuchamy. Płyta wydana w takiej tekturze, takiej naprawdę no, średniej jakości papieru.
0: Perelowska siermię.

0: Widziałem te fotografie, tak.
1: I tam takie, no z tych fotografii można było wnioskować, że klimat między muzykami się poprawia. I kto wie, co z tego wyniknie, bo wydaje mi się, że jeżeli by zorganizowano taką trasę koncertową, gdzie muzycy w całości graliby tę pierwszą płytę, plus oczywiście kilka utworów z tej drugiej płyty, jakieś singlowe przeboje, to byłyby pełne sale takie widowiskowe w Polsce, bo to jest jedna z tych legend, której w oryginalnym składzie dawno nie widzieliśmy. Właściwie całe pokolenia, można powiedzieć, młodych fanów rock'n'rolla w Polsce nie widziało starego oddziału, więc to ma jakąś pewnie perspektywę. Sięgamy po nagranie Kto tu mierzy czas, kompozycja Krzysztofa Jaryczewskiego z małej siedmiocalowej płyty.

0: Zespół Oddział Zamknięty. Okładka singla właściwie niewiele różni się od okładki dużej płyty, tej pierwszej. To słynna OZ, notabene ten logotyp stworzony przez Marka Kościkiewicza. Później chociażby gitarzystę zespołu Demono, który ma plastyczne wykształcenie i on to tak właściwie jednym pociągnięciem pędzla zrobił. Natomiast to nie było tak, że wpadło mu to do głowy po prostu, tylko Krzysztof Jaryczewski przyniósł jakiś taki koncept, mniej więcej gdzieś w zeszycie narysowany, naszkicowany i tyle, że Markowi Kościkiewiczowi to naprawdę świetnie wyszło, tak rock'n'rollowo, to jest takie trochę niedbałe. No, wszystko się tutaj zgadza, jeżeli chodzi o ten logotyp.
1: Zespół Cool Kids of Death teraz przed nami. Ten słynny pierwszy album wydany w roku 2002. Zespół teraz będzie, no może nie świętował jakoś hucznie, ale jubileusz ich płyty wydanej w roku 2006, tej, którą nagrywali w Niemczech. Ale my dziś mamy ze sobą ten krążek, właśnie pierwszy, podwójny album wydany w wersji winylowej nieco później, bo ta reedycja ukazała się, już dokładnie nie pamiętam kiedy, ale pewnie około roku 2020, może 2022.
0: Chyba trochę wcześniej, bo to był, wiesz co, bo pamiętam, że to było czas giełdy tutaj winylowej, to chyba było jeszcze przed COVID-em. No nie jest to może specjalnie akurat jakoś
1: bardzo istotne, natomiast jest tylko, wydała to oficyna winylowo, prowadzona przez człowieka, który znany jest jako Pan Winyl i wciąż jest bardzo aktywny w sieci i bardzo wiele robi dla kultury słuchania muzyki właśnie z takich formatów, które każą nieco dłużej nam zatrzymać się na muzyce. 500 egzemplarzy tylko ukazało się tego dwupłytowego albumu. Tam jeszcze jest dorzucony singiel z dwoma nagraniami, które wcześniej się nie ukazały. Mój egzemplarz to jest numer 426. Zdaje się, że wartość tej płyty na takim właśnie rynku wtórnym wcale nie jest mała. Jedno nagranie dzisiaj z tego wydawnictwa, co nie znaczy, że jeszcze do grupy Cool Kids of Death nie wrócimy, a posłuchamy utworu zatytułowanego Radio Miłość.

0: To był zespół Cool Kids of Dead z ich pierwszej płyty, tej żółtej, nagranie zatytułowane Radio Miłość. Jak powiedziałem, do zespołu wrócimy, chociaż już nie do tego albumu.
1: No, to wspomniałeś już o tej płycie, która ukazała się w 2006 roku, że ona zostanie wznowiona właśnie na płycie winylowej. Nie wiem, jaki będzie nakład, ale myślę, że też warto się zainteresować, bo ja pamiętam, że te żółte płyty, które ty masz teraz na półce, to miałem w ręku kilka egzemplarzy podczas tam tej giełdy i tak się zastanawiałem, czy brać tę płytę, czy nie. A ja, może jeszcze będzie okazja. No niestety przeliczyłem się, natomiast kupiłem to koledze i on ma jeden egzemplarz, także no mogę sobie trochę pluć w brodę, że jakby nie zabezpieczyłem wówczas jednego egzemplarza dla siebie, bo to rzeczywiście jest płyta, jeżeli chodzi w ogóle o XXI wiek w muzyce polskiej, jedna z najważniejszych. Jeżeli chodzi o alternatywne granie, to kto wie, czy nawet nie najważniejsza. Więc może przy okazji tej płyty z 2006 roku ten błąd swój naprawię. No, mnóstwo tych starszych płyt jest wznawianych, wydawanych, chociażby przy okazji Record Store Day ukazała się ta słynna biała płyta Perfektów na białym winylu. Ale ja mam dzisiaj ze sobą płytę koncertową z nie mniej pewnie słynną okładką, oczywiście autorstwa Edwarda Lutczyna, ta szklanka nacięta brzytwą i kropla krwi. Płyta live rejestrowana podczas koncertu w Stodole w rok 1983. A same wielkie przeboje, można powiedzieć, takie były piosenki Perfektu na początku lat 80. Sięgniemy dzisiaj po nagranie Nieme Kino.

0: Perfekt. Nieme Kino, czyli oczywiście objazdowe Nieme Kino, ale na tej płycie ta piosenka jest tak zatytułowana. Oczywiście Perfekt ze Zbigniewem Hołdysem. Nie wiem, czy do tej płyty jeszcze dzisiaj wrócimy. Ona już trochę sfatygowana. To jest w ogóle jedno z moich takich pierwszych wspomnień winylowych, bo ta płyta należała do moich rodziców i mieliśmy gramofon w domu, ale on już był złożony i właściwie nie słuchało się muzyki z płyt winylowych. Ja jeszcze jako dziecko trochę bajek pamiętam, że słuchałem, ale muzyki jako takiej, no to już słuchało się z radia, z kaset magnetofonowych, później z płyt kompaktowych. I te płyty przeleżały wiele, wiele lat, tak akurat w średnim stanie, ale na przykład mam wiele płyt po rodzicach zespołu Manam, w kapitalnym absolutnie stanie, więc dobrze, że tych płyt się nie pozbyłem, chociaż już to kiedyś opowiadałem, miałem z bratem w pewnym momencie taką zabawę, że puszczaliśmy sobie płyty winylowe na zasadzie dysków przez podwórko. No to nie chcę wiedzieć, co tam poszło, jakie płyty, bo już nie pamiętam.
1: Że jest to dosyć odważne wyznanie, jak na człowieka, który właśnie prowadzi audycję z płytą winylową.
0: No tak, to był, wiesz, szalone lata 90.
1: Szalone lata 90, okej. Zespół Elstory, znaczy przepraszam, zespół Elsztada, płyta Elstory, to jest płyta z roku 2018. Ja przypomnę, że dziś mam ze sobą płyty wyłącznie artystów związanych z Łodzią. Zespół Elsztad to jest też grupa, która jest obecna na naszej muzycznej scenie łódzkiej od dawna i też jakby można powiedzieć chyba to samo trochę co o zespole 19 Wiosen, że znów w jakimś takim stanie hibernacji. Łukasz Lach, lider tej grupy, widzę, że aktywnie działa też na płaszczyźnie tworzenia muzyki do spektakli teatralnych. Ostatnio właśnie widziałem gdzieś takie filmiki po prostu z premiery w Warszawie w jednym z teatrów spektaklu z jego muzyką. Adam Lewartowski, basista zespołu, właściwie też taki współzałożyciel, chyba w ogóle opuścił Łódź, on mieszka w tej chwili w Toruniu. No i rzadko dochodzi do wspólnych spotkań i trudno też jakby wierzyć w to, że jakoś prędko usłyszymy nową muzykę zespołu Elsztad, chociaż kto wie.
0: Ale po tej płycie było takie wrażenie, że to wszystko ruszy.
1: Tak, że to ruszy, bo zespół, faktycznie ta płyta została zauważona.
0: Miała przebój nawet.
1: Miała duży przebój, który dotarł chyba do trzeciego miejsca też listy przebojów programu trzeciego, więc no wydawało się, że jest to taki moment, w którym można już ruszyć trochę do przodu i zrobić coś więcej. Tymczasem jeszcze chwila i będziemy obchodzić dziesięciolecie tej płyty. Posłuchamy utworu Most.

0: Zespół Elsztat z płyty El Story, utwór zatytułowany Most. Warto przypomnieć, że to jest płyta, która została nagrana do tekstów Konrada Dworakowskiego. Muzykę stworzył zespół Elsztat, oczywiście w składzie Łukasz Lach, Adam Lewartowski, Andrzej Sieczkowski i Piotr Gwadera. Wspierał grupę Chór Młodej Chorei, Wielki Chór Młodej Chorei. Pojawia się też Jacek Delong, legendarny saksofonista, muzyk kiedyś też związany z orkiestrą Henryka Debicha. I całość ukazała się właśnie nakładem Mystic Records w roku 2018.
1: Znacznie starsza płyta teraz przed nami, bo to będzie 1974 rok, nagrania dokonywane w marcu. Jeżeli chodzi o te stare płyty, to nigdy nie znamy jakby takich dat premier, bo po prostu czegoś takiego jak premiera w Polsce wówczas nie było. Rzucano płytę na rynek, w jednym mieście ona się ukazywała w jakiś tam dzień, a w innym za 3 tygodnie, bo akurat dowieziono wtedy tam płyty na przykład. Więc takiego stricte jakiegoś
0: dnia premiery
1: nie możemy określić, jak w przypadku, nie wiem, zagranicznych płyt. Natomiast płyta Bem i Bem, bo ją mam ze sobą, Bemowe Frazy, to jest absolutnie jedna z moich ulubionych polskich płyt w ogóle wszechczasów. Uważam, że to jest album, który... na który się trafia po pewnym czasie, jak się człowiek interesuje muzyką, to w pewnym momencie po prostu dociera do tego miejsca i marzy mi się zawsze, żeby młodzi twórcy, którzy na różnego rodzaju festiwalach często sięgają po dorobek pokoleń tych, które kształtowały polską muzykę i nagrywają i wykonują całe płyty na koncertach. To jest najczęściej muzyka Republiki i Grzegorza Ciechowskiego w różnych odmianach, żeby też zauważyli inne płyty. Na przykład właśnie taką płytę zespołu Bem i Bem. Czyli coś z pogranicza muzyki pop, jazz, trochę takiego easy listening, ale to są...
0: Trochę bossanowy.
1: Tak, to są przepiękne absolutnie melodie. Ostatnio zespół Król Słońce nagrał swoją wersję klasycznego nagrania Podaruj mi trochę słońca, które otwiera tę płytę. Ale my sięgniemy po drugą stronę tego krążka i posłuchamy nagrania Wędrowiec i Pegas.

0: Bem i Bem, czyli Aleksander Bem, Ewa Bem jako ci głównodowodzący, ale też Paweł Dąbrowski na gitarze basowej, Mariusz Mroczkowski na fortepianie, Tomasz Jaśkiewicz na gitarze, no i fantastyczni autorzy tekstów, jak chociażby Marek Skolarski, Marek Dudkiewicz czy Wojciech Młynarski dostarczyli teksty na tę płytę.
1: Zespół 19 Wiosen powróci teraz z płytą, która nosi tytuł Pożegnanie ze światem. Płytą przepięknie wydaną w ogóle, jak na takie alternatywne wydawnictwo właściwie undergroundowej grupy. No, zacząć trzeba od tego, że na okładce jest wspaniały obraz Wilhelma Sasnala, który zresztą jest przyjacielem zespołu i wielkim fanem tej grupy, bo zespół 19 Wiosen ma fanów wśród, no, czasami mogłoby się wydawać ludzi, którzy zastanawialibyśmy się, skąd w ogóle wiedzą o zespole 19 Wiosen, a jednak wiedzą i bardzo go cenią. Wśród fanów grupy, o czym kiedyś się dowiedziałem, jest między innymi Jan Jakub Kolski, jest oczywiście Edyta Masłowska i wielu jeszcze innych ludzi, którzy, muszę przyznać, też niekiedy dzięki mnie spotkali się z twórczością 19 Wiosen, jak chociażby Matylda Damięcka, która miała okazję poznać Marcina Pryta i też posłuchać ich muzyki. Myślę, że od tego czasu również jest fanką grupy, właśnie też ze względu na fantastyczne teksty, które pisze Marcin Pryt. Nie wiem już, co w tej płycie jest oryginalną jej zawartością, bo też z tego, co widzę, wykorzystałem ją jako po prostu miejsce do zgromadzenia kilku pamiątek zespołu, chociaż chyba to były rzeczy dołączone po prostu do płyty. Jest to ulotka na przykład o koncercie zespołu 19 Wiosen w klubie Jazzga przed laty, już no, przed wielu laty. Jest pocztówka taka, która...
0: Zapowiadająca płytę Tryb.
1: Tryb, tak, zespoł Tryb, płytę Kochanówka, ich pierwszą płytę. To jest taki projekt, w którym też brał udział Marcin Pryt. Z zespołu 19 Wiosen jest piękna widokówka, która też jest obrazem Wilhelma Sasnala. Jest reklama płyty 19 Wiosen Suweniry z takimi nagraniami właśnie bardzo archiwalnymi, niepublikowanymi. Gdzie indziej jest jeszcze coś, co jest jakimś takim po prostu
0: grafiką.
1: To jest akurat grafika Marcina Pryta, bo to o tym też warto wspomnieć, że jest to niezwykle utalentowany plastyk, również twórca komiksów, grafik najróżniejszych. To jest taka grafika, która jakby upamiętnia działalność zespołu 19 Wiosen w roku 2012 zrealizowana. No i do tego dochodzi jeszcze piękna, nie wiem jak to nazwać, taki poster, folder przedstawiający cienie muzyków zespołu na tle no, mapy nieba, chyba tak należałoby powiedzieć, niezwykłej takiej siatki. Nocna, piękna grafika. To jest próba połączenia w ogóle fotografii z właśnie grafiką. Z płyty Pożegnanie ze światem posłuchamy jednego z moich ulubionych utworów z tego krążka. To jest kompozycja zatytułowana Wschód.

0: To był raz jeszcze dzisiaj i nie po raz ostatni zespół 19 wiosen, tym razem z płyty Pożegnanie ze światem, kompozycja zatytułowana Wschód.
1: Jedna z najbardziej kultowych płyt lat 60. i to w oryginalnym wydaniu Polskich Nagrań. Ewa Demarczyk śpiewa piosenki Zygmunta Koniecznego, na dobrą sprawę jej jedyna płyta studyjna. Wielka płyta, która do dzisiaj jest inspiracją dla kolejnych pokoleń wokalistek. Pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z Belą Komoszyńską z Sorry Boys, ona mówiła, że cały czas jakby słucha tej płyty, powołuje się gdzieś jako wokalistka na dorobek Ewy Demarczyk. Nieprawdopodobnie utalentowanej artystki, która miała swoje propozycje zostania na Zachodzie, tam śpiewania chociażby w Paryżu, ale wróciła do Polski. Ta płyta ukazała się dopiero w 1967 roku, a przecież te piosenki ona śpiewała wcześniej na różnych już festiwalach, gdzie dostawała nagrody za Karuzelę z Madonnami chociażby. Muzyka oczywiście Zygmunt Konieczny, to już powiedziałem, natomiast teksty polskich poetów jak Miron Białoszewski, jak Krzysztof Kamil Baczyński, Julian Tuwim chociażby. Krótkie to nagrania, więc myślę, że dwa niech od razu obok siebie zabrzmią: Karuzela z Madonnami, a później Garbus.

czemuś ubemu tkwił na cieniu, z trudem w swych barach się mieszczę. Ciekawym wieczysty leniu, dokąd poniesiesz mnie jeszcze, przekazuj, z korzystnie w pogody.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
8: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
7: Tak wcześnie?
8: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
7: I co powiedzieli?
8: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
7: Bezcenne.
8: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 21. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Maturzyści z regionu łódzkiego gotowi na egzamin dojrzałości. Łodzianie tłumnie świętowali 3 maja. Trzej polscy księża muszą już w maju opuścić Białoruś. Przed nami pogodna noc z temperaturą 9 stopni, a jutro podobnie jak dziś. Maturzyści z regionu łódzkiego gotowi na egzamin dojrzałości. Już jutro w całej Polsce absolwenci szkół średnich rozpoczną maturę. Reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski sprawdził, jak maturzyści zamierzają spędzić i spędzali ten ostatni dzień przed egzaminami.
10: Matura zbliża się nieubłaganie. Rozmawiałem z maturzystami z Piotrkowa Trybunalskiego, jak zamierzają spędzić ostatni dzień przed rozpoczęciem egzaminów dojrzałości. Dla wielu ostatnia prosta przed maturami to obowiązkowa przerwa od nauki i odpoczynek.
11: Może jakieś spotkanie z znajomymi przed, żeby się wyluzować?
10: Część maturzystów jednak wykorzystuje każdą chwilę, aby wykonać ostatnie szlify przed egzaminami.
12: Ostatnie powtórki, żeby być na świeżo ze wszystkim.
10: Ale jest też głos rozsądku.
13: To, czego mieliśmy się nauczyć przez 4 lata, już się nauczyliśmy, więc z tą wiedzą pójdę na maturę.
10: Zapytałem także o wymarzone zadania na egzaminach.
14: Dużo funkcji kwadratowej, zdecydowanie. Może jakieś fajne logarytmy, a z fizyki mam nadzieję, że będzie optyka i dużo kinematyki. I może wyjątkowo mało termodynamiki.
10: Zatem połamanie długopisów. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
9: Uczniowie rozpoczną matury jutro o 9:00 egzaminem z języka polskiego.
0: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
9: Łodzianie tłumnie świętowali 3 maja. Przed archikatedrą w Łodzi odbyły się obchody 235. rocznicy uchwalania pierwszej polskiej konstytucji. Była to druga na świecie i pierwsza w Europie ustawa zasadnicza. Dokument ten wprowadzał trójpodział władzy i ograniczał przywileje niektórych grup.
15: 3 maja to jest ważny dzień?
16: Tak.
17: To jednak jest rocznica ważna dla naszego państwa, no i warto ją świętować. To uchwalenie to było też zmiana właśnie dla ludzi wtedy żyjących na lepsze.
18: Trzeba być wolnym, niczego się nie bać.
9: Mówili łodzianie w rozmowie z naszym reporterem. Jak wyglądało świętowanie obchodów rocznicy uchwalania Konstytucji 3 maja, można zobaczyć na radio.łódź.pl. Trzej polscy księża muszą już w maju opuścić Białoruś. To polscy kapłani posługujący od wielu lat w diecezji witebskiej, którzy otrzymali odmowę przedłużenia zezwoleń na dalszą pracę duszpasterską, informuje portal Znadniem na APL. Wcześniej dwóch kapłanów z Polski musiało opuścić diecezję pińską. Maj to szczególny czas w Kościele katolickim. W tym miesiącu wierni gromadzą się w kościołach i przy kapliczkach, gdzie każdego dnia odprawia się nabożeństwa majowe ku czci Maryi. Więcej o katolickiej tradycji mówi reporter Radia Łódź Sebastian Dziuda.
19: W trakcie nabożeństw majowych śpiewa się pieśni maryjne, a podstawowym elementem jest odmawianie litanii loretańskiej.
20: W niej się mieszczą tytuły maryjne, Maryja jako matka i królowa, podkreślają taką rolę macierzyńską Maryi w kościele.
19: Mówi ojciec Mirosław Pilśniak, dominikanin. Nabożeństwa odprawiane w kościołach kończą się błogosławieństwem wiernych Najświętszym Sakramentem. Z kolei na wsi po dziś dzień wierni bardzo często gromadzą się na wspólną modlitwę poza murami świątyni.
20: Taką żywą jest tradycja zbierania się na modlitwę przy figurach jakichś przydrożnych kapliczkach.
19: Jak podkreślają etnolodzy, taka praktyka ma wymiar nie tylko religijny, ale też integracyjny, skupiony na budowaniu lokalnej wspólnoty. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
9: W Polsce tradycja odprawiania nabożeństw majowych rozwinęła się w drugiej połowie XIX wieku. Teraz już czas na informacje sportowe. W studiu jest Piotr Andrzejczak.
21: W
5: Koszykarze łódzkiego klubu sportowego Kulpak pokonali po raz drugi zespół Spójni Stargard w półfinale play-off pierwszej ligi. Tym razem młodzianie zdominowali rywali praktycznie od pierwszych minut spotkania. Pierwszą kwartę wygrali 32-18 i to już ustawiło mecz. Rywale nie byli w stanie odpowiedzieć w kolejnych minutach i ostatecznie UKS wygrał 107-71. W rywalizacji do trzech wygranych łódzki zespół prowadzi już 2-0. Następne spotkanie w Łodzi w sobotę. A koszykarki UKS-u przegrały z MKS-em Pruszków 49-72 w pierwszym meczu finału play-off pierwszej ligi. UKS-ianki miały problemy z obroną strefową rywalek, same też nie broniły na swoim normalnym poziomie, przez co w pierwszej kwarcie straciły aż 32 punkty, zauważa trener Piotr Zych.
15: 32 punkty, no to my czasami do połowy tyle tracimy, więc wynik jaki jest, zobaczymy, jest jeszcze drugi mecz i ewentualnie trzeci, postaram się w Pruszkowie obejrzeć, to lepiej się przygotować, zobaczymy.
5: A dzisiejszy mecz został rozegrany w hali Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Drugie spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę w Pruszkowie. Jeśli UKS wygra, decydujący trzeci mecz zostanie rozegrany w Łodzi. W 31. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy wyłonił się pierwszy spadkowicz. Po porażce z GKS-em Katowice 1-5 żadnych szans na utrzymanie nie ma już Termalika Nieciecza. Z okolic strefy spadkowej uciekła Pogoń Szczecin, która wygrała z Wisłą Płock 3-0 i awansowała na 8. miejsce. Sytuacja z piłkarzy z Niecieczy w tabeli od dawna była trudna. Już od wielu tygodni zanosiło się na powrót tej drużyny do pierwszej ligi, a stało się to faktem dzisiaj w Katowicach. Podczas rywalizacji lekkoatletycznych sztafet w zawodach World Athletics Relays w Gaborone, stolicy Botswany, reprezentacja Polski wywalczyła 3 kwalifikacje na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. W 2027 roku w Pekinie zobaczymy polskie kobiece sztafety 4x100 i 4x400 metrów, a także sztafetę mieszaną 4x400 metrów. W mieszanej sztafecie startował zawodnik AZS Łódź Kajetan Duszyński. A Hubert Hurkacz przegrał z włoskim tenisistą Matteo Arnaldim 4-6, 4-6 w finale Challengera na ziemnych kortach w Cagliari. Spotkanie trwało 104 minuty. Polak, 63. zawodnik na światowej liście, grał jako turniejowa szóstka z dziką kartą. Włoch zajmuje 103. miejsce w światowym rankingu. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź za godzinę.
9: W nocy w regionie na ogół pogodnie, temperatura spadnie do 9 stopni. Jutro, podobnie jak dziś, sporo słońca i do 26 stopni, wiatr słaby i umiarkowany południowo-zachodni.

0: Radiu Łódź. Zapraszają Bartosz Florczak i Marcin Tercjak.
1: Witamy w drugiej części naszego spotkania z płytą winylową. Dziś w dniu 3 maja gramy wyłącznie po polsku w Radiu Łódź. Nasza audycja również składa się z płyt polskich wykonawców, w moim przypadku artystów związanych z Łodzią. Wrócimy teraz do grupy Cool Kids of Dead. Słuchaliśmy już dzisiaj fragmentu z płyty ich debiutanckiej z roku 2002, natomiast teraz singla, który ukazał się w roku 2025 chyba. Potem jeszcze grupa wydała taki mini album, coś w rodzaju epki.
2: No tak.
1: Natomiast taką zapowiedzią pierwszą był właśnie singiel siedmiocalowy, winylowy, na którym znalazło się wówczas premierowe nagranie zatytułowane Żart. Natomiast na stronie drugiej piosenka, no jedna z tych klasycznych, legendarnych już dziś piosenek zespołu Cool Kids of Dead, właśnie w oryginale pochodząca z płyty debiutanckiej, ale tutaj nagrana na nowo z gościnnym udziałem Walusia Kraksy Kryzysa. Nie pamiętam tylko, czy jest to faktycznie studyjne nagranie.
3: Z Jarocina, zdaje
1: się.
3: Nie,
1: to jest nagranie po prostu zarejestrowane podczas koncertu. Zespół występował między innymi na scenach Męskiego Grania i tam też pojawiali się różni goście, chyba występował też w Jarocinie i na tych koncertach pojawiał się też Waluś Kraksa Kryzys. Tutaj wspólnie z muzykami z Cool Kids of Dead wykonali Butelki z benzyną i kamienie. Posłuchajmy.
4: Ej, teraz mamy gościa. Mamy najlepszego gościa dzisiaj w line-upie. Tylko niech się pojawi. Był na zapleczu. Jest, brawo!

0: był dla mnie zaszczyt i w ogóle fajnie. Dziękuję.
1: To był zespół Cool Kids of Dead z gościnnym udziałem Walusia Kraksy Kryzysa i utwór Butelki z benzyną i kamienie. Singla, który został wytłoczony w 500 egzemplarzach.
2: A i kto wie, czy w pewien sposób wtedy nie nawiązała się znajomość Kuby Wandachowicza z Walusiem, którzy współpracują przy okazji teraz festiwalu Razem w Łodzi, który też...
1: Takiego konkursu w

zespołem Breakout, fantastyczny muzyk, postanowił nagrać płytę solową i oparł ją właśnie o kompozycje z jednej strony swoje, własne, autorskie, jak chociażby jej portret, później zaśpiewana ta piosenka przez Bogusława Meca, ale także o popularne wówczas melodie, przeboje ze sceny, nazwijmy to, młodzieżowej. Za chwilkę posłuchamy też dwóch nagrań, jeśli pozwolisz, bo to też nie są długie kompozycje, natomiast mają taki fantastyczny nastrój, że aż szkoda przerywać. Ja bardzo lubię tę płytę i proszę mi wierzyć, że to jest album, który wprowadza w taki właśnie błogi, wiosenny nastrój w pewien sposób. Powiedzieliśmy już wszystko, to właśnie będzie kompozycja Tadeusza Nalepy, a później standard dzisiaj już oczywiście zespół Skaldowie. Cała jesteś w Skowronkach, dwa razy Włodzimierz Nachorny.

0: Włodzimierz Nahorny z płyty pod tytułem Jej portret. Płyty, która została jakiś czas temu wznowiona, co prawda na płycie kompaktowej, ale to dobrze, bo też w pewien sposób zostały te nagrania ocalone, ale one też zostały wznowione na winylu jakiś czas temu, kiedy cała ta bardzo bogata dyskografia polskich nagrań została kupiona przez nowego właściciela i te najważniejsze pozycje zostały wydane ponownie, więc ta płyta Nahorny jest do zdobycia i to na kompakcie i na płycie winylowej w takim współczesnym, może też wyczyszczonym odrobinę jakby w nagraniu. Jeszcze dodajmy, że Marek Karewicz stworzył tę okładkę, wówczas Nadworny, twórca wielu okładek dla artystów z tego kręgu. Gdzieś powiedzmy, nie tylko wokół Breakoutu, ale przecież on też jazzmenom robił znakomite okładki wielu, wielu artystom. Proszę sobie zerknąć, przypomnieć, bo to jest no, kwintesencja, tak ja powiedziałbym, lat 60., początku lat 70.
1: Teraz duet Karaś-Rogucki, a więc no, jeżeli już mielibyśmy naprawdę być bardzo tutaj tacy restrykcyjni, to trzeba powiedzieć, że jakby w jednej, drugiej łódzka płyta, bo Krzysztof Karaś nie jest łodzianinem, natomiast Piotr Rogucki jak najbardziej, wokalista zespołu Koma. Właściwie od tego zaczęła się jego muzyczna droga i ten wątek zespołu Koma jest kontynuowany, bo grupa planuje kolejne rzeczy i mam jakieś takie wrażenie, że chyba lada moment usłyszymy też o tym, że zespół przygotowuje nowe nagranie, nową płytę, bo to, co miało być tylko takim powrotem krótkim, co prawda spektakularnym niezwykle i zagraniem 6 czy 7 koncertów w wielkich obiektach, okazuje się, że trwa i zapowiadane są kolejne koncerty. Wiemy też, że zespół pojawi się w Łodzi w czasie Juvenaliów, chociażby ma wystąpić na jednej ze scen. I no, ten powrót jakby się przedłuża, staje się czymś, co trwa. Być może okazało się po latach, że
0: popyt jest ogromny.
1: Że jest po pierwsze popyt ogromny na to, żeby zespół Koma pojawiał się, a po drugie być może okazało się, że po latach panowie już też jakby w zupełnie inny sposób funkcjonują i krótko mówiąc łatwiej im kontynuować działalność, nawet jeżeli wcześniej być może jakieś przeszkody o natury charakterologicznej, osobowościowej decydowały o tym, że te ich relacje się rozluźniały, to dziś wydaje się, że są naprawdę solidną paczką. Zatem pewnie będą nowe nagrania zespołu Komy. To była dosyć, powiedziałbym, długa dygresja, bo jesteśmy przy duecie Karaś-Rogucki i przy ich pierwszej płycie zatytułowanej Ostatni Bastion Romantyzmu. To było ciekawe dosyć przedsięwzięcie, bo spotkało się dwóch panów reprezentujących no jednak różne pokolenia, sporą różnicę wieku.
0: Też teoretycznie różne stylistyki.
1: Kompletnie tak. Różne wrażliwości muzyczne, tak się mogło wydawać, a jednak okazało się, że formuła, którą znaleźli dla swojej wspólnej działalności, jest spójna i przyniosła naprawdę bardzo ciekawe efekty. I też pozwoliło odnieść spory sukces temu projektowi, który dziś już jest przeszłością. Krzysztof Karaś realizuje swoje rzeczy, Piotrek Rogucki, jak wiemy, no, zespół Koma, ale też oczywiście różnego rodzaju aktorskie dokonania, bo możemy go dosyć często oglądać i w filmach, i w serialach. Posłuchajmy z tego pierwszego wspólnego albumu wydanego nakładem Kajaksu utworu zatytułowanego La Petite Morte.

0: To był duet Karaś Rogucki w jednym dziś tylko nagraniu z płyty zatytułowanej Ostatni bastion romantyzmu.
1: Kolejna kultowa płyta sprzed lat ze mną teraz, więc projekt Itching. Płyta nagrywana od grudnia 1982 roku, a więc w środku można powiedzieć stanu wojennego, do października 1983 roku, wydana w 1984 roku. No, można powiedzieć taki przełomowy naprawdę projekt kierowany przez Zbigniewa Hołdysa w towarzystwie wielu przyjaciół, muzyków różnych wówczas popularnych polskich zespołów. Właściwie mamy tu cały zespół Perfect, poza Grzegorzem Markowskim mamy muzyków Tesa, Andrzeja Nowaka, Janusza Niekrasza, mamy Wojciecha Waglewskiego, mamy Pawła Markowskiego z Manamu, Martyna Jakubowicz, jeszcze kilka innych znaczących nazwisk w polskiej muzyce. Płyta, która moim zdaniem do dzisiaj nie ma jakiegoś takiego odpowiednika w polskiej muzyce. To był jednorazowy projekt na taką skalę współpracy różnych artystów z różnych zespołów i właściwie to się chyba nie powtórzyło. Oczywiście mieliśmy jakieś pojedyncze zrywy zazwyczaj przy okazji akcji charytatywnych, ale jeżeli chodzi o całą płytę i jakiś taki koncept, to już nigdy się nie powtórzyło. Bogdan Olebisz zazwyczaj pisał teksty do muzyki Zbigniewa Hołdysa, ale zdarzało się, że sam Zbigniew Hołdys także pisał i tak będzie w tym przypadku. Jedno z moich w ogóle ulubionych nagrań skomponowanych przez Hołdysa to utwór Gazeta. Obok niego tutaj Wojciech Waglewski na gitarze, Andrzej Nowicki na gitarze basowej i Wojciech Morawski, perkusista, który odszedł niedawno.
0: Tak.
1: Bardzo szanowany, mający swoje brzmienie, zagra tu w tym nagraniu na perkusji. Oto utwór Gazeta.

0: I Ching i nagranie pod tytułem Gazeta. Jest tu kilka przepięknych piosenek. Jest debiut wokalny Wojciecha Waglewskiego w utworze Japłonek, który kiedyś już tu brzmiał w audycji. Warto dodać, że ta płyta też ukazała się wiele lat temu na kompakcie i to dzisiaj jest najbardziej taki drogocenny nośnik tej muzyki, bo no, tych płyt winylowych, ja nie wiem jaki był nakład, ale można pewnie wyliczyć w kilkuset tysiącach pewnie. Jeżeli chodzi o kompakt, to on był dużo, dużo mniejszy i dzisiaj te ceny kompaktów są bardzo wysokie. Ja mam kompakt też.
1: Ja też gdzieś mam kompakt.
0: Z I-Chingiem.
1: I-Chingu, a chyba
0: ale zawsze wracam
1: do wersji winylowej mam nawet chyba dwa egzemplarze.
0: No to dobrze, jakbyś jeden zgubił, to będziesz miał no
1: oczywiście,
0: drugi.
1: Albo zepsuł. Uh-huh. Przedrzucając, tak jak w latach 90.
0: No tak, no. Dobrze, że przypomniałeś.
1: Zespół Elsztat powróci z płyty zatytułowanej El Story. Dzisiaj świadomie pomijam ten największy przebój z płyty, czyli Oczy Kamienic, ale sięgniemy po, bo słuchaliśmy już utworu Most, absolutnie moim zdaniem przepięknego. A na koniec, właśnie teraz, nie na koniec audycji, ale właśnie teraz przeniesiemy się na koniec płyty i posłuchamy utworu zatytułowanego Od Nowa, który całość zamyka raz jeszcze z płyty, o czym warto przypomnieć i o czym też zaświadcza przepięknie fotografia wewnątrz okładki. Płyta zrealizowana w studiu imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź.
0: Te trzy lampki cały czas wiszą.
1: Cały czas. Mamy tutaj muzyków zespołu, chociaż jest też postać, jakby, która zastępuje Piotrka Gwaderę. Pamiętam, że nie mogło wtedy być go podczas tej sesji fotograficznej. Był gdzieś daleko, daleko poza Polską. W związku z tym
0: a nie, tak, już to tam siedzi.
1: Pewna tajemnicza postać przysłoniła swoją twarz fotografią Piotrka
0: ale
1: Gwaderę.
0: Ale nie wiesz, co to jest?
1: Nie wiem, domyślam się, ale nie wiem. Być może ustalimy to niebawem. Posłuchajmy El Story, zespół Elsztat i utwór zatytułowany Od Nowa.

0: Zespół Elsztat, raz jeszcze sięgnęliśmy dzisiaj po płytę El Story z 2018 roku. Wysłuchaliśmy nagrania zatytułowanego Od Nowa.
1: A ja konsekwentnie przeniosę nas znowu w daleką przeszłość, do lat 70., do początku lat 70. i do płyty Blues zespołu Breakout. Po tych sporych sukcesach w latach 60., pod koniec lat 60., po płycie Na drugim brzegu tęczy z Mirą Kubasińską jako wokalistką, grupa później wróciła do tego takiego bluesowego brzmienia, do którego bardzo gdzieś tam parł Tadeusz Nalepa jako główny kompozytor. Bogdan Loebl napisał teksty, jak to zazwyczaj miało miejsce w przypadku Breakoutów. I powstała płyta, która przez wielu też jest uważana za najlepszą w ogóle w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Nie wiem, pewnie takiej płyty nie ma. Trudno wskazać jakiś taki jeden album, który rzeczywiście mógłby na to miano zasługiwać, bo ktoś powie zaraz Niemen, Enigmatic, ktoś zacznie wymieniać płyty bardziej współczesne. No ale rzeczywiście to jest taka płyta, fundament dla wielu późniejszych działań różnych polskich artystów. Mowa o płycie Blues. Z bardzo charakterystyczną też okładką. Marek Karewicz, autorem zdjęcia, Tadeusz Nalepa niesie gitarę pod pachą, taką akustyczną, pewnie nie jakąś zawodową, bo to dosyć taka mała gitara, wydaje się, dla dziecka właśnie, a za rękę trzyma swojego syna Piotra, a dzisiaj też muzyka. Zdjęcie zrobione nad Wisłą zimą, a ten Piotruś tylko w szaliku i podobno zmarł niesamowicie. Mama była, Mira Kubasińska, niepocieszona, kiedy zobaczyła to zdjęcie później na płatce. Dostało się Tadeuszowi na lepie, że syna na potrzeby artystyczne poświęcił w pewien sposób i zaryzykował jego zdrowie. Ale zdjęcie jest absolutnie ikoniczne i ta srebrna taka okładka również. Ja mam ją w wersji już mocno zużytej, co gorsza, ktoś obkleił ją taką taśmą w kolorze tektury. Kiedyś nie było taśm klejących ogólnie dostępnych, więc klejono taką taśmą właśnie w kolorze tektury i te boki mam tej płyty w ten sposób potraktowane, co mnie strasznie do dzisiaj boli. Słuchamy oto długie nagranie z tego albumu, Gdybym był wichrem.

0: Gdybym był wichrem, klasyczny blues zespołu Breakout. Mamy tutaj standardy, ona poszła inną drogą, kiedy byłem małym chłopcem, oni zaraz przyjdą tu, Pomaluj moje sny, więc no naprawdę płyta pełna takich klasycznych nagrań. Później zespół Breakout nagrywał jeszcze z Mirą Kubasińską. Ona też nagrywała solowe płyty. I to zazwyczaj były bardzo interesujące rzeczy. Natomiast Breakout dla mnie jest zawsze zespołem, który utożsamiam właśnie bardzo silnie z latami 70. On jakby trochę jak SBB w tym pierwszym wydaniu spuentował swoje istnienie właśnie pod koniec lat 70. I jakby to jest rozdział, który był zamknięty w tamtej dekadzie. I przyszła nowa muzyka, przyszli nowi artyści, którzy grubą kreską, tak można powiedzieć, oddzielili się od przeszłości, bo pojawił się Manam, pojawiła się Republika i tak dalej, i tak dalej. Więc dla mnie Breakout zawsze jest takim jednym z kluczowych zespołów lat 70. I bardzo silnie z tą dekadą kojarzony, chociaż no, Tadeusz Nalepa nagrywał to, wiadomo, jeszcze w przyszłych latach.
1: Jeszcze jedno spotkanie dzisiaj z zespołem 19 Wiosen. To będzie tym razem płyta, która nosi tytuł Sphinx i Fenix. To jest też niezwykle interesujące wydawnictwo, ponieważ to jest kompilacja, wybór utworów z kilku płyt zespołu 19 Wiosen. Tego wyboru dokonali ludzie prowadzący oficynę niemiecką, jeśli dobrze pamiętam, Data Morgana. To jest takie wydawnictwo właśnie. No i jeszcze jeden dowód na to, że te kanały undergroundowej komunikacji działają, przynajmniej no, wcześniej działały, nie wiem jak to dzisiaj wygląda, pewnie też. I ludzie z innych miejsc po prostu na ziemi w jakiś sposób mają szansę dowiedzieć się o tym, że taki zespół jak chociażby 19 Wiosen funkcjonuje i nagrywa ciekawe rzeczy. Wydawcy zadbali o to, żeby tekst grupy zostały też przetłumaczone na język angielski, więc można zapoznać się z poezją Marcina Pryta. Ciekawe wydawnictwo. Na tylnej stronie okładki znajdujemy fotografię pewnego takiego industrialnego, fabrycznego budynku, który stał kiedyś w Łodzi, dziś już go nie ma. To są okolice, powiedziałbym...
0: Stoki.
1: Tak, stoki.
0: Centrum handlowego na Stokach, tam z tyłu.
1: Tak, więc no, to jest też taka fotografia, która w jakiś sposób oddaje klimat muzyki zespołu 19 Wiosen, przynajmniej w tamtych czasach. Są tutaj utwory, które wszyscy fani grupy 19 Wiosen doskonale znają, bo to też są utwory, które często pojawiają się, no, kiedy już zespół grywa koncerty, to ma taki oczywiście zestaw swoich klasyków, jak utwór Bez Matki, jak Piękno, jak chociażby kompozycja Lazur, czy Błyskawica, to wszystko na tej płycie jest. Jest też utwór pod tytułem Struktura, który dziś no, zakończy naszą audycję z polską muzyką w audycji Veni, Vidi, Vinyl.
0: Kłaniamy się, dziękujemy za to majówkowe spotkanie. Do usłyszenia za tydzień.
1: Do usłyszenia.

0: Radio Łódź.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc!
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
8: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, zbliża się 22. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Uwaga na drogach, powroty z majówki zamieniają się w wypadki. Prezydent Karol Nawrocki powołał radę, która ma opracować nową konstytucję. Jutro w całej Polsce absolwenci szkół średnich rozpoczną egzaminy maturalne. Przed nami pogodna noc z temperaturą 9 stopni, a jutro podobnie jak dziś. To ostatnie godziny na powrót z majówki do domu. Na drogach województwa łódzkiego było dziś tłoczno i niebezpiecznie. Doszło do kilku wypadków. Tak było na autostradzie A2 niedaleko Zgierza przy węźle Emilia, mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
10: Doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych oraz motocykla. W wyniku tego zdarzenia 5 osób zostało poszkodowanych.
9: Do kolejnego niebezpiecznego zdarzenia doszło 30 km dalej, w miejscowości Dmosin w powiecie brzezińskim. Tam był pożar samochodu. W obu tych przypadkach nie ma już utrudnień w ruchu. Za to kłopoty z przejazdem mogą być jeszcze na S8 w Wolborzu. Tam samochód ciężarowy uderzył w separatory na jezdni.
8: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
9: Prezydent Karol Nawrocki powołał radę, która ma opracować nową konstytucję. W jej skład weszli Julia Przyłębska, Ryszard Legutko, Marek Jurek, Ryszard Piotrowski, Anna Łabno, Barbara Piwnik i Józef Zych. Kancelaria Prezydenta rozesłała zaproszenia do udziału w pracach grupy przedstawicielom wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Zadaniem zespołu jest opracowanie ustawy zasadniczej, która zgodnie z koncepcją Prezydenta powinna obowiązywać od 2030 roku. Łodzianie walczą o oddział internistyczny w szpitalu Madurowicza. Mieszkańcy m.in. Karolewa i Redkini mówią nie likwidacji oddziału chorób wewnętrznych w szpitalu Madurowicza w Łodzi. Dla wielu z nich placówka pełni funkcję szpitala rejonowego. Dlatego ludzie protestowali. O szczegółach nasz reporter Miłosz Warszawski.
11: Dla mieszkańców zachodniej strony Łodzi oddział internistyczny w szpitalu Madurowicza jest niezwykle ważny, mówi jedna z protestujących łodzianek.
12: Osiedle Karolew i Rytkinia są to osiedla starzejące się i najwięcej korzystają starsze osoby. Dla nich jest to podstawa opieki zdrowotnej, natomiast na najbliższa interna jest kawał drogi stąd.
11: Przyszłość oddziału jest niepewna, mówi dyrektor placówki Adam Marczak.
13: Jesteśmy na etapie zmiany tej ilości łóżek z tych 50 do 25. Natomiast na chwilę obecną, jeżeli mówimy o kwestii przeniesienia, to jest jeszcze droga dość daleka. Nie złożyłem takiego wniosku. Nadzieja umiera ostatnia.
11: Dalsze losy oddziału rozstrzygną się w najbliższych miesiącach. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
9: Redukcja łóżek na oddziale internistycznym ma być spowodowana problemami finansowymi szpitala. Placówka musi spłacać zadłużenie spowodowane m.in. pandemią COVID. Co miesiąc jest to kwota około 1 000 000 zł. Ostatnie powtórki, czy jednak relaks i odpoczynek? Już jutro w całej Polsce absolwenci szkół średnich rozpoczną egzaminy maturalne. Nasz reporter pytał maturzystów z Piotrkowa Trybunalskiego, jak zamierzają spędzać te ostatnie chwile przed egzaminami.
14: Prawdopodobnie większość poświęci na jakieś drobne powtórki.
15: A ty konkretnie jakie masz plany? Będą powtórki czy odpoczynek?
14: Ja raczej powtórki.
15: Jak ten czas będzie spożytkowany?
16: Nauką, oczywiście, że nauką. Ostatnie powtórki, żeby być na świeżo ze wszystkim.
17: Też może jakieś spotkanie z znajomymi przed, żeby się wyluzować.
18: To, czego mieliśmy się nauczyć przez 4 lata, już się nauczyliśmy, więc z tą wiedzą pójdę na maturę i zdobędę same najwyższe noty.
9: Uczniowie rozpoczną maturę jutro o 9 egzaminem z języka polskiego. A teraz już czas na informacje sportowe. Piotr Andrzejczak.
19: Yeah.
0: Kaukaz Kolpak Łódź wygrał drugi mecz półfinałowy pierwszej ligi koszykarzy po sobotniej wygranej 95-66. Dziś Łodzianie pokonali Spójnie Stargard 107-71. ŁKS-iacy zdominowali absolutnie swoich rywali, zwyciężyli w pierwszej kwarcie 32-18, w drugiej nadal lepiej sobie radzili, ale nie zdobywali już tak wielu punktów. W połowie meczu ŁKS prowadził 54-32. Po przerwie gospodarze starali się odrabiać straty. Goście jednak na to nie pozwolili i skutecznie triumfowali w całym spotkaniu 107-71, a zadowolony z postawy wszystkich koszykarzy UKS-u był Dominik Grudziński.
19: Generalnie cieszy mnie bardzo dyspozycja wszystkich zawodników w naszym zespole. Każdy jest groźny z dystansu, jak i w środku. Tak naprawdę ciężko tutaj obronie przeciwnej cokolwiek zdziałać. To mnie bardzo cieszy.
0: A dzięki niedzielnej wygranej UKS Kulpak prowadzi w półfinałowej rywalizacji już 2-0. Kolejny mecz odbędzie się w sobotę w Łodzi. Jeżeli UKS wygra, to awansuje do finału. A koszykarki UKS-u przegrały dzisiaj z MKS-em Pruszków 49-72 w pierwszym meczu finału play-off pierwszej ligi. Dzisiejsze spotkanie zostało rozegrane w hali Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Drugi mecz odbędzie się w najbliższą sobotę w Pruszkowie. Jeżeli UKS-ianki wygrają, to decydujący trzeci mecz zostanie rozegrany w Łodzi. A w 31. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy wyłonił się pierwszy Spadkowicz. Po porażce z GKS-em Katowice 1-5 żadnych szans na utrzymanie nie ma już Termalika Nieciecza. Z okolic strefy spadkowej uciekła Pogoń Szczecin, która wygrała z Wisłą Płock 3-0 i awansowała na 8. miejsce w tabeli. A Łukasz Tomczyk nie jest już trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa. 37-letni szkoleniowiec pracował w Częstochowie od grudnia zeszłego roku. Raków przekazał, że umowa z trenerem została rozwiązana za porozumieniem stron. Przypomnę, że w minioną sobotę Raków przegrał w finale Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze 0-2. W Ekstraklasie klub z Częstochowy zajmuje 5. miejsce, traci 9 punktów do prowadzącego Lecha Poznań. A Łukasz Tomczyk wcześniej trenował m.in. Polonię Bytom. A wiadomości sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
9: W nocy w regionie na ogół pogodnie, temperatura spadnie do 9 stopni, a jutro podobnie jak dziś sporo słońca i ciepło, 26 stopni, a wiatr słaby i umiarkowany południowo-zachodni.

0: z klasyką w tle.
1: Dobry wieczór, przy mikrofonie Patrycja Pawłowicz. Witam bardzo serdecznie w audycji z klasyką w tle. Wspólnie spędzimy te najbliższe dwie godziny. Drodzy Państwo, Radio Łódź obchodzi w tym roku piękny jubileusz 95-lecia istnienia, a jak świętować, to tylko najpiękniej poprzez muzykę. I tak 28 kwietnia w legendarnym studiu imienia Henryka Debicha wystąpiła znakomita wiolonczelistka i kompozytorka Dobrawa Czocher. W pierwszej godzinie powspominamy ten wyjątkowy koncert. Pojawi się też moja rozmowa z Dobrawą. Nie zabraknie oczywiście muzyki. Przede wszystkim sięgniemy po najnowszy, bardzo piękny album Dobrawy State of Matter, płyty, która w całości wybrzmiała u nas w S1. A zaczniemy od Błękitu i utworu Blue.

Blue, utwór otwierający drzwi do świata dźwięków, jaki tworzy Dobrawa Czocher. Pierwszy singiel z albumu State of Matter, który miał swoją premierę zaledwie miesiąc temu. Album piękny, klimatyczny, będący opowieścią o morzu, wodzie i jej przemianach. Całość wybrzmiała w ostatni wtorek w Radiu Łódź w studiu koncertowym imienia Henryka Debicha. Wydarzenie było jednym z pierwszych na trasie promujących płytę. Zmieniło nasze legendarne studio w przestrzeń niemal mistyczną, bez barier tradycyjnej sceny. Publiczność była tak blisko, że wspólnie niemal unosiliśmy się nad ziemią. Piękne doświadczenie. Koncert został zarejestrowany już niebawem na falach Radia Łódź, a dziś zapraszam na rozmowę z Dobrawą Czocher. Wcześniej jeszcze utwór Feniks.

0: tuż obok mnie Dobrawa Czocher. Witam cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry państwu, witaj.
0: Szczęście krąży dziś po korytarzach Radia Łódź, bo Dobrawa przyjechała tutaj ze swoją muzyką, ale też po to, by porozmawiać. Zanim porozmawiamy o twoim albumie, bo płyta będzie naszym głównym tematem rozmowy i te rzeczy, które są wokół niej, to zapytam się o skojarzenie z Łodzią.
1: Przede wszystkim pierwsze, co myślę, kiedy myślę o Łodzi, to szkoła filmowa.
0: To dobre skojarzenie.
1: Tak, i opowieści ludzi, których biografię czytałam.
0: Kogo?
1: Jakieś anegdotki. Ojejku, teraz żebym... No na przykład, nie wiem, Jana Englerta, chociaż on wykłada w Warszawie, ale też z tą Łodzią jakoś jak miał jakieś połączenia. Czy nie wiem, Andrzej Seweryn. No, miałam taki moment, że czytałam wszystkie te biografie lat 60. czy 70. Ale też mój partner kończył tę szkołę, tylko że jest fotografem, więc też jego anegdoty, jego przyjaciół anegdoty fotografów, którzy kończyli też tę łódzką filmówkę. Jesteśmy umówieni, że w ogóle miał mnie zabrać na taki weekendowy wypad tutaj, żeby pokazać mi swoje ścieżki. Wciąż na to czekam. Marcin.

0: Można zostać, można zostać jeszcze dwa dni po koncercie tutaj.
1: Tak, ale poza tym, bo to są te pierwsze skojarzenia, ale poza tym ja oczywiście miałam okazję tutaj i wystąpić, i też bywałam w Łodzi. To miasto jest magiczne, to miasto jest wyjątkowe, jest trochę takie dzikie, ale w takim sensie, który mi się podoba. Takie nieokiełznane, takie nieskomercjalizowane. Czuć tutaj ducha takiej prawdziwej Polski, co ja uwielbiam. Bo ja się wywodzę z Tczewa, z Pomorza, gdzie Gdańsk był zawsze blisko. Mieszkałam w Szczecinie. To jest ta część Polski, którą znam bardzo dobrze. Ale doszłam jednak do wniosku, właśnie zwiedzając czy to Łódź, czy Lublin, czy Warszawę, czy Kraków, że jednak te polskie miasta to jest coś, co mi w duszy gra. Najlepiej się czuję właśnie w nich. I Łódź do nich również się zalicza.
0: Łódź ma swoją tradycję, tradycję filmową, tradycję muzyczną. Studio Henryka Debicha. Wspaniałe, legendarne, bo ono też ma swoją historię niezwykłą.
1: I to czuć, jak się wchodzi do niego.
0: Prawda?
1: Tak, od
0: razu. Ja osobiście uwielbiam to miejsce, dlatego, że ono nie jest wyremontowane tak do końca.
1: Dlatego
0: czuć
1: ma historię. Tą historię w
0: zapach
1: sobie,
0: tak. Też jest tak. Taki wyjątkowy. Czy takie miejsca, czy w ogóle miejsca są dla ciebie inspirujące? Czy takie miejsca z duszą powodują, że inaczej ci się gra, przebywa na scenie?
1: No absolutnie. To w ogóle energetyka takiego miejsca zupełnie inaczej motywuje do grania. Motywuje również publiczność do skupienia, do celebracji, do takiego poczucia, że ten moment w tym właśnie, w tej przestrzeni z tą muzyką konkretną jest wyjątkowy, więc jakieś takie zawieszenie w czasie. Nie wiem, jak to inaczej wyjaśnić, ale na pewno ja to czuję bardzo intensywnie i odczuwam to też ze strony właśnie publiczności.
0: Zawieszenie w czasie, piękne słowa. Dobrawa znakomicie to ujęła, ten stan, który towarzyszył nam podczas jej koncertu u nas w Radiu Łódź. Do rozmowy z Dobrawą Czocher powrócimy po przerwie. Przed nami kolejna z jej morskich opowieści, Syreny.

0: Dobrawa Czocher, Syreny z płyty State of Matter, albumu, który jest opowieścią. Jakiś czas temu Dobrawa wspominała mi, że potrzebuje zdarzenia, impulsu, by poczuć potrzebę wypowiedzi poprzez muzykę. Tak też było w tym przypadku. Zapytałam Dobrawę o ten właśnie impuls.
1: Tak, to absolutnie zgadzam się i nadal się podpisuję pod tymi słowami i nadal wierzę w to, że w ogóle jakby wydanie nowego wydawnictwa to jest takie podsumowanie swojego życia w jakimś okresie czasu. I właśnie ja najpierw napisałam to Dreamscapes, dość dużo z nim podróżowałam, zobaczyłam kawałek świata razem z tą muzyką i bardzo wielu rzeczy się nauczyłam. I również takich niewygodnych o sobie, o swojej drodze zawodowej, o życiu artysty. I to sprawiło, że ja miałam masę jakiejś takiej wewnętrznej retrospekcji i refleksji. I gdzieś połączyło się też z moją przeprowadzką nad morze do poniemieckiego miasta Sopotu, z którego się wyprowadziłam, znowu powróciłam do Warszawy. Czyli jednak ta polska tradycja architektoniczna i nie tylko.
2: Życie artysty, po prostu.
1: No tak, tak to wygląda u mnie. Aczkolwiek to było fajne w takim sensie, że właśnie ten Sopot mnie zainspirował.
0: Pod jakim względem?
1: No po prostu bliskości przyrody. Miałam taką możliwość, żeby zamieszkać się w mieszkaniu, które było usytuowane na wzgórzu, z którego miałam przepiękny widok na wodę. Ale to nie wszystko, bo oprócz tego też za tym budynkiem, w którym mieszkałam, mieścił się las. Więc taka bliskość tej przyrody, jej zmienność, jej obserwowanie tych pór roku, to oczywiście wpłynęło na mnie podświadomie. Oczywiście zauważyłam pewne rzeczy, ale też wierzę w coś takiego, że przestrzeń, która nas otacza, ma na nas wiele większy wpływ. Jakby to jest takie sprzężenie zwrotne, że my wpływamy na przestrzeń i przestrzeń wpływa na nas. I ja, będąc otoczona tym pięknem przyrody sopockiej, naszego Morza Bałtyckiego również, poczułam, że coś we mnie rodzi się, jakaś nowa idea, jakiś nowy pomysł, jakieś nowe pytanie. No i to pytanie właśnie jest tak naprawdę tym początkiem do powstania pierwszych dźwięków. I pytanie brzmi, co jest po drugiej stronie? Mhm. I to właśnie to morze mnie zainspirowało do tego, żeby się zapytać, co tam jest i w ogóle pomyśleć o tym, że no setki lat temu ludzkość, my jako ludzkość nie wiedzieliśmy, co tam jest, ale że mamy w sobie taką chęć zgłębiania tej wiedzy, poszerzania świadomości otaczającego nas świata i że to jest coś, co ja uwielbiam w nas, w ludziach, w naszym gatunku.
0: Prawda? Tak, ale tak. Ta ciekawość poprowadziła nas naprawdę w niesamowite rzeczy, jak się zastanowimy. Na przykład latamy, to też jest niebywałe.
1: Niesamowite, prawda? Tak, absolutnie.
0: Przepływamy to morze, te oceany.
1: Dokładnie tak i sprawdzamy, co jest po tej drugiej stronie. No i że skąd to w nas jest, to takie moje pytanie retoryczne też, że my przecież jako niemowlęta jeszcze w łonie matki też jesteśmy otoczeni wodą, o której jest ten album. No i mamy w sobie tą chęć biologiczną taką, dowiedzenia się, co jest po tej drugiej stronie i że to jest po prostu w nas jakoś wbudowane, a z kolei i to rodzi we mnie pytanie, dlaczego to jest w nas wbudowane, jakby kto to w nas zasiał i dlaczego tacy jesteśmy. No ale jesteśmy tacy i ja to naprawdę szalenie cenię. I na kanwie tego pytania właśnie powstał album State of Matter i oczywiście to też jest ubrane w te kolory wody, tak? Bo jakby to jest ten punkt odniesienia. Jak pokazać kolor za pomocą dźwięków, prawda? No i tutaj się zaczyna cała zabawa.
0: Wiolonczela jest bardzo takim pięknie wykorzystywanym przez ciebie instrumentem. Ja mam wrażenie, że mimo tej bliskości, tak, bo to jest część ciebie, ten instrument, tak już
1: absolutnie
0: można powiedzieć, to ty wciąż poszukujesz tej materii, wciąż odkrywasz.
1: Tak, jak najbardziej. Znaczy w ogóle, no po pierwsze ja byłam kształcona na wiolonczelistkę klasyczną, czyli taką, która wykonuje, odtwarza utwory napisane przez innych kompozytorów, no ale przyszedł taki moment przełomowy w moim życiu, gdzie zrozumiałam, że to ja chcę być po tej drugiej stronie.
0: Czyli ta ciekawość,
1: ta
0: prawda?
1: Ta ciekawość, tak, absolutnie. Ciekawość też siebie i tego głodu twórczego. Jakby ja miałam olbrzymi głód twórczy, niezrealizowany, który powodował pewnego rodzaju frustrację, ale ta frustracja i ta ciekawość właśnie pchnęły mnie ku temu, żeby stworzyć coś osobistego bardziej. Od tego momentu to był rok 2020 bodajże, kiedy pierwsze dźwięki jakieś swoje własne skomponowałam. Trwam na tej drodze, by dowiedzieć się jakby co jest jeszcze dalej i jak mogę się rozwijać jako kompozytorka.

0: Za nami utwór Fluctuations. Dla tych z Państwa, którzy właśnie dołączyli, dodam, że są Państwo na falach Radia Łódź. A to jest audycja z klasyką w tle. Wyjątkowe jej wydanie, bo mój gość jest także wyjątkowy. Dobrawa Czocher, znakomita wiolonczelistka, która poprzez muzykę, którą tworzy, ukazuje nam swoją wrażliwość, opowiada historię, zadaje pytania. Wśród nich także to kolejne. Czego dowiedziała się o sobie, tworząc album State of Matter?
1: Bardziej chyba powiedziałabym, że wcześniej tyle się o sobie dowiedziałam, że jakby mogłam zupełnie inną stronę swojej osobowości jakby zobrazować, zmaterializować na tym albumie. Mhm. Mam w ogóle wrażenie, że tak na przestrzeni tych ostatnich lat tak ewoluowałam dość silnie z takiej nieco przestraszonej jeszcze dziewczyny.
0: Brakowało ci pewności siebie trochę?
1: Tak. W ogóle ja zawsze byłam bardzo nieśmiała.
0: I muzyka jest też takim otworzeniem, takim sposobem, aby wyjść trochę z tego komfortu.
1: Absolutnie. Tak, w ogóle muzyka, mam wrażenie, że obnaża najbardziej jakieś takie moje najdelikatniejsze też sfery, ale też te najsilniejsze. I właśnie ten album State of Matter, mam wrażenie, że jest jakby pokazaniem mnie samej, ja sama przed sobą to jakby przedstawiam, ale nie tylko, że ja jestem silna, odważna, że pomimo tego, że się boję wiele razy, się bałam, czy w ogóle bywam przestraszona, to jednak jest we mnie niezwykła jakaś siła i odwaga właśnie, żeby sprawdzać i się rozwijać i iść dalej. I o tym jest ten album. Między innymi, no bo oczywiście on ma wiele warstw i też to, co ja uwielbiam w ogóle w muzyce, w tej sztuce, jaką jest uprawianie muzyki, to to, że ona ma nieskończoną liczbę interpretacji. To jest wspaniałe.
0: To jest absolutnie piękne. Z tych takich odważnych kroków. Mm-hmm. No to jest również to, że śpiewasz.
1: Tak, tak. To jest bardzo ciekawe, wiesz, bo ja mam coś takiego, że zauważam to teraz, że tak na dobrą sprawę, oczywiście wcześniej bałam się tego, ale jak już zaczęłam to robić, to zauważyłam taką pewną zależność, że rzeczy, które nie są związane z moją edukacją muzyczną, ja się nie uczyłam śpiewania. Mhm.
0: Komponowania też nie, tak, prawda? Bo, tak, to, bo tego tak. Nie uczy klasyczne wykształcenie.
1: Tak. Ja się uczyłam na bycie wiolonczelistką i widzę, że teraz, kiedy jestem wiolonczelistką, jakby stwarzam w sobie największą kontrolę i kiedy od tego się odbijam i jestem, i śpiewam, albo komponuję, czuję w sobie największą wolność. To jest taki paradoks. To jest trudny paradoks, bo z jednej strony ja zawdzięczam swojej edukacji muzycznej bardzo wiele i ja niezwykle cenię takie solidne rzemiosło i dla mnie to jest nadal super ważne, żeby być po prostu bardzo dobrą wiolonczelistką. Jednakowoż to w tych momentach śpiewania, kiedy nie jestem idealną śpiewaczką czy idealną kompozytorką, czuję się najszczęśliwsza i czuję, że przekazuję coś, co jest najgłębiej we mnie. Więc to jest fascynujące. W ogóle u mnie chyba to połączenie właśnie tego rzemiosła, tej wirtuoski wiolonczelistki, oczywiście nie chcę siebie nazwać wirtuoską, ale tego dążenia do bycia wirtuozem wiolonczeli.
0: Na tym polega właśnie edukacja.
1: Tak, dokładnie. Tak. Na tym polegało całe moje życie w zasadzie do któregoś punktu. I teraz to połączenie to trochę jakby takie odbijanie się od tego, trochę zostawianie to w tle na rzecz tego, żeby być wolną artystką, która już wyraża siebie. A nie tylko to, że po prostu musi być perfekcyjna w tym, co robi. To jest bardzo ciekawe zderzenie tych światów. Myślę, że Państwo, którzy usłyszeliście tę muzykę na żywo, czy w ogóle sposób mojej komunikacji na żywo, to myślę, że można to odczuć, że rzeczywiście ja gdzieś w tych momentach, kiedy odbijam się od bycia wiolonczelistką, jakaś nowa jakość się we mnie tworzy. I ja teraz próbuję trochę tak jakby zapomnieć o tym, że jestem wyedukowanym muzykiem i jakby znaleźć ponownie w sobie taką wolność i odwagę do tego, żeby na przykład móc popełniać błędy. Bo cała moja edukacja muzyczna polegała na tym, że ja miałam się stawać doskonała i nie pozwalać sobie na ani jedną nutkę zafałszowaną. Zawsze wszystko w ogóle polegało na tym, że nie było idealne, że nie było wystarczająco idealne. Ja teraz próbuję to od siebie odsunąć. Ciekawe to jest wątek, prawda?
0: Ciekawe jest to, bo muzyka sama w sobie nie jest ideałem. To dążenie do ideałów jest zupełnie niepotrzebne. niepewne.
1: Ja też tak myślę. W ogóle uważam, że w życiu jakby to jest niemożliwe w ogóle jakby opisanie tego, co byłoby jakąś rzeczą idealną, perfekcyjną, że jakby całe nasze życie polega na poszukiwaniu i...
0: Na błędach
1: i
0: też,
1: tak,
0: prawda?
1: I
0: poprzez
1: sprawdzaniu.
0: Błędy uczymy się najwięcej.
1: Tak, i w ogóle poprzez błędy poszukujemy czegoś nowego, mamy szansę w ogóle odkryć coś nowego. No i to właśnie jestem w takim miejscu, gdzie sobie to eksploruję, gdzie sobie to sprawdzam. Oczywiście nadal dbając o jakość, bo jakość zawsze będzie dla mnie super ważna, ale nie za wszelką cenę, tak, że gdzieś ta swoboda tej wypowiedzi na tym traci. Mhm. Próbuję jakoś tu teraz tak wypośrodkować, żeby właśnie być wolną.
0: To też jest piękne, no i to również jest pewna nowość, że na scenie pojawiasz się nie sama, tak?
1: Mhm, tak?
0: Wydaje mi się, że to też jest łatwiejsze i piękne doświadczenie, no bo nie nosisz jakby ciężaru tak. koncertowego tylko i wyłącznie na sobie. I ta przyjemność grania rozkłada się, są zupełnie inne emocje. Mm-hmm. To tak, pojawia tak. się z tobą na scenie przy promocji tej płyty.
1: Dwie wspaniałe osoby, a nawet trzy, bo też mam swojego realizatora dźwięku, ale ja chciałam, zanim powiem kto, to chciałam powiedzieć, że ja bardzo tęskniłam za tym, bo z Dreamscapes właśnie to trwało 2 lata, takie naprawdę intensywne 2 lata, gdzie jeździłam z tym albumem w zasadzie najczęściej sama. I zatęskniłam właśnie za tą wymianą taką, którą też pamiętałam z naszego duetu z Hanią Rani. No i towarzyszy mi Natalia Czekała, która jest pianistką, kompozytorką, ale na potrzeby tego projektu gra na syntezatorach, no to również na klawiszach, ale jednak...
0: Mówiłaś przy Dreamscapes, że trochę myślisz o takiej elektronice.
1: A, widzisz.
0: No właśnie, to ona gdzieś tam już krążyła
1: tak,
0: w twojej
1: tak.
0: głowie.
1: Tak, i to się stało właśnie. Także Natalia gra na syntezatorze analogowym Moog, którego brzmienie uwielbiamy.
0: Wspaniałe.
1: Tak. I w ogóle pasujące też do przestrzeni studia Debicha. Na nieanalogowym również gra syntezatorze, czyli jakby takim, który podpinamy do komputera, który kreuje brzmienia, czyli tak naprawdę możemy każde brzmienie świata jakby wygenerować na tym drugim klawiszu. I też pomyślałam, że na potrzeby grania na żywo fajnie byłoby uzyskać jakiś nowy kolor, bo na płycie słyszycie państwo właśnie te syntezatory, trochę elektroniki komputerowej, ale przede wszystkim też moją wiączelę i mój głos. A na potrzeby tego grania na żywo stwierdziłam, że chciałabym powierzyć jedną z warstw tej muzyki altówce. I pierwotnie jeździła ze mną Agnieszka Podłucka, która oczywiście jak ma czas, to ze mną nadal jeździ. Ale w studiu Debicha była ze mną również wspaniała altowiolistka Wiktoria Błaszczak. Agnieszka jest na jest po prostu pełnoetatową...
0: Mamą, tak się domyślam.
1: Nie, teraz Natalia jest. Natalia więc jest. To jest w ogóle też tutaj logistycznie kombinujemy zawsze, jak pogodzić te światy. To jest bardzo ciekawe też być wspólnie w tej drodze. Agnieszka nie jest mamą, ale jest pełnoetatową muzyczką Filharmonii Narodowej, więc po prostu tutaj...
0: To wszystko jest ciężkie. Tak. Kobiety mają trudniej, tak mi się wydaje. W wielu aspektach, żeby to wszystko pogodzić. I tutaj zrobimy małą przerwę. Pora na utwór o wymownym tytule Someone on Your Side, mówiąc o tym, kto obok Dobrawy na scenie, ale też uprzedzając poniekąd kierunek naszej rozmowy, bo o przyjaźni za chwilę z Dobrawą Czocher porozmawiamy.

0: Someone on your side. Na wiolonczeli Dobrawa Czocher, mój dzisiejszy gość. Wiolonczelistka, która od lat przyjaźni się z Hanią Rani, obie zresztą w 2017 roku, wystąpiły u nas w studiu Henryka Debicha w Radiu Łódź na Sound Edit Spotlight. Hania i Dobrawa wydały też dwie znakomite płyty, kultową Białą Flagę, album obejmujący klasyczne aranżacje najsłynniejszych utworów Grzegorza Ciechowskiego oraz także znakomitą płytę Inner Symphonies, wydaną przez legendarną wytwórnię Deutsche Grammophon. Zapytałam Dobrawę o to, jak wygląda ta relacja obecnie. Czy dziewczyny radzą się siebie nawzajem? Czy Hania wspiera mentalnie Dobrawę w jej twórczej podróży?
1: Tak, ja jeśli chodzi o radzenie się Hani, to najczęściej radzę się w kwestiach wizualnych. Mhm. I takich promocyjno-biznesowych, tak bym powiedziała, bo Hania nie dość, że jest wybitną artystką, kompozytorką, to ona naprawdę ma taki łeb, głowę do...
2: Ale też wyczucie po prostu, prawda?
1: Tak, ogromne wyczucie, ale też głowę taką, nie wiem skąd ta dziewczyna to ma, ale ona po prostu rodziła się też z jakimiś takimi zasobami, że ona wie, jakie wybory, gdzie ją zaprowadzą. Ona by pewnie teraz zaprzeczyła, ale to wynika z moich obserwacji, że ona ma bardzo dobre wyczucie też, jaki krok teraz zrobić, żeby na przykład ta moja muzyczna ścieżka skręciła w takim kierunku, który mnie zadowoli, w którym ja się chcę rozwijać. Mhm. Nie patrzy na trendy, a jednocześnie jakby ja mam wrażenie, że ona wyznacza trendy.
2: I na pewno
1: to jest fascynujące w niej i ja w zasadzie, jeśli chodzi o Hanię, to jakby no my muzycznie się doskonale rozumiemy, jakby, ale to jest ten jej zasób, który mnie w ogóle najbardziej fascynuje.
2: Ona jest prawdziwa, jest ciekawa, jest pełna pasji, nie patrzy na innych, jest bardzo uparta, tak mi się wydaje.
1: Ona nie patrzy na innych i ona niezwykle jakby wierzy w swoje wizje i to jest po prostu coś niesamowitego i to jest coś, o czym mówi często w wywiadach Leszek Możdżer. On mi wyjaśnił, o co chodzi. On to nazywa, w sensie my się nie znamy, tylko ja słuchając jego wywiadów jakby
2: opowiadał
1: sobie,
2: o tym, tak.
1: Bo... sobie zrozumiałam, sobie Hanię jakby do tego przyporządkowałam, bo on mówi o bardzo wysokim poziomie wiary. Hania ma niezwykle wysoki poziom wiary w to, co robi. Jakoś to generuje też na innych ludzi, że jak ona sobie wymyśli coś, co nie jest zgodne z nurtem, to ona ma tak silne przekonanie, że to jest dobre,
2: że nie
1: jakby
2: ma
1: inni
2: opcji.
1: W to uwierzą. I to jest fascynujące. Ja nie mam takiego poziomu wiary jakby w... jak to powiedzieć, jakby w te kroki biznesowo...
2: Masz wątpliwości czasem.
1: Ja po prostu pewne. Najchętniej skupiłabym się tylko na pisaniu muzyki, a cała reszta chciałabym, żeby nie istniała dla mnie.
2: Mm-hmm. Dusza artysty, po prostu. Ale ostatnio wasze drogi poniekąd trochę się znów przecięły. Mm-hmm. Chodzi o film Sentimental Value. Jak wspominasz to doświadczenie?
1: No wspaniale, no jestem niezwykle dumna z Hani, że miała możliwość współpracy z tak wybitnym reżyserem, jakim jest Joachim Trier. To jest też ciekawe dla mnie, że rzeczywiście Joachim Trier, ja go niezwykle cenię, ale on jakby, on nie jest moim ulubionym reżyserem, a Hani był od zawsze.
2: O, proszę. I czyli że, to takie spełnione marzenie
1: tak.
2: Trochę.
1: Mm. I że to jakby, że ona trafiła swój na swego w jakimś sensie i że dla mnie to też było ciekawe właśnie widzieć, że to jakoś tak pięknie się wszystko układa.
2: Porozumienie.
1: I że jak to się stało, to miałam takie, aha, okej, okay. Hania jest tam, gdzie miała być. I że jakby teraz to już wybuchnie. No i wybuchło. I jestem
2: jest
1: szalenie...
2: europejski Oscar dla
1: tak,
2: Hani.
1: Tak, jestem szalenie dumna z niej, kibicuję jej oczywiście.
2: A film? Podobał ci się?
1: Bardzo mi się podobał. Najbardziej ze wszystkich jego. Poruszył we mnie taką, czułam nutę, bo jego poprzednie filmy jakby nie dotykały mnie tak głęboko, jak ja lubię, jak mnie filmy dotykają, a ten mnie dotknął.
2: To też jest film trochę o wątpliwościach, o drodze, o tym, że to wszystko nie jest takie łatwe, jakby się wydawało, prawda? W życiu artysty również,
1: w ogóle
2: filmowców, czy w ogóle w tym wypowiadaniu się. My widzimy wszystko w takiej końcowej odsłonie.
1: Dokładnie, a droga do tego jest naprawdę, bywa niezwykle trudna. Moja też taka bywa.
2: Twoja muzyka, oprócz tego, że oczywiście też namacalnie dotykasz filmu, ale gdyby miał powstać film, do którego muzyką byłaby twoja płyta, o czym byłby to film? Bo oczywiście teledyski, to one są wspaniałym obrazem tego, ale gdybyśmy mówili tutaj o produkcji takiej niezwykłej, no podzielisz się, jak już...
1: Pytanie.
2: Nie zastanawiałaś się nad tym?
1: No wiesz co, no mam cały ten koncept właśnie, o którym ci opowiadałam, tak, o tym, co jest po tej drugiej stronie. Trzeba by było jakoś to ubrać w fajny scenariusz. No wiesz, tak naprawdę to mówię o jakimś koncepcie, ale tak jakby głębiej zawsze pod tym, w tym, co ja robię, bo po prostu taką jestem osobą i to mnie interesuje, jest tak naprawdę to pytanie o tajemnicę istnienia. Mhm. Więc teraz jakby to ubrać w materię filmową, no właśnie to jest to abstrakcyjne myślenie. No, jakiś wspaniały scenarzysta by się tutaj przydał.
2: Czy nie byłaby to łatwa opowieść, nie, tak do końca?
1: Co ty?

0: Monolog, jeden z dwóch znajdujących się na płycie State of Matter, drugim autorskim albumie Dobrawy Czocher, który został wydany przez wyjątkową wytwórnię. Wybór padł na miejsce, w którego historie wplecione są znakomite postacie.
1: Tak, tak, tak, zdecydowanie. No, miałam szansę wydać ten album w brytyjskiej wytwórni Fat Cat i jakby w odłamie tej wytwórni, która zajmuje się muzyką instrumentalną, która nazywa się 130701 i to jest po prostu data powstania tego subwydawnictwa.
2: Pewnie wszyscy się zastanawiają.
1: Tak, tak, więc ja zawsze tłumaczę. To jest wytwórnia, która, tak jak słusznie zauważyłaś, ma niesamowitą tradycję i ona ma taką fajną właściwość, że wydawała wielu wspaniałych artystów na początku ich drogi. Na przykład takich artystów jak Sigur Rós, Max Richter albo Johan Johansson, Hildur, Gudna Dottir, wiążczyistka, która Oscara dostała za Jokera. Więc wszyscy oni wydawali swoje pierwsze albumy tam. Czyli co to mi mówi? To, że ktoś, kto tam jest szefem, ma niesamowity gust i widzi
2: potencjał.
1: Potencjał i coś wyjątkowego. I ja uważam, że nawet jeśli muzyka, którą tam państwo zobaczycie, czy artyści, których państwo tam zobaczycie, uprawiają muzykę bardzo niszową, eksperymentalną i może nieco dziwną, to tam naprawdę jest jakiś głęboki sens w tym. To nie są przypadkowe jednostki czy zespoły. I dla mnie to jest ogromny zaszczyt, że ja do tego grona dołączyłam i że te same osoby, które uwierzyły kiedyś, te lata temu, w Sigur Rós, który przez wiele lat był jednym z moich ukochanych zespołów, teraz mnie też zauważyły i pozwoliły mi
2: wypłynąć. Swoje, tak, nie bójmy się
1: dokładnie,
2: tego słowa.
1: A propos wypływać. Tego albumu, tak. Właśnie, wypłynąć na to, te wody. Tego morza ze State of Matter.
2: Czyli wypływasz teraz.
1: Wypływasz tak,
2: z koncertami.
1: Absolutnie.
2: W Radiu Łódź już za nami. Te kolejne to również te, które zahaczają poza Polskę, prawda?
1: Tak, tak. Za miesiąc wyjeżdżam do Londynu, do Berlina. Zagram również w Wenecji, w przepięknym miejscu, w takim starym teatrze La Fenice, czyli Phoenix, który też znajduje się, to jest jeden z tytułów na State of Matter, więc no, nie ma przypadków.
2: Absolutnie. O to też miałam cię zapytać właśnie, że życie nas kieruje i że nie ma przypadków. Tym się kierujesz też?
1: Tak, tak. Ja mam głębokie przekonanie, że nie ma przypadków. No tam pewnie ktoś by mnie obśmiał, ale
2: nie, to absolutnie nie jest do obśmiania.
1: Ja nie, absolutnie. I w ogóle wszystko, co się wydarzyło w moim życiu, widzę, że to nie był przypadek, że też generujemy pewną energię, która tworzy pewne sytuacje. Dlatego ja staram się być bardzo uważna na to, kogo spotykam na swojej drodze. I też, nie wiem, być wdzięczna za nawet za jakieś takie trudniejsze sytuacje, bo jakby wiesz, że one miały mnie nauczyć czegoś, co później mi się przyda gdzieś. I chociaż czasami jest to trudne, staram się ufać jakby tej sile, która mnie prowadzi wewnętrznej, bo umysł ma swoje jakieś scenariusze i chciałby, żeby było tak, jak on sobie wymyślił. Hmm. Ale ta siła, ja ją nazywam duszą, wie lepiej. I jakby ja staram się temu ufać, chociaż, no tak jak mówię, no czasami jest to bardzo trudne, bo się boję.
2: Ale przełamujemy się
1: tak
2: i to jest, i na tym polega tak naprawdę to odkrywanie tego nowego. Ta ciekawość,
1: tak,
2: o której powiedziałaś.
1: Dokładnie, tak. I sprawdzanie, co jest po drugiej stronie tego lęku właśnie.
2: Drodzy państwo, moim i państwa gościem była dziś Dobrawa Czocher. Bardzo serdecznie dziękuję ci za to spotkanie.
1: Ja
2: dla
1: również.
2: Mnie bardzo ważne.
1: Dla mnie również.
2: Dziękuję ci.
1: Dziękuję.
2: I do zobaczenia, do usłyszenia niedawno.
1: Do następnego razu.

Voices z płyty Dreamscapes, utwór, który wybrzmiał na bis podczas koncertu Dobrawy Czocher w Radiu Łódź 28 kwietnia. I tu tylko dodam, że całe wydarzenie było rejestrowane już niebawem w całości. Będzie można posłuchać koncertu na antenie radia. Myślę, że cała płyta na żywo wybrzmi wspaniale na naszych falach. Będzie można poczuć atmosferę tych chwil, przenieść się i znów zatrzymać w czasie. Kiedy tylko będzie wiadomo, na pewno przekażę Państwu informacje co do daty i godziny. No a skoro jesteśmy przy godzinie, to ta pierwsza naszego spotkania właśnie dobiega końca. Już za chwilę druga. Wcześniej jeszcze jeden utwór. Telefony. Na wiolonczeli Dobrawa Czocher, przy fortepianie Hania Rani.

0: z klasyką w tle.
1: Ponowny sygnał oznacza ponowne dobry wieczór, szczególnie dla tych z Państwa, którzy postanowili dołączyć nieco później. Ja nazywam się Patrycja Pawłowicz, jestem autorką audycji z klasyką w tle w Radiu Łódź, audycji, w której muzyka nie zna granic. Klasyka przenika się z innymi gatunkami, tak też wydarzy się w kolejnym utworze. Będzie to kompozycja Beethovena, słynne dla Elizy, zagra Forty Fingers.

Są takie melodie, które stają się dla kompozytora bezpiecznym portem. Edvard Grieg, wielki piewca norweskich fiordów, otworzył swój słynny cykl utworów lirycznych właśnie tą skromną, pełną czułości ariettą. Co niezwykłe, po blisku 40 latach, gdy jako dojrzały artysta wydawał ostatni tom swoich miniatur, powrócił do tego samego motywu, jakby chciał spojrzeć w lustro i zobaczyć w nim siebie z młodości, domykając klamrą całą swoją artystyczną drogę. Grieg mawiał, że nie aspiruje do budowania wielkich muzycznych katedr, chciał jedynie tworzyć dla ludzi utwory, dzięki którym czuliby się po prostu szczęśliwi. W taką intymną podróż do wnętrza norweskiej duszy zabiorą nas teraz Tim Alhoff i Morphing Chamber Orchestra.

Tim Alhoff, Morphing Chamber Orchestra i Arietta Edwarda Grieg'a. A teraz przenosimy się w stronę kobiecej energii, bo na niej oparta jest kolejna płyta, po którą sięgnę. Album Visions of Venus zespołu Spark to hołd złożony kobietom, wizjonerkom, które na przestrzeni wieków zmieniały bieg historii dźwięku. Od średniowiecznych mistyczek po współczesne ikony popkultury. W tej niezwykłej odsłonie do zespołu Spark dołącza

Wallis Bird, irlandzka wokalistka, razem postanowili zmierzyć się z legendą, której twórczość wymyka się wszelkim definicjom, z samą Kate Bush.

Kate Bush, babuszka w interpretacji grupy Spark, śpiewała Wallis Bird. Pozostajemy w kręgu muzycznych metamorfoz, ale tym razem wkraczamy w świat, gdzie klasyka spotyka się z pulsującym rytmem. Każdy z nas zna melodię, która już za chwilę. Taniec cukrowej wieszczki Piotra Czajkowskiego, utworu granego na czeleście. Kiedy kompozytor po raz pierwszy usłyszał ten wtedy nowo wynaleziony instrument w Paryżu, był tak oczarowany jego brzmieniem, że sprowadził go w tajemnicy, by nikt nie podkradł mu pomysłu przed premierą Dziadka do orzechów. My dziś Sugar Plum posłuchamy w wersji skrzypka Tima Kliphuisa.

Album Contrapoint Swing, płyta, która jest dialogiem tradycji z nowoczesnością, a była to aranżacja kompozycji Piotra Czajkowskiego Sugar Plum Blues, przetworzona przez wrażliwość Tima Kliphaisa. Tymczasem pora na muzyczną wędrówkę i zespół Tofte, formację z Kolonii, która z klasycznego klezmerskiego temperamentu uczyniła swój własny język, pełen życia, melancholii i nieskrępowanej radości. Tytuł utworu, który już za moment, to Wonder Eifen an die Moselle, to obietnica podróży przez jeden z najbardziej malowniczych zakątków Europy. Muzycy z Tofte poprowadzą nas tym szlakiem. No to podążajmy.

Zespół Tofte i von der Eiffel an die Moselle. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że majówka upłynęła Państwu w doskonałych nastrojach i pozwoliła na prawdziwy odpoczynek. Coraz wyższa temperatura skłania mnie dziś do tego, by nieco przyspieszyć bieg kalendarza i zamanifestować lato. Zrobię to poprzez utwór, a będzie to oczywiście Vivaldi i jego słynne Cztery pory roku. Zagra Janowska Ensemble.

Vivaldi, Janowska Ensemble i Lato, to tak, żeby zostało z nami na dłużej. Tymczasem już za chwilę ponownie spotykamy się z Timem Alhoffem. 15 maja ukaże się najnowszy album tego znakomitego pianisty. Właśnie z tej nadchodzącej płyty pochodzi utwór, który już za chwilę dla Państwa zabrzmi. Na krążku Alhoff sięga po klasykę, ale przeplata ją z utworami Beatlesów. Na dziś wybrałam Norwegian Wood.

przed premierą albumu, przedpremierowo u nas Tim Althoff i jego wizja kompozycji Beatlesów. Tymczasem pora na podróż. Przenosimy się w stronę ciepłych terenów basenu Morza Śródziemnego. Już za chwilę Avrish Mi Galanika, jedna z najpiękniejszych pieśni sefardyjskich. Miłosne zaproszenie, w którym kochanek puka do drzwi swojej wybranki, prosząc o otwarcie nie tylko rygli, ale i serca. W centrum tej interpretacji stoi Pilar Almalé, hiszpańska artystka, która z niezwykłą czułością wydobywa głos ze swojej wioli da gamba, instrumentu, jak twierdzą niektórzy, o brzmieniu najbardziej zbliżonym do ludzkiego głosu. Posłuchajmy.

za nami Pilar Almalé i Avrishmi Galanika, a przed nami Fryderyk Chopin i jego słynny wielki walc Brion Esdur. Utwór szczególny, był to pierwszy walc solo, jaki Chopin zdecydował się opublikować i od razu stał się sensacją paryskich salonów. Robert Schumann, oczarowany jego lekkością, pisał: ten walc powinny tańczyć co najmniej hrabiny. I rzeczywiście jest w nim pewna kokieteria i energia, która nie pozwala ustać w miejscu. My dziś walca Chopina posłuchamy w wersji Eugena Cicero.

Eugen Cicero, jego swingująca wizja walca Fryderyka Chopina. Tymczasem zmieniamy nastrój. Przed nami chwila zatrzymania. Utwór What Was I Made For? Kompozycja, którą oryginalnie wykonuje Billie Eilish. I tutaj Państwo zapewne się domyślają, nie posłuchamy oryginału, a wersji sześcioosobowego żeńskiego ensemble wokalnego grupy Lyra.

Zespół Lyra i ich wielogłosowa wersja utworu What Was I Made For. Zostajemy w kręgu niezwykłych głosów, ale tym razem zmieniamy szerokość geograficzną, ale też epokę. Przenosimy się tam, gdzie barokowa finezja spotyka się z ludową żarliwością, a wszystko to pod wodzą niezwykłej wizjonerki Krystyny Pluhar. Jej zespół Arpeggiata od lat udowadnia, że muzyka dawna nie jest zakurzonym eksponatem, lecz żywiołem, który potrafi pulsować współczesnym rytmem. No a w utworze Joben Goregan de Flores, to znaczy przychodzę, by podlewać kwiaty, usłyszymy absolutnie unikalny dialog Luciany Mancini oraz Vincenza Capuzze.

Joben Gore Gando Flores i zespół L'Arpeggiata. Drodzy Państwo, tymczasem pora już na mnie, zbliżamy się do końca. Patrycja Pawłowicz towarzyszyła mi za konsoletą, Zosia Starosta. Bardzo dziękujemy za Państwa obecność. Słyszymy się za tydzień. Spokojnej nocy.

rzeki i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i